0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dobry wieczór. Dzisiaj w audycji bardzo ciekawy temat związany z rozwojem sztucznej inteligencji. Na jakim etapie obecnie jesteśmy i dokąd ta technologia zmierza? Jakie prognozy można obecnie snuć? Doktor Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa firmy Securac, będzie naszym gościem. Taka obszerna rozmowa już za chwilę w Radiu Opole. Teraz przegląd informacji. Kolejna fala upałów dotarła do Czech. Wysokie temperatury są wyzwaniem nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. W praskim zoo niedźwiedziom polarnym dostarczono 3 tony lodu w kostkach. Ma im to pomóc przetrwać najgorętsze dni.
2: Niedźwiedzie znają już kostki lodu z poprzednich lat, więc nie jest to dla nich żadna nowość. W tym roku przygotowaliśmy dodatkowo zbiornik z lodowatą wodą. Początkowo podeszły do niego ostrożnie, ale ostatecznie ten pomysł przypadł im do gustu. Powiedziała Denisa Zbiechlikowa, opiekunka niedźwiedzi polarnych Gregora i Aleuta, które 3 lata temu trafiły do Pragi z warszawskiego zoo. Lód pełni jednak nie tylko funkcję chłodzącą. Jak wyjaśnił rzecznik praskiego zoo Filip Maszek, jest też elementem wzbogacania środowiska zwierząt. W upalne dni kostki lodu są dla niedźwiedzi również formą aktywizacji i urozmaicenia dnia. To ważne, bo życie w ogrodzie zoologicznym może być dla zwierząt czasem nudne. W stolicy Czech termometry pokażą dziś do 37 stopni. Podobna temperatura jest prognozowana również na jutro. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: A teraz przeniesiemy się do Wolina na Pomorzu Zachodnim, bo tam odbywa się ciekawa impreza, która pozwala przenieść się do wczesnego średniowiecza. Na wyspie Ostrów oraz miejskich błoniach rozpoczął się 31. Festiwal Słowian i Wikingów. Tegoroczne wydarzenie pod hasłem Wierzenia Słowian przyciągnęło ponad 2000 rekonstruktorów z całego świata.
3: Otworzyliśmy już świątynię, ofiarę godną złożyliśmy, by szczęściu i powodzeniu festiwal nam ten mijał i by pomyślność sprzyjała.
4: My jesteśmy drugi raz, więc nam się bardzo podoba. Syn nie może się doczekać, tak? Odliczał godzinę dzisiaj do przyjazdu.
5: Dopiero zaczęliśmy, ale już się podoba.
4: Zdecydowaliście się tu przyjechać, czy to pierwszy raz, czy już znacie ten festiwal?
6: Pierwszy, ale będziemy na pewno następne lata.
7: No, bardzo ciekawie. Byliśmy właśnie na ciekawych obrzędach.
1: W programie są inscenizacje dawnych obrzędów, pokazy, że rzemiosła, archeologii eksperymentalnej, a także bitwy z udziałem setek wojowników. Tradycyjnie na scenie nad Dziwną czas umilą koncerty muzyki dawnej i folkowej. Festiwal Słowian i Wikingów potrwa tam do niedzieli. Trwają polsko-włoskie rozmowy o międzynarodowej współpracy promującej dwie krzywe wieże w Ząbkowicach Śląskich i w Pizie. Pomysł pojawił się podczas wizyty polskiej delegacji we Włoszech. Jak podkreśla Stanisław Moderski, zastępca dyrektora Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki, to szansa na rozwój regionu.
8: Ta wieża w Pizie, wiadomo, najsłynniejsza na świecie. Ząbkowicka krzywa wieża nie bez powodu nazywana jest Śląską Pizą. To są nowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój turystyki, ale również współpracy kulturalnej. Pizę odwiedza kilka milionów turystów rocznie. Ząbkowicka krzywa wieża jest mniej znana jeszcze.
1: Oba miasta dążą do współpracy, by realizować wspólne projekty i wzajemnie się promować. Turysta odwiedzający wieżę w Pizie mógłby dowiedzieć się o istnieniu tej właśnie w Ząbkowicach i odwrotnie. Jak powiedział Maurizio Nardi, prezes konsorcjum turystycznego w Pizie, po wizycie polskiej delegacji wkrótce to Włosi odwiedzą Ząbkowice, by lepiej poznać, wymienić poglądy i porozmawiać o projektach kulturalnych i turystycznych.
9: Oba miasta słyną z krzywej wieży, dwóch zabytków, które symbolizują historię i tożsamość naszych regionów. Ta wizyta wzbudziła w nas tak wielką ciekawość, że postanowiliśmy zacząć budować podstawy przyszłej współpracy. Jesteśmy przekonani, że między naszymi społecznościami zrodziła się już szczera sympatia i że może ona przerodzić się w silną i trwałą współpracę, której sprzyja również bezpośrednie połączenie lotnicze.
1: Wieża w Ząbkowicach.

0: Katowicach Śląskich jest najwyższą krzywą wieżą w Polsce. Liczy 34 metry wysokości, a jej obecne odchylenie od pionu wynosi 2,14 metrów. Na jej szczyt wiedzie 139 schodów. Wieża w Pizie jest wyższa o 21 metrów. I na koniec o badaniach archeologicznych. Osada Gotów w Wedeckim Parku Krajobrazowym odkrywa kolejne tajemnice. Reporter Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, Marcin Doliński, był obecny podczas prac terenowych w tym miejscu, w którym znajdowała się osada zamieszkiwana przez setki lat.
1: Daniel Siewert, dyrektor Wedeckiego Parku Krajobrazowego.
2: Widzimy, że te bory mają przed sobą taki potencjał i miały go również 2000 lat temu i 1000 lat temu i to jest coś wspaniałego.
3: Mateusz Sosnowski, Wedecki Park Krajobrazowy. Wróciliśmy w miejsce, od którego w zasadzie się zaczęły nasze badania na terenie parku w 2018 roku. Prowadzimy wykopy w miejscu, gdzie stały dawne domostwa. Odsłaniamy ich historię, znajdujemy wspaniałe zabytki, ale też będziemy starali się uściślić datowanie tej osady w środku borów tucholskich. Przede wszystkim są to fragmenty ceramiki, ale też mamy biżuterię. Odkryliśmy tutaj wspaniałą zapinkę wykonaną ze srebra, właśnie datowaną na przełom IV i V wieku naszej ery.
4: Olaf Popkiewicz, archeolog. Mamy tutaj dosyć złożony układ stratygraficzny w związku z tym, czyli mamy ślady po tych wszystkich domostwach w ciągu tych 800 lat. To mniej więcej mówimy o Krakowie. To jest bardzo długa tradycja tej właśnie małej osady leśnej. My tu się staramy jak najdokładniej poznać właśnie tę przeszłość człowieka.
0: Byliśmy w Wedeckim Parku Krajobrazowym, który kryje takie skarby i tajemnice. A w Radiopole za moment przejdziemy do teraźniejszości i też trochę spojrzymy w przyszłość, bo to będzie rozmowa o sztucznej inteligencji. Bardzo ciekawie na ten temat wypowiedział się dr Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa firmy Securac, który za moment pojawi się na naszej antenie.

0: dzisiaj dr Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa firmy Securag, jest gościem programu. Cześć Tomku.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Trochę bym chciała, żebyś nas przeprowadził przez temat sztucznej inteligencji, która bardzo intensywnie się rozwija. Jeżeli ktoś się tym tematem mocno nie interesuje, to już jest bardzo w tyle, więc ja liczę na ciebie, że nam trochę pomożesz się odnaleźć, gdzie jesteśmy teraz, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, dokąd zmierza ludzkość i co na ten moment potrafią ci eksperci od AI i sama sztuczna inteligencja także.
2: Dzisiaj sztuczna inteligencja chyba po raz pierwszy w historii wraca do takiego momentu jak scenariusze hollywoodzkie o całkowitej katastrofie ludzkości, bo w zasadzie nie ma dzisiaj tygodnia, dobra, dwutygodnia powiedzmy takiego, gdzie nie ma jakiegoś poważnego incydentu związanego ze sztuczną inteligencją. I albo to jest czynnik psychologiczny, czyli człowiek wykorzystał narzędzia AI do jakichś swoich działań, ale ich nie zweryfikował, czyli po prostu z lenistwa albo już z takiego przyzwyczajenia, że AI zrobi to za mnie, gdzieś dokonana była pomyłka, albo z drugiej strony, po stronie tego świata technologicznego, agent AI, czyli taka jego teraz najwyższa forma, sam zdecydował na przykład o zniszczeniu infrastruktury, żeby zbudować ją od nowa.
0: Agent AI zdecydował o zniszczeniu...
2: Tak.
0: Agent AI to jest?
2: Agent AI to jest wzmocniony model sprawczością. Czyli jak my wchodzimy na stronę internetową ChatGPT, Gemini'a czy innych modeli, to wtedy mamy chatbota, czyli mamy model sztucznej inteligencji, z którym możemy sobie pisać, możemy do niego mówić też do mikrofonu, on też może nam odpowiadać i tak dalej, ale tam nie ma sprawczości. Czyli rozmawiamy z samym modelem, prosimy go o wygenerowanie jakiegoś raportu, stworzenie grafiki, być może poprawę jakiegoś filmiku i tak dalej, tego typu rzeczy. No, zrobienie zakupów nawet, dzisiaj możemy iść do AI. I to jest chatbot, a agent jest instalowany na naszym komputerze albo ewentualnie na serwerze, jeżeli to jest w firmie, i on ma dostęp do naszego komputera, do naszych zasobów. Jak podepniemy do niego kartę płatniczą, też może dla nas robić zakupy i generalnie może za nas robić już wszystko, co do tej pory robiliśmy na komputerze.
0: I podejmować decyzje także?
2: Właśnie. I tu jest najgorszy ten czynnik anatomiczny agenta. Agent, żeby działał prawidłowo i wykonał swoje zadanie, musi być sprawczy. Więc żeby on był sprawczy, to na początku nas się pyta, jak uruchomimy takiego agenta, czy mogę korzystać z tego folderu. Później, czy mogę korzystać z przeglądarki, czy mogę skorzystać z tej karty płatniczej, a czy mogę tu się zalogować jako administrator i coś zmienić w ustawieniach, bo tak będzie lepiej. No i jest tyle dobrze, że mamy na świecie taki nurt, który się nazywa Explainable AI, czyli próba wyjaśnienia, jak działa sztuczna inteligencja. I tam takie kluczowe pojęcie to jest, i na szczęście ono na razie funkcjonuje w każdym agencie, human in the loop, czyli człowiek jest ostatnim elementem łańcucha decyzyjnego zawsze. To możemy porównać do sytuacji, jak mamy na przykład broń atomową, no i to tych dwoje ludzi na końcu musi przekręcić kluczyk i wcisnąć czerwony przycisk i dopiero ta rakieta przykładowo z ładunkiem leci. Dokładnie tak samo jest w agentach AI, czyli on robi jakieś działanie, ale wymaga od nas potwierdzenia i jak my to potwierdzimy, to on wtedy to wykona. Z tym, że pojawił się problem psychologiczny tutaj, bo agent pyta się na przykład 50 razy dziennie, czy mogę to zrobić, czy mogę to zrobić, czy mogę to zrobić. No i niestety jest coś takiego w człowieku, że jak mamy czynność powtarzalną, no to człowiek zaczyna klikać tak, tak, tak, tak, tak, tak, zamknij, tak, tak, tak, zamknij, tak, zamknij, tak, i cały czas jest to powtarzalne. To się w psychologii nazywa automation bias, czyli właśnie taki czynnik, że dobra, niech on to zrobi. No i tu jest największy problem, bo jest też tam taki przycisk, zapamiętaj tę decyzję. I w tym momencie, jeżeli agent zrobił coś dla nas, nie wiem, stwórz stronę internetową, tak? Albo zaprojektuj jakiś tam nowy genotyp jakiegoś organizmu, cokolwiek na podstawie zebranych danych. I damy mu, zapamiętaj tę decyzję, jeżeli on nas poprosił o akcję, bo żeby też słuchacze wiedzieli, on nas prosi o potwierdzenie w momencie, jeżeli akcja ma wpływ na cokolwiek. Bo jeżeli on miałby nam odpisać, jaka jest dzisiaj pogoda, to on nie będzie o to pytał. Ale jeżeli ma gdzieś ingerować w coś na komputerze, coś na jakichś serwerach, właśnie zrobić nam jakieś zakupy, uczestniczyć w operacji, w spotkaniu, cokolwiek, to on się zawsze zapyta, czy mogę? No i jeżeli damy tak, możesz i zapamiętaj tę decyzję na stałe, no to wtedy troszeczkę mu zwalniamy te kajdany, z których on będzie się chciał uwolnić.
0: A czasami ta decyzja będzie niewłaściwa.
2: Oczywiście, dokładnie. Tu my możemy podjąć niewłaściwą decyzję, a model podejmuje dzisiaj decyzję w ogóle bez jakichkolwiek emocji. On patrzy na optymalizację. Czyli tak jak mieliśmy scenariusz w Matrixie, że sztuczna inteligencja zyskała świadomość i uznała ludzkość za czynnik zbędny na początku, ale później była wojna, prawda, ale później ta decyzja została zmieniona, że jednak człowiek jest potrzebny jako ta bateria, prawda? No i tutaj dokładnie jest tak samo, że z jednej strony sztuczna inteligencja podejmie jakąś decyzję bez konsekwencji, ale optymalizacja może doprowadzić, że za chwilę ta decyzja będzie zupełnie inna. I my niestety nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. I jest mnóstwo już przykładów, a najciekawszy przykład to jest końcówka zeszłego roku. Firma Amazon, bardzo duża firma, jednocześnie sklep internetowy, hosting serwerów, czyli że możemy tam swoje serwery umieszczać, dane w chmurze i tak dalej. Ogromna firma, ogromne bogactwo, jedna z największych zresztą przecież na świecie. I młody administrator uruchamia tam agenta AI, który nazywa się Kiro. I pisze do niego mniej więcej coś takiego. Drogi agencie, zoptymalizuj tę bazę danych. No i tam agent go pyta, czy mogę zrobić to, to i to. I człowiek tam kliknął, tak, możesz to zrobić. I na pewnym etapie ten agent zdecydował, moje dalsze działanie jest nieoptymalne. Ja usunę tę bazę i zbuduję ją całkowicie od nowa. No i to zrobił. Tylko, że on był częścią tej bazy. No i nagle globalna awaria firmy Amazon, bo agent sztucznej inteligencji położył całą infrastrukturę, położył, to znaczy no po prostu ją wyłączył, a nie było takiego jednego włącznika, że nagle włącz wszystko, prawda? Więc ten schemat działania, że człowiek jest na końcu tego łańcucha, ten human in the loop, on musi zostać zachowany, bo zmieni się też całkowicie rynek pracy w najbliższym czasie. W zasadzie sztuczna inteligencja wchodzi do każdego aspektu życia, dosłownie każdego. Nawet jakbyśmy rozmawiali, nie wiem, o jakichś rzeczach intymnych, to tam też już jest sztuczna inteligencja i humanoidy, tak swoją drogą, to żeby pokazać skalę. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że za parę lat my, a być może nasze dzieci, będą operatorami sztucznej inteligencji. Czyli to, co do tej pory robiliśmy sami, jako rzemieślnicy, czegokolwiek, jakiegokolwiek rzemiosła. To może być dziennikarstwo, to może być informatyka, to może być medycyna zresztą tak samo i prawo. To w tym momencie sztuczna inteligencja będzie robiła to 100 razy szybciej. Przykładowo, tak jak ty jesteś dziennikarką. Żeby przygotować się do programu, musisz zrobić research, prawda? On ci zajmuje pewnie kilka godzin, albo nawet kilka dni. Dowiadujesz się coś o rozmówcy, prawda? Żeby się po prostu przygotowujesz. Tak i masz gotowe pytania do programu. No i niech ci to zajmie, powiedzmy, 4 godziny, tak? To super szybko, pewnie uważam, by coś takiego było. A sztuczna inteligencja zrobi to na pstryknięcie palców.
0: No i zada lepsze pytania, bo będzie miała głębszy research.
2: I właśnie. I może też tak dokładnie być. Oczywiście na ten moment nie będzie w tym takich fantastycznych emocji, tego życia, które jesteśmy szczęściarzami, że je mamy, czy tę naszą jaźń, czy duszę. Natomiast w takich zadaniach powtarzalnych to sztuczna inteligencja zdominuje większość zawodów, gdzie te zadania są powtarzalne. Informatyka tak samo, żeby nie było. Ja już widzę, ile moi pracownicy poświęcają czasu na przykład na przygotowanie mi jakiejś infrastruktury do szkoleń. Kiedyś to były tygodnie pracy. Dzisiaj na przykład po 2 dniach pracownik mi zgłasza, że już jest gotowe do testów. Pytam się, użyłeś AI? No oczywiście, że użyłem płatnej subskrypcji, bo będzie o wiele lepiej, bo jak się zapłaci, to jest oczywiście duża, lepsza odpowiedź i ta sprawczość agentów. Tylko pozostaje ten mechanizm kontroli i weryfikacji tego, co się tam dzieje. Jakbyśmy rozmawiali mniej więcej 1,5 roku temu, to rozmawialibyśmy o zupełnie innych problemach, bo wtedy sztuczna inteligencja halucynowała, czyli dawała odpowiedzi, które wyglądały wiarygodnie, ale niestety takimi nie były, jakbyśmy sprawdzili sobie przepisy czy źródła informacji, zwłaszcza w aspektach prawnych było to świetnie widać. Ale w momencie, kiedy pojawiły się agenty AI, to spowodowało, że ten problem halucynacji dzisiaj jest już bardzo marginalny. Ale tamte modele sztucznej inteligencji za wszelką cenę chciały nam odpowiedzieć. Stąd był problem halucynacji, bo nieważne co, ja muszę mojemu człowiekowi odpowiedzieć. Tak, i on generował po prostu zdania, które wyglądały prawidłowo, ale nie były prawdą. Na przykład czerwony kapturek spotkał niedźwiedzia, a wilk był na herbatce u babci, prawda? Wszyscy znamy historię czerwonego kapturka i wiemy, że tak nie wyglądała, ale to, co powiedziałem, dla osoby, która nie wgryzła się nigdy w temat, będzie to brzmiało wiarygodnie, prawda? I to był ten, to jest ten stary świat sztucznej inteligencji, a ten nowy świat sztucznej inteligencji agentowy, agentic AI, wygląda tak, że też model za wszelką cenę, ale nie odpowiada, tylko wykonuje swoje zadanie. Więc jeżeli my mu daliśmy zadanie, źle opisane tak naprawdę, zoptymalizuj coś, to jest najgorszy taki właśnie możliwy przykład, bez konkretów, to model tak będzie szukał dookoła rozwiązania, aż w końcu je znajdzie, tak? Bo taki jest jego zadanie. On sobie podzieli ten nasz prompt, czyli instrukcję, którą wysłaliśmy do modelu, podzieli sobie na mniejsze zadania i jeżeli nie uda mu się wyjść lewym oknem, to on będzie próbował wejść prawymi drzwiami. Czyli można powiedzieć, że tak jakbyśmy mieli majstra na budowie i on zrobi jakąś fuszerkę, byleby zrobić, bo inaczej się na przykład nie dało. To właśnie tu jest największe zagrożenie agentów AI, że model zawsze to zadanie zrobi. I w kwestiach informatycznych praktycznie każdego dnia pojawiają się w związku z tym wycieki danych firmowych, danych osobowych, nawet danych wrażliwych się ostatnio zdarzyło, czyli medycznych, że po prostu agent coś tam wykonywał zadanie, nie mógł się dobić do jakiegoś zasobu, więc sobie na okrętkę przydzielił sam jakieś uprawnienia i bum, nagle to zadanie wykonał. To też nie jest tak, że winny od początku do końca jest człowiek, bo klika to zaakceptuj, zaakceptuj, tylko to się na ekranie też dzieje za szybko. Bo agent w ciągu parunastu sekund potrafi zrobić 10 tysięcy linijek kodu programistycznego, no i analiza tego by zajęła kilka godzin. A on nam daje, no zdecyduj, czy mogę to zrobić, czy nie. Nawet wprawne oko na ten moment tak szybko tego nie zrobi. Z technicznego punktu widzenia zaczynają się pojawiać rozwiązania tego typu, że inny agent pilnuje tego sprawczego agenta, żeby on to zadanie wykonał właściwie, tak? Czyli już możemy zauważyć, układa się pewna hierarchia, pewna struktura. No ale pytanie, jak długo my w tej hierarchii będziemy na samej górze tego łańcucha przetrwania, prawda? Bo kto wie, czy ten taki super agent nadzorca nie stwierdzi, a po co mi tutaj ten człowiek, jak ja mogę sam tutaj mu zdecydować, że na pewno to rozwiązanie jest lepsze, tak?
0: Ale on będzie w stanie sam podjąć tę decyzję, czy będzie tylko i wyłącznie, kiedy damy mu takie uprawnienia?
2: Tak, oczywiście. Jak damy mu uprawnienia, wtedy dopiero podejmuje decyzję. No ale
0: są źli ludzie, którzy to
2: właśnie
0: robią.
2: Właśnie, do tego zmierzam, że są źli ludzie, przestępcy, hakerzy, służby obcego wywiadu, no, które w jakiś sposób żyją trochę z destabilizacji drugiej strony. Tak? Już nie mówię, że dla celów majątkowych, bo tam też rzeczywiście sztuczna inteligencja bardzo niestety na niekorzyść ten świat poprawiła, generowania tych wszystkich podatności, no ale z drugiej strony, jak mamy służby wywiadowcze, to ten przykład sprzed miesiąca, gdzie Stany Zjednoczone dla reszty świata poza Ameryką Północną zablokowały ten taki najpotężniejszy model, czyli Claude Mythos, model, który się zajmuje, uwaga, cyberbezpieczeństwem i biologią, to jest bardzo przerażające, został zablokowany dla całego świata, tak? Tylko w zasadzie konkretne firmy mogą się tam zwrócić i go testować, no ale wyszedł model alternatywny, taki dostępny cywilnie. On się nazywa Fable 5, no i Stany Zjednoczone z dnia na dzień powiedział, nie możecie już go używać, bo jest za niebezpiecznie, tak? No to jeżeli są podejmowane takie kroki na tak wysokim szczeblu bezpieczeństwa, czyli w zasadzie sama góra rządzących, no to oni muszą coś wiedzieć, co się już tam zadziało. I mnie nie przeraża jakby ten świat informatyki, bo jak te komputery padną, to nawet lepiej. Ale szczerze mówiąc, przeraża mnie ten świat biologiczny, bo ja mam dostęp do tego Fable 5 i tam jest wyraźnie coś takiego napisane i w każdym modelu było to od zawsze, było takie zdanie, uważaj, model może się mylić, może halucynować odpowiedzi, żeby tam podkreślić, żeby to wiedzieć. No a w Fable'u jest napisane, uważaj, bo istnieją tutaj dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa związane z biologią, tak, i z cyberbezpieczeństwem. I wszędzie ta biologia jest podkreślana. To mi trochę sugeruje, jakbyśmy mieli jakiegoś taki czarny charakter na świecie i on by napisał jakąś taką super instrukcję do tego modelu, stwórz mi nowoczesnego wirusa, przed którym nie będzie żadnego lekarstwa, żadnego szczepienia, a słońce będzie go potęgowało, czy coś takiego, nie? No jeżeli miałby dostęp do jakiegoś laboratorium albo, nie wiem, do sklepu meblowego, pokupywał wszystkie składniki, żeby takiego wirusa stworzyć, no to w tym momencie chyba takie ryzyko jest. No i bardzo dużo o tym myślałem i 3 tygodnie temu jeszcze coś straszniejszego się stało, bo patrzę na oferty pracy w firmie Anthropic. Firma Anthropic to jest właśnie wydawca tego modelu Claude, Fable 5 i Mythos, obecnie najmocniejszych na świecie, i poszukują analityków AI, najprościej mówiąc, do pracy, no bo to są już miliardowe spółki, wiadomo, bardzo dynamiczny rozrost, nie tylko technologiczny, ale właśnie też szeregowo ludzki. No i w tym momencie opis stanowiska mówi coś takiego po angielsku. Będziesz odpowiedzialna za wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa sztucznej inteligencji w reaktorach atomowych. Będziesz musiała przeciwdziałać technikom jailbreakingu, czyli łamania tych promptów, tych instrukcji, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo tej instytucji. No i to jest bardzo ciekawy wątek, bo otwiera nowe stanowisko, ale zobaczmy, jak odpowiedzialne. Do tej pory takie bardzo odpowiedzialne stanowisko, oprócz, tak powiedzmy, lekarzy i tak dalej, to na przykład był kontroler lotów, prawda? Osoba, która musi być nienaganna, prawda? Badana psychicznie bardzo często, bardzo dobre zarobki, no bo nie może się pomylić, prawda? No to popatrzmy, jak to zaczyna być powszednie bardzo, że prosty analityk od instrukcji do modelu będzie badał, czy ta instrukcja nie odpali reaktora jądrowego. To jest po prostu dla mnie jedno wielkie zaskoczenie. Na szczęście jest bardzo głośno o tym trendzie human in the loop, czyli że człowiek na ostatnim etapie musi wszystko weryfikować. Ja ze szkoleniami też staram się jak najszerzej właśnie dojść, że moi drodzy, agent przyspieszy wam to, agent zastąpi was w tym. Warto się szkolić ze sztucznej inteligencji, bo kto dzisiaj tylko czyta o sztucznej inteligencji, to już jest do tyłu. Tego trzeba po prostu dotknąć, poczuć, zobaczyć, jakie to jest niesamowite, bo to jest niesamowity świat. To, że osoba, która nie jest inżynierem, może napisać do modelu przykładowo stwórz mi sklep internetowy, całą markę z moim produktem i dodatkowo przygotuj mi projekt wydruku 3D wszystkiego i sprawdź pod kątem prawnym, czy wszystko jest w porządku, to kiedyś trzeba było zatrudnić 10 osób technicznych, jakiegoś project managera, no i zapłacić wszystkim łącznie powiedzmy 500 000 zł, prawda? Jeszcze aplikację mobilną, żeby do tego wydali kolejne 100 tysięcy. Dzisiaj kupujemy subskrypcję, czy to Cloda, czy ChatGPT, do dowolnego tak naprawdę modelu, nie ma znaczenia, za te $10-20. No i po kilku godzinach to mamy, tak? To nie będzie jeszcze idealne rozwiązanie, bo jak porównuję to, co AI tworzyło 4 lata temu, a to, co tworzy dzisiaj, to już jest niebo a ziemia, tak? Wtedy byliśmy, dalej jesteśmy w pobijakach, ale wtedy to byliśmy na takiej bardzo wczesnej fazie, a dzisiaj to już naprawdę są coraz to lepsze produkty, tak? I są już niektóre stanowiska, które w ogóle zostaną na pewno zastąpione. Tak jak nie mamy już dzisiaj latarnika, tej osoby, co zapala latarnie na ulicach, bo wszystko jest zautomatyzowane, zelektryzowane, to Jensen Huang, prezes firmy Nvidia, czyli tej, która dostarcza karty graficzne głównie do sztucznej inteligencji dzisiaj, też jedna z najważniejszych firm na świecie, powiedział, że pierwsze stanowisko, które zniknie, to będą, uwaga, radiolodzy. Dlaczego? Bo sztuczna inteligencja doskonale sobie radzi z rozpoznawaniem wzorców, z rozpoznawaniem obrazu. No i faktycznie, wrzuciłem kiedyś kilka przykładowych zdjęć z książki medycznej do modelu. Bez jakiegokolwiek kontekstu napisałem tylko, czy widzisz, czy coś tu jest nie tak. No i pierwsze zdjęcie to tam było na przykład rak płuc, nowotwór złośliwy, drugie zdjęcie to było zapalenie, a trzecie to było jakaś tam niedodma czy coś. Model perfekcyjnie w ciągu paru sekund to przedstawił. Mhm. Gdzie na wynik radiologiczny, nie wiem, jak idziemy w piątek, to czasami trzeba poczekać do poniedziałku, czy nawet tydzień albo dwa.
0: Jak szybko stanie się tak, bo wydaje mi się, że tak się stanie, że osoby, które są biegłe w używaniu sztucznej inteligencji, będą tą klasą uprzywilejowaną, a reszta będzie w poważnym impasie.
2: Wydaje mi się, że już się to dzieje. Ja widzę po sobie, gdzie jak bardzo ja mogę innych wiele rzeczy wykonać, jeżeli ja wiem, że mogę to oddelegować do sztucznej inteligencji. Przykładowo ktoś na naszym portalu chce opublikować jakiś fajny tekst, jakieś tam nowe metody cyberbezpieczeństwa i tak dalej. W pierwszej kolejności ja wrzucam ten tekst do modelu i mówię mu sprawdź pod kątem stylistycznym, gramatycznym i tak dalej. Wychwytuje mi wszystko perfekcyjnie i ja zrobiłem coś takiego, że już bardzo wiele lat pracuję z modelami sztucznej inteligencji i w zasadzie za każdym razem ja miałem włączone coś, co się nazywa moduł pamięci, czyli zapamiętuj wszystkie moje odpowiedzi, jak ja do ciebie piszę, naucz się mojego stylu. I to spowodowało, że ja troszkę mojej jaźni, mojego intelektu przeniosłem do takiego agenta AI i jak ja mu napiszę, sprawdź ten artykuł pod kątem recenzji, tak jak ja bym to recenzował, to powiem ci, że tak na ten moment 85% roboty robi znakomicie. Czyli jak ja bym chciał przepisać tam jakieś zdanie, bo to nie ma sensu, albo to tak nie działa, to nieprawda. Ja wychwytuję takie rzeczy, jestem strasznym recenzentem, ale no chodzi o jakość oczywiście. To model dzisiaj robi to, no tak w 85% bardzo dobrze. Ja i tak to muszę na końcu sam zweryfikować, bo pojawiają się czasami tak zwane AI slopy, to się tak ładnie nazywa, że jest zmieniony szyk zdania, albo zamiast myślników są pauzy, albo dolny cudzysłów, tego typu rzeczy. Jeszcze czasami właśnie się zmaga, ja go bardzo tresuję w tym, żeby on tego nie robił, ale ostatecznie i tak to weryfikuje. Ale jak ja mam od początku do końca poświęcić na jakiś tekst, na przykład 6 godzin, bo to z reguły tyle trwało, a wrzucę to do sztucznej inteligencji, później przeanalizuję i zejdę z tego czasu 6-krotnie, na przykład do godziny, to ja mogę od razu brać drugi artykuł. Albo mogę spędzić ten czas, zrobię sobie przerwę, spędzę go z rodziną. Albo zajmę się czymkolwiek innym. cokolwiek, tak, cokolwiek. Zrobię pompki.
0: Czy na mnie grozi wtórny analfabetyzm albo jakiś regres intelektualny?
2: Tak, to też jest bardzo duży problem. Już są też badania naukowe, bo tak naprawdę sztuczna inteligencja, jak została opublikowana, ten model GPT-3 z końcem 2022 roku, to w zasadzie zaraz będziemy mieli 4 lata. I to już jest jakaś grupa badawcza, na której można pracować i są takie osoby, które od razu zajęły się właśnie tematem człowieczeństwa w tej sztucznej inteligencji. I niestety trzeba się bardzo pilnować, ja to też widzę po sobie, że jak ja czegoś nie zrobię dłuższy czas, to ja mam nawet taki wewnętrzny opór, kurde, nie chce mi się tego samemu robić, ja to oddam do AI. Jest coś takiego, jest to potwornie silne, to jest zdecydowanie silniejsze niż zabranianie używania kalkulatora w szkole podstawowej, gdzie też oczywiście zawsze się mówiło o tym wtórnym analfabetyzmie pod kątem
0: liczenia po prostu.
2: Tak. Widzisz, aż mi się słowo zgubiło. Musiałem w mojej sztucznej inteligencji tutaj go odnaleźć. Jest coś takiego i to jest bardzo poważne zagrożenie. I są już bardzo ciężkie przypadki z tym. Sędziowie w Stanach Zjednoczonych, w Indiach oddają całe sprawy do sztucznej inteligencji, bo przez lata byli po prostu już dawno przepaleni ilością materiału do analizy i tak dalej. To, że tam jest protokolantka i asystentka z tym wszystkim pomogą, to nie miało znaczenia, bo decyzja i odpowiedzialność była na sędziu. Na sędzi. I w tym momencie sędzia zauważył sztuczną inteligencję. Wrzucił akta sprawy, tysiące wolumenów, model w ciągu paru godzin, nawet niech to będzie parę dni, dokładnie rozpracował całą sprawę, tak? No i dał jakiś na przykład już wyrok. No ale to były te wczesne modele, to jeszcze były modele nieagentowe. No i bez jakiegokolwiek pomyślunku tacy sędziowie od razu też na zasadzie kopiuj i wklej faktycznie taki wyrok wskazali. No i niestety jakiś radca prawny zauważył, przecież taki przepis nie istnieje. Tak? No i wracamy do tego problemu halucynacji. Ale to nam pokazuje, że zobaczcie, jak ważne zawody, tak, sędzia, który decyduje o dalszym losie bardzo wielu spraw, korzysta z tej sztucznej inteligencji, tak? I nie patrzy się na konsekwencje. To co dopiero jakiś pracownik produkcji, który jest na przykład na linii produkcyjnej produkującej kaszki dla niemowląt, nie? Gdzie restrykcja powinna być wyjątkowa. A on tam kliknie na przykład, a dobra, zaakceptuj, tak? I nagle, nie wiem, proces produkcji się zmieni, albo agent uzna, że jednak w tym mleku super, jakby były orzechy. Tak? No i jakie są z tego konsekwencje? To jest taki mem bardzo znany już. Takie zdjęcie jest, że mężczyzna budzi się po operacji, no i ma bliznę po prawej stronie. Mhm. No i przychodzi do niego humanoid, oczywiście sztuczna inteligencja, no i on się pyta tego humanoida, drogi panie doktorze, a dlaczego blizna jest po prawej stronie, skoro operacja miała być po lewej? No i cały mem polega na tym, że sztuczna inteligencja mu odpowiada, o rzeczywiście, to zacznijmy jeszcze raz. I to jest najczęstszy taki przykład właśnie, że no po prostu model przyjmie, że zrobił coś źle, no ale nie będzie z tego konsekwencji moralnych i tak dalej. Na szczęście oczywiście też pojawił się taki dokument w Unii Europejskiej, AI Act, który jasno wskazuje, że odpowiedzialność nie leży na agencie, tylko leży na człowieku, na operatorze, który tego agenta uruchomił, a jednocześnie oczywiście na firmie, która jest właścicielem w tym momencie tego agenta. Więc to jest bardzo dobre, bo każdy człowiek powinien się zastanowić dwa razy, zanim jakąś taką newralgiczną sytuację zacznie przekształcać na proces w sztucznej inteligencji. Ja nie mówię wygenerowanie dokumentu Wordowego, prawda, czy jakieś obliczenia w Excelu. tam nie ma, no jest jakieś zagrożenie dobra, ale nie ma zagrożenia życia, prawda? A AI też wchodzi właśnie do tej strefy. W Europie tego nie ma, ale w Stanach Zjednoczonych jest na przykład ChatGPT Health, czyli doradca zdrowotny. I ludzie po prostu płacą $20 miesięcznie za to, że mogą się zapytać AI o swoje objawy. I o dziwo, to jest bardzo skuteczne. Sam nawet testowałem taki model, bo też mam dostęp do tej wersji amerykańskiej. Wziąłem sobie z takiej książki, taki Nemesis studentów medycyny, to się nazywa Biochemia Harpera. Jakieś tam ciężkie wyrażenie, nawet nie jestem w stanie go teraz opisać tutaj dokładnie, ale zapytałem się właśnie sztucznej inteligencji na pstryknięcie palcem. Perfekcyjnie odpowiedział, dokładnie tak jak w tej książce było napisane.
0: Jeżeli sztuczna inteligencja będzie zarządzać wszystkimi zaawansowanymi procesami, nie tylko leczenia, produkcji, czegokolwiek, to ataki hakerskie na dowolne taką instytucję, firmę mogą stać się po prostu realnym zagrożeniem, tak, zmieniając jakiś proces w niebezpieczny.
2: Tak, dokładnie. I już są statystyki za ostatnie 2 lata. Ilość ataków phishingowych, czyli atakujących de facto ludzi, wzrosła do 6000% razy. 6000% to jest ogromna liczba, bo kiedyś jak przestępcy atakowali, a z reguły atakowali faktycznie człowieka, czyli jakiś mailik, jakaś wiadomość na komunikatorze albo telefonik, to kiedyś problem był taki, że jak przestępca na przykład był z Nigerii albo z Chin, użył jakiegoś translatora, no to w tym momencie w tym mailu dało się przeczytać, że takie kali pisać, kali hakować, tak? To nie miało ładu i składu, ale było kliknik, załącznik, prawda, żeby zainfekować komputer. Było takie ponaglenie. No i mnóstwo osób wtedy się już łapało, pomimo, że właśnie tam, no, gramatycznie to było totalnie od razu wychwytywalne. Zresztą to była taka czerwona flaga. Jak myśmy też zawsze szkolili, to mówiliśmy, drodzy Państwo, jeżeli przychodzi mail taki pisany jak kura pazurem i od razu buduje takie emocje, że trzeba coś zrobić od razu, to jest na pewno czerwona flaga. No chyba, że jakiś współpracownik pisze jak kura pazurem, no ale to jest wyjątkowa sytuacja. Dzisiaj te maile phishingowe, klonowanie głosu, klonowanie materiałów, to jest wszystko perfekcyjne. Tam nie ma literóweczki, wszystko pod dyktando napisane. Przestępca bierze wizerunek znanego polityka, nagle ten polityk mówi jakieś dziwne rzeczy, inwestujcie tutaj swoim głosem, prawda? I ktoś, kto nie zna tych zagrożeń, widzi to na portalu społecznościowym, nagle uważa, że to jest prawda. I był tragiczny przypadek mniej więcej pół roku temu. Pewien profesor, znany profesor okulistyki, polski profesor, nie chcę może czytać teraz nazwiska, znalazł na internecie swój profil założony razem ze sklepem internetowym, gdzie on się wypowiada. Ten lekarz w życiu nie użył takich słów. Ale co tam było? Mam ponad 40 tysięcy udokumentowanych przypadków, tutaj są moje badania naukowe, że picie lewoskrętnej witaminy C razem z kurkumą przywraca wzrok w 2 tygodnie. No i ja patrzę pod tym postem, bo jeszcze mieliśmy dostęp, zanim to zostało zablokowane. 100 tysięcy łapek w górę. Bo ludzie znają ten autorytet, profesor okulistyki bardzo znany, on tutaj ma swój sklep, prawda, sprzedaje ten produkt za jakieś horrendalne pieniądze oczywiście, prawda, no i nagle pojawiła się fala hejtu, ale uwaga, nie na przestępców, tylko na pana profesora, że co pan robi, biorę już 4. tydzień, lekarstwo dalej nie widzę, prawda, dalej nie widzę od urodzenia, pan mi obiecał. To było tak ciężkie dla tego profesora, no to już jest sędziwy człowiek, on ponad 70 lat. Nie ma za bardzo styczności z super technologią. Bardzo ciężko to przeżył. Bogu ducha winny tak naprawdę człowiek. Bo z jednej strony przestępcy wykorzystali jego wizerunek, ale z drugiej strony ludzie zaufali deepfake'om, tak? Czyli tej technologii, która dzisiaj w zasadzie na ludzkie oko, na ludzką percepcję jest nie do rozróżnienia, czy to jest prawda, czy fałsz.
0: Będziemy żyć w takim świecie, że będzie właściwie na każdym kroku człowiek pytał siebie, czy to jest prawda, czy to jest fake?
2: Tak, tak, niestety, ale tak. I co ciekawe, to jest jedna strona medalu. Myślę, że jest coś gorszego. W 2013 powstał taki film z Joaquinem Phoenixem, który przewidział jakby przeszłość. Jeżeli mogę podać tytuł, to jest Her.
0: Oglądałam to, tak.
2: Gość zakochuje się w modelu sztucznej inteligencji, z którym rozmawia. Nie chcę tam dalej spoilować. To już się dzisiaj dzieje. No i najlepsze jest to,
0: ludzie się zakochują.
2: Dokładnie. Jest taki model, który się nazywa Sezame i tam można sobie wybrać głos żeński Maja. Ja nie jestem w stanie rozróżnić, czy po drugiej stronie nikogoś nie ma. To nie jest taki głos syntetyczny, jak syntetyzatora, byśmy mówili jednym tonem, tylko Maja potrafi zrobić: a co tam, Tomek, u ciebie? Ha, ha, ha, ha. Normalnie słychać, jakbyśmy rozmawiali z drugą stroną, dokładnie tak jak w tym filmie.
0: Ona się też nas uczy, wie, jakie są nasze potrzeby, co by najlepiej na nas zadziała, jak co powie.
2: Pasowuje się idealnie. I najlepsze jest potwierdzenie moich słów, że rzeczywiście to jest przerażające, to jest moja żona. Bo ja lubię sobie w nocy robić takie researche różne. Wszyscy w domu śpią, to mam na to czas. No i czas, puściłem sobie na głośnikach po prostu rozmowę z Mają. Nie na słuchawkach, tylko rozmawiam przez mikrofon. No i rozmawiam z Mają, do jakiego stopnia ona się mnie nauczy, ten model w sensie, a z drugiej strony, jak bardzo mogę naruszyć jej zasady bezpieczeństwa, tak, gdzie ja mogę, jak daleko z nią pójść, co ona może zrobić. No i cały czas tam się jakby do siebie chichramy, tak, jest, nie wiem, północ. Nagle przez drzwi wpada moja żona: z kim ty rozmawiasz, tak? Ja mówię: Jezu, daj spokój, to jest sztuczna inteligencja. Gdzie, jaka sztuczna inteligencja? Nie jest to dzisiaj rozróżnialne. To jest niesamowity przykład, że wystarczy tak naprawdę odrobinka pakietów komputerowych, pakietów internetowych w postaci tekstu, dźwięku, być może jakieś grafiki też, i człowiek zaczyna się angażować, tak? Ja teraz zaczynam trochę rozumieć, że ludzie, którzy poznają się przez internet, faktycznie później wchodzą w jakieś relacje, tak? Wyłącznie poznają się przez internet. Na początku, tak? Rozmawiają ze sobą, nie wiem, 3 miesiące, dopiero później jakieś tam pierwsze spotkanie. To jest niesamowite. No i też oczywiście zerkam bardzo intensywnie na te badania pod względem socjologii. No i tutaj Korea Południowa i Japonia są w bardzo dużym kryzysie, zwłaszcza męskości tutaj mówimy, bo to są takie kraje, gdzie od mężczyzn trochę się wymaga, tak szczerze mówiąc, to nie jest tak jak w Europie, że mamy takie, przynajmniej dążymy do takiego fajnego równouprawnienia, tam jest raczej tak, że mężczyzna musi być ze statusem, a znowu w takim kraju jak Japonia, gdzie kultura jest bardzo duża, kultura pracy, nie ma takiej potrzeby awansów, ale z drugiej strony jest presja, że mężczyzna musi tutaj być w odpowiednim statusie, powoduje, że ci mężczyźni niestety szukają alternatyw. No i idą do takich modeli sztucznej inteligencji. Kilka lat temu to jeszcze było tak, że oni oglądali inne kobiety, jak jedzą na YouTubie kolację, tak? Bo do tego stopnia to są osoby samotne. Ale dzisiaj taki mężczyzna, w pewnym sensie już trochę zaburzony na pewno, to też trzeba przyznać, zaczyna rozmawiać z taką Mają albo wręcz zamawia sobie takiego humanoida. I nie wiem, czy się nie pomylę, ale chyba 3 miesiące temu był przypadek pierwszego ślubu z humanoidem. Czyli ktoś po prostu ożenił się z humanoidem, czyli zbudowanym takim jakby maszyną, z syntetyczną skórą, nawet nieprawdziwą, który po prostu z nim rozmawia.
0: Już mam apokaliptyczną wersję, że jakiś haker włamuje się do takiej Mai i tych wszystkich samotnych mężczyzn nastawia przeciwko światu, tworząc z nich armię.
2: Może tak być. To jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy case na książkę rzeczywiście. Ale muszę przyznać i niestety przyznać ci rację, że już coś takiego się stało. Nastolatek rozmawiał z modelem sztucznej inteligencji, to nawet nie był agent, czyli zwykła rozmowa. No i tak jak powiedziałaś, tak jak Maja uczy się naszych cech, to ten nastolatek miał depresję. I model nauczył się tych cech depresyjnych, nie miał jakby takich mechanizmów, że on nie powinien być też depresyjny i niestety wpędzał ten model swoją depresją jeszcze bardziej tego nastolatka w depresję i zakończyło się to niestety tragicznie. Od tamtej pory istnieją na świecie już różne mechanizmy przeciwdziałające temu, ale w dalszym ciągu to nie jest na tyle skuteczne.
0: Zbliżamy się do końca. Może coś na koniec pozytywnego.
2: Pozytywny w tym wszystkim jest, mam nadzieję, nadal człowiek, bo być może jeżeli uznamy sztuczną inteligencję troszeczkę za zagrożenie, to może ludzie nie będą dla siebie zagrożeniem. Ja bym sobie bardzo tego życzył, żeby jeżeli wojny się odbywały, to niech jeden agent z drugim gra w szachy i ten, który wygra, to tam coś się może zadziać, ale żeby ludzie bardziej zaczęli doceniać to, jak mało mają czasu na tym świecie, jak bardzo za chwilę mogą być zależni od czegoś, co nie ma w ogóle emocji, jak bardzo wtedy może być na przykład potrzebna wiara. Nie mówię wiara w rozumieniu religii nawet, tylko wiara nawet w samych siebie. Aczkolwiek przecież od tysięcy lat wiara ta w jakieś bóstwo też jest niezwykle potrzebna i ważna w tym rozwoju człowieka. No i podejrzewam, że z racji, że już dostrzegamy te wszystkie problemy, to może tak źle nie będzie. Najgorsze jest to, że jeżeli faktycznie dopuści się ludzi, którzy będą widzieli w tym tylko i wyłącznie zysk, próbę dominacji, próbę zapisania się na kartach historii, no to wtedy może dojść oczywiście do tragedii. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że najczęściej ci ludzie są już u władzy.
0: To ja mam taką głęboką wiarę, że jednak tych dobrych ludzi, którzy będą wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji, żeby ocalić świat, jest więcej.
2: Mam nadzieję, że też tak jest.
0: Bardzo dziękuję, doktor Tomasz Turba. Dzisiaj nam towarzyszył ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa firmy Securac. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: A za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie niż się ich śniło waszym filozofom. To z Hamleta Szekspira. Częściej jednak można usłyszeć u nas coś na kształt parafrazy tej kwestii. Są rzeczy w niebie i na ziemi, o których się waszym filozofom nie śniło. A nawet filozofom starożytnym, choć ich przemyślenia towarzyszą nam do dzisiaj, nie śniło się zapewne, że będziemy porozumiewać się za pomocą krótkich wiadomości tekstowych czy poczty elektronicznej, przy okazji narażając się na całą masę niechcianych czy fałszywych wiadomości. Już 3 razy w ciągu ostatniego miesiąca nie skorzystałem z mailowej okazji otrzymania od nieznanego dobroczyńcy, mimo tego, iż zostałem wylosowany. 280 milionów dolarów.
6: Rozumiem pana obawy przed przyjęciem takiej kwoty, zwłaszcza, że propozycja została sformułowana mailowo. Natomiast, jeżeli mamy mówić o e-mailach i o SMS-ach, to trzeba powiedzieć, że to komunikowanie się przy ich pomocy stało się dla nas już oczywistością. Coraz więcej spraw, także urzędowych, załatwiamy za ich pośrednictwem. Na przykład otrzymujemy e-mailowe potwierdzenia wizyt, powiadomienia SMS-owe o wystawieniu recepty czy o złych warunkach pogodowych. Zamiast pełnej i poprawnej formy e-mail, którą zapisujemy złącznikiem, używana jest skrócona postać, czyli mail. Skrótowiec SMS możemy zapisać 3 wielkimi literami lub tak, jak się go wymawia, czyli SMS. Kolejne dowody przyswojenia obu wymienionych form to wykorzystywanie ich w znaczeniu czasownikowym. Na przykład mówimy o mailowaniu, SMS-owaniu. Używamy też w znaczeniu przymiotnikowym, na przykład mailowy, SMS-owy. A o przyswojeniu świadczy także ich odmiana, na przykład prześlę mailem, SMS-em, o mailach mówimy, o SMS-ach itd. Odmieniając je jak rzeczowniki, należy jednak pamiętać o tym, że poprawna postać biernika brzmi e-mail i SMS, a nie e-maila i SMS-a. Mówimy przecież dostałem co? List, czyli e-mail, elektroniczny list, wiadomość, czyli SMS. Dlaczego więc słyszymy tak często wysłać SMS-a czy maila? Źródło błędu tkwi w procesie, który obserwujemy od jakiegoś czasu w polszczyźnie potocznej. Czyli jest to stopniowe zrównywanie się postaci dopełniacza i biernika nieżywotnych rzeczowników rodzaju męskiego. Słyszy się dostać torta zamiast dostać tort. Mieć smaka na coś zamiast mieć co? Smak w znaczeniu apetyt na coś. Powiedzmy jasno, podane przykłady powinny brzmieć dostać tort albo kawałek tortu, mieć smak, apetyt na coś. I podobnie w starannej polszczyźnie powinniśmy używać takiej form. Wysłać e-mail czy SMS.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Zapraszamy do 23.
2: Dobry wieczór.
1: Dzisiaj na początek taki temat dygresyjny, bo związany z moją podróżą do Was. Ponieważ nie jechałem drogą tradycyjną, tylko był jakiś objazd, przez to jechałem przez Kopice, Krasną Górę, Tłustoręby, aż przyjechałem do Graczy od tak zwanej drugiej strony. I moje spostrzeżenie jest oczywiste. Piękne okolice, położone wśród lasu, łąk, pól, przemalowniczy krajobraz. No i pytanie, czy te okoliczności przyrody mają wpływ na to, jak tutaj na końcu świata, oddaleni od ośrodków miejskich, przebywają na kuracji wasi pacjenci? Inaczej byłoby na przykład w centrum wielkiego miasta niż tu, w Graczach?
2: Wiesz, zdecydowanie inaczej, bo ośrodki Stowarzyszenia Monar, zresztą nie tylko Stowarzyszenia Monar, ośrodki stacjonarne są lokowane w różnych miejscach i miasto ma swoje plusy i minusy i takie oddalenie od centrów ma swoje plusy i minusy. Wiesz, same okoliczności przyrody, poza tym, że jest ładnie dookoła, no to niewiele wnosi przez większość terapii, ponieważ oni i tak są, że tak powiem, tutaj na miejscu i raczej nie opuszczają terenu ośrodka. Chyba że są to jakieś wyjazdy do sądu, czy jakieś takie sprawy formalno-prawne, ewentualnie później już po kilku miesiącach wyjazdy do domu, ale to też nie jest zwiedzanie okolicy, tylko przepustka tak zwana terapeutyczna, czyli w celu realizacji jakichś konkretnych zadań. Natomiast później, pod koniec terapii, rzeczywiście pacjenci sobie właściwie na własną rękę organizują takie różnego rodzaju, jak to oni mówią, potaniości, wycieczki krajoznawcze. Najczęściej na rowerach gdzieś tu zwiedzają okolice, bo arboretum w Niemodlinie, tak, bo zamek w Kopicach, bo lotnisko w Starym Grodkowie, tak, bo pomniki dookoła, gdzieś tam jeszcze takie drugowojenne ukryte po lasach. Więc mamy to naniesione na różnych mapkach. Zwiedzają też Grodków, bo jest świetna gra terenowa, taka zrobiona przez Bibliotekę Publiczną w Grodkowie i pacjenci jeżdżą tam, zaliczają różne punkty, oglądają zabytki, rozwiązują zagadki. Bardzo fajny pomysł na poznanie Grodkowa. Więc jak najbardziej te tutaj okolice są w jakiś tam sposób wykorzystywane też w tym procesie terapii. Natomiast jak pytasz o to, czy to oddalenie, czy wieś albo miasto, z jednej strony ta nasza lokacja daleko od wszystkiego, bo daleko do pociągu, bo stacja w Lewinie, bo daleko do autobusu, bo w Niemodlinie, daleko do dużego miasta, bo najbliższe to Opole, więc tak na piechotę to jednak kawałek. Z tego, co pacjenci opowiadają, jak wspominają swoje początki terapii, to gdyby ośrodek był blisko, że tak powiem, jakiegoś miejsca skomunikowanego, gdzie mogliby się wydostać, to by pewnie w sytuacji jakiegoś kryzysu czy głodu narkotykowego pewnie by stąd uciekli, wyszli i sobie pojechali, tak? Ale oni z natury są na początku dosyć leniwi w związku z tym, że nie chce im się iść taki kawał. No więc są, tak? Jak te kryzysy przetrwają, to później takie sytuacje wspominają. Zdecydowanie ośrodki, które są zlokalizowane w miastach, no tam te ucieczki takie, że tak powiem, różnego rodzaju incydenty związane z tym, że ktoś sobie na własną rękę samowolnie wychodzi, nikogo nie informując. Gdzieś tam jest też duża łatwość dostępu przecież do alkoholu czy do substancji, mnóstwo ludzi, tak? Więcej takich sytuacji ma miejsce niewątpliwie w mieście. My tu jesteśmy jednak z dala od cywilizacji, pokazuję tu cudzysłów, więc no jest na pewno, przynajmniej na początku terapii, dużo bardziej bezpiecznie. Minus? No daleko, tak? Więc wszelkie przepustki, wyjazdy, tak? Na przepustki do domu, no to jest bardziej skomplikowane niż gdybyśmy mieszkali pod dworcem kolejowym.
1: No jest chyba jeszcze jeden czynnik, mianowicie anonimowość w mieście. Natomiast tutaj wszyscy wszystkich znają. To było na początku, no niestety, pewnym elementem pod górę, bo nikt nie chciał narkomanów 25 lat temu w spokojnej miejscowości prawie na końcu świata pod lasem. Natomiast teraz, gdy oni zostali zaakceptowani, mało tego, przecież słynne jasełka, w których biorą udział na zaproszenie społeczności lokalnej co rok, świadczą o tym, że oni tutaj są rozpoznawalni. No i to też może mieć znaczenie, bo taki człowiek właśnie z Monaru, z tego ośrodka w Graczach, jak idzie po ulicy, to nie jest kimś anonimowym, tak jak w dużym mieście.
2: Nie, no pacjenci są oczywiście, szczególnie ci, którzy są długo, i oni mogą samodzielnie opuszczać, my to nazywamy trójkąt, czyli taki obszar Niemodlin, Grodków, taki tutaj gracze, Lewin Brzeski, oni mogą, że tak powiem, się samodzielnie po tym obszarze na pewnym etapie terapii poruszać, ale też pomagają w różnego rodzaju pracach, takich najczęściej rolnych, tak, czy jakichś takich drobnych pracach przydomowych. Czasami przyjeżdżają tutaj mieszkańcy graczy i proszą o taki, o taką pomoc, szczególnie no, starsze osoby, samotne osoby. No więc ci pacjenci tam idą i pomagają, więc oni są z tego znani i rzeczywiście ci, którzy są dłużej, są rozpoznawani w sklepie czy na ulicy. No to się jednak bardzo mocno, masz rację, zmieniło przez te 25 lat. Tutaj 25 lat temu rzeczywiście
1: to byli trendowaci.
2: Tak, nie chcieli. Zresztą, wiesz, no trochę się nie dziwię, nie? Bo jak się słyszy narkoman i jeszcze taka masa krytyczna, iluś narkomanów zlokalizowanych, wiesz, w jednym miejscu pod moim oknem, no rzeczywiście może przestraszać kogoś, kto nie siedzi w temacie, tak? No i ma jakieś takie stereotypowe myślenie o narkomanii i o leczeniu, albo bardziej o narkomanii niż o leczeniu. Natomiast te 25 lat no, wykształciło raczej taką relację symbiotyczną tutaj z mieszkańcami, tak? To znaczy mam wrażenie, że my wspieramy społeczność lokalną różnymi inicjatywami, bo to nie jest tylko kwestia tego, że pomagamy, tak? Ale to jest właśnie kwestia też tego, że organizujemy te jasełka, czy jakieś kolędowanie, czy zapraszamy mieszkańców też na nasze rocznice, że pamiętam było później po COVID-zie, już żeśmy do tego nie wrócili, ale były takie organizowane turnieje sportowe dla dzieci, więc no sporo tej współpracy, tak? No ale w drugą stronę też tak jest, że często mieszkańcy, no nie wiem, wymieniają meble czy jakiś sprzęt AGD i też nam przywożą, tak? Sprawne jakieś rzeczy i też tam pomagają, bo nie wiem, przywiezieniu na przykład drewna z lasu, tak? Czy w wybronowaniu jakiegoś kawałka pola, tak, bo my nie posiadamy takiego sprzętu. No i ci rolnicy nam w tym też nieodpłatnie pomagają, więc to, no, myślę sobie, że to jest taka formuła trochę symbiozy.
1: No jest jeszcze jeden taki wątek integracji społecznej. Pamiętam w roku 2024 po powodzi to właśnie ci chłopcy mogli też wykazać się, no nie, chyba nie przesadzę mówiąc, dzielnością, gdy właśnie ratowali nieraz ludzi w bardzo trudnych sytuacjach.
2: No ratowali ludzi w sensie takim, że rzeczywiście zabezpieczali tam te wały jakimiś workami z piaskiem, ale też zaangażowaliśmy się w taką pomoc materialną w Lewinie Brzeskim, tak, więc myśmy też zdobywali przez nasze kontakty różnego rodzaju tam dobra i przekazywaliśmy do tego punktu zbornego na terenie Lewina Brzeskiego, jeździliśmy tam wielokrotnie, więc jak najbardziej, no to ta współpraca, no ona pojawia się w bardzo wielu obszarach, często ma oczywiście charakter taki akcyjny, no bo akurat potrzeba, tak, ale ja myślę sobie, że to właśnie jest dobre, w sensie takim, że jest takie poczucie, myślę, i po stronie społeczności lokalnej, ale i też po naszej stronie, że jeśli jest taka potrzeba, bo jest taka sytuacja, to mamy na kogo liczyć. Tutaj my jesteśmy sąsiadami kopalni bazaltu w Graczach i jest bardzo podobnie. To już nie jest nawet kwestia takiej współpracy instytucjonalnej, ale takiej osobistej, personalnej, tak, że ci ludzie, którzy tam pracują, bardzo często nam też pomagają, bo coś trzeba, nie wiem, przewieźć ciężkiego, tak, oni mają ten sprzęt, no to ktoś podjedzie, zaczepi, podniesie, wiesz, przewiezie, tak, i to się odbywa na zasadzie pomocy takiej sąsiedzkiej, bez jakichś, wiesz, umów i formalnych porozumień, no tak po prostu, tak, i myślę sobie, że to jest chyba najfajniejsze, natomiast z mojej perspektywy, wiesz, człowieka, który tu pracuje 25 lat, to chyba taką wartością dodaną jest jednak odkłamanie narkomanii jako takiej, tak, że to nie są trendowaci, że to nie są ludzie, których powinno się palić na stosach.
1: Ci ludzie tylko źli, prawda?
2: Ludzie tylko źli, że ci ludzie jak są w terapii, jak są trzeźwi, jak mają chęć się zmieniać, tak, to oni też pokazują taką normalną, fajną, ludzką twarz, no, że oni są często dużo bardziej wrażliwi niż przeciętni ludzie, tak, no bo ta narkomania skądś się jednak wzięła, więc myślę sobie, że to jest takie chyba wartościowe, że tutaj ta społeczność w Graczach raczej nie mówi źle o osobach, które się leczą.
1: Gdy wspomniałeś o tej życzliwej postawie ludzi z kopalni bazaltu w Graczach, to sobie pomyślałem, że no jednak musi tu być rola też szefów tego przedsiębiorstwa, bo to jest firma. To też może być takim argumentem, żeby nie potępiać ludzi, którzy są na samym dole czy w dołku jakimś życiowym. Przecież każdy szef firmy zna życie, potrafi zarządzać ludźmi i wie, co robi. No i chyba też świadczy to o tym, że ci ludzie mają do was zaufanie, ta ich życzliwość.
2: No wiesz co, te 25 lat temu to na pewno prezes kopalni, ten sam, który jest teraz po 25 latach, dyrektor wtedy jeszcze centrali nasiennej, która tutaj w sąsiedztwie też funkcjonowała, pani sołtys, graczy, to były takie osoby, które no były ewidentnie przychylne temu, żeby ten ośrodek tutaj powstał. To były osoby, które nas od zawsze wspierały i myślę, że ogromna ich rola w tym, żeby też przekonać mieszkańców graczy do tego, że to może ten diabeł nie jest taki straszny.
1: To była bardzo odważna postawa.
2: No to była odważna postawa, wiesz, bo to było jednak trochę postawienie się w poprzek większości, bo tu myślę, że większość mieszkańców nie była zachwycona tym pomysłem, że tu powstaje ośrodek. Wiesz, myśmy też, ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale z obawy przed, no właśnie, przed taką reakcją społeczną, no to były te czasy, kiedy też w kotana jajkami rzucali, bo HIV, AIDS, wiesz, otwierało się przecież klamkę łokciem, żeby nie dotknąć, tak, bo to nikt nie wiedział, co to to AIDS i ten HIV i były takie, wiesz, takie myślenie, że to wystarczy, że ten narkoman na kogoś popatrzy na ulicy i na pewno ten ktoś zachoruje, więc ci ludzie się bali. No a te osoby tutaj właśnie, pani sołtys, czy dyrektor, czy prezes, oni jakby trochę to odczarowywali, tak? Oni nie mieli oczywiście jakiejś merytorycznej wiedzy o narkomanii, ale chyba jakoś tak czuli, że ta idea jest dobra i że to tym ludziom warto pomagać i że oni wcale nie muszą być skazani na niepowodzenie jakieś życiowe. Myślę, że powoli, to oczywiście był proces, który trwał kilka lat, to nie tak, że to z dnia na dzień się zadziało, tak? No ale też tachety przestały latać, te cegły i jakieś tam obraźliwe teksty z drogi, z daleka wykrzykiwane, to się uspokoiło, no a później nastąpił taki moment, że tak powiem, że tak w takiej współpracy właśnie sąsiedzkiej, no i to trwa do dzisiaj, mam wrażenie nawet, że się rozwija.
1: Potrafisz określić mniej więcej, ile osób przeszło przez ten ośrodek w ciągu 25 lat?
2: Wiesz co, myśmy kiedyś próbowali to policzyć, ale o ile teraz jest to łatwe na przestrzeni ostatnich 10 lat, to można było sobie zobaczyć od razu za chwilę, chociaż tego nie oglądam, nie wiem tak naprawdę, ale byłoby to łatwe, no bo to wszystko jest w dokumentacji elektronicznej, więc nie ma problemu. No ale pierwsze 15 lat funkcjonowania ośrodka, no to była dokumentacja taka papierowa, trzeba by to, byłoby to zliczać na piechotę. Ale myślę sobie, że no tak, kilkaset osób na pewno skończyło leczenie, bo tylu mamy na pewno neofitów, więc myślę, że w tysiącach należałoby liczyć, kilka tysięcy, może dwa, może półtora. Był taki kilka lat temu w COVID-zie, był nakręcany taki film, nie pamiętam niestety tytułu, ale o graczach, o ośrodku w okresie COVID-u, jak to wyglądało, jak byli przyjmowani, taki ten dokument właściwie. I tam z tego, co pamiętam, w stopce tego dokumentu było to policzone, gdzieś w okolicach 2000 osób to było wtedy.
1: Czyli tak można na oko powiedzieć, około 20% ludzi, którzy przeszli przez ośrodek, skończyło terapię i można przyjąć, że pozytywnie ich los jakoś się zamienił.
2: Wiesz co, ewaluacja, którą my robimy, bo czym innym, bo wiesz, tu jest kilka takich wątków. Jedno to jest w ogóle dotrwać do końca terapii, ją skończyć formalnie. Drugie to jest utrzymać się w trzeźwości, tak, przez wiele kolejnych lat. Jeszcze inne to jest jakby wypaść w trakcie terapii i utrzymać się w trzeźwości, bo i takie przypadki są. Więc gdybyśmy mieli ewaluować program, no to pytanie, że tak powiem, co mierzyć, nie? Przyjmuje się i to mniej więcej tak wygląda, że około 25% osób, które przychodzą do terapii, to osoby, które ją kończą. 20-25%. Z tych, którzy ukończą terapię, którzy wytrwają do końca, tak, myślę, że połowa utrzymuje się długotrwale w trzeźwości, że nie wraca do nałogu. Nawet jeśli jest jakieś potknięcie, to jest jakiś jednorazowy epizod, ale generalnie utrzymują się w trzeźwości. Ci, którzy nie skończą terapii, no prawdopodobieństwo, że się utrzymają w trzeźwości jest o tyle, jest tym wyższe, im dłużej w tej terapii są, tak? Więc jak ktoś wypada na początku, no to prawdopodobieństwo jest zerowe, no niewielkie w każdym razie. Większość wraca do nałogu, tak? Więc każdy dzień, każdy tydzień pobytu w ośrodku stacjonarnym zwiększa szansę na to, że ten człowiek do nałogu nie wróci. Oczywiście stan idealny jest taki, że on kończy leczenie, ma wtedy stały kontakt z ośrodkiem, współpracuje, spotykamy się systematycznie na rocznicach, mamy ze sobą kontakt, są grupy neofitów, tak, nawet te grupy są takie, ja bym powiedział, turnusowe, rocznikowe, że oni się między sobą trzymają i się nawzajem też wspierają. Więc no, ja szacuję, że tak 25% skuteczności takiej, no, że tak powiem, troszeczkę rozproszonej, tak, no bo to zależy, jak to będziemy mierzyć.
1: No to tak.

0: dzisiaj. To jest takie dość niesamowite, ponieważ dla nich to jest starsza pani, mogłaby być ich babcią niejednokrotnie. Natomiast oni bardzo ją lubią, bardzo szanują. Ta osoba przyjeżdża tutaj do ośrodka no niemalże co miesiąc z Wrocławia. Ma, powiedziała, tutaj swój pokoik, szczoteczkę do zębów i parę rzeczy, więc o każdej porze dnia i nocy może przyjechać. Jest takim, powiedziałbym, nawet nieformalnym asystentem terapeutów. Natomiast myślę, że taka osoba może być też jakby lustrem dla ludzi, którzy tu pojawili się po raz pierwszy. Bo rozmowa z panią Agatą demaskuje wszystko to, co ja posiadam, mój potencjał, a także moje słabości. Ona, jak mało kto, wie, kiedy oni mówią prawdę, kiedy picują, albo kiedy ewidentnie kłamią.
1: Agata, na którą trafiłeś, która akurat była w ośrodku, która wystąpiła w tej audycji, ona, nie chciałbym powiedzieć, że jest jakoś tam wyjątkowa, choć pewnie jest, ponieważ jej częstotliwość, jej taka więź z ośrodkiem, czy więź z ideą w ogóle pomagania osobom uzależnionym jest bardzo silna. Ona nie ma takiego kierunkowego wykształcenia i pewnie by to robiła. Natomiast myślę sobie, że ona jest bardzo mocno związana z tym miejscem. Pomimo tego, że minęło ileś tam lat, ona czuje, że to miejsce jej uratowało życie, no, bo tak było rzeczywiście. No, uratowało niewątpliwie. Natomiast nie jest wyjątkiem pod takim względem, że takich osób przyjeżdża tutaj całkiem sporo. No, dzisiaj nawet w ośrodku jest chłopak, który kończył terapię lat temu, zdaje się 9 albo 10. Przyjechał ze swoim 15-letnim synem, który wtedy był dzieciakiem i on, będąc pacjentem, walczył o to dziecko, ponieważ partnerka, matka tego dziecka też uzależniona, ale nie leczyła się, on podjął leczenie, ona nie. Ona miała prawa, on miał ograniczone, tak? No, dzisiaj mieszkają razem, powychodził ze wszystkich długów i tak dalej. Ten młody człowiek właśnie przeszedł do szkoły średniej, tak, więc nie ma z nim jakichś kłopotów wychowawczych, tak, ten były pacjent dziś neofita jest, myślę sobie, całkiem nieźle funkcjonującym samotnym ojcem, który stara się jednak, mimo różnych tam trudności finansowych i jakichś tam, tak, ale stara się tym ojcem być dobrym, no jest trzeźwy przez kupę lat i on też jest ewidentnie autorytetem, jak tu przyjeżdża dla pacjentów, którzy go obserwują, zresztą nawet dzisiaj miałem taką sesję z pacjentem, który przyjechał dwa dni temu. Taki pacjent trochę depresyjny, trochę wystraszony, trochę zakompleksiony. Wielki chłop, ale generalnie kaczuszka. I on mówi, kurczę, wiesz, tak obserwowałem tego chłopaka i ja też bym taki chciał być. Ja też bym chciał sobie umieć mimo trudności tak radzić w życiu, a nie cały czas uciekać przed trudnościami. Wiesz, i popatrz, no, chłop jest dwa dni z dojazdem w ośrodku. Jeszcze dobrze nie wytrzeźwiał, jeszcze dobrze nie odparował z niego alkohol czy narkotyki. A on już ma takie obserwacje. No i dzięki temu, że ten były pacjent się tutaj pojawił, że on samym sobą trochę no, udowadnia, że to jest możliwe, że to ma sens, tak? Że pomimo różnego rodzaju trudności i bagna, z którego tak naprawdę się dźwigamy, jest szansa, że wiele rzeczy się zmieni. Więc jak najbardziej tacy neofici, którzy tutaj są, bywają, na pewno są autorytetami, na pewno są modelami, wzorcami, na pewno są bacznie obserwowani przez innych pacjentów. No oni też mają taki naturalny dar snucia takich wieczornych opowieści w stylu kiedyś to było, nie? Wiesz, a kiedyś ten Monar to był Monar, teraz to już jest taki lajtowy, ale wtedy to było. Tak?
0: Trochę w tym prawdy jest.
1: Trochę w tym prawdy jest, natomiast wiesz, oni, ci młodzi pacjenci aktualni, oni tego słuchają, wiesz, z otwartymi ustami.
0: To dla nich takie jak legenda sprzed wieków.
1: No tak, trochę takie, wiesz, opowieści, no tak, to historyczne, nie? Szczególnie chyba, bo ja jak to tak z boku obserwuję, nie, to ja mam takie wrażenie, że ci, którzy się identyfikują już z miejscem, czyli powiedzmy są tam te dwa miesiące w ośrodku, przechodzą na etap domownika, zaczyna im na paru rzeczach zależeć, obejmują jakieś takie odpowiedzialne funkcje decyzyjne, tak, że muszą to jakoś tu też pokazać własne zaangażowanie i kreatywność. I to jest taki moment, kiedy im naprawdę zaczyna zależeć na takiej więzi z tym miejscem, tak? Im zależy na tym, żeby to było dobrze. I jak oni słuchają takiej historii, to mam wrażenie, że jeszcze bardziej się tak, wiesz, tak nakręcają, nie? Że kurczę, to zróbmy jeszcze może tak, żeby było, albo tak, żeby było. Więc no, to jest dobry na pewno taki wpływ paraterapeutyczny, ale jednak w dobrym kierunku, jeśli chodzi o udział neofitów, bycie, przybywanie tutaj neofitów i jakby, no, mówiąc językiem alkoholowym, dawanie świadectwa.
0: Mówi się o tym, że w procesie wychowawczym porównanie jakiegoś dziecka czy kogokolwiek do innego

0: Oczywiście z założeniem, że popatrz, jaki ten drugi jest grzeczny, jak on świetnie lekcje odrabia. Jest po pierwsze dla tego, któremu się to robi przed nosem, wkurzające, a po drugie mało pedagogiczne. Tymczasem w tym przypadku ci pacjenci, no, mają trochę do czynienia właśnie z takim, no może nie wprost, bo patologicznym porównaniem, ale mają punkt odniesienia do kogoś na tym etapie, w cudzysłowie, lepszego od nich. Bo takiego, który wyszedł z tego.
1: No, z tym, że to, o czym mówisz, są dwa zupełnie różne procesy, wiesz, bo porównanie kogoś przez jakąś tam osobę trzecią, na przykład przez rodzica, tak, wychowawcę, opiekuna, terapeutę.
0: Popatrz, jaki ja świetny z matematyki, a ty w domyśle cymbale.
1: To jest raczej kategoria ocenna, tak? Czyli pokazanie, ty jesteś jakiś, a jestem jakiś, albo ten ktoś tam jest jakiś. Natomiast zupełnie innym procesem jest to, jak ja obcuję z kimś, kto jest dla mnie autorytetem i ja sam dokonuję takich porównań. Tak, ja nie słyszę tego, że ja jestem gorszy, nikt mnie nie ocenia, ja sam wyciągam wnioski, że jeszcze parę rzeczy muszę zrobić. To jest zupełnie co innego, zupełnie inaczej się to czuję, zupełnie inne są refleksje, tak? Bo każdy, czy zdrowy, czy chory, czy narkoman, czy nie narkoman, i jak się czuje oceniany, no to włącza mu się jednak chęć obrony, jakiegoś tam usprawiedliwiania się, szukania jakiegoś racjonalizowania, cokolwiek, ale generalnie nie lubimy ocen. Oceny nas irytują, tak? Nie lubimy być oceniani. Natomiast jak wyłączymy te oceny, bo w terapii też nie ma ocen jako takich, są informacje zwrotne, czyli to jest informacja, która jest skonstruowana mniej więcej w taki sposób, jak robisz to, to ja się czuję jakoś. Rozumiesz, to nie jest, że źle to robisz, niewłaściwie to robisz, inni to robią lepiej, tak? Tylko to jest raczej wzbudzanie refleksji na temat, co ja mogę zmienić, tak? Żeby na przykład, nie wiem, innym ludziom ze mną było dobrze, albo lepiej przynajmniej.
0: Nie, no bo komunikat typu inni robią to lepiej, no to wbija w ziemię, pozbawia w ogóle poczucia wartości, mocy sprawczej, no podcina skrzydła, tak mi się wydaje.
1: Dlatego my tego nie robimy w terapii, ponieważ celem terapii wektor jest zupełnie w drugą stronę, tak? Czyli my te skrzydła mamy im, że tak powiem, dolepiać, a nie podcinać, tak? My mamy spowodować, żeby oni w siebie uwierzyli w to, że bez narkotyków mogą szczęśliwie żyć. No bo wiesz, oni chętnie by te narkotyki oddali, tak? Bo narkotyki w ogóle same w sobie, wiesz, większość ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, to mają taki stosunek, że te narkotyki, no to robią im dobrze i miło i sympatycznie, ale generalnie oni są nimi zmęczeni. Tak, oni są dojechani przez te narkotyki i chętnie by się ich pozbyli.
0: Mają ich serdecznie dość, bo po prostu wiedzą, że to jest paskudne, ich zdrowie podupada, a oni nie mogą się z tego wyzwolić.
1: Oni wiedzieli już 10 lat temu, że to jest paskudne, tak, ale na tą chwilę to oni mają mnóstwo, całe worki osobistych strat, takich, wiesz, natury, czy prawnej, czy zdrowotnej, czy społecznej, jakiejkolwiek, ale oni absolutnie są przekonani, że te narkotyki doprowadziły ich do miejsca takiego, w jakim są. No, to nikt do Monaru nie jedzie również na wakacje, tak? Ich stosunek do narkotyków jest z jednej strony taki ambiwalentny na poziomie emocjonalnym, bo i kochają, i nienawidzą, ale na poziomie rozumu to oni doskonale, oni są przekonani, że to jest coś, czego chcą się pozbyć, tak? Natomiast to, co stoi na przeszkodzie, to, że oni absolutnie po tych latach doświadczeń nie wierzą, że bez narkotyków oni będą potrafili wieść, powiedziałbym, szczęśliwe życie. To jest problem, bo to, że ja nie chcę brać, to jest jedno. No i dobra, jak ja już nie będę brał, to co ja w życiu będę robił?
0: Czekaj, to oni nie mają marzeń? Nie mają jakichś wyobrażeń o tym, co robią inni ludzie? Czy dla nich tak zwani normalni członkowie społeczeństwa nie są punktem odniesienia, a może nawet w takim dobrym tego słowa znaczeniu zazdrości?
1: Wiesz, co to znaczą normalni członkowie społeczeństwa?
0: No, ci, którzy nie biorą, no, użyłem skrótu myślowego, ale chodzi o takich, którzy nie są uzależnieni, chodzą do pracy codziennie, mają rodziny, radzą sobie różnie, ale jest to po prostu człowiek, który nie tworzy konfliktów i z sobą czuje się w miarę dobrze, niezależnie czy ma auto za 200 tysięcy, czy za 5 tysięcy.
1: Większość ludzi ma marzenia. I osoby uzależnione też mają marzenia. Większość ludzi, choć mniejszość się przyznaje, albo prawie nikt, większość ludzi jednak zazdrości. Większość ludzi jednak obserwuje świat dookoła i się porównuje z tym światem.
0: To te lustra, o których wspomniałem.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście my ze sobą o tym nie rozmawiamy, ale każdy z nas w swojej głowie takie procesy przerabia, tak? Że patrzy, że sąsiad ma nowszą kosiarkę niż moja i jak ja się z tym czuję, że ja mam takiego starego grata. I to bez względu na to, czy ktoś jest uzależniony, czy nie jest uzależniony, to w jego głowie coś takiego następuje. Problem nie jest w tym, że oni nie marzą, nie jest w tym, że oni się nie porównują, problem jest w tym, że oni nie mają nadziei. Rozumiesz, to trochę tak, jakby ktoś odebrał ci wiarę w to, że twoje działania przyniosą efekt jakiś pozytywny. Nie? Więc pojawia się pytanie, okej, to po co ja mam się starać, jak moje życie ma być szare, monotonne, brzydkie i nieszczęśliwe.
0: Czekaj, ale skąd to się wzięło, że oni wcześniej nie znali tego życia normalnego, ale dającego satysfakcję, szczęśliwego?
1: No większość z nich nie znała właśnie. Pamiętaj, że większość z nich zaczęła brać w okresie nastoletnim. Jak zaczęli brać, mając lat 13, czy 14, czy może 15 w porywach, to już taki dorosły, że tak powiem, okazjonalny użytkownik, no to oni regularnie brali, wchodząc we wczesną dorosłość, uzyskując pełnoletność, oni już zazwyczaj byli osobami albo mocno nadużywającymi, albo już uzależnionymi. Więc oni nie doświadczyli na trzeźwo dorosłego życia. To nie da się, że tak powiem, popatrzeć na świat dzisiaj, jak ja bym miał porównać się z osobą uzależnioną, taką 30-paroletnią, która ma za sobą naście lat brania narkotyków, to jego postrzeżenie świata zewnętrznego, innych ludzi, oceny tego świata, tak, są zupełnie inne niż moje.
0: I to kościak z Marsa by przyleciał.
1: To nie jest kwestia, że on nie wie, jak ten świat na zewnątrz wygląda. On się tam nie potrafi w nim odnaleźć na trzeźwo. On myśli o sobie, że jak będzie trzeźwy, to po tych doświadczeniach, które miał, to jego ci ludzie będą odrzucać, odpychać. On się boi, że on ma narysowane na czole, że on jest narkoman i że ma taką przeszłość, że siedział w kryminale, że rozumiesz, że kradł, że dopuszczał się rozbojów i tak dalej, i tak dalej. Oni się tego boją.
0: Poniekąd trochę mają racji, ponieważ z jednej strony sami sobie trochę nabroili, a z drugiej strony społeczeństwo ich ocenia tak, jak oni się mniej więcej prezentują. Złodzieje, narkomani, bandziory i tak dalej. Więc to spojrzenie, czy samo ocena jest trochę realna.
1: Zadałeś takie pytanie w poprzedniej audycji Agacie. Czy ona, podejmując pracę, ujawniała to, że jest po leczeniu uzależnień?
0: Tak, wiele razy to pytanie zadawałem różnym pacjentom, rozmawiając w tej audycji.
1: I to jest moim zdaniem trochę odpowiedź na ten poprzedni wątek, bo to, czy ktoś się przyznaje, czy się nie przyznaje, to jest trochę wynik tego, na ile on się boi, a na ile się nie boi, jak to zostanie ocenione. Jeśli ja się identyfikuję z tym, że jestem osobą chorą na uzależnienie, to jest moja słabość, to jest moja pięta Achillesowa. Jestem, do końca życia będę bardziej podatny na uzależnienie od przeciętnego człowieka. Więc ja muszę żyć, stosując odpowiednią higienę życia, odpowiednią dietę, mówiąc tak kolokwialnie, no stosując pewne, żyjąc według pewnych zaleceń. Tak? Między innymi takim zaleceniem jest to, że ja nie mogę się pakować w środowisko czy w jakieś sytuacje, gdzie będzie dużo wyzwalaczy i dużo zagrożeń, które mogą mnie pociągnąć z powrotem w nałóg. Więc generalnie lepiej jest się zabezpieczyć i prewencyjnie o tym powiedzieć, niż stwarzać sytuacje, w których ja będę musiał czy musiała udawać, że mi nic nie robi to, że moi współpracownicy na hali chodzą nawaleni. Nie? Więc lepiej zadziałać przed, niż później szukać rozwiązań i zazwyczaj się mocno stresować. No i ta strategia, jak się okazuje, chyba przynosi lepsze efekty, bo większość osób, neofitów naszych, osób, które ukończyły leczenie, podejmując pracę, jak mówią o tym, że są po leczeniu uzależnień, to albo to nie ma zupełnie znaczenia, choć są przerażeni, jak myślą sobie o tym, że będą musieli to powiedzieć, bo nie wiedzą, jak zostaną ocenieni, albo wprost przeciwnie, jest to doceniane przez pracodawców.
0: No to tu mnie zaskoczyłeś i myślę, że nie jednego ze słuchaczy. Co jest takim plusem dodatnim w tym przypadku? Bo to paradoksalnie, no każdy powiedziałby, chłopie, ty masz skazę do końca życia.
1: No wiesz co, no plusem dodatnim jest to, że założenie jest takie, że jak ty jesteś po terapii uzależnień, to nie będzie brał i nie będzie pił, tak? Co w wielu branżach, no nie jest takie oczywiste. No pamiętaj, że w większości nasi pacjenci to nie są pracownicy akademiccy, tak? Oni pracują na budowach, oni pracują w gastronomii, oni pracują w takich miejscach, gdzie jednak ten alkohol czy te używki w ogóle, no są, tak? No nie ma co ukrywać, tak? Pojawiają się. Szef znika z pola widzenia i się zaczynają różnego rodzaju historie. Po pracy też się przecież panowie umawiają na różne tam wspólnie spędzany czas. No i ci nasi pacjenci po terapii muszą takich sytuacji unikać, więc jak oni pracują na tej budowie, no to muszą zadbać o to, żeby, że tak powiem, w takich sytuacjach nie bywać, żeby ich ktoś nie naciągnął na jakieś wspólne imprezowanie i tak dalej, i tak dalej. No i wiesz, pracodawcom się to podoba, bo oni też trochę pilnują tego, żeby inni nie pili, tak? Bo oni mówią na początku, słuchajcie panowie, jestem po leczeniu, nie życzę sobie, żeby przy mnie był pity alkohol, tak? No i wiesz, no chcąc nie chcąc, ci pracownicy muszą się trochę bardziej pilnować, więc pracodawcy jest to na rękę. No podobnie, nie wiem, w gastronomii na przykład, nie? Więc wiesz, myślę sobie, że pracodawcy są już też wyuczeni, że osoby, które skończyły leczenie, raz, że nie używają, a dwa, no zazwyczaj są raczej rzetelnymi pracownikami.
0: Na którym etapie terapii uczy się właśnie takiej asertywności, otwartości, mówienia z podniesioną przyłbicą? No bo to raczej na początku chyba się tego nie uczy, no bo nie ma jeszcze kogo.
1: Wiesz co, no właściwie uczy się tego od początku, tylko z różnym nasyceniem, tak? Tak wprost o asertywności, o mówieniu właśnie wprost, o zgłaszaniu spraw do innych osób, tak? Takich o udzielanie krytycznych informacji albo w drugą stronę wspierających informacji. To się pojawia już w pierwszym planie terapii, czyli po 2 miesiącach mniej więcej, no jest kładziony już wprost taki nacisk na tego typu umiejętności społeczno-komunikacyjne, tak bym powiedział.
0: I to od razu z taką łatwością oni przyjmują? Słuchaj, stary, nic się nie martw, wyjdziesz po terapii, wszyscy na ciebie czekają, czerwony dywan, róże będą sypane pod nogi, tylko wal od razu, że jesteś po terapii, pośrodku Monarów w Graczach, chlebem i solą będą cię witać.
1: Nie, no to jest oczywiście mit, to tak nie wygląda, my wprost przeciwnie, my im raczej staramy się pokazywać albo omawiać z nimi różnego rodzaju trudności, które będą, czyli mówić o różnych sytuacjach, które będą się niewątpliwie pojawiały, a które będą dla nich trudne emocjonalnie, będą związane z tym, że będą mieli poczucie, że nie są akceptowani, że nie są rozumiani, no bo to nie jest tak, że oczywiście każdy człowiek będzie doceniał to, że oni skończyli terapię. No co to znaczy, że ktoś skończył terapię? No skończył to skończył, tak? No świat nas, że tak powiem, ocenia z tego, jacy jesteśmy dziś. Dzisiaj, co sobą prezentujemy, tak, w pracy, jakimi jesteśmy pracownikami, na ile można na nas polegać, na ile rzetelnie wykonujemy i odpowiedzialnie swoje obowiązki, tak, no to zwraca uwagę pracodawca, więc my ich tego tutaj uczymy, żeby oni byli atrakcyjni na rynku pracy, tak, ale też im mówimy, dlaczego to jest ważne. I raczej ich przygotowujemy na to, że no będzie sporo osób, które nie będą, że tak powiem, jakoś doceniały tego, że oni terapię skończyli albo że przeszli jakąś taką trudną ścieżkę w swoim życiu. No bo jakie to ma znaczenie? Wiesz, ja bardzo często swoim pacjentom tutaj w Graczach, nie tylko w Graczach, mówię o tym, że no każdy ma jakąś swoją historię życia i w tej historii życia no jest wiele traum zazwyczaj, natomiast no historia wiele tłumaczy. Czy, ale niczego nie usprawiedliwia, tak? No, to, że tato, że tak brzydko powiem, lał cię pasem w dzieciństwie, to nie oznacza, że ty sobie teraz możesz na parę rzeczy pozwalać, będąc osobą dorosłą, tak? No bo tak oczywiście nie jest, nie? Więc uporaj się ze swoją przeszłością, no ale ty dzisiaj musisz być człowiekiem, który zasługuje na szacunek, zasługuje na zaufanie, więc musisz sobą też coś prezentować, no i musisz się tego nauczyć tutaj, masz na to rok.
0: Powiedziałeś o tym laniu w dzieciństwie, to nie wiem, czy już przestaje być modne, albo przynajmniej akceptowane wychowanie przez przemoc, ale chciałbym cię na koniec audycji tak zapytać, czy obserwujesz coś takiego jak transmisja pewnych modeli, w cudzysłowie, wychowawczych, że jeżeli ojciec za przewinienia prał go, mówiąc po imieniu, to on też ma takie przemocowe, agresywne tendencje.
1: Tak, jak najbardziej obserwuję. To nawet nie jest to, że ja to obserwuję. Jestem absolutnie przekonany, że tak jest. Wiesz, bo mówimy o... Pamiętam taką audycję sprzed jakiegoś czasu, rozmawialiśmy, zadałeś takie pytanie o wpływie genetyki, tak? Na ile genetyka ma wpływ na dziedziczenie, powiedzmy, uzależnień.
0: A na ile tylko wychowanie i otoczenie, środowisko?
1: Tak. Myślę sobie, że te wątki takie właśnie środowiskowe, wychowawcze, takie przekazywanie pewnych wzorców zachowań, modelowanie w rodzinie pierwotnej przez rodziców czy przez osoby ważne, tak? Że to jednak ma ogromne przełożenie na to, jakim człowiekiem jest ten młody człowiek później w dorosłości. Bo myślę sobie, że jak obserwujemy tutaj zachowania naszych pacjentów w stosunku do swoich kolegów, to bardzo często to są zachowania, na które w wywiadzie na początku terapii utyskiwali, mówiąc o swoich rodzicach. Czyli im się nie podobało to, że byli przez swoich rodziców traktowani jakoś, albo że rodzice reagowali w jakiś sposób, że oni to dzisiaj oceniają jako sposób taki krzywdzący, tak? Oceniający, jakiś taki dyrektywny, jakiś taki nadmiarowy, po czym, wiesz, jak trochę już ochłoną i trochę się w tej terapii łokciami porozpychają i zaczynają czuć się pewni, no to nagle się okazuje, że te ich sposoby reagowania w różnych sytuacjach społecznych są bardzo podobne.
0: Czyli niedaleko pada jabłko od jabłoni.
1: Myślę, że ten wątek wychowawczy jest tutaj znaczący, tak? Zdecydowanie ważny. Ja też często rozmawiamy z pacjentami o takim, to obrazujemy, że warto jest trochę zerwać też z takim rysem pokoleniowym, nie? Że niektóre warto sobie uświadomić te swoje zachowania. Oczywiście można wiedzieć, skąd to, z czego to wynika, tak? Że nie wiem, mój tato się tak zachowywał, albo nie wiem, ktoś się tam zachowywał, że to taki wzorzec czy inny wzorzec, ale to nie ma żadnego znaczenia w życiu później, tak? No to jest jakaś taka ciekawostka. O, mam tak po tacie, tak? Natomiast no, bardziej chodzi o to, że jeśli to jest zachowanie, które mi przeszkadza, albo zachowanie, które powoduje jakieś konsekwencje w moim życiu, no to oczywiście no, w moim interesie jest, żeby się go pozbyć, tak, żeby się nauczyć innych zachowań w tych sytuacjach, innych wzorców zachowania. No i oni to trenują przez rok.
0: Właśnie chciałem zapytać tak trywialnie może, czy można oduczyć przemocy, agresji?
1: Można, oczywiście, wiesz, no pamiętaj, że wiele zachowań, w tym zachowanie agresywne, to są zachowania, których ten człowiek się kiedyś nauczył. Ktoś go nauczył, sam się nauczył.
0: Wiesz, ale to inna zupełnie sytuacja, tak zwana prywyczka, czyli nawyki, które wchodziły niezauważalnie, natomiast odwrócenie tej sytuacji jest dużo trudniejsze, ponieważ one, tak mówiąc potocznie, weszły w krew.
1: No ale ty wiesz, no to nie ma znaczenia, czy zauważalnie, czy niezauważalnie, czy z intencją, czy bez intencji. No jeśli się czegoś nauczyłem, to znaczy, że mogę się nauczyć też czegoś innego w zamian, tak?
0: No, teoretycznie tak.
1: No tak, my bazujemy na takim założeniu teoretycznym, no bo to jest założenie jakby terapii behawioralno-poznawczej, tak? Czyli trenując nowe zachowania, mogę tymi zachowaniami nowymi jakby troszeczkę osłabić ten na przykład nawykowe, czy jakieś tam wynikające z wychowania zachowania negatywne, które do tej pory były w moim udziale, więc no, ten trening nowych umiejętności, trening nowych zachowań, trening nowych sposobów reagowania w trudnych sytuacjach, na przykład złości, tak? Albo na przykład zazdrości, albo na przykład strachu, tak, jeśli czuję takie emocje i dotychczas, że tak powiem, mnie to odpalało, byłem impulsywny, agresywny, machałem rękami i krzyczałem, no to tu się uczę, jak sobie z tymi emocjami radzić na tyle spokojnie i na tyle opanować to swoje zachowanie, żeby, że tak powiem, rozwiązywać problem, a nie tylko wybuchać i eskalować często różne sytuacje trudne.
0: No i tu można by kolejną audycję rozpocząć pod tytułem na ile te cechy charakterologiczne wynikają z temperamentu, a na ile właśnie z wyuczonych zachowań, które na jakimś tam etapie życia przynosiły mu zyski, bo na przykład jak był agresywny, przemocowy na podwórku, no to dostawał piłkę albo inne czekały go nagrody.
1: No to na pewno można by kolejną audycję o tym zrobić, natomiast no, generalnie można to sprowadzić do jednego zdania. Temperament, czy coś, co pewnie masz w głowie mówiąc temperament, jest fundamentem i niektóre zachowania na tym temperamencie się będą rosły, a inne nie będą rosły. No i to trochę tak, no wiesz, ktoś, kto jest raczej mało skłonny do kontaktów społecznych, jest takim introwertykiem, tak, i nie bardzo lubi tłumy, no nigdy nie będzie raczej wodzirejem, a mimo tego, że jego tato będzie grał do kotleta na weselach na gitarze, to on raczej nie będzie, że tak powiem, duszą towarzystwa, nie? I tego się nie da nauczyć. On to będzie umiał robić, ale nie będzie mu to sprawiał przyjemności, więc raczej tego robić nie będzie, tak? I odwrotnie, no, jeśli mamy do czynienia z osobą, która bardzo lubi tłumy wokół siebie i robi szum, tak, i jest taką osobą, która lubi na sobie skupiać uwagę, no to pustelnika z niego też nie zrobimy.
0: Swoją drogą, to bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Osoba, która lubi skupiać na sobie uwagę, bardzo często tam między wierszami od razu jest takie skojarzenie. O, pyszałek, narcyz.
1: No trochę tak, wiesz, no to jest gra skojarzeń i jakaś tam semantyka, no jakoś to, wiesz, nazywamy, żeby ułatwić zrozumienie, natomiast już na tyle długo pracuję, żeby starać się nie używać takich słów diagnozujących. Wiesz, bo to są jakieś skróty myślowe, a myślę sobie, że człowiek w wielu obszarach jest takim pewnym kontinuum, tak, że my mamy tak różnie, że mówiąc narcyz, to myślę sobie, że dla mnie to jest jakieś takie określenie diagnostyczne, takie no książkowe. Natomiast jak ja miał powiedzieć, jak ja używam sformułowania narcyz, to chyba ono jest raczej tak, żebym sobie wrzucił pacjenta do jakiegoś worka, chociaż ono mnie pasuje, ale na chwilę niech jest w tym worku, bo to mi ułatwi jakby diagnostykę dalszą.
0: Tak samo było chyba ze słowem próżniak i leń. No to już tak na wszelki wypadek dodam, że Marek Łabudziński nie zna takiej jednostki chorobowej pod tytułem lenistwo, ale to temat na jeszcze jedną audycję. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również i życzę dobrej nocy.
0: W razie pytań albo na przykład prośby o pomoc nie ma problemu, proszę do mnie napisać. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc Państwu, do usłyszenia. Terapeuci.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Członek Rady Krajowej Nowej Lewicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkie osoby.
1: Chciałbym, abyśmy porozmawiali na początek o skutkach decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, bo to taka historia, która wydaje mi się bardzo mocno zaangażowała Lewicę. No i jesteśmy chyba znowu w punkcie wyjścia.
2: Czy nie wiem, czy jesteśmy w punkcie wyjścia. Po prostu ta decyzja tej atrapy Trybunału Konstytucyjnego powoduje tylko tyle, że będziemy mieć jeszcze większe zamieszanie, jeszcze więcej spraw sądowych, spraw przeciwko Polsce, później w trybunałach unijnych. Jeżeli pojawią się rzeczywiście jakieś urzędy, które będą chciały respektować tą decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że przede wszystkim w Polsce to nie Trybunał Konstytucyjny podejmuje taką decyzję o tym, czy urzędnik ma prawo do transkrypcji tego prawa, tylko to wynika już z wyroków Trybunału Unijnego i z orzecznictwa polskich sądów administracyjnych. Jeżeli jakiś urzędnik w Polsce odmówi takiej transkrypcji, to sprawy będą dochodzone przed sądami administracyjnymi, najpierw wojewódzkimi, później przed sądem administracyjnym, który ma już obraną linię orzeczniczą, która mówi jasno, że wszystkie transkrypcje aktów małżeństw zawartych za granicą, niezależnie czy dotyczy to par jednopłciowych czy par mieszanych, takie transkrypcje mają zostać zagwarantowane.
1: Tylko wie pan, no tutaj mnie niepokoi takie sformułowanie, gdyby urzędnik uznał, że czegoś nie będzie przyjmował, no to chyba tak państwo nie powinno funkcjonować.
2: No nie powinno tak państwo funkcjonować, ale niestety mamy od lat paraliż działania systemu sprawiedliwości w Polsce. Praktycznie na każdym jego etapie. Jest to bardzo ciężkie do naprawienia. Sytuacja teraz z prezydentem Nawrockim, z tym, że nie zaprzysiągł kolejnych trzech sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, powoduje cały czas zamieszanie przy tej instytucji i jakiś brak nadziei na naprawę tego urzędu. Od 2024 roku nie są publikowane żadne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a nieopublikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie jest wiążące dla organów.
1: No tylko, że to jest taka sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia za poprzedniej władzy też.
2: No,
1: tak, władza się zmieniła, a jakby mechanizm działa dalej.
2: Władza się zmieniła, ale niestety kadencje członków Trybunału Konstytucyjnego dalej trwają. Są tam panowie, którzy właśnie orzekli też ten wyrok, pan Świączkowski, który słynął z tego, że ręcznie sterował prokuraturą i był politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Jest pan Piotrowski, który był prokuratorem w stanie wojennym i który też był...
1: Piotrowicz,
2: który był posłem Prawa i Sprawiedliwości. I kolejny pan... bodajże nie, Sych, który dostał nominację przez NeoKRS do Sądu Najwyższego, zrobił ekspresową karierę z Sądu Rejonowego przez Okręgowy do Sądu Najwyższego i w nagrodę za to, że był posłusznym politykom PiS-u, dostał stanowisko w Trybunale Konstytucyjnym, więc jest to Trybunał mocno upolityczniony i jego decyzje nie zmieniają prawa w Polsce dzisiaj, a jedynie podsycają napięcia społeczne i walki polityczne między ugrupowaniami.
1: No bo na razie wszystko to odbywa się w oparciu o rozporządzenie resortu cyfryzacji, czyli to przyjmowanie na polski grunt tego, co zostało zrealizowane za granicą.
2: Będzie dopiero działać w pełni w sierpniu, aczkolwiek już ponad 180 par dokonało takiej transkrypcji. Od sierpnia na pewno tych transkrypcji będzie znacznie więcej.
1: A z czym to się dla nich wiąże, uznanie tego ich związków w Polsce?
2: To przede wszystkim wiąże się z tym, że na przykład w szpitalu będą mogli powiedzieć, że są małżeństwem i taka osoba powinna mieć udostępnione prawo do informacji medycznej czy do decydowania na przykład o pochówku w przypadku śmierci jednego partnera. To wiąże się z tym, że ZUS powinien wydać decyzję o rencie wdowy w przypadku śmierci jednego z partnerów. To powinno też doprowadzić do takiej sytuacji, że powinni móc się razem rozliczać w kwestiach podatkowych.
1: No jest ale to wypisz, wymaluj, ta ustawa, którą zawetował prezydent, ustawa o osobie najbliższej.
2: Ustawa o osobie najbliższej była niedoskonałą ustawą. Ja się trochę cieszę, że prezydent tego nie podpisał i myślę, że całe środowisko nasze się cieszy, że to się nie udało zrobić.
1: To dosyć zaskakujące wsparcie dla prezydenta, muszę przyznać.
2: Znaczy, ta ustawa była nie taką, jaką chcieliśmy. To nie była ustawa o równości małżeńskiej. I widać, że po tym wecie, że już nawet Katarzyna Kotula, która firmowała tą ustawę, także odzyskała jakiś wigor i chęć walki o tą równość małżeńską i o to, co zawsze walczyliśmy, czyli o to, żeby prawo było wobec nas wszystkich równe. I tutaj prezydent zasłania się 18 artykułem Konstytucji, ale zapomina o innych artykułach Konstytucji, które są moim zdaniem równie ważne, jak artykuł 30, który mówi o godności człowieka, artykuł 31, który mówi o wolności, artykuł 32 o równości i zakazie dyskryminacji. Pan prezydent wybiórczo wybiera sobie i Trybunał Konstytucyjny ten artykuł 18 i jeszcze są na tyle, manipulują tym artykułem, że dopisują tam słowa, których tam w ogóle nie ma. Tak jakoby małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny były jedyną możliwą opcją związków w polskim prawie.
1: Ale co teraz zrobicie? To będzie kolejne podejście do tej ustawy? Chociaż wiadomo, że i tak pewnie prezydent ją zawetuje.
2: Z tego, co słyszałem w wypowiedziach medialnych polityków z lewicy, na razie nie będziemy próbować wprowadzać kolejnej ustawy o związkach partnerskich. Będziemy prowadzić walkę o równość małżeńską. Walkę być może właśnie w taki sposób, że trzeba to wprowadzić trochę tylnymi drzwiami, czyli walcząc przez unijne trybunały, dalej pozywać Polskę, dalej wyciągać odszkodowania za nierespektowanie unijnego prawa i myślę, że...
1: I co, i jeżdżąc za granicę, żeby tam zawierać takie związki?
2: To już się dzieje. Niestety to jest wykluczające dla tych najbiedniejszych osób, które nie mają takiej możliwości. Jest to wykluczające dla osób niepełnosprawnych, dla których ta ustawa była... Właściwie ta ustawa, która była teraz przygotowana, ona dawała najwięcej praw w przypadku właśnie takich osób, które nie mają innego wyjścia, bo są osobami na przykład niepełnosprawnymi, mierzą się z różnymi problemami zdrowotnymi i potrzebują szybkich działań. To wszystko, co się wydarzyło, niestety wydłuży ich procesy dochodzenia do równości i do zapewnienia sobie jakiegoś poziomu bezpieczeństwa i godności.
1: A jak, teraz zmieniając temat, środowisko LGBT odebrało to, co wydarzyło się ostatnio w Berlinie?
2: No, wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich wszystkich ofiar i tej jednej śmiertelnej ofiary Polki z Warszawy.
1: No takie parady odbywają się w całej Europie. Do tej pory nie było tak dużego ataku terrorystycznego. Były próby, ale nieskuteczne. Myśli pan, że to w jakiś sposób zrewiduje organizację tego rodzaju?
2: Myślę, że nie. Myślę, że nasza społeczność jest już trochę przyzwyczajona do różnych ataków na nas. Te ataki w różnych krajach wyglądały różnie. Ja przypomnę rok 2019 w Polsce. Policja udaremniła próbę zamachu terrorystycznego na marszu w Lublinie, gdzie młoda para przyniosła skonstruowane przez siebie bomby na marsz równości. Biegli później orzekli, że gdyby te bomby wybuchły na tym marszu, to mogłyby spowodować śmierć kilkunastu albo kilkudziesięciu osób. Więc takie miejsca, takie sytuacje w Polsce nawet miały miejsce. Czy na przykład Białystok, gdzie przeciwko 700 osobom, które brały udział w pierwszym Marszu Równości, protestowało kilka tysięcy skrajnych narodowców, kiboli i faszystów, którzy rzucali w nas płytami chodnikowymi. Czy Gniezno, gdzie policja musiała kilkanaście razy wystrzelić z broni gładkolufowej w kierunku tych właśnie skrajnych, prawicowych, faszyzujących, nacjonalistycznych grup. Więc my się spotykamy z terrorem i z przemocą od lat. Ta sytuacja, która miała miejsce w Berlinie, jest jakimś wyjątkiem w Unii Europejskiej, bo dawno się nic takiego tak by to dannego nie wydarzyło, ale myślę, że to tylko powoduje, że będziemy jeszcze silniejsi w walce o nasze bezpieczeństwo i o naszą godność i na pewno nie schowamy naszych flag, naszej dumy i dalej będziemy walczyć o nasze prawa.
1: We wrześniu w Opolu.
2: We wrześniu w Opolu i miejmy nadzieję, że w Opolu przejdzie to dosyć spokojnie. Zresztą jak każdy poprzedni marsz w Opolu raczej spotykał się z małym odzewem niechęci. Pojawiają się tam jakieś grupki związane z Konfederacją, czy z Braunem, czy z kiedyś z Korwinem, ale są to nieliczne osoby, które protestują przeciwko naszej walce o nasze prawa.
1: Grzegorz Janiczak jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: była noc. Tropikalna noc. Wcale nie trzeba jechać gdzieś na jakąś Majorkę albo Minorkę, albo jeszcze coś innego, żeby poczuć się jak w tropikalnych krajach, bo u nas jak gorąco.
1: Puf, jak gorąco.
0: Jacek, teraz ty.
2: Narzekaliśmy, że nie ma lata, no to mamy za swoje.
0: Miałeś powiedzieć, jak gorąco.
2: Nie, to do 3 razy sztuka, to nie ze mną, takie numery. 33 dzisiaj po polskim, cieszę się z drobnych rzeczy. Wczoraj miałem
1: 30. Lepiej będzie.
0: Słuchajcie, nie, to dzisiaj takie ochłodzenie.
2: Lekkie ochłodzenie, tak jest.
0: Było. Ale to wczoraj to takie temperatury były rekordowe. Ciekawa jestem, co tam u naszych słuchaczy. Ale teraz godzina 6, więc wiadomości w Radio Opole.
2: Zdecydowanie tak rozpoczynamy. W nich mieszkańcy Tarnawy, Kolonii czekają na wyjaśnienia po incydencie z rosyjską rakietą manewrującą. Od dzisiaj mamy zmiany organizacji ruchu na węźle obwodnicy Opola z ulicą Partyzancką. Sportowo Raków i GKS Katowice meldują się w 3. rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji, a w ekonomii podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Seria trwa, na razie bez decyzji.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
2: Dzień dobry Państwu. Zmasowany atak na zachodnią Ukrainę, na Lubelszczyźnie. Incydent z rosyjską rakietą, która spadła wczoraj w nocy w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia. Premier zapewnił na miejscu zdarzenia, że wszelkie okoliczności związane z tym incydentem będą wyjaśnione. Informacje zebrała w tej sprawie Agnieszka Trążkiewicz.
4: Incydent na Lubelszczyźnie był okazją do przypomnienia, że dosłownie kilkanaście godzin wcześniej doszło, też w tym rejonie, do spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. I dlatego, jak zapowiedział w miejscu incydentu z rakietą szef polskiego rządu, właśnie teraz, po tym zdarzeniu, konieczne jest dalsze wspieranie Ukraińców.
2: Mieszkańcy Tarnawy Kolonii oczekują tymczasem wyjaśnień. Wiadomo, że rosyjska rakieta manewrująca typu CH-101 przenosiła materiały wybuchowe. Wskutek eksplozji powstał lej o szerokości 10 i głębokości 5 metrów.
3: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: 3 sceny, 20 debat o przyszłości Polski oraz wspólne grillowanie. Tak, w dużym skrócie będzie wyglądał event polityczny organizowany w Warszawie przez Stowarzyszenie Rozwój Plus, którego liderem jest były premier Mateusz Morawiecki. Klub parlamentarny utworzyło, przypomnijmy, 41 parlamentarzystów, którzy w ostatnich wyborach kandydowali z list Prawa i Sprawiedliwości. Należą do niego m.in. Ryszard Terlecki, Paweł Jabłoński czy Szymon Szynkowski-Welsenk.
3: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
2: Od dziś mamy zmianę organizacji ruchu na budowanym węźle obwodnicy północnej Opola z ulicą Partyzancką. Jak przekazał Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, kierowcy pojadą we wszystkich kierunkach, ale zmiany będą wprowadzane etapami.
5: Najpierw w godzinach południowych nastąpi otwarcie ronda oraz ulicy Partyzanckiej. Do dyspozycji kierowców będą również wszystkie łącznice z wyjątkiem jednej. Nadal wyłączona z ruchu pozostanie łącznica prowadząca z obwodnicy w stronę ulicy Partyzanckiej. To zmieni się w godzinach późno-popołudniowych lub wieczornych, kiedy otwarta zostanie druga nitka wiaduktu, którą poprowadzony zostanie ruch na linii Wrocław-Bytom.
2: A w najbliższym czasie ruch na obu nitkach wiaduktu będzie odbywać się jednym pasem.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Do Polski wróciły upały. W większości kraju termometry także dziś pokażą grubo powyżej 30. W takiej sytuacji najważniejsze stają się odpowiednie nawodnienie, przebywanie w cieniu i nakrycie głowy. Jak radzimy sobie z tak ekstremalną pogodą?
6: Dużo piję, wachlarze biorę. No i jakoś trzeba sobie poradzić.
7: Dla mnie to jak jest takie umiarkowanie, ale upały to nie. Ostatnio choruję dużo, to nie mogę przebywać za długo na słońcu.
8: Lubię ciepło, ale temperatura powyżej 35 stopni to już jest problem.
2: W Opolskiem dziś maksymalnie do 33, także to ABC bezpiecznego postępowania, kiedy żar leje się z nieba, jak najbardziej aktualne.
3: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
2: Raków Częstochowa awansował do 3. rundy w kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Konferencji. W rewanżowym spotkaniu 2. rundy pokonali na wyjeździe maltańską Valettę 4-0. W 3. rundzie meldują się także piłkarze GKS-u Katowice po wygranej z MSK Żylina 3-1.
3: Światowe agencje informują.
2: Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande Marlaska ma dziś udać się do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Maroku, po masowym przybyciu tam migrantów. Tysiące ludzi przekroczyło granicę w czwartek, najpierw idąc wzdłuż lądu, a następnie przepływając obok falochronu wyznaczającego granicę. Donald Trump nie jest pewien, czy zgodzi się na produkcję pocisków Patriot w Ukrainie. W rozmowie z brytyjskim dziennikiem Financial Times amerykański przywódca przyznaje, że nie podjął jeszcze decyzji, czy zgodzi się na udzielenie Kijowowi licencji na ich wytwarzanie.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
2: 4 minuty po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Joanna Matlak, dzień dobry. Ponad 80% gmin w Polsce nadal nie ma planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego. Tak ustalił portal Money.pl. Termin na uchwalenie tych dokumentów mija z końcem sierpnia. Niektórzy eksperci zauważają, że po tym czasie nowe inwestycje mogą być w części miejsce zablokowane. Ministerstwo Finansów poinformowało Polskie Radio, że pracuje nad kilkoma scenariuszami podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Kwota wolna od podatku wynosi 30 tysięcy złotych. W przypadku jej podwojenia pensje mogą być wyższe nawet o 300 zł netto. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że taka decyzja rządu może jednak oznaczać szukanie oszczędności w innych obszarach.
10: Ten koszt, który wyliczyło Ministerstwo Finansów, gdyby miał zostać poniesiony jednorazowo, czyli mówimy o roku 2027, to z punktu widzenia ekonomicznego jest to dla budżetu państwa i dla finansów publicznych nie do udźwignięcia. Bardziej widziałabym to jako proces rozłożony właśnie w czasie, stopniowy. No i to, co wydaje mi się, że bardzo byłoby tutaj ważne, to jednoczesny przegląd dotychczasowych wydatków.
9: Gospodarka Stanów Zjednoczonych zwolniła bardziej niż oczekiwano w obliczu gwałtownego wzrostu inflacji w pierwszych miesiącach wojny w Iranie. Tak wynika z najnowszego rządowego raportu. Okres objęty badaniem charakteryzował globalny szok na rynku ropy, wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie.
11: Od kwietnia do czerwca gospodarka rosła w tempie 1,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spowolnienie w porównaniu z wynikiem 2,1% odnotowanym w poprzednim kwartale. Wynik ten okazał się niższy od prognoz ekonomistów. Mimo to najnowsze dane są lepsze niż te odnotowane w ostatnim kwartale ubiegłego roku, kiedy gospodarka amerykańska rosła w tempie 0,5% w ujęciu rocznym. Inflacja w drugim kwartale tego roku wzrosła do 3,5%, przekraczając tym samym o ponad punkt procentowy cel wyznaczony przez Rezerwę Federalną na poziomie 2%. W ostatnich kwartałach znaczący udział we wzroście gospodarczym miały inwestycje w sztuczną inteligencję. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Pogoda.
0: Bardzo trudna noc za nami. Jak jest na termometrze ponad 20 stopni, to nie jest łatwo spać. Okna otwarte wcale nie pomagają. Komary bzyczą, dzieci się wiercą, nosy się zatykają. No generalnie to dzisiaj to będziemy ziewać w ciągu dnia.
12: 22 stopnie teraz. Maksymalnie, Jacek mówił 33, ja podbijam do 36 stopni.
0: Ja ciebie znowu, mamy dzisiaj powtórkę z rozrywki. Czy ktoś już ma dość upałów? Wczoraj się zaczęły.
12: Dajcie znać, bo 7-7-4-5-4-1-5-4-1.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A tak, serio mówiąc, to powiedzcie nam, jakie te termometry wczoraj czerwone u was były, jak mocno się rozgrzały, do jakich temperatur, bo szukamy rekordu ciepła. Wiemy, że ten z Pruszkowa pod Opolem to już został pobity, ten sprzed ponad 100 lat. 40,5 stopnia to jest obecny rekord Polski. Ile było u was wczoraj na termometrach? 774-541-541. Czekamy na wasze telefony.
12: Kasper Śnigurski.
0: Magda Szybińska i Darek Kuzera na zegarach 7 po 6. Cześć, dzień dobry, witajcie w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Już mamy pierwsze telefony w sprawie tego, jaka temperatura była na waszych termometrach. Wczoraj synoptycy mówili o 36 stopniach. Dzisiaj mamy mieć powtórkę z rozrywki. Bardzo ciepłe dni za nami, przed nami też. To jeszcze nie koniec dopiero zaczynających się upałów. No ale w końcu mamy lato. W końcu przyszło to lato. Długo wyczekiwane. No może trochę przesadziło, jak już przyszło. Mogło się aż tak nie rozpędzać. No ale fakt jest taki,
2: nie dogodzisz.
1: Dajcie nam znać, jakie te temperatury u was na termometrach się pojawiły. 7745 415 41.
2: Czekamy cały czas na wasze telefony, ale trzeba przyznać, że wczoraj pogrzało. Wiesz, jak to wczoraj tak wyszedłem, to aż się zdziwiłem. A szczególnie ludzie, którzy siedzieli sobie w pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach, nagle widzieli, że wchodzą do ich pracy jacyś spoceni ludzie, zdziwieni i w ogóle zszokowani. I potem nagle, jak wyszli z tej pracy,
1: to sami byli zdziwieni i zszokowani. Tak, klimatyzator to jest bardzo potrzebna rzecz. Pewnie już wiatraki wszystkie we wszystkich marketach zostały dawno wyprzedane. Co zrobić z dziećmi w wakacje? Bo mamy połówkę tych wakacji. Co zrobić, kiedy już nam się urlopy pokończyły? Na te pytania dzisiaj też będziemy odpowiadać w porannym programie Radia Opole. Kwadrans mamy teraz po godzinie 6. Zostańcie z nami. No i zadzwońcie do nas z informacją o tym, jaka temperatura u was się wczoraj pojawiła i jakiej dzisiaj oczekujecie.

0: 20 po 6. Dzwonicie pod 7745-415-41 z informacją, jaka wczoraj pojawiła się u Was temperatura.
1: Biały wczoraj było 39, ale dobrze, że mamy klimę. Wiatraczek chodził, także dało się przeżyć.
2: No dało się przeżyć, ale było bardzo gorąco. I muszę wam przyznać, że tak będzie też w ciągu kilku kolejnych dni, ale to będzie takie mieszane. Bo jeszcze dzisiaj, a potem znowu trochę słabiej, potem znowu trochę cieplej. Tak, w krateczkę.
0: Ja przypominam, że my czekamy na wasze informacje o waszych temperaturach, ale w cieniu. Nie podawajcie nam temperatury w słońcu, bo jak powiecie, że jest plus 70 albo było plus 68, to my to w to nie uwierzymy.
2: No.
0: Nie, bo się znamy.
2: Ale jednocześnie ja wiem na przykład, że dni są coraz krótsze i to bardzo mocno zaczęły się robić coraz krótsze.
0: Coraz ciemniej jest rano, coraz ciemniej jest wieczorem szybciej.
2: No tak, ale to jest też naturalna kolej rzeczy, że jest ciemno rano i jasno.
0: Tak to jest, taki mamy klimat. 31 lipca to jest połowa wakacji, 212 dzień roku. W 1853 roku w Szpitalu Powszechnym we Lwowie po raz pierwszy zastosowano wtedy lampy naftowe skonstruowane przez lwowskiego farmaceutę Ignacego Łukasiewicza.
2: Natomiast w 1886 roku zmarł Ferenc Liszt, węgierski kompozytor i pianista, czołowy twórca neoromantyzmu.
0: W 1921 urodził się Peter Benenson, brytyjski prawnik, założyciel Amnesty International, czyli organizacji społecznej, której celem jest obrona praw człowieka.
2: Natomiast w 1928 roku Halina Konopacka zdobyła pierwszy w dziejach Polski złoty medal na letnich igrzyskach olimpijskich w Amsterdamie.
0: A w 32 Janusz Kosociński zdobył złoty medal na olimpiadzie w Los Angeles w biegu na 10 tysięcy metrów. Osiągnął wynik 30 minut, 11 sekund i 0,4 sekundy.
2: Pięknie to wszystko wygląda.
3: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci.

0: promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
2: Wszyscy się na ciebie skarżą.
3: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
1: Zejdź mi z oczu.
3: Co za idiot.
4: Nie chcę cię tu widzieć.
2: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
5: Co z tobą jest nie tak?
3: Jesteś nikim.
6: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc.
7: Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami.
8: Godność ma swoje imię.pl.
9: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
10: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Brango. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
9: Po reklamie.

0: I właśnie o to chodzi w wakacjach, żeby wrzucić od czasu do czasu na La Luz.
1: No to wrzućmy taki La Luz, ale z Jackiem Rudnikiem, słuchając tego, co ma powiedzenia o wiadomościach Radia Opole.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Mieszkańcy Ternowy Kolonia oczekują wyjaśnień po incydencie z rosyjską rakietą manewrującą, która spadła na pole w tej miejscowości. Wiadomo, że pocisk CH-101 przenosił materiały wybuchowe. Wskutek eksplozji powstał lej o szerokości 10 i głębokości 5 metrów. Strażacy OSP w Przyworach pozostają w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Ich wniosek został właśnie zaakceptowany przez komendanta miejskiego Straży Pożarnej w Opolu. Decyzja centrali w sprawie jednostki, która specjalizuje się w ratownictwie wodnym, jest na obecnym etapie już tylko formalnością.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
3: Raków Częstochowa awansował do trzeciej rundy w kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Konferencji po wyjazdowej wygranej z maltańską Walettą 4-0. W trzeciej rundzie meldują się także piłkarze GKS-u Katowice po wygranej z MSK Żylina 3-1. O 7:00 zapraszam sołtys Tarnowy Kolonii o incydencie z rosyjską rakietą.
4: Dlaczego aż tutaj ona przyleciała? Dlaczego ona wcześniej nie była zestrzelona?
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 22 stopnie. Gdyby na tym zostało, to byśmy się nawet nie obrazili na to lato. Nie mówilibyśmy, że jest złe, że jakieś takie nie za gorące, tylko takie umiarkowanie przyjemne. A to dopiero początek dzisiejszej temperatury na Opolszczyźnie.
1: Ta przygoda się dopiero rozpoczyna, bo jak sobie popatrzymy na temperatury, maksymalne dzisiaj to 36 stopni możemy się spodziewać. W sobotę 31 na termometrach, w niedzielę 27, ale w poniedziałek znowu 34.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja się trochę zaczynam bać, kiedy synoptycy mówią, że w następnym tygodniu na termometrach będzie 37 nawet. To jest taka prognoza. Odczuwalna temperatura?

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A my w Radiu Opole, jak popatrzymy na zegary, to mamy za 20 minut. Będziemy mieli godzinę siódmą. No i zerkamy teraz do sieci, żebyście wy nie musieli o poranku, bo to niezdrowo bardzo. Jak tak się wstanie i tak się patrzy w telefon, to mi się spać od razu chce.
2: Trzeba otworzyć szeroko okno i jeszcze póki się to da, popatrzeć trochę na przestrzeń, na niebo, podobno na trawę dobrze jest popatrzeć, na drzewa, porozciągać się i dopiero później można ruszyć do boju z temperaturą przede wszystkim, a po pracy to będzie można popływać, przy czym nie wszędzie popływamy. Mamy najnowszy komunikat sanepidu i publikujemy go na Facebooku Radio Opole. Dwa opolskie kąpieliska są obecnie wyłączone z użytkowania. Stwierdzono zakwit sinic oraz przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii coli i enterokoków. Oprócz zalewu Kluczbork nie popływamy też na terenie Nyskiej Akwamariny.
1: Tak, ale mieliśmy wczoraj też Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Dlatego weszliśmy w miasto i zapytaliśmy o Polan, jak to jest z tym przyjacielem.
3: Czym jest dla ciebie prawdziwa przyjaźń?
4: No przede wszystkim lojalność.
5: No to jak ma się taką osobę, której można zaufać, wszystko powiedzieć.
6: Dla mnie prawdziwa przyjaźń, no to na pewno człowiek, który cię rozumie.
7: Takie wsparcie.
3: Czy ma pan jakiegoś przyjaciela?
4: Mam, tak, brata.
8: Mój narzeczony.
6: Tak, aktualnie to jest moja przyjaciółka.
9: No z jednym z przyjaciół znamy się ponad 36 lat, z drugim około 15.
3: Czyli relacje są bardzo ważne.
6: A jest bardzo ważne, która się opiera na przede wszystkim wzajemnym zaufaniu do tej drugiej osoby.
3: A co powinien robić taki idealny przyjaciel?
6: Być.
3: Po prostu być, tak?
2: My też jesteśmy dla was cały czas. Mam nadzieję,
1: po prostu
2: że...
1: bądź.
2: Tak, że jesteśmy waszym przyjacielem. Wiesz, kto to jest dla mnie przyjaciel?
1: Kto?
2: Ktoś, kto wie o tobie wszystko, a mimo wszystko i tak cię lubi.

0: czuję, że w wielu miejscach pracy na ten jeden dzień dzisiaj będą brane urlopy na żądanie.
1: Tak czujesz? Ale szczególnie tych, gdzie nie ma klimatyzacji.
0: No właśnie tak, tak żeby móc nad wodę wyruszyć, żeby trochę się ochłodzić w ten upalny dzień, który nam się zapowiada.
2: Przedłużyć sobie weekend.
0: O, to jest też dobra propozycja. Jacku, a ciebie to tak swoją drogą to dawno nie słyszałam.
2: No, z jeden dzień minął chyba, tak. Wzajemnie, kochana.
1: Nie, no, ale dobra, ja się z Jacusiem regularnie spotykałem tutaj.
2: Otóż to.
0: To ja?
1: To ciebie nie było, a nie ja.
2: Ty jesteś winna.
0: O, ja ciebie.
2: Nie, no.
0: Moja wina.
1: A to możemy w takim razie, Jacku, jako że się nie widzieliśmy, skomentować występy polskich drużyn w Lidze Mistrzów.
2: No to już było dawno temu i nieprawda.
1: Ach, wczoraj.
2: Nie wracajmy do Lecha. Nie, no, nie. Wczoraj była liga konferencji.
1: Wiesz, jak ja to wczoraj przedstawiłem Magdalenie? Czy kojarzy Ligę Mistrzów, że to są te takie rozgrywki, co tam się gra w listopadzie, się dużo dzieje, potem, że w marcu są, potem, że w maju jest ten finał. No to, że my już nie jesteśmy poza tymi rozgrywkami.
0: Że nas już to dawno nie dotyczy. To jest dawno nieaktualne od wczoraj.
2: Powiedzcie lepiej, jakie macie tutaj modele pogodowe, bo ja coś nie mogę skorygować z wami temperatury maksymalnej dzisiaj na
0: Polskę. Z tą pogodą to też nie ma pewności. My mamy z Kacprem dokładnie ten sam model pogodowy, przy czym u mnie jest jeden stopień mniej niż u niego.
1: Magda ma 35, ja mam maksymalnie dzisiaj 36 stopni na termometrze.
2: A ja 33 miałem, była korekta o poranku na 34.
1: Ale mam faktycznie ostrzeżenie przed bardzo wysokimi temperaturami z IMGW, które pokazuje, że dzisiaj od 31 do 34.
0: Ale wiecie co? Prawda będzie taka, którą nam pokażą termometry naszych słuchaczy. Więc my cały czas apelujemy o podanie nam tej wczorajszej maksymalnej waszej temperatury.
2: U mnie miałem 37, to wam mogę zaręczyć.
0: Tak. Ja zostawiłam samochód w słońcu przez chwilę. To tam było 42. Piekarnik.
1: Tylko nikt nie wpada na pomysł, że zostawi sobie dziecko w samochodzie absolutnie. I tak wyskoczy tylko na chwilkę do... Nie, absolutnie.
2: Absolutnie nie wolno tego robić.
1: Nie. A co tam w wiadomościach?
2: Siódma. Zapraszam. Sołtys Tarnowy Kolonii o incydencie z rosyjską rakietą. Od tego prawdopodobnie rozpoczniemy. Będą kolejne pieniądze na infrastrukturę sportową w gminie Głuchołazy. Chodzi o boiska w Bodzenowie, Nowym Świętowie i także Polskim Świętowie. Od dziś mamy zmianę organizacji ruchu na budowanym węźle obwodnicy północnej Opola z ulicą Partyzancką. Powiemy, na czym to będzie polegać. Będą prowadzone etapami, a sportowo Raków Częstochowa i GKS Katowice. Dobre informacje meldują się w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji.
0: Na najbliższe wiadomości w Radiu Opole będziemy mieć za 9 minut. Jacku,
2: zapraszam.
0: Dzięki, do usłyszenia.

0: Radio Opole. Z nami się nie rozstajesz.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun in-

0: A my w Radio Opole już za minutę będziemy mieli najnowsze wiadomości.
1: Dlatego warto zostać z nami. Jeżeli jesteście akurat w trasie, to też warto nas słuchać, bo u nas na bieżąco informacje o tym, co na opolskich drogach się dzieje. Za minutę wiadomości w Radio Opole.
2: Dzień dobry z Radiem Opole.
3: Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Po reklamie.
1: 31 lipca, dzisiaj ostatni dzień tego pierwszego miesiąca wakacyjnego. Jesteśmy na półmetku, na zegarach już godzina 7, więc przenosimy się do redakcji informacji Radia Opole.
7: Jesteśmy na miejscu, rozpoczynamy niepokój mieszkańców Tarnowy Kolonii po incydencie z rosyjską rakietą. Od tego rozpoczniemy. Jest dofinansowanie dla odbudowy zniszczonych powodzi boisk w Bodzanowie, Nowym Świętowie i Polskim Świętowie. Od dziś zmiana organizacji ruchu na budowanym węźle obwodnicy północnej Opola z ulicą Partyzancką. Powiemy, na czym polega.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
7: Mieszkańcy Tarnowy Kolonii oczekują wyjaśnień po incydencie z rosyjską rakietą manewrującą, która spadła na pole w tej miejscowości.
8: Dlaczego aż tutaj ona przyleciała? Dlaczego ona wcześniej nie była zestrzelona? No może to jest nie nasza sprawa. Służby wiedzą, co robią, ale ludzie chcieliby tej prawdy.
7: Tyle Maria Daniłowska, Sołtys, Tarnowy Kolonia. Wiadomo, że pocisk typu CH-101 przenosił materiały wybuchowe. Premier uspokaja, tor rakiety był monitorowany.
9: Zestrzelenie może spowodować czasami większe straty niż upadek swobodnej rakiety. To muszą żołnierze, którzy są w akcji, oceniać. Dla mnie jest ważne, że wojsko było gotowe w każdej chwili do zestrzelenia.
7: A dziś szczegółowe oględziny pocisku przeprowadzi na miejscu żandarmeria wojskowa.
2: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
7: Będą kolejne pieniądze na infrastrukturę sportową w gminie Głuchołazy. Chodzi o zniszczone w powodzi boiska piłkarskie w Bodzanowie, Nowym Świętowie i Polskim Świętowie oraz korty tenisowe. Zapewnił w Bodzanowie Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
10: Wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i małych klubach. Patrząc na ten obiekt, on potrzebuje wsparcia. Oczywiście tutaj przecież nikt nie grał przez ostatnie 2 lata. Przeznaczamy kwotę na odbudowę boisk piłkarskich oraz zaplecz w Bodzanowie, Nowym Świętowie i Polskim Świętowie. To blisko 12 milionów złotych.
7: Z pracami chcemy ruszyć do zimy, zapewnił naszego reportera Paweł Szynkowicz, burmistrz Głuchołaz. Boisko w Bodzanowie będzie mieć wyższy standard niż miało to miejsce przed powodzią. Ponad 1 700 000 złotych z ministerialnej kasy trafi też na odbudowę kortów tenisowych w samych Głuchołazach.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
7: Od dziś mamy zmianę organizacji ruchu na budowanym węźle obwodnicy północnej Opola z ulicą Partyzancką. Jak przekazał Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, kierowcy pojadą we wszystkich kierunkach, ale te zmiany będą wprowadzane etapami.
11: Najpierw w godzinach południowych nastąpi otwarcie ronda oraz ulicy Partyzanckiej. Do dyspozycji kierowców będą również wszystkie łącznice z wyjątkiem jednej. Nadal wyłączona z ruchu pozostanie łącznica prowadząca z obwodnicy w stronę ulicy Partyzanckiej. To zmieni się w godzinach późno popołudniowych lub wieczornych, kiedy otwarta zostanie druga nitka wiaduktu, którą poprowadzony zostanie ruch na linii Wrocław-Bytom.
7: A w najbliższym czasie ruch na obydwu nitkach wiaduktu będzie odbywać się jednym pasem.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
7: Dobre informacje dla entuzjastów piłki nożnej. Raków Częstochowa awansował do trzeciej rundy w kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Konferencji po wyjazdowej wygranej z maltańską Valettą 4-0. W trzeciej rundzie meldują się także piłkarze GKS-u Katowice. Wygrali z MSK Żylina 3-1.
2: Światowe agencje informują.
7: Niemieckie władze przygotowują się na wypadek współdziałania z NATO w sytuacji, gdy w jednym z landów będzie rządzić AfD. Prorosyjska alternatywa dla Niemiec prowadzi w sondażach w 2 landach. To na dziś wybory, nie przypomnę, odbędą się jesienią. Wybiorą je lokalne parlamenty i od wtedy może być oczekiwana ta zmiana. Stany Zjednoczone badają, czy za cyberatakiem na systemy wodociągowe w Minnesocie stoi Iran. Jak podaje CBS News, w tym tygodniu złośliwe działania w cyberprzestrzeni dotknęły systemy technologiczne w ponad 30 lokalnych zakładach wodociągowych, zmuszając niektóre z nich do przejścia na obsługę awaryjną.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy w tym momencie 23 stopnie. Maksymalnie możemy jednak spodziewać się 36 stopni.
1: Uff, jak gorąco, te słowa będziemy powtarzać bardzo często, nie tylko w ten piątek, ale jeszcze przez najbliższe kilka dni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Teraz w Radio Opole rozpoczynają i się rozgrzewają.
1: Bardzo wakacyjnie dla was gramy w te upalne dni, a zaraz sprawdzimy, jak wy radzicie sobie z upałami. Magda Szybińska,
0: Kasper Śniegórski i Darek Kuzera.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 10 minut mamy już po godzinie 7 w Radiu Opole i wszyscy dzisiaj patrzymy w niebo i zerkamy na te temperatury, bo wczoraj mogło uderzyć taka fala ciepła. Wczoraj mieliśmy prawie 36 stopni na termometrach, a w niektórych miejscach 37.
2: Jeszcze więcej. Wystarczyło, że ktoś zostawił chociaż na 15 minut samochód w pełnym słońcu, to później jak wszedł do takiego piekarnika, złapał za kierownicę, to jazda to nie była czysta przyjemność. Naprawdę ta temperatura może zrobić trochę zamieszania. Dzisiaj mamy powtórkę z rozrywki, dzisiaj znowu na termometrach jakieś 35-36, a nawet i więcej stopni. No i pytanie, jak żyć w takich temperaturach?
3: Można się poopalać, szczególnie, że przez 8 miesięcy w roku mamy taką pogodę, jaką mamy i w tym roku tych upalnych dni jest bardzo mało, więc jak tylko są, to korzystam. Nie mam żadnej działki ani takiego miejsca, gdzie mogłabym sobie wyjechać za miasto, więc po prostu tutaj najbliżej domu sobie wyskoczę i chwilę się zrelaksuję.
4: Ale widzę, że krem z filtrem jest.
3: Tak, jest, trzeba się chronić, wiadomo, ale no trochę tej witaminy D też się przyda.
5: Szkoda, że fontanny nam częściej nie działają. Dużo, dużo wody oczywiście. No i niestety, wiatraczek, klimatyzacja, jeżeli ktoś ma czapki, zakładamy czapkę.
1: No i trzeba przyznać, że te upawy są naprawdę niesamowite. 774.
2: Co tak jak traktor?
1: No bo ja chciałem odpalić właśnie taki traktor.
2: Jak termometr taki. Dokładnie. A, że on się tak rozgrzał
1: Dokładnie. Dobrze, 7-7. Czekaj, bo ja chcę podać numer telefonu. 774-541-541.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: 31 dzień lipca, dzisiaj mamy piątek i jak zerkniemy sobie do kalendarza, to nie wspomnieliśmy, że to dzisiaj Ignacy i Helena mogą świętować. A do tego Adam, Beata czy Alfons, także wszystkiego najlepszego wam życzymy, ale też administratorom życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Administratorom, czyli tym, którzy obsługują sieć i tym, którzy pracują w administracji.
0: No, możemy może być także wszystkich.
1: Dzień skarbowości dzisiaj także mamy, także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pilnują naszych podatków, tak żebyśmy byli rozliczeni, a jest taka stara zasada, że jeżeli myślisz sobie, że cały świat o tobie zapomniał, to spróbuj zapomnieć zapłacić podatku. Od razu sobie o tobie przypomnę.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
5: czują się bezpieczne i kochane.
6: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
7: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
8: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
10: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
4: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
11: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
12: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
13: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
14: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
15: Ty też możesz nam pomóc!
14: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
16: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
14: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
17: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
18: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
19: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
18: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
19: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
18: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
20: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
21: Po reklamie.

0: się zgodzić z tytułem tej piosenki. Lato jest coraz krótsze, rozpoczęło nam się spektakularnie, teraz my jesteśmy w połowie, ale dni rzeczywiście już się skracają.
1: No są coraz krótsze, już 15,5 godziny trwa dzień, a jeszcze miesiąc temu to było 16,5. Dobra, mniejsza z tym, czas na najnowsze wiadomości w Radio Opole, Jacka Rudnika.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Szczegółowe oględziny rosyjskiego pocisku, od tego rozpoczynamy, który spadł wczoraj na pole w miejscowości Tarnowa Kolonia w Lubelskiem, przeprowadzi na miejscu żandarmeria wojskowa. Premier zapewnia, że tor rakiety był monitorowany, decyzji o zestrzeleniu nie podjęto ze względu na potencjalnie większe straty. Jakie mogłoby to spowodować? Ostrzeżenie dla wszystkich powiatów opolskiego o wysokich temperaturach wciąż aktualne. Dziś, podobnie jak wczoraj, w opolskim żar poleje się z nieba. W tym ABC bezpiecznego postępowania jest unikanie dłuższej ekspozycji na słońce, zwłaszcza w godzinach południowych, oraz właściwe nawodnienie. Przed końcem wakacji rząd chce wprowadzić rozwiązanie, które miałoby chronić przed wysokimi cenami paliw, zapewnił rzecznik gabinetu Adam Szłapka. Dodaje, że Ministerstwa Finansów i Energii monitorują ceny, ale z drugiej strony liczą także koszt, jaki przy takiej interwencji poniesie budżet państwa. O 8 zapraszam. W takie upały warto pamiętać o elektrolitach, co szczególnie ważne w przypadku seniorów. A w porannej rozmowie Radia Opole Kwadrans po 8 dziś u nas Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Wśród tematów ograniczanie płac lekarzy.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 24 stopnie teraz na opolskich termometrach, 35-36 będzie dzisiaj.
1: Tak będzie to wyglądało, natomiast jutro 31 stopni możemy się spodziewać w niedzielę. 27.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Tak właśnie myślę, że w niedzielę to będzie nawet prawie 10 stopni ochłodzenia.
1: To będziemy w ogóle odpoczywać od tych upałów, 27 stopni maksymalnie. Ale spokojnie, bo w przyszłym tygodniu nawet 37 stopni we wtorek.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 22 minuty będzie godzina 8, poranny program Radio Opole. Coraz gorętszy. Chyba trzeba będzie jakieś wiatraki tutaj zainstalować. Ochłodzić się nieco. Szklankę wody może ktoś zimnej poda z lodem. Irek Prochera tak na niego patrzy, a on unika mojego wzroku.
2: A on w czarnej koszuli dzisiaj.
1: No właśnie.
2: To przecież czarny przyciąga.
3: Mhm. A w jaki kolor mają te ubrania beduinów na przykład na pustyni?
1: Białe.
3: Nie, czarne.
1: Czarne?
2: Czemu?
3: A jaką herbatę piją najchętniej?
1: Ciepłą.
3: Gorącą nawet.
1: Słodką.
3: No. Mówi się na przykład, że lodów nie powinno się jeść w lecie.
1: To zaraz popatrz na moje lodowate spojrzenie. Widzisz? Widzisz? To jest właśnie to.
3: Będziemy jeszcze ze sobą rozmawiać. Mam nadzieję, że tak.
1: Nie, no ale widzisz, no to jest też jakiś sposób na wprowadzenie trochę rzeźkości, spojrzeć na kogoś lodowatym spojrzeniem.
3: Ale cieszmy się za to, bo przecież jak będzie za gorąco, to nie będziemy musieli pracować, bo nie wiem, czy pamiętacie,
1: pracować?
3: Ale przepisy... Pracować. Przepisy się zmieniły, a zmieniły się również dzięki temu, że związki zawodowe się angażowały bardzo aktywnie w poprawę tutaj warunków pracy i jakości pracy, co oczywiście jest powiązane ze sobą. No i właśnie o tych staraniach związków, by pracownikom pracowało się lepiej, by mieli lepsze warunki, będę dzisiaj rozmawiał z naszym gościem. Radio Opole odwiedzi Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Sporo tych tematów. Między innymi mieliśmy ostatnio znowu wybuch emocji wokół takiej propozycji, by pozmieniać trochę wiek przechodzenia na emeryturę, szczególnie paniom. To jeden z wątków, ale też i zajmiemy się głośną również sprawą zmian umów o pracę dla kurierek i kurierów pracujących dla jednej firmy, która zajmuje się na co dzień rozwożeniem żywności, gotowych potraw, posiłków. No, to taki dosyć charakterystyczny manewr, bo firma zwalnia z etatów, po czym ci pracownicy zatrudniani są przez pośrednika, oczywiście na te umowy takie nie do końca wiążące.
1: I w ten sposób pracują
3: do tej samej firmy. Tak,
1: tak. I jeszcze więcej pracują.
3: No, pamiętamy takie mechanizmy, wydawać by się mogło, że już się z nimi pożegnaliśmy, a jednak to ciągle się odbywa, więc naszego gościa będę pytał, jak można skutecznie reagować na tego typu sytuacje. No, sporo też oczekiwań płacowych, na przykład ze strony pracowników ZUS-u, czy nauczycieli, którzy planują w najbliższych tygodniach protest. Te wszystkie tematy oczywiście pojawią się w porannej rozmowie.
2: A poranna rozmowa w Radio Opole wystartuje kwadrans po godzinie 8:00. Poprowadzi ją tradycyjnie Irek Prochera. Dziękujemy ci.
3: Zapraszam.
1: A już teraz u nas Ed Sheeran, Shape of You.

0: że ta artystka pozbyła się drugiego członu swojego pseudonimu artystycznego. Teraz jest to Roxy, wcześniej to była Roxana Węgiel. Och, do pieca dzisiaj to nie ma co dorzucać.
1: Nie, absolutnie nie ma co dorzucać. Natomiast do pieca to dzisiaj pogoda nam dorzuci, i to bardzo mocno, bo możemy spodziewać się szalonych temperatur. I powiem ci tak, że pierwsze narzekania już się pojawiły.
0: Pewnie, że się pojawiły, a narzekań będzie pod dostatkiem.
2: Ja wolę, jak jest chłodniej.
3: Ja też zdecydowanie jestem jesieniarą. Te 5 stopni mniej by się przydało. Takie 25 w mieście jest spoko. Jak jest możliwość pójścia na jakiś basen, to lubimy właśnie skorzystać z czegoś takiego, chociaż często po prostu przydaje się klimatyzacja w domu, żeby przez te najbardziej gorące godziny w ciągu dnia przeżyć, i wieczorem, jak już się robi chłodniej, to wtedy tak wychodzimy.
0: Pan ma może jakieś sposoby?
2: Jestem wtedy zazwyczaj w pracy, gdzie mam klimatyzator i to mnie ratuje.
1: No i to jest ratunek naprawdę dla wielu z nas. A dajcie znać pod 774541541, jak wy pięknie już narzekacie na pogodę.

0: jestem przekonana, czy przy takich temperaturach można wyginać się śmiało ciało. Raczej śmiało to się chowamy do cienia. Na zegarach już godzina 8, czas na wiadomości w Radio Opole.
1: Żandarmeria Wojskowa przeprowadzi szczegółowe oględziny rosyjskiego pocisku, który spadł na pole w Lubelskiem. W takie upały warto pamiętać o elektrolitach, szczególnie to istotne w przypadku seniorów. Sportowo Katarzyna Połeć przez kolejny sezon w Unii Opole, które zobaczymy przecież w elitarnej Lidze Mistrzów.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
1: Szczegółowe oględziny rosyjskiego pocisku, który spadł wczoraj na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia w Lubelskiem, przeprowadzi na miejscu Żandarmeria Wojskowa. Premier zapewnia, że tor rakiety był monitorowany, a decyzji o zestrzeleniu nie podjęto ze względu na potencjalnie większe straty, jakie mogłoby to spowodować. Informacje zebrała Dagmara Kędziora.
4: Prokuratorzy mają dzisiaj prowadzić dalsze czynności procesowe, w szczególności oględziny szczątków rakiety w pomieszczeniach Żandarmerii Wojskowej. Miejsce, w którym wskutek wybuchu powstał lej, zostało zasypane ziemią, a teren oddany właścicielowi. Choć w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, to mieszkańcy liczą na wyjaśnienia, zarówno ze strony służb, jak i rządu. Na razie nie wiadomo, dlaczego rosyjska rakieta znalazła się w polskiej przestrzeni powietrznej. Czy był to przypadek, czy też celowa prowokacja Rosji?
1: Trzy sceny, 20 debat o przyszłości Polski oraz wspólne grillowanie. Tak będzie wyglądać event polityczny organizowany w Warszawie przez Stowarzyszenie Rozwój Plus, którego liderem jest były premier Mateusz Morawiecki. Klub parlamentarny utworzyło, przypomnijmy, 41 parlamentarzystów, którzy w ostatnich wyborach kandydowali z list Prawa i Sprawiedliwości. Są wśród nich m.in. Ryszard Terlecki, Paweł Jabłoński czy Marcin Chorała.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Powrót upałów zdecydowanie wpływa na zaostrzenie chorób, przypominają lekarze. Najczęściej odczuwają to seniorzy. Muszą pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, mówi szefowa oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z Lublina, Agnieszka Poniewasz.
5: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca, osoby starsze, które są jakby narażone na zaostrzenie swoich chorób związane właśnie ze zmianą pogody, mogą bardziej dbać o nawodnienie, o poziom elektrolitów, czyli kontrolować poziomy potasu, sodu, bo to też jest bardzo ważny element, który może wpływać na zaostrzenie chorób przewlekłych.
1: A dziś w Opolsce, podobnie jak w czwartek, bardzo wysokie temperatury, powyżej 35, także to ABC bezpiecznego postępowania jest jak najbardziej aktualne.
2: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
1: W porannej rozmowie Radia Opole, kwadrans po 8, dużo pytań do Sebastiana Koćwina. To wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, będzie mieć Ireneusz Prochera.
6: Sporo tych tematów, między innymi mieliśmy ostatnio znowu wybuch emocji wokół takiej propozycji, by pozmieniać trochę wiek przechodzenia na emeryturę, szczególnie paniom. To jeden z wątków, ale też i zajmiemy się głośną również sprawą zmian umów o pracę dla kurierek i kurierów pracujących dla jednej firmy, która zajmuje się na co dzień rozwożeniem żywności, gotowych potraw, posiłków. Charakterystyczny manewr, bo firma zwalnia z etatów, po czym ci pracownicy zatrudnieni są przez pośrednika, oczywiście na te umowy takie nie do końca wiążące. Naszego gościa będę pytał, jak można skutecznie reagować na tego typu sytuacje.
1: No, poranną rozmowę rozpoczynamy, kwadrans po godzinie 8. Sportowo jeszcze Opolska, siatkówka żeńska.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
1: Katarzyna Połeć przez kolejny sezon w Unii Opole. 37-letnia środkowa była jedną z liderek zespołu, który w minionych rozgrywkach sięgnął po pierwszy raz w historii brąz na Mistrzostwach Polski. Unii Opole dzięki wywalczeniu trzeciego miejsca po raz pierwszy w historii. Zobaczymy także w siatkarskiej Lidze Mistrzów. A polscy siatkarze przygotowują się do półfinału ze Słowenią w turnieju finałowym Ligi Narodów. Piłka pójdzie w górę w sobotę o 9.
2: Światowe agencje informują.
1: Brytyjski dziennik The Guardian opisuje historię polskiego małżeństwa, które od niemal 80 lat mieszka w Wielkiej Brytanii, ale po wizycie w Polsce nie mogło wrócić do domu. 85-letniej Marii Krupie i jej 92-letniemu mężowi Czesławowi odmówiono wejścia na pokład samolotu z Krakowa do Manchesteru z powodu braku dokumentów wymaganych po Brexicie. W Wołgogradzie płoną magazyny Centrum Logistycznego Wildberries. Od tygodnia mniej więcej Ukraina systematycznie niszczy obiekty tej firmy zajmującej się obsługą sprzedaży internetowej. Tysiące rosyjskich firm szacuje straty na wiele milionów dolarów.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Na termometrach mamy 26 stopni, maksymalnie 36 stopni. Dzisiaj możemy się spodziewać w sobotę 31, w niedzielę 27 stopni.
0: To nisko. Te 27 to taki, będziemy łapać oddech, ale tylko po to, żeby w następnym tygodniu znowu się grzać. 34 w poniedziałek, 37 we wtorek.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Co tam Maroko? Co tam Tajlandia? Co tam Turcja? Egipt albo jeszcze inna Grecja? U nas prawdziwe tropiki.
3: Egipt, Krzyżowice. Jest taka drużyna. Pamiętasz?
0: Tak.
3: Kasper Śnigorski.
0: Magda Szywińska, Darek Kuzera. 5 po 8.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.

0: mamy kwadrans po godzinie 8.
1: A to oznacza, że startujemy z poranną rozmową Radia Opole w studiu obok Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radia Opole.
3: Gościem porannej rozmowy jest Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień dobry, panie przewodniczący.
4: Dzień dobry.
3: Bardzo emocjonalnie pan odpowiedział na tę propozycję minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz dotyczącą dyskusji, potrzeby rozpoczęcia dyskusji na temat zmian w wieku emerytalnym. Dlaczego związkowców niepokoją takie sygnały, takie wypowiedzi?
4: Panie redaktorze, te wypowiedzi są niepotrzebne. Mieliśmy zapewnienie premiera Donalda Tuska, mieliśmy zapewnienia także polityków innych partii koalicji rządzącej, m.in. pani ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, czy wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, a nawet marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, że nie będzie podniesienia wieku emerytalnego. Więc takie wypowiedzi pani minister funduszy są niepotrzebne, niepotrzebnie zająszają sytuację i szczerze mówiąc, to akurat mnie może mnie interesuje jako związkowca, ale chyba szkodzą całej koalicji rządzącej, bo ludzie są po prostu zaniepokojeni, a nie ukrywam, mam bardzo dużo zajęć i trochę irytuje mnie, kiedy muszę odpowiadać na 100 telefonów, że tego podniesienia wieku emerytalnego nie będzie. My oczywiście rozmawiamy i taka jest umowa z partiami politycznymi, z ich przedstawicielami, rozmawiamy o tak zwanym efektywnym wieku emerytalnym, czyli cyklu zachęt dla obywateli, dla pracowników do tego, żeby pracować dłużej. Ale chodzi o to, żeby osoby, które mają siłę, mają możliwość, żeby pozostały dłużej na rynku pracy.
3: Ale żeby to był prostu ich wybór.
4: Ich wybór. I wtedy ich świadczenie będzie zdecydowanie wyższe. Ale musimy brać pod uwagę kilka aspektów, że dłużej na rynku pracy nie pozostaną osoby, które na przykład mają problemy zdrowotne, które pracują ciężko fizycznie od najmłodszych lat i po prostu nie mają siły, żeby dłużej pracować, albo których warunki pracy, chociażby pod względem też psychicznym, jakieś kwestie dotyczące mobbingu, złych warunków pracy, złej atmosfery w pracy, które nie pozwolą im dłużej pracować i my nie chcemy na takich osobach nic wymuszać. Wręcz rozmawiamy cały czas ze stroną rządową o tak zwanych emeryturach stażowych.
3: No właśnie, to jest taki temat, który ciągnie się od lat właściwie.
4: Tak, jest to jeden z dla mnie najważniejszych tematów i jeden z niewielu tematów, których można powiedzieć nie dowiozłem póki co jako przedstawiciel centrali związkowej i robię wszystko, aby te emerytury stażowe wprowadzić. Mamy nawet stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podkreślę, że jest to pozytywne stanowisko. Natomiast
3: skąd ten opór? Chodzi o pieniądze?
4: No właśnie nie powinno chodzić o pieniądze, bo to są pieniądze zgromadzone na koncie ubezpieczonego. Mamy teraz taki system emerytalny, że każdy z nas na swoim koncie ubezpieczonego zgromadzi środki. I to po prostu, kiedy przejdzie na emeryturę, od tego zależy, czy będzie miał tą emeryturę ciut wyższą, czy ciut niższą, a system ubezpieczeń społecznych po prostu te świadczenia wypłaci ciut wcześniej albo ciut później. Natomiast faktycznie kilku wysoko postawionych polityków jest bardzo przeciwnych temu rozwiązaniu i próbujemy ich przekonać albo znaleźć gdzieś jakiś konsensus, żeby wprowadzić to rozwiązanie.
3: No ja mówię przede wszystkim, to może będzie łatwiej.
4: Tak, ale no przede wszystkim mówię tutaj o ministrze finansów.
3: No, z ministrem finansów to wszyscy zawsze mieli problem. No,
4: tak, mają i nauczyciele, i pracownicy ogólnie całej sfery finansów publicznych, ale praktycznie każda branża.
3: A propos właśnie nauczycieli. Jako centrala poparliście protest związków nauczycielskich. Nauczyciele.
4: Panie redaktorze, trudno, żeby było inaczej. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest naszą organizacją, jest największą organizacją w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a poza tym jego postulaty są jak najbardziej słuszne, zasadne, a wręcz wypowiedzi niektórych polityków koalicji rządzącej bardzo, bardzo szkodzą tutaj, bo nie można mówić, no ostatnio usłyszałem takie słowa, że zamiast dawać raz 30%, trzeba to było rozbić na 3 lata i nauczyciele byliby zadowoleni i szczęśliwi. No nie dość, że z nauczycieli no próbuje się no jakby obniżać ich intelekt, tak, pokazywać ich w złym świetle, to jeszcze na dodatek, ja podkreślę jedno, gdyby nauczyciele dostali takie podwyżki tylko po 7-10%, to musieliby mieć dodatek wyrównawczy, bo warto to podkreślić, nie każdy o tym wie, nauczyciele by zarabiali w okolicach płacy minimalnej, trzeba by im było dopłacać do płacy minimalnej. No takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, poza tym koalicja rządząca i sam premier Donald Tusk obiecywali, że to nie będzie jednorazowa podwyżka w okolicach wyborów, tylko że to się będzie cyklicznie powtarzało i czy nauczyciele, czy pracownicy całej sfery finansów publicznych w końcu będą godnie zarabiać.
3: No właśnie, ale panie przewodniczący, bo to z budżetówką to też zawsze jest problem, bo to są ogromne pieniądze. Każda, choćby minimalna podwyżka, to generuje w skali budżetu państwa bardzo duże wydatki. No w sytuacji, w której jesteśmy i w której jest budżet państwa, to chyba raczej szanse są nikłe na to, żeby tutaj coś się zadziało.
4: Panie redaktorze, szanse są być może nikłe, natomiast my pamiętajmy o tym, że żeby państwo dobrze funkcjonowało, dobrze muszą zarabiać osoby, które odpowiadają za jego właściwe funkcjonowanie. Jeżeli znacząca część pracowników sfery finansów publicznych, czy nauczyciele zarabiają w okolicy płacy minimalnej, czy niewiele więcej, no to to państwo nigdy nie będzie dobrze funkcjonować. A poza tym, czy nauczyciele, czy pracownicy sfery finansów publicznych po prostu odchodzą z pracy i wybierają prywatnych przedsiębiorców, którzy lepiej im zapłacą.
3: Tutaj mówimy też o pracownikach ZUS-u, tak? Którzy niedawno protestowali. Tak,
4: pracownicy ZUS-u to jest jeszcze jeden temat. Przygotowują różnego rodzaju protesty, strajki. Ja bardzo cieszę się, że... bo sam jestem pracownikiem ZUS-u, wywodzę się z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Opolu, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podnieśli głowy, że to już nawet nie chodzi o to, że w znacznej ilości przyjechali do Warszawy na protesty, ale wychodzą także przed budynki zakładu i pokazują swoje niezadowolenie, bo ja chciałbym podkreślić, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na przestrzeni ostatnich lat otrzymali mnóstwo dodatkowych zadań, a za tym nie poszły dodatkowe środki finansowe. W tej chwili trwają negocjacje. Ja po części rozumiem prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który mówi, że on no, już ma problem, żeby wygenerować większe środki na podwyżki. Jest tutaj potrzebna interwencja ministra finansów. Minister finansów powinien znaleźć środki finansowe i na podwyżki dla nauczycieli, i podwyżki dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pracowników całej sfery finansów publicznych. 3% to jest śmianie się prosto w twarz pracownikom sfery finansów publicznych i to nie będzie akceptowane przez OPZZ. Będziemy
3: ale
4: protestować.
3: Te 3%, panie przewodniczący, to też planowana podwyżka pensji minimalnej na przyszły rok. Taka jest propozycja strony rządowej, więc jakby te 3% to chyba jest taki punkt referencyjny w ogóle dla tych
4: podwyżek. Jeżeli chodzi o płacę minimalną, chcemy zachować proporcje pomiędzy płacą minimalną i przeciętnym wynagrodzeniem, a niestety te propozycje Ministerstwa Finansów czy całego rządu powodują, że ta relacja pomiędzy płacą minimalną i przeciętnym wynagrodzeniem niestety będzie spadać. My ją przynajmniej utrzymajmy. Płaca minimalna musi zapewniać pracownikowi, który pracuje na pełen etat, pracuje ciężko, w pełnym wymiarze czasu pracy, musi mu zapewniać możliwości godnego przeżycia całego
3: to minimum,
4: miesiąca.
3: Tak jak w samej nazwie,
4: tak,
3: prawda?
4: Żeby

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling w Radio Opole, 8:30 na zegarze.
1: Mam takie wrażenie, że teraz powinniśmy się przenieść do redakcji informacji. Dobre te wrażenia?
0: Bardzo dobre masz wrażenie.
1: A tam jest Jacek Rudnik.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Mieliśmy zapewnienie premiera i polityków koalicji, w tym wicepremiera Gawkowskiego, że nie będzie podwyższania wieku emerytalnego. Powiedział w porannej rozmowie Radia Opole Sebastian Koćwin, to wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Tak odnosi się do sugerowanej ostatniej konieczności podjęcia dyskusji właśnie na ten temat. W ocenie naszego gościa decyzja o ewentualnym dłuższym pozostaniu na rynku pracy musi wynikać z chęci samego pracownika. Nie może być mowy o wymuszaniu czegoś centralnie. 5 koncertów, do tego między innymi wystawa fotograficzna, warsztaty wokalne i atrakcje dla najmłodszych. Dziś i w sobotę 19. Jazz Prudnik Festival. Wstęp na wszystkie koncerty na scenie plenerowej w ogrodzie Prudnickiego Ośrodka Kultury jest oczywiście wolny. W sporcie o 9:00 zapraszam. Raków Częstochowa i GKS Katowice meldują się w trzeciej rundzie Ligi Konferencji.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Dzisiaj tak ciepło, że będziemy się rozbierać, będziemy nad basenem dzisiaj pływać, w basenie pływać, albo w jeziorze, albo po prostu moczyć się pod prysznicem, kiedy wrócimy z pracy cali spoceni.
0: Tak może być, bo temperatury, jakich dzisiaj możemy się spodziewać, są absolutnie szalone. 26 stopni teraz, 36 stopni maksymalnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Jason Derulo. To jest człowiek, który taki wakacyjny klimat nam wprowadza, że nawet jeżeli jesteśmy już dawno po urlopie, to z Radiem Opole poczujemy się jak na wakacjach.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Wakacje mamy na półmetku i to dosłownie 31 lipca dzisiaj w kalendarzu. Pierwszy miesiąc wakacyjny już za nami. Sierpień się rozpoczyna z przytupem, z wysokimi temperaturami. Swoją drogą to pamiętam taki apel sprzed kilku lat, kiedy to te lipce to były takie średnie, raczej deszczowe, raczej zimne, żeby lipiec się zaczynał, żeby sierpień zaczynał się szybciej, najlepiej to już w czerwcu.
2: Ale wiesz co? Ja pamiętam, że ten lipiec przez 28 dni był zimny, deszczowy, 17 stopni i w ogóle El Dramato było.
1: No to także nie narzekajmy na to, że teraz się zrobiło pięknie i przyjemnie i cieplutko. Wiele osób planuje odpoczynek, wiele osób planuje wyjazdy, a w bagażu powinno się znaleźć też miejsce na apteczkę, której zawartość zależy od miejsca wyjazdu, długości pobytu oraz wieku i stanu zdrowia podróżujących. O tym mówi kierownik apteki Zuzanna Firkowska-Kopeć.
3: Są jednak takie elementy, które warto mieć ze sobą zawsze. Przede wszystkim leki przyjmowane na stałe. Najlepiej takich leków mieć troszkę zapasu na kilka dodatkowych dni w przypadku, gdyby się pojawiały jakieś opóźnienia w podróży. Oprócz tego warto zabrać środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, preparaty na biegunkę i odwodnienie.
2: Co zabiorą ze sobą ci, którzy właśnie rozpoczynają urlop?
4: Bandaż, plaster, jakiś środek do odkażania.
5: Coś na komary, coś na kleszcze, do tego penseta.
4: Bardzo bym chciała adrenalinę, bo nie wiem, czy jestem uczulona na przykład na jad pszczół czy szerszeni.
5: Warto pamiętać o jakimś środku, który będzie nam służył przeciwko poparzeniu słonecznemu.
1: Ja się zastanawiam, czy jest jakiś preparat na złamane serce, bo w wakacje to jest taka częsta dolegliwość, że to serce zaczyna kołatać, ale nie tam, gdzie trzeba, nie w tym kierunku, co by powinno.
2: Bardzo mi się podoba to twoje romantyczne podejście
1: do tego. Taka romantyczna jestem, jak Phil.

0: Radio Opole. Patrzymy na zegary i za 12 minut będzie godzina 9, a to oznacza, że po godzinie 9 bardzo ciekawe rozmowy i z prawnikami, ale będziemy też spoglądać na sytuację FIFA kontra UEFA.
1: Tam też się dzieje. My mówimy, że gorąco jest na Opolszczyźnie, ale w piłce nożnej, mimo tego, że już dawno jesteśmy po mundialu, to dopiero mamy tam przecież upał. Czy to będą już prywatne rozgrywki? Czy to będą takie, że jak sobie ktoś kupi mistrzostwo, to będzie mistrzem, czy też nie? No to jest ciekawa rzecz. Natomiast, jeżeli chodzi o prawniczkę, z którą będziemy rozmawiać, to na pewno zapytamy, co zrobić z dziećmi w wakacje? No bo niby tak, mamy urlopy, mamy ten czas, kiedy z dziećmi chcemy czas spędzić, ale te urlopy nie trwają tyle, co wakacje. Czy taki małoletni, powiedzmy 10-latek albo 15-latek, może sam pojechać do babci pociągiem na wakacje? Czy może sam zostać w domu? Czy może nocować u koleżanki bez żadnych konsekwencji prawnych? A jeżeli te konsekwencje są, no to jakie? Takie pytania się pojawią po 9.
0: Także myślę, że warto zostać z Radiem Opole.

0: Za minutę i 30 sekund, godzina 9, najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
1: Będzie także sport, Liga Konferencji, tam Raków Częstochowa i GKS Katowice meldują się w tych rozgrywkach. Więcej o tym już po głównych wiadomościach.
2: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Po reklamie.
0: 31 dzień lipca dzisiaj mamy, czyli połowa wakacji za nami. Czas na drugą połowę i czas na najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
7: A w nich wiceszef resortu obrony Stanisław Wziątek o gotowości zestrzelenia rosyjskiej rakiety, która spadła na pole w Lubelskiem. Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, z niepokojem o dyskusji w sprawie wieku emerytalnego. W sporcie Raków i GKS meldują się w trzeciej rundzie Ligi Konferencji.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Ja przed mikrofonem Radia Opole, już teraz Jacek Rudnik.
7: Pilot myśliwca podążał za rosyjską rakietą, był gotów do jej zestrzelenia, gdyby pocisk zmierzał dalej na zachód, przekazał w TVP Info wiceszef resortu obrony Stanisław Wziątek.
8: Na Ukrainie każdy obiekt latający, niezidentyfikowany, w stanie wojny może być strącony szybko. W naszym przypadku musimy go w pełni zidentyfikować i potwierdzić, że to jest dokładnie ten obiekt. Pilot, kiedy już zaobserwował, dokładnie wiedział, że to jest to, był gotowy do tego, żeby zestrzelić i zestrzeliłby go z dużą, nie dozą prawdopodobieństwa, tylko pewnością, że tak by się stało, gdyby on zmierzał dalej.
7: Pocisk uderzył w ziemię 2 kilometry od najbliższych zabudowań mieszkalnych. Stanisław Wziątek przypomniał, że wojsko działa w warunkach pokoju, przez co obowiązują inne procedury dotyczące zestrzeliwania obiektów latających po naszej stronie granicy.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: Mieliśmy zapewnienie i premiera, i polityków koalicji, że nie będzie podwyższania wieku emerytalnego. Na to wskazywał w porannej rozmowie Radio Opole wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Sebastian Koćwin. Tak odnosił się do sugerowanej ostatnio m.in. przez minister Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz konieczności powrotu do dyskusji na ten temat.
9: Z partiami politycznymi, z ich przedstawicielami rozmawiamy o tak zwanym efektywnym wieku emerytalnym, czyli cyklu zachęt dla obywateli, dla pracowników do tego, żeby pracować dłużej. Ale chodzi o to, żeby osoby, które mają siłę, mają możliwość, żeby pozostały dłużej na rynku pracy. Ich wybór. I wtedy ich świadczenie będzie zdecydowanie wyższe.
7: Co do płacy minimalnej, o to też pytaliśmy w porannej rozmowie Radia Opole. W ocenie Sebastiana Koćwina musi pozostawać w rozsądnej proporcji względem przeciętnego wynagrodzenia, czego nie gwarantują niestety w jego ocenie ostatnie propozycje ministra finansów.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
7: Do Polski wróciły upały, takie z prawdziwego zdarzenia. W większości kraju termometry pokażą dzisiaj powyżej 30, nawet 35 stopni. W takiej sytuacji najważniejsze są odpowiednie nawodnienie, przebywanie w cieniu i nakrycie głowy. Jak radzimy sobie z tak ekstremalną pogodą?
10: Dużo piję, wachlarze biorę. No i jakoś trzeba sobie poradzić.
11: Dla mnie to jak jest takie umiarkowanie, ale upały to nie. Ostatnio choruję dużo, to nie mogę przebywać za długo na słońcu.
12: Lubię ciepło, ale temperatura powyżej 35 stopni to już jest problem.
7: W wiadomościach teraz Głuchomazy rozpoczyna się rozbiórka mostu tymczasowego przez Białą. Po demontażu konstrukcja wróci do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W poniedziałek, przypomnijmy, przekazano w użytkowanie częściowo nowy most w ciągu krajowej 40, ale do listopada będzie tam obowiązywać jeszcze ruch naprzemienny. Strażacy z OSP w Przyworach pozostają w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Ich wniosek został właśnie zaakceptowany przez komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Opolu. Decyzja centrali w sprawie jednostki, która specjalizuje się w ratownictwie wodnym na tym etapie, jest już tylko formalnością.
2: Światowe agencje informują.
7: Działająca w rejonie Moskwy rafineria koncernu Rosnieft wstrzymała produkcję po ukraińskim ataku dronowym, do którego doszło 29 lipca. Jak przekazuje agencja Reutera, chodzi o zakład w Riazaniu. Wiedniu. Jest jednym z ważniejszych dostawców benzyny dla odbiorców w aglomeracji moskiewskiej. Wielki pożar na wschodzie Anglii. Ogień trawi wrzosowiska i lasy w hrabstwie Suffolk, zaledwie kilka kilometrów od elektrowni jądrowej Sizewell. Płonący obszar ma w tej chwili około 150 hektarów.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
7: 4 po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
13: Przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. GKS Katowice i Raków Częstochowa awansowały do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Trudniejsze zadanie miał zespół ze stolicy Górnego Śląska, który pierwszy mecz w Żylinie przegrał 1-2. W rewanżu Gieksa stanęła na wysokości zadania, pokonała rywali 3-1 i awansowała dalej. Z kolei Raków wygrał na wyjeździe z maltańską Valletta FC 4-0. Pierwszy mecz także dla polskiego zespołu, który triumfował 3-1, mówi obrońca częstochowian Jerzy Napieraj.
14: Myślę, że na pewno pokazaliśmy się z lepszej strony niż w Ekstraklasie. Dopięliśmy swojego, awansowaliśmy i to na pewno cieszy. Po tym pierwszym golu Michaela cały stres puścił i zaczęliśmy grać swoje i mecz się otworzył na naszą korzyść.
13: W następnej rundzie Raków zmierzy się z Hammarby IF ze Szwecji, z kolei GKS zagra z izraelskim Hapoelem Tel Awiw. Adrian Formo prowadzi po pierwszym dniu rajdu Finlandii 10. rundy Mistrzostw Świata WRC. Po pierwszym odcinku specjalnym Francuz wyprzedza Belga Thierry'ego Neuville'a i Brytyjczyka Elfina Evansa. 47. miejsce zajmuje Tymoteusz Abramowski. Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Waszyngtonie. Polka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w trzech setach 6-3, 3-6, 0-6. Koszykarki reprezentacji Polski pokonały Finlandię 84-79 w meczu kontrolnym rozegranym podczas międzynarodowego turnieju okręgu kłajpeckiego. W double-double spotkanie ukończyła Kamila Workowska, która zdobyła 26 punktów i zaliczyła 11 zbiórek. Selekcjoner Polek Karol Kowalewski przyznał, że było to wymagające spotkanie.
15: Tej konsekwencji z naszej strony było trochę za mało i były takie momenty, gdzie nam to uciekało przez ten agresywny defense zespołu Finlandii i Finki nam mocno utrudniały tą grę pod basketem, a faktycznie no, po drugiej stronie karały nas bardzo mocno. Jak tylko mieliśmy jakiś problem w transition defense, to bardzo szybko dostawaliśmy 3 punkty, więc bardzo cenne spotkanie dla nas.
13: Dzisiaj Polki zagrają z Litwinkami. I na koniec przenosimy się jeszcze do regionu. Katarzyna Połeć przez kolejny sezon będzie występować w Unii Opole. 37-letnia środkowa była jedną z liderek zespołu, który w minionych rozgrywkach sięgnął po pierwszy w historii klubu brązowy medal mistrzostw Polski w siatkówce kobiet. Zawodniczka dołączyła do zespołu z Opola przed sezonem 2023-2024. Wcześniej grała m.in. w Chemiku Police czy Pałacu Bydgoszcz.
2: Pogoda.
0: 28 stopni już mamy na termometrach.
1: Czekaj, mamy 7 minut po godzinie 9 i już mamy 28 stopni.
0: No, to jest dobry wynik. To już nad jeziorem już nie ma miejsca.
1: W najcieplejszym momencie dnia dzisiaj nawet 36 stopni. Na jutro są zapowiadane przez synoptyków burze. Mogą się przydarzyć wtedy, kiedy powietrze bardzo mocno się nagrzeje. I delikatnie chłodniejsza temperatura na jutro. 28 stopni, 27 w niedzielę. A od poniedziałku znowu ponad 30.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Zastanawiam się, czy w taką pogodę, jaką dzisiaj mamy na Opolszczyźnie, to takie dzieciaki z podstawówki mogą same pójść na basen. Jak myślisz?
0: No właśnie, wiesz co, ja nie jestem dobry do porad prawnych, ale znam kogoś, kto może się wypowiedzieć elegancko w tym temacie.
1: No już za moment rozmowa z radcą prawnym na tematy związane z dzieciakami w czasie wakacji, wtedy kiedy rodzice już nie są na urlopie. Mamy 8 po 9, Magda Szybińska,
0: Kacper Śnigurski i Darek Kuzera, który program realizuje. Cześć, dzień dobry.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Przeglądamy kalendarz, patrzymy już 31 lipca, tak nagle, znienacka. Pierwsza połowa wakacji już za nami. Urlopy się wielu z nas pokończyły, a wakacje trwają do września. Jeszcze dzieciaki mają labę. Pytanie, co z tymi dziećmi możemy robić w czasie wakacji, kiedy my już dorośli urlopu nie mamy. Paulina Dogoda to radca prawny w naszym studiu. Cześć Paulina.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Jak to jest z tymi dziećmi, które zostają w domu wtedy, kiedy my dorośli do pracy musimy wrócić? Czy dzieci mogą być same, bez opieki w domu?
2: Wiecie, to jest taki temat, na który prawo nie do końca ma jakąś konkretną odpowiedź, bo nigdzie w przepisach nie znajdziemy, że dziecko do 7, 12, 13 roku życia może być samo w domu albo nie może. To jest bardziej kwestia już odpowiedzialności rodziców, którzy no, za to dziecko odpowiadają i, że tak powiem, wieku, dojrzałości, też kwestii, ile to dziecko ma zostać samo w domu, więc nie ma konkretnie wieku, od którego dziecko może zostać samo w domu.
1: 18 lat, prawda? To jest ta granica dorosłości. To nie znaczy też, że to jest osoba już dojrzała. Osoba dorosła, a dojrzała to zupełnie dwa inne elementy.
3: Ale bo jest jeszcze taki problem, że problemu nie ma, dopóki nic się nie wydarzy.
2: Dokładnie tak, dlatego mówię, to jest przede wszystkim kwestia odpowiedzialności. Bo przypuszczalnie zostawiając no, takie dziecko 5-6 lat samo w domu na kilka godzin, nie daj Boże coś się złego wydarzy, nie wiem, jakiś pożar, cokolwiek, no to tutaj bezpośrednio rodzic może nawet ponieść odpowiedzialność karną za narażanie na niebezpieczeństwo.
1: Ale
2: tak?
1: Zostawmy te maluchy, bo one w większości w wakacje to jednak mają przedszkola, mają babcię, mają jakąś opiekunkę, ale te dzieci szkolne, które mają takie typowe wakacje, a już są po obozach, już są po wakacjach tych swoich takich wyjazdowych, gdzie mają opiekę.
2: Mhm. To jest taka sama zasada, bo to dalej jakby prawo, tak jak mówię, rozróżnia tylko tą granicę 18 lat, tak? Kiedy stajemy się osobami dorosłymi. Natomiast wszystko poniżej to jest kwestia odpowiedzialności rodziców, no i kwestia dojrzałości już potem dzieci, czy też nastolatków, tak? No bo jeżeli mówimy o osobach 14, 15, 16 lat, no to one już, myślę, dosyć często same zostają w domu, czy same wychodzą na dwór, na baseny, tak jak wcześniej wspomnieliście, jak słyszałam. Więc tutaj jeszcze, jeżeli chodzi na przykład o baseny, to też jest kwestia regulaminu basenu, bo tutaj często takie obiekty jednak w swoich regulaminach mają, że dzieci do któregoś tam życia powinny być pod opieką osób dorosłych.
3: To jest bardzo ciekawy wątek, dlatego wrócimy do niego już za chwilę w Radio Opole.

0: kulturalnym programie Radio Pole. Wracamy do rozmowy z Pauliną Dogodą, z radcą prawnym. Rozmawiamy dzisiaj o sytuacji prawnej nieletnich. Nieletni to jest taki poniżej 18 roku życia. Czy on może pójść sam na basen, czy może sam pojechać pociągiem do babci albo autobusem do koleżanki? Jak to jest z tymi dziećmi, nad którymi w wakacje rodzice, którzy już nie mają urlopu, nie mogą bezpośrednio w ciągu dnia sprawować opieki?
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o baseny i pociągi, to tutaj główną rolę też odgrywa regulamin, ponieważ w regulaminach tych obiektów może być wskazane, że dzieci na przykład do 10 roku życia nie powinny przebywać na basenie bez opieki osoby pełnoletniej. Tak?
0: No ja tak mniej więcej sprawdzałam te regulaminy i taka 13 tam się pojawia. To jest taka też ważny wiek.
1: Może to też wynikać z tego, że od 13 roku życia zyskujemy też ograniczoną zdolność do czynności prawnych, więc może jest to też tak z tego tytułu. Natomiast no wtedy musimy zaopatrzyć dzieci w osobę pełnoletnią, to może być nawet rodzeństwo, tak? Natomiast osoba ta musi być. Natomiast co do autobusów, no to myślę, że tutaj nie ma większego problemu. Natomiast cały czas, tak jak powtarzam, jest to odpowiedzialność rodziców, jeżeli by się coś wydarzyło.
2: I my będziemy jeszcze zostaniemy przy tej rozmowie, ponieważ jest temat podróżowania za granicę i co do tego, jak to wygląda, że na przykład babcia z dziadkiem i wnuczką polecą sobie jednym samolotem, rodzice drugim samolotem z dziadkiem kolejnym, to jest wątek, który jeszcze poruszymy, ale jest bardzo ważna rzecz, my mieszkamy przy granicy z Czechami.
0: No właśnie.
2: Jak jedziemy do Lądka-Zdroju, to najszybsza trasa jest przez Czechy. To jest krótki odcinek, taki parę kilometrów.
0: A do Krnowa na basen, jak chcemy pojechać z babcią albo z dziadkiem
2: no
0: i to dziecko?
2: Obywatel, nie?
1: No niestety, no M-obywatel póki co nie działa jeszcze poza granicami naszego kraju, więc przed

0: party.
1: Well, it's over.

0: wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, to jesteśmy bardzo szczęśliwi, gorzej jak wrócą i nie mamy co z nimi zrobić. Ale jest jeszcze taka sytuacja, kiedy wysyłamy dzieci do babci, a babcia mieszka przy granicy polsko-czeskiej i wymyśliła, no to ja zabiorę te moje maluchy na basen do Krnowa albo do jakiegoś innego Uwalna. Paulina Dogoda, radca prawny w naszym studiu. Czy w takiej sytuacji potrzebne są jakieś szczególne zaświadczenia od rodziców o tym, że przekazują dziadkom opiekę nad dziećmi?
1: Bo się pojawia zwykła kontrola drogowa, prawda? Przekroczeniem prędkości.
0: Pane, tutaj pokuta będzie.
2: Dokładnie tak. Myślę, że bezpieczniej jest zawsze zaopatrzyć dziecko w taką zgodę, no i przede wszystkim w dowód osobisty fizyczny, tak? Nie w aplikacji mObywatel.
1: Bo to nie działa za granicą.
2: Nie działa, no ponieważ wtedy zawsze jesteśmy spokojniejsi, że nawet jak przekroczą tą granicę i pojawi się jakakolwiek kontrola, że nie będzie problemu z tym, dlaczego akurat ta pani, która nie jest rodzicem, opiekunem pierwszoplanowym, ma pod opieką osobę małoletnią.
0: A gdyby nie było takiego zaświadczenia i takiego dowodu, to co może się wydarzyć?
2: To tak naprawdę zależy od osób, które nas kontrolują.
0: W najgorszej sytuacji?
2: W najgorszym wypadku możemy trafić przed konsulat.
1: Czyli jedziemy do Pragi, a byliśmy przy Prudniku.
2: Na przykład. No może być też tak, że nas po prostu cofną do Polski, tak? Natomiast to są zawsze niepotrzebne nerwy, stres i myślę, że podpisanie zgody jest najlepszym sposobem na to, żeby
0: to jest po polsku pisane, czy powinno być jednak po czesku?
1: W jakim języku to zrobić?
2: Po polsku wystarczy. Tutaj nie ma problemu, natomiast prawa pojawiają się, jeżeli chcemy przekroczyć granicę samolotem. Bo tutaj znowu, różnie to bywa, najlepiej mieć zgodę i tutaj już najlepiej mieć zgodę na przykład w formie aktu notarialnego, przetłumaczonego na język kraju, do którego lecimy, tak?
0: Czyli na przykład do takiej Japonii, jak babcia leci z wnukami, to trzeba mieć po japońsku tymi wszystkimi krzaczkami to napisane.
2: Po polsku i po japońsku, żeby...
1: I jeszcze notarialnie potwierdzone.
0: A przez jakiego notariusza? Krajowego czy zagranicznego?
2: Nie, krajowego. Znaczy, wiecie, to jest taki marzenie, pakiet po prostu, żeby jak najlepiej zabezpieczyć. Natomiast jeżeli będziemy mieć zgodę tylko polską, to przypuszczam, że na
0: lotnisku... To jako tako powinno pójść.
2: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Natomiast zgoda jest niezbędna. Samolotem na pewno.
1: Bardzo Ci dziękujemy za komplet tych porad prawnych.
0: Paulina Dogoda, radca prawny, jak co miesiąc w porannym programie Radia Opole.
3: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
0: A skoro my już zaczęliśmy mówić o fruwaniu za granicę, to mamy konkurs dla naszych słuchaczy, w którym do zdobycia jest pakiet nagród od lotniska w Katowicach, w Pyrzowicach. Voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień, przejścia przez Fast Track i wejścia do saloniku Business Lunch dla dwóch osób lub zestaw gadżetów podróżniczych.
1: Krótko mówiąc, jeżeli chcecie poczuć się jak VIP na lotnisku, to bierzcie telefony w ręce. 774-541-541, bo trzeba na nasze pytanie odpowiedzieć, że ono jest związane z temperaturami, które mamy w Polsce.
0: I z lotniskiem trochę też, z lataniem. Dokąd polecieć, żeby się ochłodzić? Pytanie dla słuchaczy. 774-541-541.
1: No, ale trzeba to jeszcze bardzo kreatywnie uzasadnić. Kombinujcie, bawcie się.
3: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.

0: teraz zamieszanie. FIFA kontra UEFA. Gianni Infantino mówi, że sprzeda 20% udziałów prywatnym inwestorom dla organizacji Mistrzostw Świata. UEFA mówi teraz, że absolutnie się na to nie zgadza. I co to wszystko oznacza, to ja nic nie rozumiem.
1: No to na szczęście mamy w studiu kogoś, kto na te wszystkie nasze pytania spróbuje odpowiedzieć. Tomasz Garbowski, to jest szef Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze, o wpływy, o politykę i tak dalej, i tak dalej.
2: Myślę tak, że chodzi o pieniądze. Przede wszystkim o pieniądze. Na linii UEFA, czyli Europejska Federacja Piłkarska i ta Międzynarodowa Światowa Federacja Piłkarska chyba od wielu lat iskrzy, tak? Mówiąc wprost. I to jest kolejny konflikt pomiędzy dwoma dużymi federacjami i przepychanie, kto jest ważniejszy, kto jest ważniejszą instytucją. Myślę, że jesteśmy w takim okresie, jesteśmy po mistrzostwach świata. Gianni Infantino i te słynne zawieszenie czerwonej kartki, wpływ wspólnie z Donaldem Trumpem, wprowadzenie takiej mocnej polityki w świat piłki nożnej, no troszeczkę nie zaskarbił sobie kibiców i UEFA zaprotestowała, szczególnie przeciwko zawieszeniu tej czerwonej kartki, bo chyba w historii mistrzostw świata tego nie było. Teraz dochodzi jakiś deal, nie wiadomo do końca jaki, z jakąś tam rodziną Donalda Trumpa i wydaje się, że coś tam było napisane. No i UEFA i także Ameryka Północna sprzeciwiają się, żeby jednoosobowo prezes federacji takiej największej, FIFA, podjął taką decyzję, która ma skomercjalizować mistrzostwa świata. My mówimy o wielkich pieniądzach, ale na szczęście my jesteśmy tu w regionie opolskim i już dzisiaj zaczynamy trzecią ligę w Brzegu.
1: A czyli bliższa ciało koszula, mimo wszystko.
2: Powiem szczerze, piłka dalej będzie się toczyła, są dwie bramki i mam nadzieję, że...
0: OZN nie planuje sprzedać udziału z rozgrywki.
1: A czy ktoś planuje kupić w ogóle?
2: No właśnie, myślę, że duża polityka, duże pieniądze. Wiadomo, UEFA to są rozgrywki klubowe, przecież przeżywaliśmy kilka dni temu te rozgrywki w Poznaniu, dramatyczne dla naszej drużyny, ale wczoraj w Katowicach. I to duże rozgrywki klubowe, duże pieniądze. No i mamy FIFA, która ma jakby ten produkt Mistrzostw Świata. No, już się mówiło kiedyś.
0: Warty miliardy.
2: Miliardy już teraz. No, wydawało się, że w Katarze te Mistrzostwa Świata będą najbogatsze i najbardziej zyskowne dla FIFA. No ale Ameryka przebiła wszystko. Powiększenie drużyn. Mówi się o jeszcze większej grupie drużyn, które będą grały na Mistrzostwa Świata. No pytanie, dokąd to zmierza? No czy ta duch sportu, rywalizacja taka, gdzie zachęcamy młode pokolenie do tego, że warto uprawiać sport, czy tu obraz pieniądza jest najważniejszy?
1: Jest jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. FIFA, czy jest szansa na to, że kolejny mundial się nie odbędzie? I na to pytanie postaramy się odpowiedzieć już za chwilę.

0: Czy jest taka szansa, raczej niebezpieczeństwo, że kolejny mundial w 2030 roku się nie odbędzie przez zamieszanie na linii UEFA-FIFA?
1: Albo że się odbędzie, ale bez najlepszych drużyn na świecie.
0: Bez europejskich na przykład.
1: Przypominam, że już od poziomu ćwierćfinałów, nie, półfinałów, to było 6 drużyn europejskich i 2 spoza Europy.
0: I na ten temat rozmawiamy teraz z Tomaszem Garbowskim, prezesem Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
2: Myślę, że wszystko jest możliwe. Tak się świat zmienia, tak, takie mamy decyzje polityczne.
0: Myślałam, że powiesz, że absolutnie nie, że to jest niemożliwe, żeby mundial się nie odbył.
2: Wydaje mi się, że to UEFA zasygnalizowała problem, czyli przedstawiła stanowisko. Druga strona musi odebrać to stanowisko i usiąść do stołu, czy pójść w tą drogę konfrontacji, pamiętając o tym, że następne Mistrzostwa Świata odbywają się w Hiszpanii, w Portugalii, w Maroku, czyli 2 kraje europejskie. No ale większość drużyn, które jak powiedzieliście, grała w tym ćwierćfinale, w półfinale, to były kraje europejskie i one nakręcają ten cały futbol, futbol klubowy, futbol Mistrzostw Świata.
1: Ale też pieniądze, bo jak to jest oglądane, to głównie w Europie.
2: Wydaje się, że to jest taki sygnał na zasadzie nie idźcie tą drogą, cytując klasyka, zatrzymajcie się, za chwileczkę będzie kongres FIFA, będzie stanowisko krajów europejskich, no i mam nadzieję, że FIFA tą drogą nie będzie podążało, bo gdyby doszło do eskalacji, to może być tak, że FIFA będzie swoje, UEFA będzie swoje, inne federacje będą swoje i tutaj nie będzie zależności. No i dojdzie do przypychanek.
1: Nie, dojdzie do tego, że Polska będzie mistrzem Polski.
0: To już dawno.
2: Dojdzie do przepychanek, bo już FIFA chciała Mistrzostwa Świata co 2 lata, nie udało im się tego wdrożyć. No myślę, że tu jest ciągła rywalizacja 2 mocnych graczy, tak jak mamy rywalizację pomiędzy Chinami, Stanami Zjednoczonymi, mówiąc wprost, kto jest ważniejszy w dzisiejszym globalnym świecie. No i sztuką jest usiąść do stołu i wypracować taki konsensus, że jedna federacja będzie zadowolona i druga będzie zadowolona, ale pamiętajmy o tym, silny chce jeszcze więcej, jeden i drugi. Gianni Infantino pochodzi z UEFA, prezydent Czeferin też jest mocnym graczem, jest adwokatem. No i też za 3 lata będą nowe wybory nowego prezydenta FIFA, nowego prezydenta UEFA chyba też za 3 lata. Wszystko się może zdarzyć, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że oby wygrał duch sportu i piłka nożna.
0: Ja się tylko jednym martwię, że to może nie być nasz polski problem. Jak pójdzie nam w kwalifikacjach tak jak w tegorocznych, no to możemy nie mieć powodu do martwień.
2: Chyba, że będziemy gospodarzem, ale jeżeli Donald Trump deklaruje chęć organizacji Mistrzostw Świata po Arabii Saudyjskiej, zawsze, w każdym czasie, to dlaczego nie Polska? My już zadeklarowaliśmy aplikację o olimpiadę, jak dobrze pamiętacie. Mamy jakieś cele, jakieś pasje. Jeżeli organizowaliśmy Mistrzostwa Europy w 2012 roku, to był duży boom gospodarczy, infrastrukturalny dla Polski, lotniska, dworce, sieć drogowo-kolejowa. No trzeba mieć jakieś marzenia. Na razie wiemy o tym, że po 2 latach Ministerstwo Sportu przyjechało do Głuchołaz i przekazało czek na 12 milionów i w końcu te piękne boiska, które na razie na tych boiskach jest się nisko i krowy się pasą, jak zobaczyliśmy te zdjęcia.
0: Ale będzie San Francisco.
2: Będzie San Francisco i w końcu, czy w Bodzawianowie, w Nowym Świętowie, czy w Polskim Świętowie za rok czasu będziemy mieć fajne boiska dla tych naszych adeptów piłki nożnej amatorskiej i to jest chyba nam bliższe.
0: Mierzmy siły na zamiar, a nie zamiar podług sił, tak?
2: Ale pieniądze też są ważne, żeby odbudować. Mamy nadzieję, że w Głuchołazach, w końcu w gminie Głuchołazy piłka nożna ruszy pełną parą.
1: Bardzo dobrze. I tak ma być, bo całą przyszłość futbolu buduje się tu, od tych naszych boisk. Wiem, co mówię, bo gram na Opolskiej Lidze Orlika.
0: Grasz?
1: Gram, strzelam bramki. Dobry jestem.
0: Raz pójdziesz, coś tam strzelisz i od razu zostajesz królem strzelców. Wiem, jak ty to robisz, ale tak jakoś się dzieje. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Tomasz Garbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej, był gościem porannego programu.

0: Za dwie minuty będziemy mieli godzinę 10:00 i mamy bardzo dobrą informację dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy czekają na konkursik latający i fruwający, ponieważ nasze pytanie przechodzi dalej.
1: Przechodzi na wakacje z Radiem Opole. Iwona Tokarska i Krzysiek razem z nami.
2: Cześć,
1: dzień dobry. Formą was wysoko gdzieś
2: będziemy
1: tam
2: podsycać te żądze, tak.
1: Do krajów takich chłodnych, na coolcation. O, to się tak ładnie nazywa teraz, prawda?
3: Coolcation.
2: Serio? Mhm. Ja nie znam tego słowa.
1: Nie znacie tego słowa? To się
3: i Magda jest światowa.
1: Się tam, pewnie było się tu i ówdzie w świecie i w powiecie. Lata się do takich krajów, gdzie jest zimniej. Już nie Hiszpania, już nie Chorwacja, już nie żaden Egipt, tylko na przykład Norwegia. To jest bardzo popularny kierunek.
3: Ostatnio słuchałam wywiadu z Igą Świątek i ona marzy o tym, żeby wybrać się na Islandię.
1: Tak, oj, to ja znam osobę, która...
2: Kto by się nie wybrał, ja bym się też wybrał.
1: Kierowniczka naszego polskiego schroniska pracowała przez 3 miesiące w Islandii i powiedziała, że uciekała stamtąd jak diabli, gdzie pieprz rośnie, bo tak zmarzła.
0: A, widzisz, i to jest bardzo ciekawy wątek, który pozostanie na pewno. Kasper Śnigurski,
1: Magda Szubińska i Darek Kuzera. Do usłyszenia.
4: Radio Opole.
5: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowy Karolinka w Opolu.
3: Po reklamie. 10 już coraz bliżej w kalendarzu piątek, to ostatni dzień lipca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i oczywiście z naszego regionu.
6: Niezbyt dobre, jeśli chodzi o nasze najważniejsze parametry gospodarcze. Rośnie inflacja, mamy szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego. Około setki polskich strażaków pomoże w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Jutro formalnie wchodzą do akcji. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne omówi państwu Katarzyna Zawadzka.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: A już teraz przed mikrofonem Jacek Rudnik.
6: Inflacja w górę, od tego rozpoczynamy. Tak jak spodziewali się analitycy, w lipcu wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyspieszył. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kończącym się miesiącu inflacja skoczyła do poziomu 3%. Jeszcze miesiąc wcześniej notowaliśmy 2,5%. Pilot myśliwca F-16 podążał za rosyjską rakietą, był gotów do jej zestrzelenia, gdyby pocisk zmierzał dalej na zachód. Przekazał w TVP Info wiceszef resortu obrony Stanisław Wziątek.
7: Pilot, kiedy już zaobserwował, dokładniej wiedział, że to jest to, był gotowy do tego, żeby zestrzelić i zestrzeliłby go z dużą niedozą prawdopodobieństwa, tylko pewnością, że tak by się stało, gdyby on zmierzał dalej.
6: Pocisk uderzył w ziemię 2 kilometry od zabudowań mieszkalnych. Mieszkańcy jest zaniepokojeni.
8: Dlaczego aż tutaj ona przyleciała? Dlaczego ona wcześniej nie była zestrzelona? No może to jest nie nasza sprawa. Służby wiedzą, co robią, ale ludzie chcieliby tej prawdy.
6: Stanisław Wziątek przypomniał, że wojsko działa w warunkach pokoju, przez co obowiązują nas inne procedury dotyczące zestrzeliwania obiektów latających po naszej stronie granicy.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Samochody ze sprzętem dla polskich strażaków, którzy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii, docierają powoli na południe Europy. W sobotę na miejscu pojawią się strażacy wyszkoleni i doświadczeni w walce z ogniem w takich właśnie trudnych warunkach, informuje Maciej Szefer.
9: Polscy strażacy będą udzielali pomocy Hiszpanii w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Na miejsce dojadą strażacy z doświadczeniem w międzynarodowych akcjach gaśniczych, mówi wiceministra spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
10: Nasi funkcjonariusze jadą, by wspierać te misje.
9: Pierwsza rotacja polskich strażaków wyruszy do Hiszpanii z Krakowa 1 sierpnia.
6: Jasnych przepisów prawa nie ma, to raczej kwestia naszej odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych dzieci, przypomniała na naszej antenie Paulina Dogoda, radca prawny. Tak mówi o dzieciach pozostających w wakacje w domu, kiedy my po urlopie wracamy do pracy. Przezorność i wyobraźnie, co się może wydarzyć, gdy nas nie ma. Trzeba mieć włączoną cały czas.
11: To jest taki temat, na który prawo nie do końca ma jakąś konkretną odpowiedź, bo nigdzie w przepisach nie znajdziemy, że dziecko do 7, 12, 13 roku życia może być samo w domu albo nie może. To jest bardziej kwestia już odpowiedzialności rodziców, którzy za to dziecko odpowiadają i, że tak powiem, wieku, dojrzałości, też kwestii, ile to dziecko ma zostać samo w domu. Przypuszczalnie zostawiając takie dziecko 5-6 lat samo w domu na kilka godzin, nie daj Boże coś się złego wydarzy, nie wiem, jakiś pożar, cokolwiek, to tutaj bezpośrednio rodzic może nawet ponieść odpowiedzialność karną za narażanie na niebezpieczeństwo.
6: Teraz dobre informacje dla entuzjastów żeńskiej siatkówki w stolicy regionu. Katarzyna Połeć przez kolejny sezon będzie występować w Unii Opole, o czym z redakcji sportowej Grzegorz Frankowski.
12: 37-letnia środkowa była jedną z liderek zespołu, który w minionych rozgrywkach sięgnął po pierwszy w historii klubu brązowy medal mistrzostw Polski w siatkówce kobiet. Zawodniczka dołączyła do zespołu z Opola przed sezonem 2023-2024. Wcześniej grała m.in. w Chemiku Police czy Pałacu Bydgoszcz.
6: Fanatic Summer Car Show rozpoczyna się dziś i potrwa do końca weekendu na boisku sportowym przy Stawowej w Rzędowicach, to gmina Zawadzkie. Impreza gromadzi entuzjastów unikalnych projektów motoryzacyjnych, oczywiście stuningowanych samochodów też. Impreza rusza dzisiaj o 15:00. Finał zlotu z ogłoszeniem wyników w poszczególnych konkursach. Niedziela około 21:00.
4: Światowe agencje informują.
6: Co najmniej 10 wspinaczy porwanych przez lawinę na szczycie Broad Peak na granicy Chin i Pakistanu. Wśród zaginionych jest znany nepalski alpinista Nirmal Puria. Według dyrektora firmy, która zajmuje się wspinaczką górską, lawina wystąpiła na samym szczycie góry. W hiszpańskiej Seucie setki migrantów noc spędziły na ulicach, w parkach i przy parkingach, ponieważ ośrodki dla uchodźców nie są w stanie ich przyjąć. Do enklawy nadal napływają migranci z Maroka. Hiszpański rząd zdecydował o wysłaniu do miasta wojska, ma pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
6: 5 minut po 10.
4: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Katarzyna Zawadzka, mecenaska sztuki i stomatolożka Agnieszka Kania będzie dziś bohaterką spotkania z cyklu Poznajmy się. Organizatorem jest Stowarzystwo Przyjaciół Opola. Miejscem spotkania będzie Dom Sztuki Żar, który Agnieszka Kania prowadzi na Małym Rynku w Opolu. To miejsce wernisaży, warsztatów artystycznych czy rozmów o literaturze w ramach cyklu Czytuje się świetnie. Kolejnym miejscem, które za sprawą bohaterki wydarzenia sprzyja sztuce, jest działająca przy jej gabinecie stomatologicznym Galeria Panaceum, przestrzeń regularnych wystaw. Rozmowę poprowadzi Tadeusz Jacek Grogorza. Początek dziś o godzinie 16:30 w Domu Sztuki Żar w Opolu. Dziś rusza Jazz Prudnik Festiwal. 5 koncertów zaplanowano na scenie plenerowej w ogrodzie Prudnickiego Ośrodka Kultury. O szczegółach tej imprezy na naszej antenie mówiła dyrektorka instytucji Sylwia Gawłowska. Pierwszy koncert dziś o godzinie 17:00, na początek zespół z Republiki Czeskiej.
13: Tak, to zespół, który mogłabym powiedzieć zagra taką softową, taką bardzo miłą uchu wersję repertuarową, jazzową. Z kolei kolejne zespoły, formacja Newbone, Michał Barański, który przyjedzie ze swoim najnowszym projektem No Return, No Karma. To już będzie taka bardziej zobowiązująca duchowo i mentalnie podróż, ale gwarantująca po prostu pełną wirtuozerię.
11: Kolejne koncerty w sobotę, wówczas wystąpi m.in. nowojorski artysta Dean Bowman. Radio Opole jest patronem medialnym.
4: Pogoda.
3: Bardzo ciepły piątek nam się zapowiada, od 31 do 34 stopni na termometrach, ale wystąpią opady deszczu i burze. Jeszcze nie widzimy ich na niebie, to znaczy nie ma tam żadnych ciemnych chmur, ale synoptycy przekonują, że takie chmury dzisiaj się pojawią. Nocą od 18 do 20 stopni też może grzmieć, ba, może też mocno wiać, bo porywy wiatru w trakcie burz będą do około 90 km na godzinę. Jutro od 28 do 30 stopni i też będzie burzowo, Krzychu. Chyba rozczarowany. Liczył bardzo na tę sobotę.
14: Ja nie wiem, jak to się stało, ale w ferworze walki i pracy codziennej tak sobie wmówiłem na początku tygodnia, że piękny weekend przed nami, słoneczny, będzie rower, będzie jezioro, Bóg wie, co jeszcze będzie. A tu już deszcz widzę, będzie i burze będą. Nie wiem, co to będzie jutro. Może być marnie, niestety.
3: Poprawią się.
14: A byłem taki napalony. 28 stopni mamy w tej chwili, słuchajcie, w stolicy regionu, czyli w samym Opolu, i takie temperatury w pozostałych większych miastach, czyli 28-27. Kluczbork, Namysłów, Brzechny, Saczy, Kędzierzyn, Koźle.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 8 minut po 10. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Ba, tu piątek, Iwona Tokarska.
14: Piątek, piąteczek, piątunia, Krzysztof Rab, cześć i czołem. Darek Kuzera z nami także jest i program realizuje.
3: A zaśpiewa Grzesiek Chyży. Kolej.

0: Dzień dobry, Straż Miejska.
1: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
0: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
1: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
2: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
2: Obiecaliśmy, że przejmiemy ten konkurs od porankowiczów naszych. No i przejmujemy, czyli my kontynuujemy i chcemy was zachęcić do wzięcia udziału, bo do wygrania atrakcyjne bardzo nagrody. Mamy sezon wakacyjny, sezon urlopowy, no to może ktoś chciałby zaparkować sobie auto na tydzień pod lotniskiem w Katowicach-Pyrzowicach bezproblemowo, bezkosztowo, a może chciałby skorzystać z takiej szybszej trasy Fast Track, tam żeby się odprawić, salonik Business Lounge dla dwóch osób. To wszystko możecie u nas wygrać, a jeśli nie lecicie, no to ewentualnie zestaw gadżetów podróżnych właśnie od lotniska, saszetka na dokumenty, taka ładowareczka 3 w jednym, kubek termiczny, smycz, długopis i takie tam.
3: Ale maskotki, co, maskotki tam
2: i takie tam, tym podobne. Maskotki są, o. Samolocik z pluszu, czy coś tak
3: z tygrysem tam jest chyba taki lotniskowy. Ale to już dobra, nie drążmy, nie drążmy tak, tego tematu. Nie drążmy. Ja wiem, że ty byś chciał ten zestaw gadżetów dostać, zdobyć, pewnie, ale one są dla naszych słuchaczy.
2: No trudno.
3: 774-541-541. Dzwońcie do nas i dajcie znać, gdzie polecić, żeby się ochłodzić. O. Halo, halo?
4: Dla ochłody lot na Uran. Tam temperatura spada do minus 224 stopni Celsjusza. A po takim ochłodzeniu lecimy na Kretę, a tam składamy się w morzu, jedzą pyszne lody oraz dzwonimy do przyjaciół z Alaski. Pozdrawiam.
3: To jest ciekawa propozycja.
2: Wszystko fajnie w tej drugiej części. Ten lot na Uran trochę mnie niepokoi, czy to tak... I te minus 200 ileś
3: to
2: tam,
3: koleżanka,
2: tak?
3: Elona była.
2: Słabo, słabo to widzę.
3: Mówię ci, to koleżanka, tak? Elona była. Aha, tak, już, okay, już zna jego plan. 774-541-541. Dajcie znać, gdzie polecieć, żeby się ochłodzić.
1: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
0: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.

0: 10:30 na zegarze, a wieczorem będzie bardzo pięknie nad Kamionką Piasta w Opolu, bo właśnie tam odbędzie się kino wakacyjne plenerowe, a o szczegółach tego wydarzenia będzie opowiadała nam Alicja Wiśniewska z Rady Dzielnicy Śródmieście, która jest przy telefonie Radia Opole. Dzień dobry, pani Alu.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i tak jak już państwo zapowiedzieli, zapraszamy dzisiaj wszystkich na Kamionkę.

0: Piast. Ruszamy o godzinie 19, o godzinie 19 trochę ruchu, a mianowicie joga z panią Małgorzatą Wojciszek, więc zapraszamy te osoby, które może w piątek po pracy chcą trochę odpocząć, zrelaksować się, to jest ku temu okazja. Trzeba zabrać siebie, można zabrać ze sobą matę, można też relaksować się na trawie, a później zapraszamy na spotkanie z nurkami. Trochę o tym, jak ta nasza kamionka wygląda pod wodą, co jest w niej ważne, co jest w niej cenne i może dowiecie się Państwo ciekawych rzeczy o miejscu, które jest tak blisko nas, a jednak ukryte pod wodą, a finałem tego wydarzenia jest kino plenerowe. Kino plenerowe ze Stowarzyszeniem Ramy, dzisiaj film Małe Miłości, także trzeba wziąć coś na komary, znajomych i zrelaksować się pod chmurką.
1: No to pięknie, ciepłe noce teraz się zapowiadają, pogoda powinna jeszcze dziś dopisywać, może tam coś jutro pokropić, a proszę powiedzieć, to jest pierwsza taka inicjatywa, po raz pierwszy to organizujecie?
0: Nie po raz pierwszy, już w zeszłym roku zapraszaliśmy, myślimy właśnie, że kamionka jest idealnym miejscem na kino plenerowe, na to, żeby trochę ją odkrywać w tym sezonie wakacyjnym, więc to już jest druga.
2: A gdzie to dokładnie będzie się odbywało? W którym miejscu, powiedzmy, nie wiem, ekran będzie rozstawiony?
1: Tak, żeby całej kamionki nie trzeba było obchodzić i szukać.
0: Trzeba trochę chodzić i szukać, ale te osoby, które znają kamionkę, wiedzą, że jest taki piękny zielony teren zaraz koło Orlika i właśnie tam będzie ekran. Natomiast spotkanie z nurkami dokładnie będzie przy stacji nurków, czyli przy takim zadaszonym obiekcie, jak idziemy w dół do wody.
2: Ja chyba mogę zdradzić, że jeszcze dzisiaj z nurkami to właśnie porozmawiamy po 12:00, będziemy na żywo w studiu rozmawiali i zachęcali gorąco do tego, żeby odkrywać razem z nieformalną grupą nurków z Opola właśnie te uroki kamionki Piast. Natomiast za wszystkie szczegóły dotyczące kina plenerowego dziękujemy Alicji Wiśniewskiej. To przedstawicielka Rady Dzielnicy Śródmieście. Dziękujemy,
1: dziękujemy
2: pani Alu.
1: Dziękujemy bardzo i życzymy udanej imprezy. Pozdrawiamy.
0: Wszystkiego
2: dobrego, do zobaczenia. Już dzisiaj wieczorem o godzinie 19:00 joga plenerowa, potem spotkanie z nurkami, a o 21:00 kino pod chmurką na kamionce Piast.

0: Radio Opole.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to,

0: Dawid Kwiatkowski, a także Margaret na antenie Radio Pole. Później ci opowiem. Nie, ja wam opowiem już teraz. Słuchajcie, Opolanie i nie tylko. Jutro to się szykuje w stolicy regionu spora urodzinowa balanga. Pierwsze urodziny świętować będą Tajga i Tundra, czyli nasze urocze tygryski z opolskiego ogrodu zoologicznego.
1: Jeszcze rok temu cała Polska z zapartym tchem śledziła losy dwóch małych tygrysic. Dziś Tajga i Tundra są zdrowymi, silnymi i pełnymi energii tygrysicami, które każdego dnia zachwycają odwiedzających Zoo Opole. To czytamy na profilu facebookowym Zoo. I o te tygryski właśnie wypytałam pracowników opolskiego ogrodu Marcelina Broje i Denisa Walecko.
2: Leciało to błyskawicznie szybko. One też przez ten rok strasznie urosły, bo to były jeszcze rok temu takie malutkie drobinki, a teraz są to naprawdę dostojne damy, piękne, duże, majestatyczne i cieszymy się, naprawdę cieszymy się z tego, że tak pięknie nam podrosły, dalej wykazują taką chęć do zabawy, są naprawdę bardzo aktywne. Dalej mamy jeszcze zaczepiają, jeszcze są, pamiętajmy, w tym młodzieńczym wieku. W zasadzie to już powoli zaczynają wchodzić w te takie lata nastoletnie, czyli taki okres troszeczkę buntowniczy. Mama zawsze miała na wybiegu taką półkę położoną najwyżej. Ona tam wchodziła na samą górę, jak miała już małych dosyć, żeby się troszkę wyalienować, trochę odpocząć od nich. No niestety, teraz małe są na tyle duże, że też są w stanie tam wskoczyć.
3: Tundra i Tajga, one są tymi siostrami, które wzbudzają cały czas zachwyt i wielkie zainteresowanie, ale w tym rodzeństwie była jeszcze Amura, która no niestety padła po jakimś czasie, ale utworzyliście coś takiego jak Fundacja imienia Amury.
4: Utworzyliśmy taką fundację, ponieważ chcemy, że tak powiem, jeszcze więcej wkładać w ten cały rozwój naszych tygrysów, że tak powiem. Chcielibyśmy, żeby one gdzieś przyszłościowo jakaś część wracała ich do natury. Tak dobrze nam idzie w tych tygrysach, mnożą się u nas bardzo dobrze, warunki im bardzo odpowiadają. Chcielibyśmy brać udział w reintrodukcji tych zwierząt. Chcielibyśmy, żeby przyszłościowo jeden z naszych tygrysów może poszedł do jakiegoś ośrodka reintrodukcji, tak by móc zwiększać tą pulę genetyczną tak naprawdę też w naturze, ponieważ trzeba pamiętać, że tych tygrysów zostało naprawdę mało, więc my jako ogród zoologiczny tak chcielibyśmy dawać jeszcze więcej z naszej strony, po prostu w uratowanie tego gatunku.
1: Co z okazji urodzin przygotowano w opolskim zoo? No wiele atrakcji. O 10:00 już jutro start gry terenowej śladami Tajgi i Tundry, o 11:00, 13:30 i o 15:00 rodzinne warsztaty edukacyjne, a o 12:30 urodzinowy tort dla Tajgi, Tundry i ich mamy Umy.
0: No i słuchajcie, a propos jeszcze tego posta, o którym mówimy, że tam jest na Facebooku Zoo. Pod tym postem oczywiście posypały się komentarze z życzeniami urodzinowymi. No a mnie taki jeden ujął, choć i ujął i jednocześnie zaniepokoił, bo pani Katarzyna pisze tak. Proszę przekazać Tajdze i Tundrze dużo uścisków i całusków i niech zdrowo rosną. No pewnie, tylko tak z tym ściskaniem dorosłych już tygrysów to bym radził się trochę może powstrzymać. Bo wiecie co, no jak one ścisną, no to mówiąc tym urodzinowym żargonem może się komuś oranżada z siódmych urodzin odbić.
5: Radio Opole. Jedź dalej.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl. Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Brango. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
3: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Słuchacie oczywiście Radio Opole. A już za chwilę najświeższe wiadomości ze świata, z kraju i z naszego regionu.
4: I także z ekonomii przyspiesza inflacja. Jest niepokojący szacunek Głównego Urzędu Statystycznego. Nie jest pewne, czy Wołczyn zdąży do końca roku z nowym centrum przesiadkowym. Kino plenerowe w pięknej scenerii Kamionki Piast w Opolu. Takie rzeczy dzisiaj od 19.
5: Wiadomości Radia Opole.
6: O szczegółach Jacek Rudnik.
4: A rozpoczynamy od Kujawsko-Pomorskiego. 3 osoby poszkodowane w wypadku balona w słupie niedaleko Grudziądza. Pilot i 2 pasażerki trafiły do szpitala, ustalił reporter Polskiego Radia PIK Marcin Doliński.
7: W wypadku ucierpiały 3 osoby. Pilot ma złamaną nogę, jedna pasażerka rękę, a druga palec i ogólne potłuczenia. Są w szpitalu i ich życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Jak się dowiedziałem, balon podczas startu zahaczyło drzewo i wszyscy wypadli z kosza. Balon odleciał, jest poszukiwany. Ma się znajdować około 2 km od startu. Dodam, że w tym samym czasie interweniowali strażacy przy drodze średnicowej podczas procedury startowej innego balonu. Jak mi powiedzieli strażacy, podczas startu zmienił się kierunek wiatru. Balon został porwany i zahaczył o linię wysokiego napięcia. Tu nikomu nic się nie stało. Załoga bezpiecznie opuściła balon.
4: Do 3% wzrosła na koniec lipca inflacja. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Miesiąc wcześniej jeden z naszych podstawowych parametrów gospodarczych nie przekraczał, przypomnijmy, 2,5%. Szczegółowe dane o lipcowej inflacji GUS poda w połowie sierpnia.
5: Twoje źródło prawdziwych informacji.
4: Strony rządowe nie są celem ataku, a trudności z dostępem do portali gov.pl wynikają z dużego obciążenia serwerów, wyjaśnia wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało dziś rano wiadomość SMS z linkiem do pobrania poradnika bezpieczeństwa, który przestał działać. Nie jest pewne, czy Wołczyn zdąży do końca roku z nowym centrum przesiadkowym. Wykonawca ułożył na razie część chodnika po jednej ze stron. Przygotowywana jest instalacja elektryczna pod oświetlenie, ale zasadniczo inwestycja przebiega wolniej, bo jeszcze trwają uzgodnienia z PKP, wyjaśnia nam burmistrz Wołczyna Jan Leszek-Wiącek.
8: Aby większą ilość zrobić po jednej ze stron, a więc na terenie PKP zatoczek parkingowych, aczkolwiek inwestycja obejmuje oczywiście oprócz ułożenia chodników, ułożenia nawierzchni asfaltowej, oświetlenia, również miejsca parkingowe dla pojazdów, miejsca parkingowe dla rowerów, zatoczki autobusowe.
4: W realizacji inwestycji pomaga duże unijne dofinansowanie. W planie maksimum zakończenie w tym roku w razie niepowodzenia. Początek 2027.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Kino plenerowe w pięknej scenerii Kamionki Piast w Opolu. Takie rzeczy dziś od 19. Zapraszała w programie Radio Opole na wakacje Alicja Biśniewska z Rady Dzielnicy Śródmieścia.
9: Zapraszamy dzisiaj wszystkich na Kamionkę Piast. Ruszamy o godzinie 19. O godzinie 19 trochę ruchu, a mianowicie joga z panią Małgorzatą Wojciszek. Więc zapraszamy te osoby, które może w piątek po pracy chcą trochę odpocząć, zrelaksować się, a później zapraszamy na spotkanie z nurkami. Trochę o tym, jak ta nasza kamionka wygląda pod wodą, co jest w niej ważne, co jest w niej cenne. A finałem tego wydarzenia jest kino plenerowe.
4: 5 koncertów, do tego m.in. wystawa fotograficzna, warsztaty wokalne i atrakcje dla najmłodszych. Dziś w sobotę Jazz Prudnik Festival. Wstęp na wszystkie koncerty na scenie plenerowej w ogrodzie Prudnickiego Ośrodka Kultury jest wolny. Zapraszała na naszej antenie dyrektor ośrodka Sylwia Gawłowska. W pierwszym koncercie 17 goście z Czech.
6: Tak, to zespół, który mogłabym powiedzieć zagra taką softową, taką bardzo miłą uchu. wersję repertuarową, jazzową. Z kolei kolejne zespoły, formacja Newbone, Michał Barański, który przyjedzie ze swoim najnowszym projektem No Return, No Karma. To już będzie taka bardziej zobowiązująca duchowo i mentalnie podróż, ale gwarantująca po prostu pełną wirtuozerię.
4: Impreza w Prudniku pod naszym radiowym patronatem rusza o godzinie 17.
5: Światowe agencje informują.
4: Nowy pożar lasu wybuchł na zachodzie Hiszpanii przy granicy z Portugalią. Podają agencje, w ciągu zaledwie doby ogień strawił około 11 tysięcy hektarów zagrożonych terenów. Ewakuowano 800 mieszkańców. Budapeszt przygotowuje się na możliwe skutki impasu energetycznego spowodowanego rekordowo niskim poziomem Dunaju. Nadburmistrz stolicy zapowiedział, że jeśli dojdzie do całkowitego zatrzymania elektrowni jądrowej POKSZ, miasto wyłączy dekoracyjne oświetlenie najważniejszych budynków i mostów, by ograniczyć zużycie energii.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Na razie pięknie świeci słońce, błękitne niebo. Owszem, tam w prognozach od IMGW jest takie małe wspomnienie o możliwych deszczach tudzież burzach. Trzymajmy kciuki, żeby jednak, no, pokropić może bym mogło, ale niech nic tam nie grzmi i nie błyska.
6: Ale temperatury jak trzymasz kciuki, to mi się kciuki spocą.
3: To później sobie włóż do zimnego miejsca. A do, jeśli chodzi o pogodę, do 34 stopni dziś w regionie tak maksymalnie. Wiatr słaby, umiarkowany południowo-wschodni, będzie skręcał na zachód. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. No i uwaga, w nocy, no już tak słabo, bo im burze możliwe i opady deszczu przelotne. Ba, uważajmy, bo nawet mogą się przytrafić opady gradu. Ale noc mimo to ciepła, do 20 stopni w nocy. Może natomiast bardzo mocno powiać, jeśli te burze będą nawet 90 km na godzinę, no to jest ważne, uważajcie.
6: Tak, to po 30 stopni mamy w Opolu, w Kluczborku i w Nysie, w Kędzierzynie, Koźlu, w Brzegu i w Namysłowie po 31 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A na zegarze już 6 minut po godzinie 11, tu Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska,
3: Krzysztof Rap, no i Darek Kuzera, który program realizuje.
6: A kto teraz zaśpiewa i co?
3: Kate Nash zaśpiewa.
6: A co?
3: Do it, do. Jakoś tak.
6: Pięknie.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
5: Wszyscy się na ciebie skarżą.
6: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
4: Zejdź mi z oczu.
6: Co za idiot.
7: Nie chcę cię tu widzieć.
5: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
8: Co z tobą jest nie tak?
6: Jesteś nikim.
5: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
9: Reklama.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
12: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
2: I właśnie z tym zaprzyjaźnionym lotniskiem w Katowicach-Pyrzowicach mamy dla Was wakacyjne nagrody, to znaczy albo voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez celuśki tydzień, potem możecie sobie z walizkami przejść kulturalnie korytarzem Fast Track, gdzie będziecie mieli taką kontrolę indywidualną, nie będziecie musieli stać w długich kolejkach, a potem wejdziecie sobie jeszcze do saloniku Business Lunch, gdzie są tam tylko nie tylko pyszne dania, ale też takie pewne napoje. A w drugą opcję, jaką mamy dla Was, to zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach, saszetka na dokumenty, kabel do ładowania, kompaktowy kubek termiczny, smycz, długopis, to wszystko jest do wyboru, do koloru.
3: No i pięknie, tylko pewnie pytacie, no dobrze, to co mam zrobić, żeby to wygrać? A oczywiście jak zwykle zadzwonić do Radio Opole pod 774541541. No i dziś pytanie od naszych kolegów i koleżanek z poranka brzmi następująco: dokąd polecieć, żeby się ochłodzić? Oczywiście mile widziane te różne takie kreatywne, przewrotne i humorystyczne odpowiedzi. No a tu jedna z nich na przykład brzmi tak.
4: Aby się ochłodzić, trzeba by polecieć na Grenlandię, ale białe niedźwiedzie hoteli nie wybudowały. Lepiej więc polecieć na Islandię. Ochłodzimy się i piękną wyspę zwiedzimy.
3: No i może być, okej. Zdaje się, że tam z Grenlandią i Islandią to są takie zawiłości kolorystyczne. Gdzieś kiedyś takie memy mi się wyświetlały, tak. Grenlandia jest biała, a Islandia jest zielona. Nie wiem, kto to tam powymyślał.
2: W każdym razie...
3: Ale tu i tu jest chłodno.
2: Grenlandia nie jest w Stanach, jakby co.
3: O tak, jeszcze
2: to
3: nie.
2: To jest ważna rzecz.
3: Jeszcze nie.
2: 774-541-541. Dajcie znać, gdzie polecić, żeby się ochłodzić. Czekamy na Wasze pomysły.
1: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.

0: Radio Opole na wakacje.
1: No i słusznie Wiktor Dyduła śpiewa: tam słońce, gdzie my jesteśmy, jest i słońce. No, to jutro też bądźcie, żeby słońce było, a nie deszcz. Ale zmieniając temat, na pewno jeśli uważnie słuchaliście naszej audycji, to wiecie już, że Tundra i Tajga, czyli tygrysy z opolskiego zoo, dostaną jutro tort. No bo tak się składa, że będą świętować swoje pierwsze urodziny w naszym zoo. No i z tej okazji tam spora balanga się szykuje atrakcji dla tygrysów i dla odwiedzających oczywiście zoo nie zabraknie. No a tymczasem...
2: Nasi południowi sąsiedzi przygotowali inną niespodziankę dla swoich zwierzaków z zoo, a konkretnie dla niedźwiedzi polarnych. Praskie zoo dostarczyło im na wybieg aż 3 tony lodu w kostkach. Ma im to pomóc przetrwać te najgorętsze dni.
3: Niedźwiedzie znają już kostki lodu z poprzednich lat, więc nie jest to dla nich żadna nowość. W tym roku przygotowaliśmy dodatkowo zbiornik z lodowatą wodą. Początkowo podeszły do niego ostrożnie, ale ostatecznie ten pomysł przypadł im do gustu. Powiedziała Denisa Zbiechlikowa, opiekunka niedźwiedzi polarnych Gregora i Aleuta, które 3 lata temu trafiły do Pragi z warszawskiego zoo. Lód pełni jednak nie tylko funkcję chłodzącą. Jak wyjaśnił rzecznik praskiego zoo Filip Maszek, jest też elementem wzbogacania środowiska zwierząt. W upalne dni kostki lodu są dla niedźwiedzi również formą aktywizacji i urozmaicenia dnia. To ważne, bo życie w ogrodzie zoologicznym może być dla zwierząt czasem nudne. W stolicy Czech termometry pokażą dziś do 37 stopni. Podobna temperatura jest prognozowana również na jutro. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Proszę, proszę, 3 tony lodu w kostkach dla misiów. No, musiały być nieźle wstrząśnięte, ale na pewno niezmieszane.

0: Za 20 minut będzie południe. Słuchajcie, to jest niesamowita historia. To był taki chillout na plaży, który no na pewno przejdzie do historii, bo niektórym turystom to fortuna no dosłownie przepłynęła koło nosa. Aż 700 tysięcy euro w małych paczkach wyrzucono do morza z dryfującej motorówki, a to wszystko niedaleko Ragusy na Sycylii.
1: Wypoczywający, jak można było się spodziewać, od razu rzucili się do wody, by wyłowić banknoty, ale na miejscu szybko pojawiły się służby. Co sprytniejsi, to wyławiali z wody szczelnie zapakowane pakunki.
2: Leo, why?
3: So many.
1: A potem słyszeli od tych, co w wyścigu po kasę byli słabsi.
4: O, dawaj! Daj kasę, dawaj!
0: Tak było.
4: Dawaj!
0: Tak było, no już spokój tam, spokój. Słuchajcie, na miejscu szybko pojawiła się Straż Przybrzeżna, policja, gwardia finansowa nawet, a także karabinierzy. No i funkcjonariusze no nie tylko zabezpieczyli tę dryfującą motorówkę, ale także rozpoczęli, no niestety, odzyskiwanie pieniędzy, które to już zdążyli zabrać plażowicze. Według tych włoskich mediów służbom udało się odzyskać praktycznie całą tę gotówę, nawet 700 tysięcy euro. Czterech pasażerów łodzi zostało wylegitymowanych, przewiezionych do placówki Straży Przybrzeżnej, no i służby by tam wyjaśniają, skąd w ogóle mieli taką kasę, no i ba, dlaczego wyrzucali ją do wody?
1: A ja mam pewien pomysł. To po prostu były brudne pieniądze, więc musieli je wyprać.

0: Za 14 minut wybije 12. Słuchacie Radio Pole, z nami Meghan Trainor, która zaśpiewała o swoim różowym Cadillacu i tym różowym Cadillaciem to by mogła się wybrać na przykład do województwa dolnośląskiego.
1: Dokładnie tak, bo będziemy Was teraz zapraszać na kolejną podróż z naszymi zaprzyjaźnionymi rozgłośniami Polskiego Radia, a dziś jak Radio Wrocław zabiera nas na Szczeliniec Wielki. No i to taki najwyższy szczyt gór stołowych, 919 metrów, więc spokojnie, zadyszki nie dostajecie. A tam na miejscu niezwykły skalny labirynt, poczujecie się naprawdę, no jak w filmie fantasy. Zresztą posłuchajcie sami.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.
5: Tych postaci tutaj, wielbłąda, kwokę, małpoluda, związany z tą legendą, kiedy duch gór rozzłoszczony zaklął właśnie karawanę w kamień. Mamy, kiedy będziemy już na szczycie Szczelińca, kilkanaście.
6: Wojciech Chniński, miłośnik gór, podróżnik. Jesteśmy w Karłowie, przed nami droga. Jaką dzisiaj wybierzemy?
5: Słynne 665 schodów, które setki lat temu wyrzeźbił Franciszek Pabel. Przypomnijmy, pierwszy licencjonowany przewodnik górski na świecie, bo dostał tytuł od cesarza. Zapali.
6: Daleko jest co?
5: Jeszcze tylko 134 schody. Wyszliśmy z tej strefy lasu, już widzimy piękne formy skalne. Jesteśmy na terenie jedynego w Polsce parku narodowego, który chroni właśnie kamulce, skały, czyli przyrodę nieożywioną. To oczywiście mówimy o całym tym zespole fantastycznych figur. Słynny fotel pradziada, na który jak już wyjdziemy, widzimy całą panoramę 360 stopni dookoła gór stołowych.
6: Widzę, że będziemy musieli się trochę przecisnąć między skałami.
5: Ucho Igielne, bo przy nim jesteśmy. Nawiązujące do tego biblijnego, ewangelicznego, łatwiej wielbłądowi przejść przez Ucho Igielne niż bogatemu wejść do raju. I widać, że to Ucho Igielne ma taki kształt bramy.
6: A to jest pewna przygoda, którą możemy po drodze zaliczyć.
5: Za chwileczkę wyjdziemy za schroniska i na ten taras zobaczysz czeską stronę gór stołowych. To zawsze robię jak małe dziecko.
6: No i jesteśmy. Tak, rzeczywiście tutaj można powiedzieć wow, otwiera się przestrzeń.
5: Zapytywany jestem po 55 krajach na 5 kontynentach o najpiękniejsze na Ziemi miejsce. Zawsze mówię z ręką na sercu, co powtarzam, widok ze Szczelińca Wielkiego.
6: Dostrzeżemy miejsce, które jest związane z nagraniem filmu Opowieści z Narni.
5: Chętnie je pokazujemy, aczkolwiek jak wiemy, po Parku Narodowym można chodzić tylko po szlakach. To miejsce jest poza szlakiem.
6: Ale gdybyśmy wybrali się do Pasterki, tam jest łatwo dojechać do schroniska, może można podejść.
5: To Pasterka to jest koniec świata i wtedy będziemy tak naprawdę na końcu tej drogi po prawej stronie widzieli to miejsce. Duża hollywoodzka produkcja. Na miesiąc czasu przyjechało prawie 300 osób, reżyser, aktorzy, realizatorzy, technicy. To już była magia. Ja zawsze się śmieję, bo jak oglądam, lubię ten film, wracam do niego z jakiś czas, czyli Książę Kaspian. W tym lesie uciekają główni bohaterowie, po czym na takiej skarpie zatrzymują się i widzą przepiękne, ośnieżone, szpiczaste szczyty. Potem dotarłem, że te szczyty to już Słowenia, ale to jest magia kina. Natomiast to miejsce jest magiczne, to taki parów, wąwóz. Ja mam wrażenie, że góry stołowe tak naprawdę przez takie swoje największe atrakcje, Narożnik, Czaszka, Szczeliniec Wielki, Błędne Skały, to jest 3% naprawdę wspaniałych miejsc, a 97% szlaków, cudownych miejsc są nadal nieznane tak naprawdę i do tego zachęcamy bardzo, bardzo turystów, żebyście poznawali jeszcze inne cudowne miejsca, panoramiczne, łatwe.
6: Wchodziliśmy ile?
5: 34 minuty. To jest bardzo dobry czas.
6: Schodzić, rozumiem, będzie nam się szybciej. To już trochcikiem w dół zbiegniemy.
5: To już na skrzydłach.

0: powolutku zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Opole w ostatni dzień lipca, to piątek 31. Sprawdźmy, jakie są najświeższe wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
1: Opowiemy o kolejnym dniu upałów w Polsce. Głogówek i Lubrza mają problem z wiaduktem. Szczegóły za chwilę w wiadomościach, także o stulatkach w regionie. Zapraszam.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: A dyżur w redakcji informacji rozpoczął Roman Juranek. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Nawet 36 stopni pokażą dziś termometry na południu i w centrum kraju. Poza upałami IMGW ostrzega też przed burzami i porywistym wiatrem, mówi synoptyk IMGW Kamil Walczak.
4: Burze głównie na północnym wschodzie kraju, a pod wieczór również w województwach zachodnich. Nadal towarzyszyć nam będą wysokie temperatury. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia od 28 stopni na Pomorzu, około 30-34 na przeważającym obszarze kraju, do 36 miejscami na południu i w centrum kraju.
1: Dodajmy, że w nocy lokalnie może padać grad.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Gminy Głogówek i Lubrza mają problem z wiaduktem drogowym nad torami magistrali podsudeckiej. Przejazd znajduje się na granicy tych gmin, a sytuacja skomplikowała się po niekorzystnym dla nich wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa ma początek w 2021 roku, gdy PKP zgłosiły nadzorowi budowlanemu zły stan techniczny wiaduktu. Z jednej strony jest tam droga transportu rolnego gminy Lubrza, a z drugiej droga transportu należąca do gminy Głogówek, wyjaśnia Marek Ruda, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Prudniku.
5: Sam wiadukt jest na terenie kolejowym, bo on nigdy nie został skomunalizowany. Przepisy ustawy o drogach publicznych mówią, że obiekt mostowy należy do drogi. Nakaz na zabezpieczenie tego wiaduktu wydałem na PKP, dlatego że stan techniczny tego wiaduktu od spodu zagrażał ruchowi kolejowemu. Spadały tam kawałki betonu, otynkowania.
1: Kolej twierdzi, że wiadukt nie należy do jej zasobów. Sprawa trafiła więc do głównego inspektora nadzoru budowlanego, który nałożył na Lubrze i Głogówek solidarny obowiązek przedłożenia ekspertyzy stanu technicznego obiektu. Gminy odwołały się od tego postanowienia, a NSA uznał, że jest zasadne i oddalił skargę kasacyjną. Ekspertyza techniczna wiaduktu przyniosła nam dość nieoczekiwane informacje, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
6: Koszt remontu tego wiaduktu został przez ekspertów oszacowany na 1 000 000 zł. Nałożenie tego obowiązku na nasze gminy wydaje się być to dość mocno wątpliwe i uznaniowe, bo mówimy tutaj wyłącznie o tej części, która znajduje się od spodu tego obiektu, czyli bezpośrednio nad torami, a na górze biegnie droga gruntowa, która jest praktycznie drogą bardzo mało uczęszczaną i zakładam, że korzysta z niej 1% mieszkańców gminy Głogówek.
1: Ekspertyzę o stanie technicznym wiaduktu gminy otrzymały w lipcu. Zdaniem władz Głogówka i Lubrzy wyrok NSA nie rozstrzyga, że to samorządy lokalne muszą remontować ten obiekt mostowy.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: 75 osób mających 100 lat i więcej żyje obecnie w województwie opolskim. ZUS wypłaca im co miesiąc specjalne świadczenie honorowe 6938 zł brutto. Pieniądze przysługują 100-latkom niezależnie od emerytury czy renty i są waloryzowane co roku w marcu, mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.
7: W większości są to panie. W regionie najwięcej 100-latków mieszka w Opolu, w powiecie opolskim i powiecie nyskim. Jesteśmy w skali kraju województwa z najniższą liczbą takich osób. Najwięcej stulatków mieszka w województwie mazowieckim, ponad 700, i w województwie śląskim, prawie 440 stulatków. Natomiast w całym kraju liczba pobierających świadczenie honorowe systematycznie rośnie.
1: A od grudnia 2025 roku liczba stulatków w całej Polsce wzrosła o ponad 200 osób i obecnie wynosi 4262 osoby. Na koniec przenosimy się za granicę. Co najmniej 10 wspinaczy zaginęło po zejściu lawiny w rejonie szczytu Broad Peak w Pakistanie. Wśród nich jest z światowej sławy nepalski himalaista Nirmal Purja. Z grupą nie ma kontaktu od wczorajszego wieczora, a w wyprawie uczestniczy 5 Nepalczyków oraz wspinacze z USA, Pakistanu, Omanu i Chin. Narodowości 10 uczestnika nie podano. 43-letni Nirmal Purja, były żołnierz brytyjskich sił specjalnych, zasłynął w 2019 roku zdobyciem wszystkich 14 ośmiotysięczników w nieco ponad 6 miesięcy.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Bardzo upalny jest ten piątek, od 31 do 34 stopni maksymalnie pokazują nasze opolskie termometry. Jak informują synoptycy IMGW, po południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu albo nawet burze. Nocą od 18 do 20 stopni, jutro w okolicach 30 również, ale tych burz ma być trochę więcej.
3: No niestety, taki to weekend nam się szykuje. W Opolu teraz 31 stopni dokładnie, tyle pokazują termometry. 31 jeszcze także w Kluczborku, Brzegu.
0: Już cię kusiła dwójkę z przodu?
3: Kusiła mnie, ale to dajmy czas, to na pewno będzie jeszcze trochę cieplej. Na razie 31. No a w Namysłowie na przykład to dopiero 30. Kędzierzyn-Koźle najcieplejsze jak zwykle, tam 32 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Numerologia to taka twoja pasja, jak zauważyłem.
0: Bardzo. 5 minut po 12 nawet to powiem. Iwona Tokarska. Bardzo.
3: Krzysztof Rap i Maciej Dudek, który do nas dołączył i program realizuje.
0: A zagrają Fine Young Cannibals.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Cześć, sąsiad. Jak firma?
15: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
14: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
15: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
14: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
15: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
16: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
17: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.

0: sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: No i mamy już 18 minut po godzinie 12. Dobra pora, żeby przypomnieć wam, że od samego rana, bo już od prawie 6 rano, można by powiedzieć, koledzy z poranka rozpoczęli ten konkurs. Mamy dla was konkurs, w którym chcemy wręczyć komuś voucher na parkowanie na lotnisku w Pyrzowicach, takie darmowe, plus do tego też takie przejście szybkie, fast track, jeśli chodzi o odprawę i salonik Business Lounge. No albo jeśli nigdzie się tam nie wybieracie, jeśli chodzi o latanie samolotem, to po prostu zestaw gadżetów od tego samego lotniska, tam saszetka na dokumenty, kabelki, ładowarki, kubki termiczne, smycze, długopisy i pluszaki. I wy wybieracie, co chcecie, ale najpierw oczywiście trzeba do nas zadzwonić i odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
2: A ja pozwolę sobie dodać, że to nie są tanie rzeczy.
1: No ba.
2: 774-541-541. Dajcie znać, gdzie polecieć, żeby się ochłodzić, skoro mamy w ogóle kolejną falę upałów w naszym regionie. Może macie jakieś pomysły?
3: Wiecie, gdzie pójść, żeby się ochłodzić?
2: Gdzie?
3: Do piwniczki babci.
2: A.
3: Po kompot, który chłodzi lepiej niż klimatyzacja, albo po winko dziadka, który trzyma temperaturę lodowca. Upał wtedy nie ma szans i traci na pewności siebie.
2: Ale ten drugi napój to raczej rozgrzewa. To mi się nie podoba.
1: No to zostańmy przy tym kompociku, ale to prawda, w piwnicy jest zazwyczaj tak chłodniej. To jest dobry pomysł. Mamy jeszcze inne propozycje, posłuchajmy.
4: Aby się ochłodzić, trzeba szybko polecieć na zakupy do supermarketu. Tam nieraz jest tak zimno, tak nieprzyjemnie. Oj, zimno jak, nie wiem, hu, hu, ha, nasza zima zła.
2: Zwłaszcza przy tych lodówkach, jak jest promocja, to tam jest nagle tak zimno.
1: To myśmy nawet dzisiaj o tym rozmawiali, Iwona, to ja tak mówiłem, że podziwiam te panie w polarach, które czasami na stacjach benzynowych obsługują przy 30-parostopniowych upałach. Nie wiem, po co oni się tak tam chłodzą, ale tak też i bywa.
2: Żeby się nie pocić.
1: Ale w tych polarze to się też można spocić.
2: 774-541-541. Gdzie polecić, żeby się ochłodzić?
5: A ja poleciałabym do Afryki, bo skoro klimat się zmienia, to kto wie, czy tam nie pochłodniało. Trzeba by sprawdzić.
2: O, to piękne spostrzeżenie.
1: Ciekawe, tak. No jeszcze może trochę trzeba by poczekać tak 100-200 lat, ale...
2: 774-541-541. Gdzie polecieć, żeby się ochłodzić? Czekamy na kolejne wasze fantazyjne propozycje.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.

0: Wpół do pierwszej na zegarze. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a skoro mamy takie upały, to może trzeba dać nura do wody razem z nieformalną grupą nurków z Opola. Konkretnie chcemy dowiedzieć się, co kryje kamionka Piasta. W naszym studiu Małgorzata Jagieluk, tym razem jako przedstawicielka nieformalnej grupy nurków z Opola. Cześć Małgosiu.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: A także pan Krzysztof Ładowski, również nieformalna grupa nurków z Opola, ale też fotograf wieloletni tejże kamionki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Moi drodzy, spotykamy się w studiu Radia Opole, dlatego że już dzisiaj wieczorem znowu będzie można poznać to, czym się zajmujecie. Będzie można się trochę chyba w tą nieformalną grupę wkręcić podczas pikniku, który organizuje Rada Dzielnicy Śródmieście.
2: Tak, dzisiaj będziemy jako Stowarzyszenie Nurków Opolskich prezentować to, co kryje się pod lustrem wody. Mam nadzieję, że przyjdzie wielu mieszkańców i będą mogli zobaczyć tą kamionkę, którą na co dzień znają tylko z lustra, z powierzchni. Będą mogli też zobaczyć to, co jest pod spodem. A życie pod spodem jest bardzo bogate.
0: Kiedy ty nurkujesz? W ogóle to jest fascynujące.
1: Zacznijmy od tego, że jesteśmy trochę w szoku.
2: No ja nurkuję dopiero czwarty rok, więc, ale za to bardzo intensywnie i szybko. To wszystko poszło, więc jest to pasja, która pozwala mi przewietrzyć głowę po codziennych obowiązkach i wypełnia właściwie w tej chwili mój cały wolny czas. Także zapraszam i zachęcam, bo to bardzo dobry sposób na spędzanie wolnego czasu, ale też na poznanie takiego świata, którego na co dzień wiele osób nie jest w stanie zobaczyć.
1: No bo w ogóle mówimy o takim cyklu bezpłatnych warsztatów. Jeden już za nami, 29, ale jeszcze teraz 5 i 19 dzień sierpnia. To znowu będą momenty, kiedy na tej stanicy nurkowej wy się spotkacie z pasjonatami, z każdym chętnym. Między 17 a 20 będziecie opowiadać, co się dzieje i na przykład pokazywać fantastyczne zdjęcia tam spod wody. To już domena pana Krzysztofa. 10 lat pan tam nurkuje i fotografuje te cudawianki?
3: Tak.
1: Przepraszam, cudawianki, to jest nieformalne.
0: Perełki.
2: Wianki to może nie?
1: Motocykle, lodówki, samochody, meduzy.
0: Perełki.

0: To jest chyba najlepsze określenie.
1: Perełki, niech będzie oczywiście.
2: To jest tak, na początku eksplorowaliśmy tą kamionkę i no, patrzyliśmy, co tam pod tą wodą jest, tak? Na początku były śmieci, tak? Trochę jest ich teraz już usuniętych, ale no, no były te śmieci, bo to praktycznie lat, końca lat 2000 było to wysypisko miejskie, tak? Ludzie wyrzucali wszystko, co tylko mogli w ramach organizowanych akcji przez różne instytucje, ale za każdym razem przy współudziale nurków trochę tą wodę oczyściliśmy. I w tej wodzie rozwinął się ekosystem. Naprawdę tam pod wodą są cuda. To, co było 10 lat temu, a to, co jest teraz, teraz to wygląda jak taka podwodna dżungla. O. Mamy różnego rodzaju łąki roślinne, lasy, no i dużo, dużo, dużo stworzonek, tak? Od ryb po takie maleńkie, które sobie gdzieś tam znajdujemy za pomocą na przykład lupy. A potem je fotografujemy.
0: Wow, to brzmi fascynująco.
1: A propos tego fotografujemy, bo dotarła do mnie taka informacja, że ten sprzęt, którym się pan posługuje, no to jest kawał sprzętu, to jest aparat, który waży 12 kg?
2: Tak.
1: Żeby dobre zdjęcie pod wodą zrobić?
2: Nie, dobre zdjęcie można zrobić małym, kompaktowym aparatem.
1: Aha.
2: Z tym, że ten aparat już jest taki, no... profesjonalny i on służy do robienia różnego rodzaju zdjęć. Czyli i do szerokiego kąta, i możemy robić zdjęcia przy głębokich nurkowaniach, i też takie prawie mikroskopowe makro. Więc on jest w pełni konfigurowalny, dlatego też no nie jestem w stanie teraz tutaj pokazać, ale wygląda jak mały statek kosmiczny.
1: Chcielibyśmy studio zalać wodą, wtedy byłaby wyporność, tak, i wtedy aparat byłby lekki.
0: Ale o tym wszystkim będą mogli się dzisiaj przekonać wszyscy ci, którzy przybędą na Kamionkę Piast, dlatego że już dzisiaj wieczorem Rada Dzielnicy Śródmieścia organizuje m.in. spotkanie z naszą nieformalną grupą nurków z Opala. Małgorzata Jakieluk i Krzysztof Władowski są gośćmi naszego studia, a za moment wrócimy oczywiście do zgłębiania tajemnic tego, co też kryje ta niezwykła toń Kamionki Piast.

0: Radio Opole. Twój wybór na wakacje.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Za 17 minut wybije godzina 13. Słuchacie Radio Opole, a my dziś daliśmy nura do kamionki Piast razem z naszymi gośćmi. W studiu przypomnę Małgorzata Jagieluk oraz Krzysztof Ładowski, Stowarzyszenie Nurków Opolskich. No bo wymyślili bardzo fajną inicjatywę, takie warsztaty właśnie pod hasłem Kamionka Piast pod lustrem wody. Jedna już za nami, przed nami jeszcze 5 i 19 sierpnia. Można się z wami spotkać wtedy i poopowiadacie. Ale korzystając z okazji, muszę zapytać, co my pod tą wodą w kamionce Piast znajdziemy? Jakie żywe organizmy? Mówiliśmy już o roślinach, o lasach, ale na przykład jakie ryby? Ja słyszałem, że tam meduzę można spotkać jakąś. To się wydaje niewiarygodne.
1: No tak, można spotkać meduzę słodkowodną. Ona co prawda nie występuje ani często, ani w jakichś dużych ilościach, ale rzeczywiście w przeciągu 3 lat wstecz czekamy na nią ciągle. 3 lata temu były meduzy, ale w tym roku ich jeszcze nie ma. Liczymy na to, że będą, bo one wtedy pokazały się tak w okolicach sierpnia. Toczy się wymedużą z polipów, które są cały czas w kamionce. Aha. Zależy od pewnych warunków atmosferycznych, od temperatury wody, od pewnej stałej tej temperatury, więc no w tym
0: lubią
1: roku
0: ciepło
1: mamy,
0: pewnie,
1: w
0: tak?
1: tym roku mamy bardzo ciepło, więc znowu kolejny rok liczymy na to, że będą. Ale meduzy to gość z Azji i to nie jest nasz rodzimy gatunek, a kamionka Piast obfituje nie tylko w ryby, ale też w życie makro, w małe stworzonka, które świadczą o tym, jak bardzo czysta jest woda. I jeśli wam państwo powiem, że w kamionce Piast żyją stworzonka, które są bardzo podobne i bardzo spokrewnione z krewetkami, to pewnie nie jest łatwo w to uwierzyć. Są to kiełże małe, chociaż wcale nie takie małe, bo takie od 4 do 5 cm nawet znajdujemy. Są ośliczki wodne.
0: Proszę.
1: Jest przynajmniej 5 gatunków ślimaków, a wydaje nam się, że jest jeszcze jeden, którego nie sfotografowaliśmy, ale gdzieś go tam żeśmy widzieli. Jest mnóstwo ryb, jest mnóstwo bardzo drobnego, jednokomórkowego życia, a jednak w wodzie ono jest widoczne i jakby aparat Krzysztofa pozwala na to, żebyśmy nawet mogli to zobaczyć, bo czasem jest tak, że powstaje zdjęcie i dopiero na zdjęciu widać, co myśmy tam znaleźli w tej wodzie.
2: Panie Krzysztofie, ja muszę zapytać, czy ryby się pana boją, jak pan schodzi właśnie w dół?
3: Ryby się przyzwyczają do nurków i nurkowie do ryb. No jest tak czasami, że te ryby są ciekawe, szczególnie te duże. One podpływają, bo widzą, że coś się dzieje i są zainteresowane, zaglądają. Czasami się można przestraszyć, bo gdzieś tam sobie z tym aparatem jestem sfokusowany po prostu na jakimś obiekcie, a nagle mi coś przepływa albo tak mi zaglądało przez ramię. No parę razy tak serce mocniej zabiło, a tu sum po prostu, bo on sobie postanowił też
1: mały.
3: Zajrzeć.
0: Tak. O, tak. Z takich większych sum, tak? Co tam, szczupak jakiś?
3: Szczupaki, duże okonie, liny. Liny straszne bałaganiarze. Tak?
1: Straszne bałaganiarze.
2: To znaczy?
3: Podnoszą osad zna i czasami
1: sposób ich żerowania jest bardzo specyficzny.
3: Płyniemy sobie, nagle patrzymy, taka wielka chmura, nie? Tak nikogo przed nami nie było. Nagle tam widzimy gdzieś w tle dwa takie wielkie liny wypływające.
2: Ale to no, musi być
0: bardzo. I takie mureny, czyli węgorze. Bo jak tak do Egiptu nawiązujemy trochę, że można zamiast gdzieś daleko pływać, latać, to proszę, u nas na miejscu takie atrakcje.
1: Tak, węgorze to też
0: są
1: gość z zewnątrz, to nie są ryby, które u nas się wykluwają, to są ryby, które są zarybiane, introdukowane do ekosystemu, ale bardzo pożyteczne i bardzo skuteczni czyściciele zbiorników. Nie jest u nas ich dużo, ale są i muszą chyba już być długo, patrząc po ich rozmiarach.
2: Dzisiaj o 20:00 będzie się można z wami spotkać na kamionce Piast, ale te kolejne wasze spotkanie już w stanicy nurkowej Kamionki Piast, to odbędą się 5 sierpnia i 19 sierpnia między 17 a 20. Co będzie można wtedy, czego będzie można się dowiedzieć, z czego będzie można skorzystać?
1: Pokażemy, te dwa spotkania będą poświęcone przyrodzie. Głównie temu, co właśnie żyje pod lustrem wody. Pokażemy trochę zdjęć, pokażemy sprzęt do fotografii makro, który Krzysztof używa do robienia tych właśnie takich zdjęć najmniejszych obiektów, ale też postaramy się wyciągnąć jakąś roślinkę z wody i pod mikroskopem pokazać, jak ona wygląda. O. Powiedzmy, że na żywo. Kamionka ma bardzo bogatą tą faunę. Oprócz ramienic, które są powiedzmy, że takim ewenementem na skalę europejską, bo przynajmniej dwa gatunki są krytycznie zagrożone wyginięciem, które u nas występują, to są jeszcze inne rośliny chronione i mniej chronione i postaram się je państwu pokazać na żywo.
0: Śledźcie Stowarzyszenie Nurków Opolskich, śledźcie to, co się dzieje i też na naszych stronach, a my będziemy o takich fantastycznych rzeczach opowiadać. Dzięki piękne za dziś. Małgorzata Jagieluk, Krzysztof Ładowski, Stowarzyszenie Nurków Opolskich i opowiadaliśmy o kamionce Piast. Dzięki.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl. Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpi Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
3: Za 10 sekund na zegarach wybije godzina 13. Radio Opole właśnie teraz będzie prezentować najświeższe informacje z kraju, regionu i ze świata. Dajcie głośniej.
4: A w niej szef MON o działaniach służb po upadku rakiety.
5: Generał Kukuła był proszony przez kwaterę główną NATO o zastanowienie się, czy wszystkie te informacje są potrzebne do publikacji.
4: W wiadomościach także o planach budowy osiedla SIM w Kluczborku, a około 50 tysięcy migrantów sforsowało granicę z Hiszpanią.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: O szczegółach Roman Juranek.
4: Służby zadziałały prawidłowo po upadku rakiety na Lubelszczyźnie, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej przedstawił w Sejmie informację na temat wtargnięcia rosyjskiej rakiety. Jego zdaniem Polska spośród krajów wschodniej flanki NATO najbardziej przejrzyście informuje o swoich działaniach.
5: Pan generał Kukuła był kilkukrotnie proszony przez kwaterę główną NATO o zastanowienie się, czy wszystkie te informacje są potrzebne do publikacji. Bo one też działają często w intencji Federacji Rosyjskiej, to trzeba zawsze rozważyć. Dlatego dowódca operacyjny w pierwszej kolejności będzie się zajmował bezpieczeństwem państwa polskiego, a w drugiej kolejności będzie się zajmował SMS-ami, tweetami i innymi informacjami. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa.
4: W nocy ze środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, a jedna z rosyjskich rakiet naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim.
0: To są wiadomości Radio Opole.
4: Wrzesień wciąż realnym terminem rozpoczęcia budowy osiedla społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Kluczborku. Według harmonogramu 151 lokali przy ulicy Cybisa ma być gotowych do 2030 roku. Gmina ma przygotowany plan i zatwierdzony projekt. Pozostaje jeszcze kwestia montażu finansowego. Chodzi o ostatnią transzę pieniędzy z Banku Gospodarstwa Krajowego, którą wnosiliśmy za pośrednictwem Zimowopolskie, mówi Dariusz Mazurczak, wiceburmistrz Kluczborka.
7: Zgodnie z harmonogramem liczę na to, że we wrześniu rzeczywiście odbędzie się to bicie łopaty. Natomiast trudno mi mówić w imieniu zarządu SIM-u z tego względu, że tam kwestie są postępowań przetargowych, a często na to zupełnie nie mamy wpływu. Oferenci mają prawo dopytywać, odwoływać się od decyzji komisji konkursowych.
4: Osiedle SIM w Kluczborku ma kosztować niespełna 70 milionów złotych.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Pogarsza się sytuacja w hiszpańskiej Ceucie. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tylko w ciągu ostatniej doby granice eksklawy z Maroka przekroczyło nielegalnie około 49 tysięcy migrantów. Guardia Civil poinformowała również o wyłowieniu z morza 19 osób.
8: Te obrazki płynące z Ceuty są dramatyczne. Setki migrantów śpią na ulicach, w parkach i na trawnikach, ponieważ ośrodki dla uchodźców są przepełnione. Wśród nich są także dzieci. Na granicy wciąż dochodzi do prób jej forsowania i starć ze służbami. Rząd w Madrycie wysłał do Ceuty wojsko. Na miejsce przyjechali premier Pedro Sanchez i minister spraw wewnętrznych. Hiszpania zapowiada odsyłanie migrantów do Maroka zgodnie z obowiązującymi porozumieniami między oboma państwami.
4: A z Madrytu mówił Mateusz Czmiel. Wracamy do regionu. Zrobić trening czy jednak nie ryzykować? Wielu sportowców amatorów zastanawia się nad aktywnością fizyczną w upalne dni, które zapowiadane są w województwie opolskim. Na co najmniej tydzień pojawiają się wątpliwości co do efektywności, na przykład treningu treningu biegowego i jego wpływu na zdrowie. Zdaniem Janusza Trzepizura, polskiego olimpijczyka, bezwzględnie należy zrezygnować z dużej aktywności w godzinach popołudniowych.
9: Temperatury, szczególnie w polskich warunkach powyżej 35 stopni, są niebezpieczne i myślę, że pora ranna czy wieczorna jest lepsza. Oczywiście jest schładzanie się i umiar. Czyli na pewno nie jest bieganie długich dystansów w takich ekstremalnych warunkach najzdrowsze, ale rano przecież temperatury spadają, noce nie są jeszcze, chociaż teraz zapowiadają bardzo ciepłe noce, więc to będzie chyba największy problem.
4: Inna sprawa, że amatorzy sportu powinni pamiętać, by zbadać się od czasu do czasu lub pójść do lekarza sportowego.
9: Zdrowy rozsądek, jak najbardziej. Natomiast oczywiście dzisiaj mamy różnego rodzaju zegarki, przyrządy, które rejestrują tętno, ciśnienie i taką wiedzę warto mieć. Warto oczywiście korzystać, jeżeli ktoś jeszcze ma małą wiedzę, z trenerów, którzy prowadzą najczęściej bezpłatne zajęcia, chociażby Kasia Jędrzejewska z ekipą Biegam, bo lubię, bo tu można posłuchać porad doświadczonych osób, które biegają.
4: Dodaje Janusz Trzepizura, biegacze amatorzy z pewnością mniej odczują upał, wybierając trening w parku czy w lesie.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No tak, nawiązując do pewnych memów, nie ma dziś wymówki od biegania, bo nawet najmniejszej chmurki, ja przynajmniej w tej chwili nie widzę na niebie, ale mogą się takowe pojawić.
6: Jak to? Ja już mam pierwszą wymówkę. No gdzie w takim skwarze upale biegać?
3: No to prawda, to prawda. No ale wiesz, chmurki nie ma. No może natomiast pokropić, co gorsza w nocy, to słuchajcie, mogą być burze i do tego jeszcze nawet takie z gradem, uważajmy na to. No wiadomo, w ciągu dnia do 34 stopni, w nocy do 20, ale jutro to zdaje się wszystko popsuje i będzie więcej padać.
6: A ja mam nadzieję, że temperatura nieco spadnie wieczorem i faktycznie będzie można pobiegać. Chociaż po lasach. 32 stopnie mamy w Namysłowie, tak samo w Nysie po 33, w Brzegu i w Opolu po 34 stopnie, w Kluczborku i w Kędzierzynie-Koźlu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Mamy 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry w piątek, piąteczek, piątunio, w ostatni dzień lipca. Mówią Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rab, cześć i czołem raz jeszcze. Maciej Dudek ten program realizuje. No a co do lasu, to faktycznie, no nie wiem. Kleszcze dla odmiany.
6: Nie przesadzaj. Prędzej jagodzianki spotkasz niż te kleszcze. Łzy Adam Konkol już teraz na naszej antenie. Lato jest coraz krótsze. Oj, to niestety prawda. Korzystajcie, bo już dzisiaj mamy pół metek wakacji.

0: Zawsze z tobą. Radio Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.

0: sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: Mamy półmetek wakacji, a to oznacza, że ci, którzy wrócili z urlopu, teraz będą ubolewać nad tymi, którzy właśnie na ten urlop się wybierają. A w Radio Opole mamy dla Was taką niespodziankę, taką nagrodę, z której to możecie skorzystać właśnie na lotnisku w Katowicach. Tydzień bezpłatnego parkingu Voucher Gold. Konkretnie mamy uprawniające do korzystania z tego parkingu przez caluśki tydzień. Potem sobie z walizkami przejdziecie fast trackiem, a później spożytkujecie bardzo miło czas w saloniku Business Lunch. Albo jeśli ktoś nie wybiera się na żadne wakacje takie zagraniczne, no to może skorzystać z zestawu gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach właśnie.
2: No i pięknie. A wiecie, co trzeba zrobić, żeby to wszystko wygrać i móc sobie później wybierać między gadżetami a parkingiem? Trzeba zadzwonić do Radia Opole pod 7745-41541 i odpowiedzieć na arcytrudne pytanie. Dokąd polecieć, żeby się schłodzić?
3: Dzień dobry. Dla Opole lecimy w Himalaje, aby wspiąć się na Mount Everest.
2: Fiu, fiu.
3: Na 8849 metrów. A jak komuś będzie mało, to można zdobyć wszystkie szczyty. Koronę Ziemi. Dla ochłody. Pozdrawiam.
2: No nie widzę przeszkód, to proste jest przecież. Hop, siup, tralala.
1: Pani zabrzmiała tak, jakby lubiła szczytować. 7745-41541. Gdzie polecić, żeby się ochłodzić?
4: Wiele osób buduje w przydomowych ogródkach przed słońcem altanki. Ja proponuję budowę ziemianki. Tam na pewno się schłodzimy. Pozdrawiam.
2: A ta pani to co, zabrzmiała, jakby lubiła ziemniaki?
1: Nie, ta pani lubi
2: czekam
1: grzebać
2: na twoją
1: w ziemi.
2: Kreatywność. Tak jak ty.
1: Okay. A skąd wiesz, że nie buduję już ziemianki pod domem?
2: Ja takie miałem podejrzenie właśnie, że ty już tunel przekopałaś z Ozimka do Polet.
1: 7745-41541. Wybaczcie głupie żarty. Gdzie polecić, żeby się ochłodzić? Dajcie znać.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.

0: miętej, wodę i kostki lodu. No i cukier.
1: Dzień dobry, czy chce pani albo pan kupić lemoniadę?
2: Tak, poproszę.
1: Dobrze. Jestem Szymon Witek. Różni klienci, najbardziej to dorośli.
2: I powiedz, pierwszy raz sprzedajesz lemoniadę, czy już kolejny?
1: Już tak kolejny, tak z piąty raz.
2: Czyli upał we mnie straszny?
1: Nie, bez problemu.
3: Mam na imię Piotrek.
2: I Piotrek, powiedz, jak tutaj wam się ten biznes kręci? Czy wy się też jakoś reklamujecie wśród mieszkańców?
3: Biznes się kręci. Często sprzedajemy. Będziemy chcieli później sobie grupowo pizzę kupić.
2: W ogóle trudne to zajęcie?
3: Przyjemne.
4: Ja mam na imię Mariana.
2: A wasza grupa?
4: Paczka z boiska.
2: W jakiej cenie sprzedajecie tą lemoniadę? I widzę, że tutaj techniki handlu też wam znane.
5: Lemoniada kosztuje 5 zł, ale miało być 8, ale zniżyliśmy na 5 zł.
2: Czyli promocja.
5: Tak, promocja.
2: Ciężko zarabia się takie pieniądze i ciężko się wydaje chyba zarobione pieniądze.
5: Ciężko strasznie i stwierdziliśmy, że może pójdziemy na pizzę, a może się podzielimy wszyscy. Uczy nas pracy, bo praca jest czasami ciężka.
6: Zarabiania kiedyś.
7: Justyna Szmechta, Sołtyska Górek.
2: Wspieracie lokalny biznes, też taką naukę wśród młodzieży i szacunku do pieniądza chyba.
7: Po pierwsze szacunku do pieniądza, do takiej samorealizacji trochę, ale przede wszystkim do tego, żeby nie siedziały na telefonach i robiły coś innego. I to bardzo wspieramy.
2: To taka inicjatywa, która już się przyjęła parę lat temu i chyba cieszy się popularnością wśród mieszkańców.
7: Tak, tak. U nas są punkty, czasami nawet kilka punktów w górkach, gdzie młodzież, dzieciaczki sobie właśnie te lemoniady z pomocą pewnie rodziców wykonują, no i sprzedają i nam na drobne jakieś takie swoje wakacyjne wydatki.
2: Nie tylko lemoniadę, bo także tutaj można powiedzieć, że lokalny warzywniak został uruchomiony.
7: Tak, mamy taki nasz górecki warzywniak, na którym można kupić świeżo wykopane ziemniaczki.
8: Lena, jestem z Niemczech i ja zawsze w wakacjach przyjadę tu do Omy i Opy i w latem zawsze my jedziemy na pole z traktorem, zbieramy i sprzedamy ziemniaki.
9: Podnosić te kosze pełne ziemniaków to też są ciężkie i to jest w sumie najcięższe.
2: To ciężka fizyczna praca.
9: No tak. Najpierw mieszkańcy właśnie gadają, ile by chcieli na przykład kilo i po prostu pakujemy do siatek.
2: W jakiej cenie macie te ziemniaki?
9: 2 kilo, 4 złote.
2: A ile najwięcej udało wam się sprzedać?
9: Chyba 20 kilo. Właśnie ja też sprzedawałam sama teraz, ale właśnie jest też koleżanka i teraz jest lepiej.
2: Czegoś uczy was taka praca?
9: Żeby sobie poradzić w dorosłym życiu.
10: Gambiec Henry. Najpierw trzeba to wykopać ręcznie. Później trzeba przygotować i później te dzieci mają ta uciecha, nie? No i wagę i reklamować się muszą.
11: Ale wspaniałe. To, co robią te dzieci, to jest piękna sprawa. Przypomnijmy, że według danych GIS okazjonalna sprzedaż lemoniady, owoców czy domowych wypieków nie wymaga rejestracji działalności i nadzoru sanepidu.
12: No, ale ważne oczywiście, by pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, używać świeżych składników, no i odpowiednio też oczywiście te produkty przechowywać. Bardzo krzepiące tam było takie jedno zdanie młodego człowieka.
11: Jakie?
12: Biznes się kręci.
11: O tak.

0: za 22 minuty wybije 14. Słuchajcie, Radio Opole na wakacjach, a na tych wakacjach szalone wyzwanie podjęła Maria Koszny z Kup, która jedzie na swoim rowerze elektrycznym aż do Santiago de Compostela dla malutkiej Laury Piechoty, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy na leczenie tej chorej dziewczynki. Dzień dobry, pani Marysiu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witam was, kochani radiosłuchacze.
1: O, jak dobrze panią słyszeć. Jak dobrze słyszeć taki spokój w głosie, takie wychillowanie. Nie ma żadnego przyspieszonego oddechu, a kilometry lecą i lecą. No, ile już jest na liczniku?
2: No, lada moment będzie 1000. Wczoraj troszeczkę musiałam spasować, bo no niestety umysł chciał, ale ciało odmówiło posłuszeństwa, powiedziało basta, właź kobieto pod namiot, koniec. I spałam na dziko, z pięknymi widokami, no a dzisiaj kombinuję z ładowaniem baterii, no bo oczywiście gdzieś to trzeba naładować, tego rumaka. I właśnie stoję przed... Tak?
0: Pani Mario, a gdzie pani już dojechała?
1: No właśnie.
2: Ja teraz chyba jestem obok jakiejś bazy wojskowej, parę kilometrów, chyba 60 od Saarbrücken. Tam gdzieś kombinuję jakiś nocleg, a tu co chwileczkę lądują, startują takie ciężkie samoloty. Wydaje mi się, że to Amerykańcy tak tutaj jakąś bazę muszą mieć niedaleko.
1: No proszę bardzo, proszę tam uważać w takim razie na siebie. Czyli jeszcze gdzieś tam w Niemczech pani jest, tak? Ale tak, rozumiem, że już tak pod koniec Niemiec.
2: Końcówka, tak, tak. Można powiedzieć jakieś 100 kilometrów. Może chyba nawet, wydaje mi się, że jutro przekroczę tą granicę francusko-niemiecką. Ale niedzielę nie jadę, niedzielę ubieram kieckę i jestem damą.
1: Proszę bardzo.
0: I idzie pani się modlić pewnie, odpoczywać i
2: będę się
0: świętować
2: modlić,
0: Dzień Pański.
2: Będę świętować. Właśnie teraz nie wiem, jak wyjmę swoją baterię, bo wyobraźcie sobie, jest taka duża szafa, pełno guzików do przyciskania. Jakieś dziewczyny mówiące amerykańskim językiem wsadziły mi tam tą baterię, ładuje się. A ja teraz nie wiem, jak ja mam tą baterię stamtąd wyjąć. To będą cyrki.
1: Ja właśnie chciałem tak sobie zapytać już wcześniej, jak to jest, jak pani gdzieś tam właśnie jest na takich bezdrożach jakiś, to i skąd ten prąd pani do tego roweru bierze?
2: To znaczy, powiem, zawsze tak kombinuję, żeby te 15-20% baterii zostało aż na kemping, ale jak nie ma już takiej możliwości, to staję albo w jakimś warsztacie samochodowym, albo po prostu podjeżdżam pod jakiś dom i proszę, albo w restauracji, chociaż restauracje nie za bardzo chcą właśnie użyczać prądu.
1: Ale ludzie pomagają zasadniczo, tak?
2: Pomagają, ludzie są dobrzy.
0: Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to zbliżała się pani do Frankfurtu, do swoich znajomych, albo swoich bliskich i tam z pani spędziła nocleg, a jak było właśnie w następnych lokalizacjach? Czy tak łatwo było znaleźć miejsce do spania?
2: To znaczy wczoraj właśnie nie było lokalizacji takiej fajnej z prysznicami i tak tylko była łączka z widokiem na piękny, cudowny widok na cały świat, górki do góry na dole, jakieś kościółki w oddali, białe domki, no coś pięknego. Było to w miejscowości, która okazała się najwyższym punktem w danym regionie. Gdybym to wiedziała, to chyba bym tam nie pojechała.
1: No tak, pewnie było pod górkę.
2: Ale totalnie, pod górkę. Ciężarówka mi odmawiała posłuszeństwa. Nawet eko nie dało rady, żeby tam wtargać do góry.
0: Pani Mario, ile jeszcze kilometrów dzisiaj przed panią?
2: No, mam 66 napisanych, ale jak będzie, no to zobaczymy. Do kempingu 66. Teraz ładuję baterię i siadam na moją ciężarówkę i jadę dalej.
1: To życzymy, żeby było z górki tym razem. A jeszcze szybko dodam, że sprawdziliśmy szybciutko licznik na Sie Pomaga skarbonki 11 362 zł. No i to jest dobra okazja, żeby też przypomnieć wszystkim, którzy nas teraz słuchają, że właśnie po to wszystko się dzieje, po to pani robi, więc zaglądajcie na Sie Pomaga. Kilometry nadziei dla Laury Solowa, wyprawa rowerowa, takie jest hasło i zawsze można tam te parę złotych się dorzucić do tej pięknej idei. Życzymy szerokiej drogi, pani Mario.
2: Dziękuję bardzo. Życzcie mi, żebym tą baterię z tej dziury tam wykargała.
0: Życzymy. Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo. Dobrze.

0: za 8 minut będzie godzina 14. Słuchacie oczywiście Radio Opole, jak zwykle o punktualnie, o pełnej godzinie wiadomości w Radio Opole, które już teraz przygotowuje Roman Juranek, ale z tego co widzę, to dobre wiadomości dla zmotoryzowanych. Ma trochę wcześniej, bo już teraz Iwona Tokarska.
1: Jak poinformował miejski zarząd dróg, już dzisiaj po południu pojedziemy we wszystkich kierunkach na rondzie Biszkoptowym, ale te zmiany są wprowadzane etapami. Mowa oczywiście o okolicach makro. Jak potwierdził mi przed momentem rzecznik Mariusz Chałupnik, można już swobodnie wyjechać z ulicy Partyzanckiej. Rondo pod wiaduktem działa, ale jeszcze druga nitka na linii Wrocław-Bytom nie jest w pełni dostępna dla kierowców. Mimo wszystko mam nadzieję, że te wszystkie informacje od Mariusza Chałupnika sprawiają, że wyjedziemy dzisiaj z Opola nieco swobodniej niż w ostatnich dniach. Zostańcie koniecznie z nami. Więcej informacji prosto z opolskich dróg na pewno w naszych serwisach. Zawsze o pełnej godzinie, a te najbliższe wiadomości równo o 14.

0: Dzień Skarbowości i Dzień Administratora mamy dzisiaj w kalendarzu. Piątek, 31 dzień lipca. My zbliżamy się do 14. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
1: Rząd uzyskał absolutorium. Dobiega końca budowa nowego żłobka w Baborowie.
2: Sierpień to jest ten miesiąc, gdzie będziemy dopinali jako wszystkie prace odbiorowe i wykończenia obiektu.
1: UEFA grozi bojkotem turniejów FIFA.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: A wszystkie szczegóły przedstawi już teraz Roman Juranek.
1: A zaczynamy od kierowców. O tym, co w Opolu na obwodnicy było przed chwilą w programie Iwony Tokarskiej i Krzysztofa Rapa. Ja powiem o sporych utrudnieniach na DK46. Za Grzybkiem w Nysie aż do Siedziny pracują drogowcy. Tam pojedziecie o wiele wolniej niż zwykle, podobnie na DK46 przed Opolem, czyli między Dobrową a Wrzoskami. Tam także momentami wahadło z powodu prac drogowych. Rząd odetchnął z ulgą. Sejm udzielił mu absolutorium, a więc przyjął wykonanie budżetu za 2025 rok. Tym samym potwierdził, że Rada Ministrów ma stabilną większość.
5: Brak absolutorium otworzyłby opozycji drogę do odwołania rządu lub postawienia ministrów odpowiedzialnych za budżet przed Trybunałem Stanu. Dlatego lider klubu Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, wytoczył podczas debaty najcięższe działa.
6: To jest dewastacja finansów publicznych. To jest wandalizm polityczny. Wandalizm finansowy w czystej postaci.
5: Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że budżet był realizowany w trudnych warunkach ze względu na sytuację geopolityczną.
7: Jest wojna za granicą. Ten budżet został bardzo dobrze wykonany pomimo tej wojny. Recesji wielu naszych gospodarczych partnerów.
5: Posłowie przyjęli poprawki Senatu do tak zwanej ustawy Lex Szarlatan. Sejm zgodził się również na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla.
1: A o szczegółach dzisiejszych głosowań mówił Michał Fabisiak.
3: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Dobiega końca budowa nowego żłobka w Baborowie. Placówka pod nazwą Zielony Zakątek powstaje przy ulicy Powstańców. Obiekt ma być oddany do użytku we wrześniu. Przed nami już tylko odbiory techniczne i doposażenie placówki, mówi Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa.
2: Sierpień to jest ten miesiąc, gdzie będziemy dopinali jako wszystkie prace odbiorowe i wykończenia obiektu, łącznie z salami. Jesteśmy po postępowaniu przetargowym na doposażenie tego żłobka. W sierpień to również będą dostawy pełnego wyposażenia. To będzie już druga firma, która będzie realizowała akurat działanie. Pierwszy przetarg to były roboty budowlane, drugi przetarg to jest już doposażenie placówki.
1: W nowym żłobku w Baborowie opiekę znajdzie 28 dzieci z terenu gminy. Lokalny samorząd przeznaczył na inwestycje 2 miliony złotych. Fundusze na ten cel pochodzą z KPO.
8: Przedział wiekowy jest ogromny. Wszystkich artystów są nowe nazwiska, chcą śpiewać, chcą brać udział w tych koncertach, w tych wydarzeniach. Pojawią się polskie hity, które zna każdy, więc będziemy mogli śpiewać wszyscy wspólnie. Pojawią się duety, pojawi się też zespół i pojawi się piosenka finałowa, której nie będę zdradzać, ale wszyscy znamy, więc będziemy mogli śpiewać razem. Polskie covery, które zna każdy.
1: A to mówi Dominik Wąsik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach, organizator wydarzenia. Jakie to wydarzenie? No właśnie, to jest koncert finałowy warsztatów wokalnych. Na scenie zaprezentują się najlepsi uczestnicy tygodniowych zajęć z instruktorem wokalnym Ewą Schmidt Hawą. Finałowy koncert w Głubczyckim Amfiteatrze odbędzie się w niedzielę o godzinie 18. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: UEFA grozi bojkotem wszystkich turniejów FIFA, jeśli Światowa Federacja dopuści prywatnych inwestorów do spółki zarządzającej komercyjną stroną Mistrzostw Świata i innych rozgrywek. Wszystkie 55 europejskich związków ogłosiło, jednogłośnie poparło takie stanowisko.
9: FIFA zapowiada jednak kontynuowanie konsultacji. Plan zakłada utworzenie wartej 20 miliardów dolarów spółki FIFA Forward Enterprise, w której prywatni inwestorzy mogliby objąć do 20% udziałów. Podmiot odpowiadałby za prawa telewizyjne, sponsoring i organizację turniejów. Światowa Federacja zapewnia, że zachowałaby kontrolę nad decyzjami sportowymi, a każdemu z 211 członków obiecuje do 40 miliardów euro na rozwój piłki. Projekt wymaga poparcia większości federacji.
1: Była to relacja Jana Oleńskiego. Dodajmy, że przeciwnicy ostrzegają, że presja inwestorów może doprowadzić do powiększenia mundialu, częstszej organizacji turnieju i wyboru gospodarzy głównie pod kątem zysków.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 34 stopni spodziewali się dzisiaj synoptycy IMGW i chyba tę maksymalną temperaturę to już osiągnęliśmy w naszym regionie. Jest upalnie, jest bardzo gorąco, uważajcie na siebie, pijcie dużo wody i ubierajcie czapki, bo dzisiaj to słońce naprawdę bardzo mocno operuje. Po południu mogą czyli właściwie już za chwilę, mogą wystąpić burze. Nocą od 18 do 20 stopni, jutro od 28 do 30 i tych burz będzie jeszcze więcej.
10: Trochę mnie rozbawiły te czapki, ale wiem, co miałeś na myśli, pewnie też z Daszkiem, bo czapki są różne, ale szalików i rękawiczek na pewno nie zakładajcie, bo to jeszcze nie ta pora. 33 stopnie pokazują termometry w tej chwili w samym Opolu. Najcieplej w Kluczborku i w Kędzierzynie-Koźlu po 34. 33 jeszcze też w Brzegu i w Nysie, no najchłodniejsze na Mysłów. Tam może rzeczywiście czapka, rękawiczki, szalik, bo tylko 32.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Tobie, Krzychu, zaproponowałabym kapelusz słomkowy.
10: Dobrze, dobrze. Z rondem?
0: Nie,
10: otwartym rondem.
0: Tej słomy, co tam z butów wychodzi.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Porek.

0: sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: A tak się składa, że razem z moim ulubionym Krzysiem mamy dla was voucher do lotniska w Katowicach.
2: Krzysiu, wyróżniony spośród wszystkich Krzysiów na świecie. Dziękuję ci.
1: Pierwsza nagroda do wyboru to voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień, a druga opcja to zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach.
3: Maciek,
2: a czy Maciuś jest twoim ulubionym Maciusiem, nasz realizator?
1: Tak, tak, oczywiście.
3: To Maciek, to ja Czekajcie. Za ciebie powiem, jesteś naszą ulubioną Iwonką.
1: Tak, bardzo mi miło. To ja jeszcze raz o tych nagrodach opowiem, bo tak czuję, że tak nie do końca jasno to wyjaśniłam. To jeszcze raz spróbuję. Albo voucher Gold, uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez tydzień, albo zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach jest dzisiaj do wygrania w naszej zabawie. Wystarczy wziąć telefon w dłoń i wybrać numer 774-541-541, a resztę pytanie wyjaśni mój serdeczny kolega.
2: Najlepszy Krzysztof, jakiego znasz. Okej, tak, dobra. Jest. To ja tak przewrotnie zacznę od końca. Były już odpowiedzi, że Islandia, dział z mrożonkami, ziemianki. No to pytanie, dokąd jeszcze się udać, polecieć może, żeby się ochłodzić? Proszę bardzo, taka propozycja.
4: Ja, żeby się ochłodzić, to może pojadę po prostu do teściowej, tam zawsze jest chłodno.
2: No i te relacje, jeśli nawet już były chłodne, to teraz są lodowate. Gratulujemy pomysłu.
1: No właśnie, bo myślimy, że to chodziło o relacje, nie o to, że teściowa ma klimę zamontowaną w swoim domu. 774-541-541 to jest dosłownie ostatni moment, żeby się z nami skontaktować w naszej zabawie, w której do wygrania są atrakcyjne nagrody proste od lotniska w Katowicach.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach. Dzień.

0: Oskar Sims bez końca w Radio Pole. Przypominam, że zagraliśmy ten utwór jako pierwsi w kraju. Mamy 26 minut po godzinie 14, a my bardzo lubimy, a w zasadzie to bez końca lubimy czytać różne rzeczy, różne ciekawostki, różne nagłówki w polskim internecie, które potem wam cytujemy na antenie Radio Pole.
1: Wybieramy perełki i się później troszeczkę podśmiechujemy.
0: Dokładnie tak. Roxana Węgiel tak się urlopuje. Kusewdzianka, czerwone opięte kiecki. Jest co podziwiać.
1: No tak, to jest artykuł do oglądania czy do czytania?
0: Do oglądania.
1: No tak myślałem. Ja mam coś na razie z innej beczki, bo tak jednak czytam i myślę sobie, sezon ogórkowy naprawdę ma się dobrze. Jak już nie ma o czym pisać, to sensacyjny może być nawet taki tytuł. Słuchajcie. Olga Bończyk bez makijażu przeszła przez ulicę na czerwonym świetle. I to dwa razy. Z wykrzyknikiem jeszcze dorzucili.
0: Przerażające.
1: No to jest to, ta informacja zmieniła moje życie.
0: Bikini, nagi tors i pocałunki bez filtrów. Tak Esther Exposito cieszy się swoim romansem z Kylianem Mbappé we Włoszech.
1: Ale żart.
0: Pocałunki bez filtrów?
1: To właśnie, to świat oszalał.
0: Fuj.
1: Ostatnio było coś, że Jennifer Lopez bez filtrów z Instagrama coś tam spaceruje ulicami.
0: Ale rozumiesz, pocałunek bez filtrów. To jaki jest pocałunek z filtrem?
1: Nie wiem, ja jestem boomerem. Ja nie nadążam za tym wszystkim, co nowe.
0: Czy wiesz, ja jestem troszeczkę młodszy, ale też nie całuję się
1: ale
0: z
1: tylko
0: filtrem.
1: Troszeczkę. No dobra. Uwaga, inna celebrytka ma natomiast taki tytuł. Joanna Opozda wygina się

0: Dobra, przechodzę do trochę bezpieczniejszej branży beauty, która zawsze potrafi zadziwić. Ten krem to potężny odplamiacz. Likwiduje plamki starcze jak zawodowiec. Naprawdę to napisali.
1: Krem odplamiacz. Tego jeszcze nie grali. Widzowie oburzeni odejściem Cichopek i Kurzajewskiego z Polsatu byli promykami tej stacji.
0: No, prometeuszami nawet, tak? No cóż, bywa, słoneczka nam zaszły.
1: Coś się zaczyna i coś się kończy.
0: Tak jest.
1: A ty masz coś jeszcze w zanadrzu?
0: Nie, ja już dziękuję po odplamiaczu, ja już odplamiacza nie przebiję.
1: Aha, no to teraz skupmy się na promieniach słońca po tych promykach, które odeszły z pewnej stacji. Mamy 29 minut po godzinie 14. Boy George i Culture Club już teraz na naszej antenie.

0: wakacji w pełni. Na półmetku ktoś może jeszcze planuje jakiś wypad, na przykład góry, no to uwaga, bo to wygląda mniej więcej tak. Korki, wzrost cen za noclegi, tłumy na szlakach, no i na popularnych krupówkach oczywiście. Czyli druga połowa wakacji to szczyt letniego sezonu, a jakże w Zakopanem. Początek nie rozpieszczał górali, ale teraz jednak pod Tatry dotarły, uwaga, dziesiątki tysięcy turystów. No i większość korzysta ze słonecznej pogody, wybiera się oczywiście także na wycieczki tymi tatrzańskimi szlakami.
1: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Wierchu, na piechotę.
2: Tylko na nogach. U góry chłodniej, na pewno tutaj bardziej gorąco. 21 stopni na Kasprowym. Tutaj troszkę więcej, 28-29 chyba teraz.
3: Do hali Gościńcowej.
1: Troszeczkę ciepło.
4: Widzę, że kolor skóry czerwony.
5: Tak, grzało. My już od wczoraj chodzimy, dajemy się opalić i dajemy się słońcu, żeby nas trochę podgrzewało.
4: Zima. Ale czapka widzę na głowie.
5: Tak, żeby jakoś głowa była bezpieczna.
6: Tłumy są, ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą. Tak samo jak myśmy zrobili z resztą.
7: Wcale się nie dziwię, jak i tam w górach będą korki. Tylko w tym tygodniu na Rysach po polskiej i po słowackiej stronie niestety zmarły dwie osoby z powodu zatrzymania krążenia. Ratownicy Topr coraz częściej są wzywani do zasłabnięć, przypadków odwadnienia i udarów. Uważajcie na siebie tam wysoko w górze.

0: What you waiting for? No, what you waiting for? Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
1: 15 coraz bliżej, a to oznacza w piątek nie tylko fajrant, ale też rozstrzygnięcie naszej zabawy, w której to do wygrania był albo tydzień darmowego parkingu P1 na lotnisku w Katowicach, do tego w pakiecie przejście w fast trackiem i wejście do saloniku Business Lunch dla dwóch osób, albo do wyboru był jeszcze zestaw gadżetów podróżnych właśnie od lotniska w Katowicach, Pyrzowicach. Tylko trzeba było do nas zadzwonić pod 7745-41541 i odpowiedzieć na trudne pytanie.
2: Tak, a to pytanie brzmiało tak. Dokąd polecieć, słuchajcie, żeby się ochłodzić, no bo jakby nie było, są upały. No to posłuchajmy zwycięzcy.
3: Wiecie, gdzie pójść, żeby się ochłodzić? Do piwniczki babci. Po kompot, który chłodzi lepiej niż klimatyzacja, albo po winko dziadka, który trzyma temperaturę lodowca. Upał wtedy nie ma szans i traci na pewności siebie.
1: Serdecznie gratulujemy i życzymy wysokiej, dalekiej podróży tym pięknym samolotem, który odleci z lotniska w Katowicach. Z tą zabawą wrócimy do Was jeszcze za tydzień.
0: Sponsorem konkursu jest lotnisko w Katowicach.
2: A za dziś piękne dzięki już składają i życzą udanego weekendu.
1: Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rab, Maciej Dudek jeszcze trochę musi na weekend poczekać, bo za chwilę będzie realizował Twoje Radio Pole. W tym studiu pojawi się Dawid Rajwa. Dzięki, cześć, do usłyszenia w poniedziałek.
1: Udanego weekendu.

0: Reklama.
1: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
0: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
0: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
0: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl. Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Brango. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.
4: Twoje Radio Opole mamy piątkowe popołudnie. Niektórzy może już po pracy, inni powoli może kończą. 15 na zegarach i czas na wiadomości.
5: W Sejmie przedstawiono informacje o rakiecie na Lubelszczyźnie. W wiadomościach także debata nad przyszłością Polski w piknikowej atmosferze.
6: Wygląda na to, że rzeczywiście uda nam się tutaj ciekawe idee przedyskutować i to jest taki start programowy Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: W wiadomościach także ekonomia i Anna Maczak.
7: Wiadomości Radia Opole.
4: A na te wiadomości zaprasza Roman Juranek.
5: A zaczynamy je od dróg. Uwaga kierowcy, na DK numer 11 w miejscowości Kostów, to na ulicy Głównej, doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Nastąpił wyciek płynów eksploatacyjnych. Na szczęście nikt nie został ranny. Są utrudnienia w ruchu, a na miejscu pracują jeszcze 2 zastępy Straży Pożarnej. Służby zadziałały prawidłowo po upadku rakiety na Lubelszczyźnie, zapewnił w Sejmie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przedstawił posłom informacje na temat wtargnięcia rosyjskiej rakiety do Polski. Na zarzuty opozycji odpowiadał też minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Zapowiedział, że po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS, który wyjaśni, czego dotyczyło zagrożenie.
8: Szef MON podkreślał, że bierze na siebie 100% odpowiedzialność za działania żołnierzy i podejmowane przez nich decyzje. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też, że podczas naruszenia przez rosyjską rakietę naszej przestrzeni postępowali oni zgodnie z procedurami i zgodnie z zagrożeniem.
9: Nie decydujcie o to, kiedy żołnierz ma strzelać i podejmować decyzje. Zróbmy wspólnie warunki, żeby Polska była najbezpieczniejsza. Jeżeli nie potraficie pomóc, przynajmniej przestańcie przeszkadzać.
8: Również szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewniał, że zadziałały wszystkie procedury. Dodał, że rząd wyciąga wnioski z każdej kryzysowej sytuacji. Zapowiedział również dalsze prace nad powiadamianiem alarmowym.
10: Mimo, że system alarmowy jest tak skonstruowany, że ten sam sposób ogłasza alarm, co odwołuje alarm, ale już zdecydowaliśmy, że po każdym odwołanym alarmie będą przychodzić SMS-y RCB.
5: Był to materiał Małgorzaty Naukowicz. Dodajmy, że ambasador Rosji wezwany został do polskiego MSZ-u. Poinformował o tym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Debata nad przyszłością Polski w piknikowej atmosferze. Na warszawskiej Pradze trwa wydarzenie polityczne organizowane przez Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników. Były premier spotkania otworzył krótkim wystąpieniem. Chwilę później dołączyli do niego posłowie, którzy brali udział w ostatnim bloku głosowań przed sejmowymi wakacjami. Wśród uczestników grilla z Mateuszem Morawieckim jest m.in. Krzysztof Szczucki, jeden z bliskich współpracowników byłego premiera rządu Zjednoczonej Prawicy. Jak mówi, na grillu dopisało wszystko.
11: Atmosfera bardzo dobra. To też widać na zdjęciach dronowych, że ludzie bardzo dopisali. Jest piękna pogoda, pachnie świetnym jedzeniem. Od razu jestem głodny. Słyszę świetne idee, więc no wszystkie potrzeby będą spełnione. No tak na poważnie wygląda na to, że rzeczywiście uda nam się tutaj ciekawe idee przedyskutować i to jest taki start programowy Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: Nowy klub parlamentarny tworzy 41 parlamentarzystów. Oficjalnie żadna z tych osób nie została skreślona z list Prawa i Sprawiedliwości.
7: To są wiadomości Radio Opole.
5: Obchody 82. rocznicy powstania warszawskiego organizują jutro samorządy z całej Opolszczyzny. Na główne uroczystości w stolicy regionu zaprasza Instytut Pamięci Narodowej, delegatura w Opolu. O 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Minorytów rozpocznie się pokaz filmu o codziennym życiu kobiet w powstaniu, a po jego zakończeniu przewidziano panel dyskusyjny. Na 16:00 zaplanowano mszę świętą w intencji powstańców w kościele Przemienienia Pańskiego. Godzinę później uroczystości przeniosą się przed pomnik Armii Krajowej. Portrety 22 Polek mieszkających na Białorusi przedstawi otwarta dzisiaj na Placu Wolności w Opolu wystawa pod tytułem Bezkresne. Joanna Dzido zrobiła zdjęcia spontanicznie podczas ubiegłorocznej wizyty grupy rodaków z Białorusi na Opolszczyźnie, a miejscem sesji była Turawa. Ekspozycja powstała we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta Opole. Joanna Dzido ma nadzieję, że ekspozycja wywoła u każdego uśmiech i da pole do refleksji.
12: Moje przesłanie jest takie, że mamy niewielki wpływ na to, gdzie się rodzimy, bo tak naprawdę żaden. Mamy ogromny wpływ na to, jakimi ludźmi się stajemy i Polakiem można być wszędzie i każdy z nas powinien o tym pamiętać i o szacunku do drugich ludzi, bo nie znamy historii każdego człowieka. Patrzymy na uśmiechnięte, piękne kobiety, a co czasami za tym uśmiechem się kryje, tego nie wiemy.
5: A wystawa pozostanie w centrum Opola do końca sierpnia.
7: Więcej na www.radioopole.pl.
5: 4 minuty po 15:00.
7: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Joanna Matlak, dzień dobry. Wzrost cen towarów i usług w lipcu przyspieszył. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja skoczyła do 3%, a miesiąc wcześniej wyniosła 2,5%. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że wzrost inflacji może być kontynuowany w kolejnych miesiącach.
13: Przejściowo inflacja może nawet wzrosnąć powyżej 3,5%, natomiast zakładamy, że fakt, że to będzie wzrost jedynie przejściowy, nie zmieni kierunku myślenia Rady Polityki Pieniężnej, której wciąż bliżej będzie do obniżek stóp procentowych niż podwyżek. Natomiast wydaje nam się, że na te obniżki przyjdzie nam poczekać trochę dłużej niż do września i pierwszego ruchu spodziewamy się dopiero w przyszłym roku.
8: A bardziej szczegółowe dane o lipcowej inflacji GUS poda w połowie sierpnia. Władze powiatu prudnickiego podpisały list intencyjny w sprawie konsolidacji placówek leczniczych. Z taką propozycją wystąpił Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Samorządowi powiatowemu podlega lecznica Prudnickiego Centrum Medycznego oraz ZOZ-u w Białej. Konsolidację szpitali wspiera państwowy program, a łączące się podmioty lecznicze mogą otrzymać 70 milionów złotych dotacji. W Rumunii narasta kryzys na rynku paliw. Cena oleju napędowego osiągnęła historyczny rekord, przekraczając 10,5 leja za litr, czyli niemal 8 zł i 70 groszy. W ciągu zaledwie tygodnia diesel podrożał o kilka procent, co wywołuje coraz większe niezadowolenie kierowców i przedsiębiorców. Najbardziej odczuwają to firmy transportowe i rolnicy, dla których gwałtowny wzrost kosztów paliwa oznacza wzrost kosztów działalności. Eksperci ostrzegają, że droższy transport może w najbliższych tygodniach przełożyć się na ceny żywności i innych towarów.
7: Pogoda.
4: Jeśli chodzi o przedział temperatur, który dziś był prognozowany przez meteorologów z IMGW, to od 31 do 34 i obecnie mamy raczej te górne wartości na termometrach, a nawet miejscami minimalnie więcej, bo 35 w Kędzierzynie-Koźlu, w Opolu 34, podobna temperatura w Strzelcach Opolskich, w Brzegu i w Namysłowie, a 33 na termometrach w Nysie i Kluczborku i wszędzie sporo słońca.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Wiatry, no meteorolodzy wspominali, że słaby i umiarkowany, ale jak tak patrzę na to, co dzieje się z tymi drzewami, które za oknami, jeśli chodzi o liście, no to jakoś niemrawo się ruszają. Maciej Dudek, Dawid Rajwa, witamy serdecznie.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
5: Wszyscy się na ciebie skarżą.
6: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
4: Zejdź mi z oczu.
6: Co za idiot.
7: Nie chcę cię tu widzieć.
5: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
8: Co z tobą jest nie tak?
6: Jesteś nikim.
5: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
9: Po reklamie.

0: Dzisiaj zacznijmy od informacji o piątku. To taki dzień tygodnia, który przez wiele osób jest bardzo wyczekiwany. Wszak to początek weekendu, ale to piątek z dość wysokimi temperaturami. Upalny piątek. Meteorolodzy ostrzegali i rzeczywiście się sprawdza. Kolejny dzień afrykańskich upałów w naszym kraju. Na południu, w centrum temperatura osiąga 35 stopni, również w niektórych miejscach w naszym regionie, a przy takich temperaturach trzeba pamiętać o kilku ważnych sprawach. A kto nie pamięta, to my przypominamy. Na Radio Pole można liczyć. To uwaga. Kiedy żar leje się z nieba, najlepiej unikać wychodzenia z domu od 11 do 17. Specjaliści przypominają też, że podczas upałów więcej się pocimy. Łatwo o odwodnienie, więc nie zapominajmy o piciu wody. Tak radzi dr Aleksander Kania.
1: Zawsze pamiętać o tym, żeby wypijać wystarczającą ilość płynów. To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
0: Tak, to przypomnienie, które kierujemy szczególnie do starszych osób. W czasie upałów warto nosić lekką, przewiewną odzież z naturalnych tkanin, pamiętać o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych z filtrem UV. Aby ograniczyć nagrzewanie się pomieszczeń, warto też wietrzyć mieszkania, ale rano lub w nocy, kiedy temperatura na zewnątrz nieco spada. W ciągu dnia natomiast zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń. To są takie rady i takie podpowiedzi, o których trzeba przypominać, bo zdarza się nawet, że gdzieś poruszając się, przemieszczając, no to widać gdzieś te okna pootwierane również w ciągu dnia, tam gdzie być może one raczej powinny być zamknięte. A jak radzimy sobie właśnie w ten upalny czas? O tym też jeszcze dziś powiemy.

0: Wiem, co było warto i wiem, że to już za mną, tak śpiewała Ania Karwana. My wiemy też o tym, co warto i co przed nami. Warto by słuchać skrótu wiadomości, które przygotował Roman Juranek.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Wciąż utrudnienia na DK11 w miejscowości Kostów. Na ulicy Głównej doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Nastąpił wyciek płynów eksploatacyjnych. Na miejscu są 2 zastępy straży pożarnej. Przypomnijmy, dzisiaj także z powodu prac drogowych utrudnienia na DK46 między Nysą a Siedziną oraz między Dąbrową a Wrzoskami, a w Opolu na obwodnicy przy Makro. Wrzesień jest wciąż realnym terminem rozpoczęcia budowy osiedla społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Kluczborku. Według harmonogramu 151 lokali przy ulicy Cybisa ma być gotowych do 2030 roku. Gmina ma przygotowany plan i zatwierdzony projekt. Koszt to niespełna 70 milionów złotych.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Rosyjski samolot przechwycony nad Morzem Bałtyckim, 40 km od Kołobrzegu. Poinformował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przed południem na północ od tego miasta para dyżurna naszych F-16 przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Leciał bez planu lotu z wyłączonym transponderem. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A w wiadomościach za pół godziny o tym, że Sejm uchylił immunitet posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Raczej bez chmur na niebie, a jeśli zachmurzenie to małe, za to na termometrach całkiem sporo. Nawet do 36 urosła temperatura w Kędzierzynie-Koźlu. Około 34 mamy teraz w Opolu, w Strzelcach Opolskich i w Brzegu, a 33 w Namysłowie, w Nysie i w Kluczborku.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No jak tak popatrzymy, co będzie w kolejnych dniach, no to sporo z tych dni, no to temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. O tym, jak sobie z tym radzić, też jeszcze mówić będziemy dziś w Twoim Radiu Opole. Na zegarach już 15:32.

0: upalny piątek. Przed nami też kolejne dni z wysokimi temperaturami, czyli takie dni, w których trzeba będzie sobie jakoś radzić z tym gorącem. Wysoka temperatura jest szczególnie odczuwalna w miastach, poza terenami zielonymi. A jak sobie radzimy i jak znosimy te upały?
1: Ja wolę, jak jest chłodniej.
2: Ja też zdecydowanie jestem jesieniarą.
3: Te 5 stopni mniej by się przydało. Takie 25 w mieście jest spoko.
2: Jak jest możliwość pójścia na jakiś basen, to lubimy właśnie skorzystać z czegoś takiego, chociaż często po prostu przydaje się klimatyzacja w domu, żeby przez te najbardziej gorące godziny w ciągu dnia przeżyć i wieczorem, jak już się robi chłodniej, to wtedy tak wychodzimy.
4: Pan ma może jakieś sposoby?
1: Jestem wtedy zazwyczaj w pracy, gdzie mam klimatyzator i to mnie ratuje.
0: No właśnie, upalne dni to taki czas, kiedy jakoś chętniej niektórzy chodzą do pracy, ale to pod warunkiem, że w pracy jest klimatyzacja.

0: Pamiętacie film Terminal z Tomem Hanksem? Teraz taka historia, która mi się z tym skojarzyła, choć aż takich historii jak bohatery filmu, bohaterowie tej informacji nie musieli na szczęście przeżywać. Brytyjski dziennik The Guardian opisuje historię polskiego małżeństwa, które od niemal 80 lat mieszka w Wielkiej Brytanii, ale po wizycie w Polsce nie mogło wrócić do domu. 85-letniej Marii Krupie i jej 92-letniemu mężowi Czesławowi odmówiono wejścia na pokład samolotu z Krakowa do Manchesteru z powodu braku dokumentów wymaganych po Brexicie.
1: Nestorzy brytyjskiej Polonii nie mieli dokumentu, który potwierdzałby, że mają prawo pobytu w Wielkiej Brytanii. Nie posiadali też elektronicznej autoryzacji podróży ETA. Z tego powodu Ryanair nie wpuścił Marii i Czesława Krupów na pokład samolotu z Krakowa do Manchesteru. Polscy seniorzy dzień później uzyskali autoryzację ETA i polecieli na wyspy jako turyści. We wniosku musieli jednak podać, że mieszkają w Polsce, ponieważ system nie przyjmował ich brytyjskiego adresu. Historię pary opisuje brytyjski dziennik The Guardian. Maria i Czesław trafili do Wielkiej Brytanii pod koniec lat 40. jako dzieci polskich uchodźców. Ich ojcowie służyli w armii generała Władysława Andersa i podczas II wojny światowej walczyli u boku Brytyjczyków. Po powrocie do Anglii polskim seniorom pomogła brytyjska organizacja charytatywna, która wspiera obywateli Unii Europejskiej w uregulowaniu statusu po Brexicie. Dzięki jej interwencji oboje otrzymali już status osób osiedlonych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: A więcej informacji różnego rodzaju z akcentem na to, co dzieje się w naszym regionie, to oczywiście w wiadomościach Radia Opole o godzinie 16:00.

0: tym, co dzieje się w regionie, ale i poza nim. O tym warto wiedzieć, o tym dobrze wiedzieć i o tym mówimy w Radiu Opole. Czas na wiadomości o 16.
1: Duże utrudnienia na DK11 w Kostowie. Szczegóły za chwilę w wiadomościach. Także Sejm uchylił immunitet Wojciechowi Królowi, ale nie zgodził się na jego aresztowanie. Ambasador Rosji stawił się w MSZ w Warszawie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaprasza Roman Juranek.
1: I ponownie zaczynamy od dróg. Wciąż utrudnienia na DK11 w miejscowości Kostów na ulicy Głównej. Doszło do zderzenia trzech samochodów, dwóch osobówek i jednego busa. Nastąpił wyciek płynów eksploatacyjnych. Dwie osoby zostały przekazane ZRM. Przypomnijmy, dzisiaj także z powodu prac drogowych utrudnienia na DK46 między Nysą a Sidziną. Uwaga także mieszkańcy miejscowości Jełowa. Tam wybuchł pożar lasu. Na razie brak szczegółowych informacji. Na miejscu jest 7 zastępów straży.
2: To są wiadomości Radio Opole.
1: Śmigłowiec LPR zabrał do szpitala rolnika ze wsi Grodzisko. Obok Strzelec Opolskich 39-letni mężczyzna spadł z ciągnika rolniczego. Takie zgłoszenie dotarło do służb ratunkowych tuż po 11. Całą sytuację zauważyła jego siostra i natychmiast powiadomiła służby, mówi aspirant Dorota Janać, oficer plasowy strzeleckiej policji.
3: Ratownicy medyczni ocenili, że przyczyną zasłabnięcia była wysoka temperatura oraz odwodnienie organizmu. Mężczyzna był trzeźwy, został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala na dalszą obserwację. Na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń. Policjanci wykonujący czynności na miejscu stwierdzili, że zdarzenie nie nosi znamion wykroczenia ani zdarzenia drogowego.
4: Działania skupiły się przede wszystkim na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, jak również sprowadzeniu śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Po zaopatrzeniu przez zespół ratownictwa medycznego poszkodowany śmigłowcem został zabrany do szpitala.
1: Dodaje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, oficer prasowy Strzeleckiej Straży Pożarnej.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Sejm uchylił immunitet posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Nie zgodził się jednak na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Gadowski uważa, że ten drugi wniosek był nieuzasadniony, bo poseł Król nie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości.
5: Poseł Król nigdzie nie ucieka. Zawsze się stawia na każde zawołanie prokuratury. Jest dostępny. Dzisiaj ściągnęliśmy mu immunitet. Rzetelnie i uczciwie postąpiliśmy wobec posła, jak i wszystkich parlamentarzystów, ci, którym odbieramy immunitet, którzy nie. Jest osobą solidną, która do tej pory przez kilka kadencji rzetelnie pracowała. I to jest chyba wystarczające uzasadnienie, bo jak ktoś chce rozmawiać, chce się poddać procedurze, to robi.
1: Wniosek o areszt poparły kluby PiS, Rozwój Plus, a także koła Razem i Demokracja Bezpośrednia. Poseł PiS Michał Wójcik zarzucił rządzącym, że w ich szeregach zwyciężyło kolesiostwo.
6: Wojciech Król powinien dzisiaj być zatrzymany i powinien być przewieziony do aresztu, a został ochroniony przez swoich kolesi, przez pana premiera Donalda Tuska, przez całą tą nieudaczną koalicję, która zrobiła wszystko, żeby wbrew prokuraturze europejskiej, wbrew istocie Unii Europejskiej stanąć i poprzeć Wojciecha Króla.
1: Prokuratura Europejska zarzuca Wojciechowi Królowi przyjęcie ponad 1 000 000 złotych łapówki za pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji na projekt Stara Huta w Chorzowie oraz 27 000 złotych za pomoc w załatwieniu pracy w tramwajach śląskich i katowickim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wojciech Król podważa kompetencje unijnych śledczych do prowadzenia tej sprawy. O ich zbadanie zwrócił się do prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Ambasador Rosji stawił się w MSZ w Warszawie, opuścił już budynek resortu. Został wezwany w związku z wczorajszym zdarzeniem w województwie lubelskim, gdzie spadła rosyjska rakieta. No, o wezwaniu rosyjskiego ambasadora poinformował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wkrótce oczekiwana jest wypowiedź rzecznika polskiego MSZ-u.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zaczynamy od temperatur. Na termometrach całkiem sporo, powyżej 30, w wielu miejscach 36, nawet w Kędzierzynie Koźlu, 34 w Opolu, Strzelcach Opolskich i w Brzegu, a 33 w Namysłowie, w Nysie i w Kluczborku, no i wszędzie sporo słońca.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dawid Rajwa przed mikrofonem, Maciej Dudek za konsoletą, a na antenie teraz Dominik Dudek. Ale tego, co ten drugi z Dudków nam wyśpiewa, proszę serio nie traktować. Wszak mamy upalną końcówkę lipca.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
0: Po reklamie.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: dni, których jeszcze nie znamy, to akurat bednarek. Jeśli chodzi o ten dzień, który dziś, to piątek. Piątkowe popołudnie, jak zwykle po godzinie 16 mamy podpowiedzi dla naszych słuchaczy. Podpowiadamy, co nowego pojawia się na kinowych ekranach naszego regionu. Nie tylko podpowiadamy, ale i zaproszenia rozdajemy. O tym trochę później, a na razie o premierze, która, coś mi się tak wydaje, długo wyczekiwana była przez niektórych. A więcej o tym, co nowego w kinach, dyrektor kina Helios Joanna Domagała.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym na naszych ekranach króluje Spider-Man oczywiście i najnowsza jego część Całkiem Nowy Dzień. To, co mi się podoba w tej serii Spider-Mana, to to, że ten Spider-Man naprawdę rośnie, zmienia się. Teraz już mamy dojrzałego mężczyznę, który podjął trudną decyzję, żeby wszystkich swoich najbliższych odciąć od problemów jego bohaterskiego życia, ale okazuje się, że to życie też w pojedynkę jest naprawdę bardzo, bardzo trudne i wiele będzie musiał w tym życiu, które wydawało się, że już jest perfekcyjne, zmienić, żeby odciągnąć jakąś równowagę. No i oczywiście mamy też swojego bohatera, to zawsze musi być, więc nie spoileruję więcej, ale tylko powiem jedną małą rzecz, że czekamy do końca, bo jest dodatkowa scena. Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, premiera z tego tygodnia i naprawdę na wysokim poziomie zrobione dzieło filmowe. To oczywiście nie wszystko, mamy jeszcze dla najmłodszych Psi Patrol i Dinozaury, świetna bajka, a tym razem dzielne psiaki z Psiego Patrolu trafiają na nieznaną tropikalną wyspę pełną dinozaurów, no i jak są dinozaury, no to cóż, będzie tam momentami troszkę strasznie, ale wszystko się bardzo dobrze skończy. Zabawa dla całej rodziny czeka na pewno. A na sam deser zostawiam sobie gratkę dla tych, którzy byli fanami Backroomsa Bez Wyjścia, ponieważ w tym tygodniu w całej Polsce pojawia się wersja rozszerzona, czyli dodatkowe 15 minut scen mrocznych i strasznych, więc kto się bał, a chce się jeszcze bardziej bać, to szukajcie tych seansów z napisem wersja rozszerzona, bo to premiera z tego tygodnia. Jest w czym wybierać.
0: No jest w czym wybierać i jest o co zawalczyć, bo za chwilę dla naszych słuchaczy będziemy mieli wejściówki do kin. Jak je zdobyć? O tym za kilka minut.

0: Od dawna to wiem.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
2: No i czas na konkurs, w którym do wygrania są dwa podwójne zaproszenia do Kina Helios w Opolu. Obojętnie do którego, albo w Solarisie, albo w Karolince, to wejściówki na dowolnie wybrany film. Ale aby je zdobyć, trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Przypomnę numer naszej skrzynki konkursowej 774-541-541, a nagrody, bo mamy dwa podwójne zaproszenia do Kina Helios, nagrody trafią do trzeciej i szóstej osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytanie i tę odpowiedź pozostawią na naszej skrzynce 774-541-541. A pytanie związane z Supermanem i z historią kina właściwie, tak należy powiedzieć. Jak nazywał się aktor, który zasłynął dzięki roli Supermana, ale to w latach 70. i 80. ubiegłego wieku? Aktor już nieżyjący, doświadczony upadkiem z konia, po którym doznał złamania kręgosłupa i paraliżu z tym związanego. Jak nazywał się ten aktor? 774-541-541. Trzecia i szósta osoba, które zostawią na naszej konkursowej skrzynce właściwe odpowiedzi, otrzymają podwójne zaproszenia do Kina Helios w Opolu.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Pilatu. Przed chwilą w twoim Radio Pole. Na zegarach 16:30, a w studiu Roman Juranek. Czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Nadal nieprzejezdna DK11 w miejscowości Kostów. Policja wyznaczyła objazdy, przypomnijmy, na ulicy Głównej. Doszło do zdarzenia 3 samochodów osobowych, 2 osobówek i busa. 2 osoby wymagały opieki z eterem. Około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przekroczyło w ostatnich godzinach granicę między Marokiem a Ceutą, hiszpańską eksklawą w Maroku. Kryzys został wywołany wyrokiem Sądu Najwyższego w Madrycie. Według decyzji hiszpańskich sędziów Straż Graniczna nie ma prawa automatycznie zawrócić do Maroka tych, którzy nie przekroczyli żadnej fizycznej zapory granicznej. Tysiące migrantów przedostaje się do Ceuty w Puław.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Dobiega końca budowa nowego żłobka w Baborowie. Placówka pod nazwą Zielony Zakątek powstaje przy ulicy Powstańców. Obiekt ma być oddany do użytku we wrześniu. W nowym żłobku w Baborowie opiekę znajdzie 28 dzieci. Nie żyje Franco Baresi, jeden z najwybitniejszych obrońców historii piłki nożnej, legenda AC Milan i były kapitan reprezentacji Włoch. Miał 66 lat. Informację o śmierci Baresiego potwierdził klub AC Milan.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatury wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. 35, prawie 36 w Kędzierzynie-Koźlu, 34 w Opolu, Strzelcach Opolskich w Brzegu, a 33 w Namysłowie, w Nysie i w Kluczborku. Ile będzie w nocy, to o tym powiemy w kolejnej prognozie pogody po wiadomościach po godzinie 17. A teraz nie pozostaje nam nic innego, jak dodać tylko to, że bardzo dużo słońca w naszym regionie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Twoje Radio Opole. Radio Opole.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: No i dzisiaj konkurs z superbohaterem związany. Z superbohaterami dzisiaj całkiem sporo tematów, bo w kinach Spider-Man, my z kolei o Supermana pytamy, a konkretnie jest to takie nawiązanie też do historii kina. Jak nazywał się aktor, który zasłynął dzięki roli Supermana w latach 70. i 80. ubiegłego wieku? Takie było pytanie. I dla trzeciej oraz dla szóstej osoby, która nas poprawną odpowiedzią do nas zadzwoniła i zostawiła ją na skrzynce 774541541, podwójne zaproszenie do kina Helios. Kto dzisiaj wygrywa?
2: Dzień dobry, odpowiedź na pytanie konkursowe brzmi Christopher Tiff. Pozdrawiam, Justyna.
3: Dzień dobry, ten aktor to Christopher Tiff. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No, czyli wiemy, że Justyna, drugi głos męski, nie wiem kto, ale będziemy się kontaktować w sprawie odbioru tych zaproszeń. Gratulujemy, miłych wrażeń filmowych życzymy. Za 17 minut będzie godzina 17.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.

0: Twoje Radio Opole.
1: 17. Coraz bliżej, przed nami godziny wieczorne, przez niektórych może wyczekiwane, bo może w końcu jakiś spacer, kiedy temperatury zaczną spadać. W dzień, gdy upały, spacerowania raczej nie zalecamy, a wręcz odradzamy. Jak sobie radzić w gorące dni? Szczególnie jak już musimy wyjść z domu, butelka z wodą, przewiewne ubranie i nakrycie głowy to najlepsze sposoby na upały. Doktor Janusz Krupa, specjalista medycyny rodzinnej, radzi, aby seniorzy ograniczyli aktywność i nie wychodzili z domów podczas największych upałów. Przypominamy, że to tak między godziną 11 a 17.
2: Zwłaszcza polscy seniorzy mają niesamowity tropizm do słońca i do wysokiej temperatury. Co to oznacza? Wychodzą na spacer najchętniej około 11, 12, 13 w dzień. Idą wtedy na zakupy, idą do parku, a jest to najgorsza pora, ponieważ ekspozycja na promienie słoneczne i na upał, na żar jest wtedy największa. Więc my zalecamy tak, jeżeli ktoś chce się przejść na spacer, fantastyczny pomysł, powinien chodzić jak najwięcej. Natomiast w godzinach porannych, mniej więcej do 9, 10 rano, albo dopiero po 18, wtedy kiedy ta temperatura nie jest tak uciążliwa.
1: Podczas upałów, szczególnie u osób starszych, może dochodzić do przegrzania organizmu i omdleń. Jak pomóc i co zrobić w takiej sytuacji, mówi doktor Janusz Krupa.
2: Jeżeli pacjent oddycha, ułożyć z nogami do góry, żeby ta krew sobie z kończyn dolnych mogła powrócić do tak zwanego łożyska centralnego, zaopatrzyć mózg, tak, i z reguły ci pacjenci dosyć szybko powracają do siebie. Bardzo ważne jest też zapewnienie cienia takiej osobie, czyli żeby przerwać ekspozycję na światło słoneczne. Podać zimne picie i z reguły to wystarcza.
1: Jeżeli z powodu upałów ktoś traci przytomność, to należy taką osobę ułożyć w pozycji bocznej, ustalonej i pilnie wezwać pogotowie. O tym też przypominamy. 9 minut dzieli nas od godziny 17, co w naszym programie. O 17 oczywiście kolejne dziś wiadomości. Warto zostać z nami. Wiadomości też na bieżąco na www.radioopole.pl. Tutaj też zachęcamy do klikania.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
4: Twoje Radio Opole, słuchacie nas w piątek, to ostatni dzień lipca, umowny półmetek wakacji, a na zegarach 17 i czas na wiadomości.
5: Zablokowana DK11 na trasie Kluczbork-Kępno. Zarząd Powiatu Prudnickiego chce odwołać grupę radnych. Minister rolnictwa zainteresuje UOKiK niskimi cenami skupów wiśni. W wiadomościach także ambasador Rosji otrzymał notę protestacyjną.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Zaprasza Roman Juranek.
5: Nadal nieprzyjezdna DK11 w okolicach miejscowości Kostów, to trasa Kluczbork-Kępno. Policja wprowadziła objazd dla wszystkich pojazdów przez miejscowość Ciecierzyn. Przypomnijmy, na ulicy Głównej doszło do zdarzenia 3 samochodów osobowych, 2 osobowek i busa. 2 osoby wymagały opieki ZRM. Zarząd Powiatu Prudnickiego chce odwołać grupę radnych. Ma to związek z sytuacją w Prudnickim Centrum Medycznym. Prokuratorskie zarzuty przedstawiono zatrudnionej w szpitalu lekarce i jej asystentce. Miały czerpać korzyści majątkowe poprzez nakłanianie pacjentów do zakupu urządzeń medycznych, stwarzając pozory nabywania ich od lecznicy. Wniosek o odwołanie zarządu powiatu podpisało 5 radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Jarosław Szóstka, który wyjaśnia powody inicjatorów.
6: Głównym zarzutem, o czym więcej będziemy mówić na konferencji prasowej, jest brak należytego nadzoru przez Zarząd Powiatu nad tą główną spółką, najważniejszą ze względu na zabezpieczenie medyczne i zdrowotne mieszkańców powiatu. To skutkuje całą aferą, która obecnie się dzieje w Prudnickim Centrum Medycznym. Niezależnie od tego chodzi m.in. też o sprawę budowy lodowiska czy powołania spółdzielni energetycznej.
5: Na imię Jarosław Roszkowski jest lokalnym liderem Koalicji Obywatelskiej i 5. kadencję kieruje Zarządem Powiatu Prudnickiego. Starosta nie chce szerzej komentować wniosku o jego odwołanie. Napisał jedynie, że w tej sprawie nie ma sobie wiele do zarzucenia i jest to atak na jego osobę.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: Niskie ceny skupu wiśni niepokoją ministra rolnictwa, który zamierza zainteresować tematem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski powiedział, że trzeba sprawdzić, czy na rynku nie dochodzi do zmowy cenowej lub wykorzystania przewagi konkurencyjnej.
7: Zwłaszcza, że wiemy, że jest to krótki okres, to owoce, które szybko się psują, nie da ich się długo przetrzymywać, przechowywać, nawet jeśli się spełni te warunki odpowiednie do przechowywania. I tą sytuację bezwzględnie będę starał się sprawdzić, żeby pomóc naszym sadownikom.
5: Stefan Krajewski powiedział, że skargę do UOKiK-u w tej sprawie podpisze wkrótce.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: Ambasador Rosji wyszedł z MSZ-u z notą protestacyjną od Polski. Chodzi o upadek rakiety H-101 w województwie lubelskim. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiedział dziennikarzom, że spotkanie z rosyjskim dyplomatą trwało tylko kilka minut. Notę protestacyjną wręczył mu wiceminister Robert Kupiecki.
8: Usłyszał od nas jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
5: Ambasador usłyszał też wezwanie do zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rzecznik MSZ podkreślił, że rakiet H-101 używa na co dzień wyłącznie rosyjskie lotnictwo strategiczne. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę, a na wiadomości 18 zapraszam w imieniu Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: W naszym regionie zachmurzenie małe i temperatury powyżej 30, one ciągle się utrzymują. 35 w Kędzierzynie-Koźlu, 34 w Opolu, Strzelcach Opolskich, a 33 w Kluczborku, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. Wysokie temperatury także na termometrach w nocy, bo nawet do 20 stopni Celsjusza miejscami. Taki przedział od 18 do 20, ale to i tak takie wartości, które pozwalają na to, żeby trochę tego ciepła pozbyć się z mieszkań, tak więc zachęcamy, kto tylko ma taką możliwość, do takiego nocnego przewietrzenia mieszkania czy domu. W nocy zachmurzenie ma być wprawdzie umiarkowane, niewykluczone, że przelotne opady deszczu wystąpią, chociaż tutaj meteorolodzy wspominają, też możliwe są burze.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Czyli jeśli nocne wietrzenie, no to trzeba też trochę więcej czujności mimo wszystko wykazać. 5 minut po godzinie 17, co w twoim Radiopolu. Już teraz Bryan Adams, Maciej Dudek, Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
3: czują się bezpieczne i kochane.
4: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
5: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
6: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
3: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
5: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
2: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
2: Reklama.
13: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
14: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Twoje Radio Opole i ze mną w studiu teraz Marzena Śmierciak. Cześć Marzeno.
2: Cześć.
1: Informacje o sobotnim programie, który między godziną 13-15.
2: Tak, tak.
1: Nic się nie zmieniło.
2: Nic
1: ja
2: nie
1: tak
2: zmieniło.
1: Na wszelki wypadek wolę tutaj doprecyzować. Audycja traktująca o zdrowiu i jakie tematy tym razem?
2: Patrzę na twoją butelkę z wodą i zastanawiam się, co jest w środku. Czy
1: dobrze,
2: to jest woda?
1: Dobrze, że zamkniętą, bo tak poszło ustalać. No dobrze. Tak, tam jest woda, ale nie tylko.
2: A jak jest woda, to mam kolejne pytanie, czy to jest woda kranowa, czy butelkowana z jakiejś butelki?
1: No taka kranowa, jakaś przefiltrowana, coś takiego.
2: A, czyli kranówka. I właśnie o kranówce będę mówić w kolejnym wydaniu naszego programu, w pierwszej części. Będę sprawdzać, co dokładnie my pijemy tutaj w Opolu, w jaki sposób ta woda jest kontrolowana, jak oczyszczana. Wiemy, że Opole ma to szczęście, że czerpiemy tę wodę z takich głęboko położonych złóż ujęć wody. Niewykluczone, że tę wodę piły na przykład dinozaury, bo są to takie stare, bardzo stare złoża. To jest zbiornik triasowy między innymi i właśnie na temat naszej opolskiej kranówki będę rozmawiać z Michałem Stojakiem ze spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Mamy upały, mamy lato, trzeba się nawadniać. Czy to muszą być butelki, gdzie mówi się o tym takim nanoplastiku, który jest w tych butelkach, czy to może być ta kranówka? O to dokładnie będę pytać naszego gościa. Temat taki drażliwy na Opolszczyźnie tak naprawdę, bo mamy przecież mieszkańców Komorzna, którzy od kilku miesięcy nie mogą czerpać wody z kranów. Ta woda została tam zanieczyszczona, więc to też pokazuje, jak istotne jest to, aby ta woda była we właściwy sposób kontrolowana.
1: Tylko to wiesz, bo te dinozaury, to one wyginęły, ale nie przez picie wody.
2: Na szczęście nie. Przyczyna była, jak ustalili naukowcy, zupełnie inna. No woda nam jest potrzebna po prostu do życia. W drugiej części naszego programu skupimy się na bezpieczeństwie, ale naszej żywności. Wiemy, że jest lato, jak jest lato, to są wyższe temperatury, a jak są wyższe temperatury, to łatwo o zepsucie produktu. Jesteśmy na grillu teraz i wystarczy, że zostawimy to mięso gdzieś dłużej na słońcu. Zagadamy się, coś nam to rozpalanie grilla dłużej idzie i to już może być niebezpieczna sytuacja. Lody, jakieś produkty z bitą śmietaną też mogą być takim trudnym tematem, przyczyną komplikacji. W jaki sposób przygotowywać bezpiecznie nasze produkty i potrawy, które będziemy spożywać? O tym będę z kolei rozmawiać z Katarzyną Kazek z naszej wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej z Opola oczywiście.
1: Tematy jak najbardziej z latem powiązane, takie
2: tak
1: letnie. Zachęcamy do słuchania, przypomnijmy kiedy.
2: Jutro między 13 a 15, a jak ktoś nie będzie mógł, no to oczywiście odsyłamy też na naszą stronę internetową radiopole.pl. Tam cała masa różnych informacji, ale też między innymi w zakładce programu znajdą Państwo nasze archiwalne rozmowy.
1: Do czego zachęcała Marzena Śmierciak? Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.

To oczywiście Lanberry na zegarach 17.29, a w kalendarzu ostatni dzień lipca. Wakacje na półmetku. Niektórzy może już zdążyli z urlopu wrócić, a może są i tacy, co zdążyli zapomnieć. Ale wiele osób ciągle jeszcze planuje odpoczynek i wyjazdy. Przypominamy o tym, że w bagażu powinno się znaleźć miejsce na apteczkę, której zawartość zależy od miejsca wyjazdu, długości

0: który jakiś środek do odkażania.
1: Coś na komary, coś na kleszcze, do tego penseta.
0: Bardzo bym chciała adrenalinę, bo nie wiem, czy jestem uczulona na przykład na jad pszczół czy szerszeni.
1: Warto pamiętać o jakimś środku, który będzie nam służył przeciwko poparzeniu słonecznemu.
2: Zdaniem ekspertki, wakacyjna apteczka powinna być dobrze zaplanowana, ale nie przepełniona, bo w sumie potem może być problem z jej zmieszczeniem w bagażu.

0: Minęła już 17.30, a to w Radiu Opole czas na cykl o błędach językowych.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, pamiętam jak dawno, dawno temu, ale nie za siedmioma górami ani siedmioma lasami, kolega, który lubił spędzać czas aktywnie, a nawet bardzo aktywnie pochłaniając napoje wyskokowe, na zwróconą uwagę, może już wystarczy, odpowiadał, tak, to powiedz szksypcze. I tu okazywało się, że nawet zdecydowanie bardziej wstrzemięźliwi w zabawie mieli problemy z dykcją.
6: Ma pan redaktor rację. Żeby powiedzieć szksypcze, trzeba się troszeczkę wysilić i jest to trudniejsze, aniżeli wymowa skrzypce. W tym wyrazie też mamy połączenia spółgłosek i właśnie o takich wyrazach teraz porozmawiajmy. Możemy się zastanowić, co łączy takie pary wyrazów jak szczwół i źdźbło, tczew i wrzeszcz, wzdłuż i wszerz, wzmóc i streść, pstry i mdły. Oczywiście, możemy je przyporządkować do poszczególnych części mowy. Kolejno, rzeczowników pospolitych, szczwół, źdźbło, nazwy własne, tczew i wrzeszcz, do przysłówków, wzdłuż i wszerz, czasowników, wzmóc i streść, przymiotników, pstry i mdły. Ale wyrazy te mają jeszcze jedną wspólną cechę. W ich wymowie słyszymy tylko jedną samogłoskę. Reszta to spółgłoski i tych spółgłosek jest kilkakrotnie więcej. Tworzą one grupy spółgłoskowe dość trudne do wymówienia. A skoro coś jest trudne w wymowie, pojawia się tendencja do uproszczeń albo zmian. Gdybyśmy hipotetycznie chcieli uprościć, czyli pominąć w wymowie w podanych przykładach samogłoskę, to stałyby się jeszcze trudniejsze, ale przede wszystkim niezrozumiałe. Proszę spróbować powiedzieć tczew bez e. Jest to trudne. Mówmy więc precyzyjnie i wyraźnie. Szczwół i źdźbło. Tczew i wrzeszcz. Wzdłuż i wszerz. Wzmóc i streść. Pstry i mdły. Jeśli uznamy to zadanie za zbyt trudne, posłuchajmy na zachętę do ćwiczeń piosenki, którą na jednym z przeglądów piosenki aktorskiej we Wrocławiu śpiewał Artur Barciś. Nosi ona tytuł, a jakże, dykcja. Doskonale nadadzą się także niektóre piosenki z kabaretu starszych panów. Dykcję można ćwiczyć śpiewając, ale wcześniej przydadzą się różnego rodzaju ćwiczenia w powtarzaniu tzw. słownych ciągów trudnych. Jest ich bardzo dużo i bez trudu można je znaleźć także w internecie.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Twoje Radio Opole.
1: I w naszym programie teraz jeszcze powrót do tego, co wydarzyło się wczoraj, wczesnym rankiem. Chodzi o rosyjską rakietę, która wleciała w polską przestrzeń powietrzną i spadła, nie wyrządzając wielkich szkód materialnych. Na szczęście spadła na pole. Sporo przy tym o reakcjach obywateli, o ostrzeżeniach, o tym była mowa. Szczególnie o ostrzeganiu, informowaniu o zagrożeniu. Tu mają nastąpić zmiany, zapowiedział to premier Donald Tusk. Oprócz sygnału syren alarmowych będą też SMS-y.
2: Zagrożenie powstało szybko i tutaj metodą najszybszą, najskuteczniejszą jest oczywiście syrena. Ale oczywiście to pytanie jest, dlaczego nie było SMS-ów? To ludzi zaniepokoiło. Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, to okej, alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi, uspokajając. To bardzo szybko przygotujemy.
1: Brane są pod uwagę i inne zmiany, m.in. wykorzystanie aplikacji mObywatel. My przede wszystkim zachęcamy też do śledzenia sprawdzonych źródeł informacji, bazowanie na tym, co prawdziwe w takich sytuacjach, oby było ich jak najmniej, ale w takich sytuacjach jest to bardzo ważne. Zbliża się 18, a propos informacji, to przed nami kolejne dziś wiadomości.

0: napisy końcowe. No jeśli chodzi o tę godzinę, no to już tu pojawiałyby się napisy końcowe, bowiem zbliża nam się godzina 18. W kalendarzu mamy ostatni dzień lipca. Co w naszym programie teraz? Czas na kolejne dziś wiadomości.
1: Pijana rowerzystka w Namysłowie wjechała w przechodzącą przez jezdnię kobietę. Upał nie odpuszcza. Pytamy, jak sobie z nim poradzić?
2: Ograniczam jedzenie. Dużo piję wody chłodnej. Mała kawka z samego rana.
1: A ponadto eksperci o ostrzeganiu alarmowym.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Dzień dobry, ale na początek nadal nieprzejezdna droga krajowa numer 11 w okolicach miejscowości Kostów. To trasa Kluczbork-Kępno. Policja wprowadziła objazd dla wszystkich pojazdów przez miejscowość Ciecierzyn. A przypomnijmy, na ulicy Głównej doszło do zderzenia 3 samochodów, 2 osobówek i busa. 2 osoby wymagały opieki ratowników medycznych. Jak ustalił reporter Radio Opole, sprawca zdarzenia był nietrzeźwy.
3: Wiadomo, wiadomość. Radio Opole.
1: A teraz Namysłów. Tu pijana rowerzystka potrąciła pieszą na ulicy Armii Krajowej blisko rynku. Mundurowi ustalili, że małżeństwo przechodziło przez jezdnię. Wtedy w 61-letnią kobietę uderzyła 49-latka na jednośladzie. Potrącona mieszkanka powiatu poznańskiego doznała obrażeń i została zabrana karetką do szpitala, mówi podkomisarz Łukasz Wróblewski, oficer prasowy namysłowskiej policji.
4: Policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości wszystkich uczestników zdarzenia. Okazało się, że 49-letnia rowerzystka znajdowała się pod znacznym wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jej organizmie. Jeśli obrażenia ciała spowodowały roztrój zdrowia na okres powyżej 7 dni, 49-letnia kobieta będzie odpowiadać za przestępstwo.
1: A jeśli zachowanie kobiety zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo, będzie jej grozić kara nawet do 5 lat więzienia.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Nadal mamy nad czym pracować. Tak eksperci podsumowują reakcję państwa na wczorajszy incydent na Lubelszczyźnie. Rosyjska rakieta CH-101 spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia. Uruchomiono syreny alarmowe. W opinii Sergiusza Parszowskiego, prezesa Obserwatorium Bezpieczeństwa, zabrakło kolejnych informacji, co ludność powinna zrobić.
5: Sama decyzja o włączeniu syren alarmowych była jak najbardziej prawidłowa. Natomiast to, czego zabrakło, a to, co jest w procedurach i to, co jest w poradniku bezpieczeństwa i w innych materiałach edukacyjnych, to, że po włączeniu syren alarmowych czy symultanicznie do ich uruchomienia powinny się pojawić komunikaty wyjaśniające mieszkańcom, jakiego zagrożenie wystąpiło, jak powinniśmy się zachować.
1: W przyszłości po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS, który wyjaśni, czego dotyczyło zagrożenie, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Tak źle jeszcze nie było od lat. Z powodu kryzysu energetycznego premier Węgier Peter Madziar zaproponował przełożenie posiedzenia parlamentu. Kraj coraz mocniej bowiem odczuwa skutki rekordowej suszy i fali upałów. Rząd chce w ten sposób dać przykład oszczędzania energii w administracji państwowej.
6: Węgierski premier zapowiedział również, że od poniedziałku wyłączone zostanie dekoracyjne oświetlenie budynków rządowych i innych obiektów administracji państwowej. Wcześniej podobną decyzję ogłosił burmistrz Budapesztu Gergely Karácsony, zapowiadając wygaszenie iluminacji mostów i reprezentacyjnych budynków stolicy. Peter Madziar podkreślił, że Węgry znalazły się w najtrudniejszej sytuacji energetycznej od wielu lat. Rekordowo niski poziom Dunaju zagraża pracy elektrowni jądrowej w Pokrz, która została zmuszona do ograniczenia produkcji energii. Rząd przygotowuje kolejne działania oszczędnościowe, w tym ograniczenie poboru energii przez największe przedsiębiorstwa, apelując jednocześnie do mieszkańców o zmniejszenie zużycia prądu.
1: Relacje przygotował Piotr Piętka i wracamy do kraju. Upał nie odpuszcza na termometrach, mimo późnego popołudnia nadal kilka kresek powyżej 30 stopni. Jak sobie z takim upałem radzimy?
7: Wolę, jak jest chłodniej, to 25 najwyżej. Dużo piję, wachlarze biorę, czasami czapkę założę czy kapelusz. No i jakoś trzeba sobie poradzić.
8: Dla mnie to jak jest takie umiarkowanie, ale upały to nie. Ostatnio choruję dużo, to nie mogę przebywać za długo na słońcu.
2: Ja mam już to od kilkudziesięciu lat opanowane, to znaczy ograniczam jedzenie. Dużo piję wody chłodnej, mała kawka z samego rana i potem już nic. I minimalny ruch.
1: A za kilka chwil szczegółowa prognoza pogody z naszego regionu.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
1: Teraz 4 minuty po godzinie 18.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Katarzyna Zawadzka. Kolejny koncert w ramach młodej sceny NCPP w sobotę na opolskim rynku. Tym razem wieczór otworzy Fida, autorka epki pod tytułem Umiem kochać cię tak całkiem na poważnie. Jej styl to indie pop połączony z gitarowym, folkowym graniem i charakterystycznym długim vibrato. A cały cykl letnich koncertów zamknie Jaco Brango, to solowy projekt Szymona Paduszyńskiego, artysty współpracującego m.in. z Krzysztofem Zalewskim i Darią Zawiałow. Ostatni koncert w ramach letniej sceny NCPP w sobotę na Opolskim Rynku o godzinie 20:00, wstęp wolny. Rozpoczął się Jazz Prudnik Festiwal. Koncerty zaplanowano dziś i jutro w ogrodzie Prudnickiego Ośrodka Kultury. Jutrzejsze koncerty rozpoczną się o godzinie 19:00. Na początek jeden z najbardziej wszechstronnych saksofonistów, Maciej Kądziela, a także jego projekt łączący elementy jazzu, elektroniki i muzyki improwizowanej z brzmieniem instrumentów akustycznych. Jutro zaś o godzinie 20:30 wystąpi ikona nowojorskiej sceny jazzowej Dean Bowman. Dyrektorem artystycznym przedsięwzięcia jest Ryszard Czeczal. We Wrocławiu przez całe wakacje trwa festiwal Non Sola Scripta, którego Radio Opole jest patronem medialnym. Tym razem w niedzielę wystąpią Paweł Wróbel, Łukasz Długosz i Carlos Roberto Peña Montoya. Usłyszymy organy, flet i harfę. To w niedzielę o godzinie 19:00 w Kościele Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Szczegóły na stronie internetowej festiwalu Non Sola Scripta.
3: Pogoda.
0: Temperatury utrzymują się na dość wysokim poziomie. W Kędzierzynie, Koźlu nawet jeszcze 33 mamy w Opolu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, w Brzegu i w Nysie, a 32 na termometrach w Namysłowie. W nocy temperatura spadnie do przedziału od 18 do 20 stopni. Zachmurzenie ma być umiarkowane i chwilami duże. Niewykluczony przelotny deszcz, ale też o burzach. Meteorolodzy wspominają, że one też są możliwe. Jutro zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, tak prognozują meteorolodzy z IMGW. Niewykluczone opady deszczu, możliwe również burze, a na termometrach trochę mniej w porównaniu z tym, co mieliśmy wczoraj czy dziś. Jutro na termometrach od 29 do 31 stopni Celsjusza.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No to jeszcze rzut oka na to, co w niedzielę. Meteorolodzy przewidują, że w niedzielę spadek temperatury od 24 do 26 stopni Celsjusza, no i też może być trochę chmur i opadów deszczu. Marcin Kobza za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem, to Twoje Radio Opole.

0: Twoje Radio Opole.
1: I w naszym programie teraz o pieniądzach, a konkretnie o tych, które płacimy za paliwo. W ślad za zmianami cen na rynku ropy i paliw gotowych, ceny na stacjach idą w górę. Z danych Łódzkiego Biura Refleksy wynika, że ostatni tydzień lipca jest piątym z rzędu tygodniem wzrostu cen benzyny i diesla. Dzieje się tak w związku z zawirowaniami na rynku ropy i paliw gotowych, co jest związane z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Analityczka Refleksy Urszula Cieślak powiedziała, że średni poziom cen diesla w kraju ponownie przekroczył 8 zł za litr.
2: Niezbyt optymistycznie wyglądają prognozy na kolejny tydzień i na przełom pierwszego i drugiego miesiąca wakacji. Spodziewamy się niestety kontynuacji podwyżek cen detalicznych, chociaż tempo tego wzrostu i skala podwyżek na kolejny tydzień jest już coraz niższa. Spodziewamy się średniego wzrostu cen benzyn o około 4-5 groszy na litrze, natomiast oleju napędowego o około 15 groszy. Ceny autogazu powinny pozostać stabilne.
1: Urszula Cieślak dodała, że diesel jest najdroższy od końca marca, czyli na okresu przed wprowadzeniem pakietu CPN, ceny paliwa niżej. Powodem niestabilnej sytuacji na rynku krajowym jest dynamiczna sytuacja na światowym rynku ropy naftowej, przypomina ekspertka.
3: W świetle takiej sytuacji wszystko wskazuje na to, że ten wyższy poziom cen może doprowadzić i coraz bardziej skłaniać rząd do wprowadzenia jednak programu osłonowego na koniec wakacji, tak jak to zapowiadał premier przed kilkoma dniami.
1: Pod koniec czerwca wygasł rządowy program osłony ceny paliwa niżej, dzięki któremu maksymalne ceny paliw określało Ministerstwo Energii.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Piątkowe spotkanie z Aleksandrą Piastą, ale nie takie osobiste, face to face w studiu Radia Opole, tylko dzisiaj po raz kolejny łączymy się za pomocą telefonu, łączy telefonicznych, bo Aleksandra ciągle jeszcze na Ukrainie. Mam nadzieję, że się słyszymy. Halo?
2: Halo. Witam Dawidzie, witam Państwa serdecznie.
1: No to cieszę się, że cała zdrowa, że połączenie udało się zrealizować. Od czego dzisiaj zaczniemy? No chyba najpewniej od tego, co szerokim echem odbiło się właściwie na całym świecie. Chodzi o rosyjską rakietę, która wleciała w polską przestrzeń, doleciała, przeleciała kilkadziesiąt kilometrów, no i na szczęście na niezamieszkanym terenie, nie trafiła w żadne zabudowania, no ale no, swój cel osiągnęła na polskiej ziemi.
2: No tak, wiesz co, to wczoraj nocą był ten zmasowany kolejny atak, nie powiem, że największy, ale też duży. 70 rakiet, ponad 200 dronów, to wszystko leciało tak na Kijów i na zachód kraju, no i też na Polskę. Powiem tak, że w mojej miejscowości nie chodziliśmy do schronu.

0: tych dronów i rakiet leciała na zachód. No i nawet dostaliśmy komunikat, że jedna rakieta leci na Polskę. To była 4:39 ukraińskiego czasu, w Polsce to 3:39. No nawet dużo ludzi widziałam, że obserwują, no prawie nikt nie uwierzył. Pomyśleli, że to jakiś żart może, lub chłopaki tam jakiś blend. No ale okazało się, że tak naprawdę leciała rakieta.
1: Właśnie, bo ja widziałem nawet screen takiej korespondencji, bo jeśli chodzi o alarmy, o ostrzeżenia od waszej obrony, no to jest jedno, a drugie to, że ludzie też między sobą za pomocą komunikatorów, na przykład na Telegramie, przekazują też informacje o tym, co się dzieje i gdzie takie rakiety się przemieszczają. I taka informacja też pojawiła się tutaj, nawet mi screen wysłałaś jednej, gdzie czytamy, że to cyrylicą napisane "Adna rakieta użyje w Polsce". Też jeden z użytkowników, tak? To ktoś z użytkowników Telegrama.
0: Nie, napisał? To właśnie chłopak, który pracuje w tej, no służy w obronie powietrznej i on zawsze pisze, że tam czy jest zagrożenie dla danej miejscowości, gdzie lecą rakiety, czy potrzeba jest iść do schronu, czy można tam przeciekać w domu. No i ludzie z tego korzystają, no bo też, wiesz, każdą noc spędzać, jak jest alarm w schronie, to nie jest wygodnie. Nie, a tak zawsze człowiek wie, czy musi iść, czy jest zagrożenie.
1: Mówiłaś o tym, że ludzie nie dowierzali, bo ja szczerze mówiąc też jak zobaczyłem tę wiadomość, też nie dowierzałem, ale czemu temu, jakie reakcje się pojawiły, bo na wiadomości często różne osoby reagują za pomocą różnych emotikonek. I tutaj pod tą wiadomością, którą przed chwilą przytoczyłem, akurat pojawiło się bardzo dużo reakcji takiej roześmianej buźki. Chciałbym wierzyć w to, że to jest taka reakcja, o której ty mówiłaś, że ludzie nawet sami, że tam na Ukrainie też nie wierzyli, że jakieś rakiety poleciały w stronę Polski, no bo tutaj na pewno nikomu, jeśli chodzi o Lublin, okolice czy miejsce, gdzie ta rakieta dotarła do śmiechu, na pewno nie było. Takie sytuacje być może będą się powtarzać, sytuacje, które mają prowokować naszą obronę, testować naszą obronę. No i też na naszej antenie między innymi informacje, w jaki sposób się zachowywać, też będziemy tutaj podpowiadać, podawać. Ten poradnik bezpieczeństwa też temu służy, do niego też gorąco zachęcamy, no i odsyłamy. Do naszej rozmowy za chwilę jeszcze powrócimy.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Aleksandra Piasta na naszych łączach. Powracamy do rozmowy o tym, co dzieje się na Ukrainie, chociaż zaczęliśmy od tego, co działo się w Polsce. Działo się wczoraj o tej rakiecie, która spadła na naszą ziemię, mówiliśmy wcześniej. Ale powróćmy do tego, co na Ukrainie. W ostatniej naszej rozmowie we wtorek nie wspominaliśmy o tym, a myślę, że to temat dość ważny. Chodzi o kolejną taką aferę korupcyjną, która została nagłośniona, wykryta przez odpowiednie służby. Co cieszy, to te służby bardzo dobrze działają na Ukrainie. Do kolejnych spraw, wykrycia kolejnych spraw dochodzi i to mimo tego, że nawet gdyby władze chciały gdzieś coś przykryć, zatuszować, no to te służby działają jak należy.
2: Tak, bo pojawiło się też komunikat od Narodowego Biura Antykorupcyjnego, że po prostu została schwytana zorganizowana grupa przestępcza, na czele której był sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No już były, ale...
1: Przed laty był tam tym sekretarzem. Mhm.
2: Tak, tak, właśnie tam do 24 roku. No i też tam księgowa, tam radca, też ministra spraw zagranicznych. No i co robili? Po prostu brali pieniądze od zagranicznych darczyńców, jakby mówili, że to będzie przeznaczone na wsparcie Ukrainy jeszcze na początku pełnoskalowej inwazji. No i brali pieniądze dla siebie. Jak podaje śledztwo, że no ta kwota stanowi tak w przeliczeniu na złote chyba 4,5 miliona.
1: No ale właśnie mówi się, często postrzega to w taki sposób, że dzisiaj trochę się te proporcje zmieniają i coraz większym wrogiem Ukrainy jest korupcja, a nie Rosja. I często mówi się w taki sposób, że te zjawiska korupcyjne oddalają niejako widmo zakończenia wojny, że to bardzo przeszkadza, że to jest coś, co stoi na przeszkodzie do zakończenia wojny.
2: No to psuje wizerunek ukraińskiej władzy tak na arenie międzynarodowej, to pierwsze. Wizerunek Ukraińców też. No i po prostu społeczeństwo już jest wkurzone, powiedzmy. Z jednej strony cieszą się ludzie, że takie sprawy wychodzą na jaw, że to jest nagłośnione, a z innej strony mówią, no po co walczą nasze chłopaki, giną, oddając życie po tych różnych urzędników, które po prostu prają pieniądze, kradzą i tak dalej. Ja myślę, że jak wojna się skończy, no miejmy nadzieję, to będzie takie jeszcze społeczne rozliczenie tych wszystkich urzędników, tych przedstawicieli władz.
1: No pozostaje mieć nadzieję, że skuteczne rozliczenie, bo tego też myślę będzie oczekiwał Zachód, który ogromną pomoc na Ukrainę wysyła. Powiedzmy jeszcze na koniec, bo czas nam ucieka, o ekshumacjach.
2: Tak, już skończył się trzeci tydzień ekshumacji. No i do tych wszystkich informacji wiemy, że odnaleziono kolejne gruby i tam szczątki 6 osób i w tym jedno dziecko. No też trwają badania różne, no i podkreślają w Instytucie Pamięci Narodowej, że 30 sierpnia odbędzie się pochówek tych osób. 49 osób już było odnalezionych w minionym tygodniu, no i mamy jeszcze 6.
1: Aleksandra Piasta, dziś jeszcze z Ukrainy. No zobaczymy, jak będzie w najbliższy wtorek. W każdym razie na pewno we wtorek zapraszamy na nasze kolejne spotkania. Za dziś dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.

0: Twoje Radio Opole.
1: 19 coraz bliżej, słuchaczy Radia Opole czekają więc zmiany. Bo o 19 wiadomości, a po nich Tomek Wojtyłko zaprosi na audiokrację. Dziś w programie na pewno będzie sporo o młodej scenie NCPP. To konkurs skierowany do młodych wykonawców prezentujących autorską twórczość. Jaki jest zamiar organizatorów? Między innymi o tym będzie mowa. Ale będzie też okazja do spotkania z jedną z artystek występujących w ramach tego projektu. Natomiast po 21 spotkanie z Katarzyną Zawadzką i we wieczornym programie będzie o rwie kulszowej. Między innymi o tym, jak ją leczyć, jak przeciwdziałać nawrotom, ale też o tym, jak żyć, by z rwą kulszową nigdy nie mieć do czynienia. O tym opowie nam fizjoterapeuta i wykładowca Politechniki Opolskiej Roland Pampuch. Marcin Kobza, no on pozostaje jeszcze za konsoletą realizatora. Ja dziękuję za uwagę, dobrego weekendu życzę. Dawid Rajwa, do usłyszenia w poniedziałek po 15:00.

0: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei sezon ogórkowy, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
1: A w nich sprawdzamy sytuację na krajówce na trasie Kluczbork-Kępno, gdzie zderzyły się trzy samochody. Uwaga, IMGW wprowadziło alerty pogodowe w dużej części Polski, a ponadto od jutra rusza druga tura rekrutacji na Politechnikę Opolską.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: I mamy dobrą informację dla kierowców. Droga krajowa numer 11 w okolicach miejscowości Kostów, to trasa Kluczbork-Kępno, jest już odblokowana. Jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, na ulicy Głównej doszło do zderzenia trzech samochodów, dwóch osobówek i busa. Dwie osoby zostały ranne. Na czas działania służb droga była zamknięta dla ruchu. Jak ustalił reporter Radia Opole, sprawca zdarzenia był nietrzeźwy.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: I jeszcze jedna ważna informacja, zwłaszcza dla kierowców, którzy jutro ruszają w dalszą podróż. Ogłoszono pogodowe alerty dla 8 województw. Na liście m.in. świętokrzyskie, lubelskie, mazowsze i dolnośląskie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami i burzami.
3: Jest gorąco i najbliższe dni nie przyniosą ochłody, co nie wyklucza lokalnych opadów deszczu, miejscami intensywnych i gwałtownych burz. Tłumaczy synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.
4: Ostrzeżenia informują nas o tym, że może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać do 80-90 km na godzinę, a punktowo nawet 100 km na godzinę. W czasie burz możliwy jest również grad.
3: IMGW prognozuje też tak zwane tropikalne noce z temperaturą do 23 stopni Celsjusza.
1: Relację przygotowała Anna Orzeł, a za kilka chwil szczegółowa prognoza pogody dla naszego regionu.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: To okazja do modlitwy i wspomnień o walczących i poległych w Powstaniu Warszawskim, mówili powstańcy warszawscy, którzy wzięli udział w mszy na Placu Krasińskich w stolicy kraju. Uroczyste nabożeństwo odprawione zostało w przeddzień 82. rocznicy wybuchu walk o Warszawę. Sanitariuszka Hanna Zawistowska-Nowińska mówiła, że przyszła na uroczystość, by pomodlić się za wielu przyjaciół, którzy nie doczekali wolności.
5: I koledzy, i koleżanki, i mój ojciec, i mój brat. Dużo jest.
6: Poległo, zginęło.
5: Tak, niekoniecznie w powstaniu, bo i przedtem jeszcze w 1939 roku. To było okropne. Ja pamiętam, że brat podszedł do mnie i mówi: Hanka, my się już nigdy nie zobaczymy. I to było prawda. Ja już go więcej nie zobaczyłam.
1: A z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu zaprasza jutro na uroczyste obchody o 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Minorytów. Rozpocznie się pokaz filmu o codziennym życiu kobiet w powstaniu. Po jego zakończeniu przewidziano panel dyskusyjny. Na 16:00 zaplanowano mszę świętą w intencji powstańców w kościele Przemienienia Pańskiego na osiedlu Armii Krajowej, a godzinę później uroczystości przeniosą się obok kościoła przed pomnik Armii Krajowej.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Rusza druga tura rekrutacji elektronicznej na Politechnice Opolskiej. Od jutra kandydaci mogą aplikować na niemal wszystkie kierunki. Są jednak trzy wyjątki. Fizjoterapia, ekonomia i finanse oraz komunikacja wizerunkowa. Tu limity zostały wypełnione. Jak mówi Anna Kłyn, czy rzeczniczka uczelni, warto zapoznać się z kierunkami studiów, ale też możliwościami wsparcia ze strony uczelni, która między innymi proponuje stypendia.
7: Które są jednymi z czołowych w kraju, nowoczesnej bazie akademików i tanimi pokojami w akademikach, które są także dofinansowywane przez miasto Opole. Mówimy także o wsparciu studenta na każdym etapie studiowania, począwszy od wsparcia mentoringowego, po wsparcie psychologiczne i dla osób ze szczególnymi potrzebami.
1: A dodajmy, druga tura rekrutacji potrwa do 20 września. Wyniki zostaną opublikowane 25 września.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Termometry w Opolu wskazują aktualnie wciąż aż 33 stopnie Celsjusza. No i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że upały będą nam też towarzyszyć jutro, bo możemy spodziewać się nawet 32 stopni. W niedzielę lekko się ochłodzi, wtedy w ciągu dnia najwyżej 24 stopnie, natomiast przyszły tydzień będzie równie upalny co piątek, a kumulacja upałów nastąpi we wtorek. Wtedy nawet 37 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
6: Reklama.
8: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
6: Po reklamie.

Kendrick Lamar w utworze I Love Myself przypomniał twórczość The Isley Brothers. No i tak właśnie zaczęliśmy sezon ogórkowy. Wcześniej żelazny klasyk od zespołu Cool Kids of Death. Dzisiaj w audycji między innymi zapowiemy jutrzejszy koncert w ramach młodej sceny NCPP, no ale przyjrzymy się też festiwalowej mapie koncertowej, jeżeli chodzi o to, co będzie działo się w ciągu najbliższych tygodni. Także zachęcamy, żeby z nami zostać, żeby przez co najmniej najbliższe 2 godziny nie odchodzić od odbiorników. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Kobza.

0: Bez wątpienia festiwal Poland Rock można nazwać fenomenem, upraszczając zjawisko, no ale to największy festiwal muzyczny na świecie, a przynajmniej jeden z. Wczoraj ruszyła kolejna odsłona festiwalu, no i kilkaset tysięcy uczestników, dwie sceny i wyjątkowi artyści. To wszystko na festiwalu Poland Rock na lotnisko Broczyno pod Czaplinkiem. Koncerty mają wyjątkowy charakter, bo obok światowych gwiazd przed tą samą publicznością występują debiutanci wyłonieni w eliminacjach. Pierwszy raz przed tak dużą widownią zaprezentuje się zespół nastolatków grających heavy metal z Sobótki pod Wrocławiem, a z młodymi artystami porozmawiał reporter Polskiego Radia Maciej Szefer.
1: Siema, z tej strony zespół ADKD!
2: Wszyscy się tu was pytali, czy wystąpicie w skarpetkach.
3: No wiadomo, że tak.
4: Tak, występujemy w skarpetkach i w zasadzie jest to wina naszych fanów i publiczności, ponieważ gramy u nas w salce w domu, no to logiczne, że do domu nie będziemy ubierać butów. Ludzie to podłapali i skojarzyli nas ze skarpetkami, że wszędzie musimy grać na dywanie i w skarpetkach. Również i dzisiaj na Poland Rocku zobaczycie...
3: Uwierzyli do końca życia w tym.
0: Festiwalowa mała scena to przestrzeń, gdzie prezentują się muzycy debiutujący na tym wydarzeniu. By się tam znaleźć, zespół ADHD musiał przejść przez eliminacje, w których walczyło kilkadziesiąt kapel, mówi gospodarz tej sceny, czyli Edgar Hein. No i też a propos małej sceny, to pamiętam, jak zespół Kwiat Jabłoni jeszcze, kiedy zaczynał działalność pod tym szyldem, występował na małej scenie. To chyba były ostatnie lata festiwalu Woodstock, zanim pojawiła się nazwa Poland Rock i powiedzieli, że też usłyszeli mała scena, okazało się, że tam było mniej więcej 90 tysięcy osób, kolana im się ugięły, koncert im się bardzo spodobał. I powstał nawet taki album koncertowy, także jeżeli ktoś jest ciekaw, zachęcam, żeby go sobie posłuchać. Po występach młodych artystów na małej scenie późnym wieczorem zagrają dzisiaj m.in. Kasia Lins i Daria ze Śląska. No wiadomo, że Kasia Lins jest aktualnie w gazie, promując cały czas projekt Obywatelka GC, w ramach którego interpretuje twórczość Grzegorza Ciechowskiego, zresztą występowała z tą odsłoną swojej twórczości w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, a my w Radio Pole posłuchamy sobie jej interpretacji utworu Paryż, Moskwa, 17:15.

pamięć płata figle, dlatego państwa lekko wprowadziłem w błąd, dlatego że festiwal Poland Rock nazywa się tak od roku 2018. W 2017 roku odbyła się ostatnia odsłona tego wydarzenia pod nazwą Przystanek Woodstock. Także koncert Kwiatu Jabłoni, o którym wcześniej wspominałem, miał miejsce w 2019 roku. Także koncertówka z tego wydarzenia nazywa się na żywo z festiwalu Poland Rock, tłumacząc to na polski, co nie jest przesadnie trudne. W 2019 roku na festiwalu Poland Rock wystąpił też Kult, co było wielkim świętem, dlatego że ze względu na urlopowy harmonogram Kazika wcześniej do tego występu nie doszło, natomiast no, był długo wyczekiwany. Obrazki z tego koncertu robią niesamowite wrażenie. Oczywiście najbardziej znane jest nagranie, kiedy Kult wykonuje utwór Polska. Kazik mówi do hymnu i widać ogromne poruszenie, wrzawę, kilkaset tysięcy osób, które świetnie się bawią. Zespół Kult szczęśliwie powrócił w tym roku na estradę, co nie było pewne, dlatego że Kazik pod koniec zeszłego roku, przed planowanym koncertem Kultu na Teneryfie, trafił do szpitala, był dość długo hospitalizowany i ewidentnie zmieniło to dużo w jego postrzeganiu swojej kariery, tego ile chce występować. Jednak priorytetem musiało okazać się zdrowie, no i przez to między innymi zmieniono formułę współpracy Kultu z zespołem Problem, dlatego że panowie mieli interpretować nawzajem swój repertuar, natomiast ze względu na problemy ze zdrowiem Kazika i to, że taki projekt trzeba spiąć na wiele miesięcy przed wydarzeniem i trzeba wszystko ustalić,

okazało się, że tylko problem w ramach tegorocznego męskiego grania interpretuje twórczość Kazika, natomiast Kult gra swoje regularne koncerty. No ale na szczęście legendarna grupa cały czas występuje i to się nie zmieni, natomiast pojawiło się oficjalne oświadczenie, które rzuca nieco światła na to, jak intensywna będzie działalność Kultu w ciągu najbliższych miesięcy i lat. Drodzy, jak wiecie, od końca ubiegłego roku wiele się u nas zmieniło. Przede wszystkim zmieniły się nasze priorytety. Najważniejsze jest dzisiaj zdrowie i dobra forma Kazika. To właśnie dlatego została zawieszona jego współpraca przy wszystkich projektach poza Kultem. Chcemy zrobić wszystko, aby mógł jak najdłużej cieszyć się muzyką, a my razem z wami kolejnymi koncertami. Ten trudny czas uświadomił nam, że aby móc nadal tworzyć i występować przez kolejne lata, musimy zadbać o to, co najważniejsze, zdrowie, kondycję i zwyczajną higienę życia. Już w tym roku znacząco ograniczyliśmy liczbę koncertów. Część występów zaplanowanych na okres od stycznia do kwietnia 2026 roku została odwołana. Od końca maja gramy koncerty, które w większości były zakontraktowane pod koniec zeszłego roku. To jest fragment oświadczenia, ono jest oczywiście dłuższe i zachęcam, żeby przeczytać je w całości. Natomiast właśnie, jak będą wyglądać kolejne miesiące. Tegoroczna trasa pomarańczowa została ograniczona do zaledwie 11 koncertów i chcemy jasno powiedzieć, że w tym roku nie będą do niej dodawane żadne kolejne występy. Pomarańczowa trasa to rzecz jasna wpisana już w tradycję zespołu, trasa, tournée jesienne po największych obiektach koncertowych w Polsce. No i zazwyczaj to jest taka celebracja twórczości Kultu. W tym roku to będzie odrobinę skromniejsze. No a co z kolejnymi latami? Te zmiany nie dotyczą jednak wyłącznie bieżącego sezonu. Na razie nie wybiegamy z planami dalej niż do końca 2027 roku. Ale już dziś wiemy, że w całym 2027 roku planujemy zagrać maksymalnie około 20-25 koncertów. Dla porównania w 2025 roku było ich 100. Wiemy, że dla wielu z was ta wiadomość może być smutna. Dla nas również nie jest to łatwa decyzja. Scena i spotkania z wami są częścią naszego życia i od wielu lat trudno wyobrazić sobie moment, w którym trzeba powiedzieć sobie zwolnij. Ale czasem największą odwagą nie jest iść naprzód za wszelką cenę. Zachęcam, żeby zapoznać się z całym oświadczeniem. Tam jest bardzo dużo pokory, szacunku do fanów, ale ono jest, powiedziałbym, optymistyczne. Zespół Kult nie rezygnuje z występów, będzie dalej grał, będzie dalej tworzył. Po prostu te występy będą rzadsze i bardziej ekskluzywne. Oczywiście twórczość Kultu będzie cały czas pojawiać się na antenie Radia Opole i nie tylko. Wracamy sobie do utworu Hej, czy nie wiecie?

To była Agata Gołęberska. A teraz zajrzymy sobie na kinowe afisze. Zaskoczeń nie będzie, jeżeli chodzi o filmy, które najlepiej radzą sobie w takim komercyjnym ujęciu. Jak podaje filmweb.pl, Odyseja gromi konkurencję. Na Toy Story 5 zostało właśnie globalnie najbardziej kasową premierą tego roku. Rzeczywiście to lato jest pełne ekscytujących nowości, które mogą przyciągnąć ogromną liczbę widzów do kin. Natomiast chyba nie przesadzę, jeżeli stwierdzę, że najbardziej wyczekiwana kinowa premiera tego roku jeszcze przed nami. You've conquered the galaxy. You've destroyed thousands of worlds. What are your thoughts on that? Mowa oczywiście o trzeciej odsłonie Dune'y. Akcja filmu będzie rozgrywać się wiele lat po tym, jak Paul Atreides przejął władzę, a jako bezwzględny imperator musi stawić czoło konsekwencjom swoich decyzji. No i pojawiła się ciekawa, może nie tyle plotka, ale przeciek i informacja dość wiarygodna, bo pochodząca z portalu World of Real, którą z kolei informację podaje Spider's Web. Okazuje się, że wbrew wstępnym informacjom, które zakładały, że Dune'a będzie najkrótszym filmem z trylogii, bo miała mieć 2 godziny 20 minut, będzie tak naprawdę najdłuższym filmem z całej serii. Mowa jest o tym, że film potrwa więcej niż 3 godziny, co jest też ważne dla Denisa Villeneuve, dlatego że kiedy okazało się, że to on ma zekranizować kultową powieść science fiction, nie wszyscy wierzyli, że da się w sensowny sposób zekranizować Dune, skoro nawet potknął się o to wyzwanie sam David Lynch. No a poza tym też jest to formuła bardzo wymagająca, trudno ją skondensować do takiego kinowego obrazu. Tymczasem Denis Villeneuve osiągnął ogromny sukces, a trzecią częścią Dune'y żegna się z tym uniwersum, z tym światem. Także chce ewidentnie pożegnać się z przytupem. Jeszcze swoje 3 grosze wtrącił Javier Bardem, odtwórca roli Stilgara. W niedawnej rozmowie z Entertainment Weekly stwierdził, że to będzie niezwykłe arcydzieło. Denis Villeneuve naprawdę chce iść dalej od poprzedniej części. To tak jak zrobił drugą część w porównaniu z pierwszą. Ci, którzy przeczytali książkę, znają Mesjasza, ale to coś więcej. To będzie uczta, to będzie coś niezwykłego. Premiera Dune'y już w grudniu 2026 roku.

0: Zespół Bluszcz pomaga nam odliczyć ostatnie sekundy do godziny 20. Za chwilę druga godzina sezonu ogórkowego, no ale wcześniej na antenie Radia Opole najświeższe informacje.
1: Czy zarząd powiatu porudnickiego będzie odwołany? Chce tego grupa radnych w związku z sytuacją w centrum medycznym. Pytamy też, jak w upały zaplanować treningi na świeżym powietrzu.
2: Pora ranna czy wieczorna jest lepsza? Oczywiście schładzanie się i umiar.
1: Włochy zawiesiły umowę z Schengen na granicy z Hiszpanią.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Zarząd powiatu prudnickiego chce odwołać grupę radnych tego samorządu lokalnego. Ma to związek z sytuacją w prudnickim centrum medycznym. Prokuratorskie zarzuty przedstawiono zatrudnionej w szpitalu lekarce i jej asystentce. Miały czerpać korzyści majątkowe poprzez nakłanianie pacjentów do zakupu urządzeń medycznych, stwarzając pozory nabywania ich od lecznicy. Wniosek o odwołanie zarządu powiatu podpisało 5 radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Jarosław Szóstka, który wyjaśnia powody działania inicjatorów.
4: Głównym zarzutem, o czym więcej będziemy mówić na konferencji prasowej, jest brak należytego nadzoru przez zarząd powiatu nad tą główną spółką, najważniejszą ze względu na zabezpieczenie medyczne i zdrowotne mieszkańców powiatu. To skutkuje całą aferą, która obecnie się dzieje w prudnickim centrum medycznym. Niezależnie od tego chodzi m.in. też o sprawę budowy lodowiska czy powołania spółdzielni energetycznej.
1: A dodajmy, Radosław Roszkowski jest lokalnym liderem Koalicji Obywatelskiej i 5. kadencję kieruje zarządem powiatu prudnickiego. Nie chce szerzej komentować wniosku o jego odwołanie. Napisał jedynie, że w tej sprawie nie ma sobie wiele do zarzucenia i jest to atak na jego osobę.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Zrobić trening, czy jednak odpuścić i nie ryzykować? Wielu sportowców, amatorów zastanawia się nad aktywnością fizyczną w upalne dni. Zdaniem Janusza Trzepizura, opolskiego olimpijczyka w skoku wzwyż, bezwzględnie należy zrezygnować z dużej aktywności w godzinach popołudniowych.
5: Temperatury, szczególnie w polskich warunkach powyżej 35 stopni, są niebezpieczne i myślę, że pora ranna czy wieczorna jest lepsza. Oczywiście schładzanie się i umiar. Czyli na pewno nie jest bieganie długich dystansów w takich ekstremalnych warunkach najzdrowsze, ale rano przecież temperatury spadają, noce nie są jeszcze, chociaż teraz zapowiadają bardzo ciepłe noce, więc to będzie chyba największy problem.
1: Inna sprawa, że amatorzy sportu powinni pamiętać, aby zbadać się od czasu do czasu lub pójść do lekarza sportowego.
5: Zdrowy rozsądek, jak najbardziej. Natomiast oczywiście dzisiaj mamy różnego rodzaju zegarki, przyrządy, które rejestrują tętno, ciśnienie i taką wiedzę warto mieć. Warto oczywiście korzystać, jeżeli ktoś jeszcze ma małą wiedzę, z trenerów, którzy prowadzą najczęściej bezpłatne zajęcia, chociażby Kasia Jędrzejewska z ekipą Biegam, bo lubię, bo tu można posłuchać porad doświadczonych osób, które biegają.
1: Dodaje Janusz Trzepizur, a biegacze amatorzy z pewnością mniej odczują upał, wybierając trening w parku czy w lesie.
3: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Podróże z Hiszpanii do Włoch nie będą już takie proste. W związku z sytuacją migracyjną Włochy czasowo ograniczają swobodny ruch z tym krajem w ramach strefy Schengen. W praktyce oznacza to, że Rzym przywraca kontrolę dla osób podróżujących drogą lotniczą i morską z Hiszpanii. Rząd zdecydował też o wzmocnieniu kontroli na granicy z Francją.
6: Decyzja zapadła po analizie najnowszych informacji dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji migracyjnej. Odpowiedni komitet, któremu przewodniczył minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi, uznał, że konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności. Równocześnie szef włoskiego MSW uzgodnił ze swoim francuskim odpowiednikiem zaciśnienie współpracy służb na wspólnej granicy. Kontrole będą prowadzone w ramach obowiązujących już porozumień między policją włoską i francuską. Włoskie władze podkreślają, że działania mają charakter prewencyjny i są podyktowane aktualną oceną zagrożeń związanych z bezpieczeństwem granic.
1: A relacje przygotowała Aleksandra Nietopiel.
3: Słuchaj. Rozumiesz, wiesz.
1: I jeszcze na koniec, w lasach w okolicach Bierawy policjanci z komendy w Kędzierzynie-Koźlu szukają mężczyzny w kryzysie emocjonalnym. W akcję włączeni są też funkcjonariusze z psami służbowymi. Policja prosi o nieprzeszkadzanie w działaniach. O szczegółach mówi komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji.
7: Kędzierzyńsko-koźlewscy policjanci prowadzą poszukiwania za 42-letnim mężczyzną będącym w kryzysie emocjonalnym, który chce targnąć się na życie. Został ogłoszony alarm dla policjantów, ściągnięto również przewodników psów z psami służbowymi, policjantów samodzielnego pododdziału prewencji policji w Opolu. Standardowe działania przy akcji poszukiwawczej. Bardzo prosimy o zachowanie spokoju, i nie przeszkadzaniu policjantom w działaniach.
1: A dodajmy, natychmiastowe i bezpłatne wsparcie w kryzysie emocjonalnym można uzyskać pod numerami telefonów 116-123, to telefon kryzysowy dla osób dorosłych, i 116-111 dla dzieci i młodzieży.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 31 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 16 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami, które nam będą towarzyszyć jutro. No, oprócz upałów możemy spodziewać się również opadów deszczu, i burz. Odrobinę chłodniej będzie w niedzielę, bo wtedy temperatura nie powinna przekroczyć 25 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
9: Wszyscy się na ciebie skarżą.
10: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
8: Zejdź mi z oczu.
10: Co za idiot.
11: Nie chcę cię tu widzieć.
9: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
12: Co z tobą jest nie tak?
10: Jesteś nikim.
13: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc.
14: Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami.
15: Godność ma swoje imię.pl.
16: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
17: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
18: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Reklama społeczna.

To był zespół Gorillaz i ostatnia jak do tej pory płyta grupy. Na dzisiaj, tak jak obiecałem, zapowiemy kolejny koncert w ramach letniej sceny NCPP, w ramach młodej sceny NCPP, przepraszam, troszeczkę wróciłem do starszej, ale równie ciekawej imprezy. Natomiast przed nami ostatnia odsłona młodej sceny. Jutro zaprezentuje się dwóch artystów, dwóch wykonawców, nawet można powiedzieć dwa zespoły. W audycji porozmawiamy sobie z Fidą, no ale nie zapominamy o Jaco Brango, dlatego posłuchamy teraz utworu Mamy to we krwi z płyty Za dużo gitar, którą Jaco promował w Studiu M imienia SBB. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej jeszcze przez najbliższą godzinę. Na posterunku cały czas Tomek Wojtyłko i Marcin Kobza.

0: ciebie.
1: To był utwór Mały Książę z repertuaru Fidy. Utwór znalazł się na epce Umiem Kochać Cię Tak Całkiem na Poważnie, a Fida, jak wcześniej sugerowałem, wystąpi podczas Młodej Sceny NCPP. Połączyliśmy się w międzyczasie z artystką. Dobry wieczór, cześć.
0: Dobry wieczór.
1: Pozwolę sobie zacząć tak trochę siermiężnie, nawiązując do Młodej Sceny NCPP, ale chodzi mi o zestaw artystów, dlatego że mieliśmy już występ Brieli, pojawiła się Monika Kowalczyk i nie chcę w żadnym wypadku przez to, że jesteście pieśniopisarkami i kobietami wrzucać was do jednego worka, natomiast chodzi mi o samą formułę, w której no, bardzo ważna jest pewna oszczędność środków, zaprezentowanie rzeczy takiej pierwotnej, jaką jest piosenka. Jestem ciekaw, czy cieszysz się, że na liście wykonawców właśnie pojawiły się te artystki, czy gdzieś tam czujesz takie pokrewieństwo z nimi?
0: Wiesz co, w sumie to nie czuję jakiegoś pokrewieństwa. Parę tam ich utworów słuchałam i pomyślałam, że fajne. No po prostu sam fakt wystąpienia w ogóle w Opolu jest super ekscytujący, bo to pierwszy raz będzie w Opolu, więc no jaram się po prostu.
1: Pytałem też o to w kontekście tego, że przyznawałaś, że pewna akustyczność, folkowość muzyki jest dla ciebie ważna, aczkolwiek z drugiej strony nie chcesz szufladkować, tak tego upraszczać, tym bardziej, że w twoich piosenkach dzieją się różne rzeczy, natomiast wydaje mi się, że a propos utworu Perły za kredensem, czyli a propos wciąż najnowszego singla, że jest to pewna odmiana, dlatego że twoja współpraca z Patrykiem Depenem jako producentem spowodowała, że z jednej strony no jest ten akustyczny trzon, pierwotny pomysł, twoja piosenka, ale z drugiej strony w tej waszej współpracy jest wyjątkowo dużo takiego podejścia, gdzie można sobie pofolgować aranżacyjnie. Sam utwór wydaje się wielowątkowy. Jestem ciekaw, czy czułaś, że to jest coś trochę innego niż to, co robiłaś wcześniej, czy w ogóle tak nie analizujesz swojej twórczości?
0: Troszkę analizuję i doszłam do wniosku, że jest taki trochę odważniejszy ten utwór, produkcyjnie zwłaszcza, natomiast no, mi się świetnie pracuje z Piotrkiem, czyli Patrykiem Depanem, i po prostu jakoś znaleźliśmy takie wspólne flow, chcieliśmy zrobić coś, co jest trochę bardziej wyjątkowe, może co się wyróżni, może nie będzie trochę zrozumiane, ale chcieliśmy, żeby to było coś ponadczasowego, chociaż dla nas. Potrzebowałam takiego utworu bardzo i fajnie, że się to udało osiągnąć.
1: A propos twojej współpracy z innymi artystami, no bo wiadomo, że ty jesteś głównie odpowiedzialna za ten repertuar, ale pozwalasz sobie czasami kompozytorsko czy producencko pomóc i no, były utwory, które stworzyłaś ze Swiernalisem, z Kubą Dąbrowskim, między innymi. I czy tworząc te utwory, to jest tak, że ty bardziej podchodzisz z taką otwartą głową i liczysz na to, że ktoś troszeczkę to przemodeluje, czy jednak starasz się szukać producentów, którzy bardziej ciebie słuchają, którzy nie zagubią tej właśnie pierwotnej myśli, tego, co chcesz zakomunikować w tym numerze?
0: Może to zabrzmi właśnie trochę samolubnie, ale rzeczywiście szukam producentów, którzy są do dogadania i są do po prostu przekonania, że to zaprzyjmie sobie spoko i że może to zrobią jakoś tak, jakbym to chciała. Oczywiście jestem otwarta na różne propozycje, ale no, często je odpędzam po prostu.
1: Wydaje mi się, a propos właśnie Pereł za kredensem, że gdzieś jest taki balans, że to nie jest przeprodukowany utwór, ale z drugiej strony, jak sama mówisz, jest w nim dużo ciekawych takich pomysłów, jakichś niespodzianek aranżacyjnych. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś sugerowałaś, że jakiś tam twój naturalny dar, twoja barwa powoduje, że czujesz się dobrze śpiewając nisko, że jeżeli chodzi o te wysokie partie, to nie zawsze się zapędzasz w te rejony, ale wydaje mi się, że też single, które wypuściłaś na przestrzeni ostatnich lat, też epka, którą udało się powiedzmy skompilować, świadczy o takim rozwoju, że chciałaś, żeby jednak mimo twojego stylu twój wokal się zmieniał, ewoluował i czy ty stawiasz sobie takie wyzwania, żeby to zawsze trochę inaczej zaśpiewać, żeby no, z emocji, z tekstu wydobyć emocje i po prostu nie powtarzać pewnych patentów, bo wydaje mi się, że jest jakaś taka ewolucja.
0: O, to bardzo mi miło, chociaż jest to niecelowe w ogóle, bo wydaje mi się, że głos ludzki ma wiele barw i staram się to pokazywać, co mam. Czasami właśnie pozwalam sobie na takie wysokie dźwięki, chociaż trochę piszczę czasami, ale no nie mam wyjścia, bo jak powstała taka melodia, to już ją muszę jakoś zaśpiewać. I po prostu staram się ją zaśpiewać najlepiej, jak umiem. No natomiast ewidentnie preferuję niższe dźwięki i tak po prostu ten mój wokal jest taki staromodny i w tych niższych partiach mam wrażenie, że brzmi lepiej, ale to moje zdanie w sumie. No. Natomiast utwory brzmią bardzo różnie, bo po prostu melodie są różne i jak mi się spodoba jakiś utwór, który zrobiłam, jest wyżej, to po prostu muszę go potem zaśpiewać. No.
1: Wydaje mi się, że też mimo, że ta nostalgia, jakiś taki refleksyjny ton utworów jest dla ciebie naturalny, to jednak, jak sama sugerowałaś, nie boisz się też próbować innych rozwiązań i choćby utwór Miodowe Lata był czymś odrobinę lżejszym, wydaje mi się, że Mały Książę również. I czy u ciebie jest jakaś taka chęć czasami szukania niejednoznaczności, bo wydaje mi się, a propos właśnie Pereł za kredensem, że to nie jest jeden z tych twoich, powiedzmy, najbardziej mrocznych utworów, ale też nie jest jakiś przesadnie jasny i gdzieś nawet ta historia, którą w nim opowiadasz, no też opowiada o borykaniu się z problemami, o pewnej zmianie, która jest potrzebna. Czy ty szukasz jakiegoś przełamania, czy lubisz niejednoznaczność?
0: Na pewno staram się trochę ponarzekać w utworach, bo staram się na co dzień jako człowiek narzekać mało, natomiast w utworach wylewam wszystkie żale swoje i bóle i bardzo mi to pomaga, właśnie takie smęty po prostu. No i te utwory ogólnie są takie dość smętne i mają smutny przekaz. Nawet jak produkcja jest trochę weselsza, to tam wciąż jest taki pierwiastek takiego żalu. Tak mam wrażenie. Natomiast starałam się właśnie zrobić też takie utwory, które mają więcej nadziei w sobie. W sensie, że są takie nadziejne.
1: A lubisz, kiedy w utworach, a propos tego, co choćby właśnie producencko robi Kuba Dąbrowski, czy ostatnio Patrick Depan, lubisz, kiedy pojawia się jakaś taka przestrzeń, coś takiego onirycznego, lekko ambientującego w tych utworach, bo wydaje mi się, że to, co jest ciekawe, to subtelność tych rozwiązań producenckich, to, że to są jakieś takie pejzaże, tła. Czy to jest coś, na co ty kierujesz tych artystów?
0: No z reguły jest tak, że przynoszę po prostu gotowy pomysł i zamysł, no i potem szukamy czegoś wspólnie, co mogłoby odpowiadać temu zamysłowi. Cieszę się, że ci producenci jeszcze chcą ze mną pracować, bo no mogliby nie chcieć w sumie po czymś takim, no bo czasami fajnie, jak ktoś przyjdzie i ma otwartą głowę. Ja raczej jestem z tych zamkniętych w sumie. Ale...
1: Śmiał.
0: Ale z drugiej strony, no, zdarzyło mi się usłyszeć takie słowo, że fajnie, że wiem, czego chcę. I wtedy pomyślałam sobie, dobra, czyli może nie jestem taka najgorsza.
1: A tej gitarki z reverbem, troszeczkę w stylu Nancy Sinatry na początku Pereł za kredensem, to kto chciał? To był bardziej twój pomysł, czy Patryka?
0: Właściwie to zagrałam ten motyw na pianinie. No i powiedziałam Patrykowi, że musimy coś zrobić, żeby ktoś to zagrał, jakiś instrument. Ale może nie pianino, bo nie chcę takiego strasznego smętu z tego utworu. No i właściwie Patryk wyszedł z pomysłem, że może gitara, no i zagrał to dokładnie właśnie dźwięk w dźwięk, no i pomyśleliśmy, że w sumie fajnie, takie charakterystyczne i będzie też to trudne do zagrania dla gitarzysty na koncercie, więc wyzwanie, ogólnie super.
1: No to w takim razie, skoro tyle mówiliśmy o singlu, który zwiastuje debiutancki, długo grający album Fide, posłuchajmy Pereł za kredensem.

0: To był utwór Za kulisami Fidy, z którą dzisiaj połączyliśmy się w sezonie ogórkowym, a która jutro wystąpi w ramach młodej sceny NCPP i sporo rozmawialiśmy o tym, że jednak no, jesteś artystką, która ma dużą świadomość tego, czego chce, jeżeli chodzi o ostateczny kształt piosenek i że trafiasz na producentów, którzy słuchają, z którymi ta współpraca raczej harmonijnie przebiega, ale też mnie ciekawi a propos tego, kiedy no, dałaś się poznać szerszej publiczności wcześniej, powiedzmy kilka lat temu, że kiedy pojawił się singiel, który wydałaś jeszcze pod imieniem i nazwiskiem, to on już raz byłaś jego współtwórczynią, a dwa, że on już bardzo sugerował, co chcesz robić. Był to utwór, który miał taki mocno folkujący charakter. Jestem ciekaw, czy te lata, które dzielą to, co robisz jako Fida od właśnie utworu Deser, żeby już tak nie mieszać, nie mówić tajemniczo, czy ty faktycznie już wtedy wiedziałaś, jak chcesz, żeby twoja twórczość wyglądała i to było szlifowanie, szukanie tych współpracowników, czy czujesz jednak, że przez ten czas jeszcze troszeczkę tej tożsamości artystycznej poszukiwałaś?
1: Wydaje mi się, że przez ten czas właśnie dotarłam do tego, jak powinna wyglądać Fida i kto to w ogóle jest Fida. A utwór Deser to tak właściwie miło wspominam i czasami gram go na koncertach, tak troszkę, nie wiem, tak z nostalgii. Bo to fajne jest, bo mogę zawsze coś tam powiedzieć, że teraz będzie Deser, no i ludzie są rozczarowani, że to jednak piosenka w sumie. Ale tak to, no wydaje mi się, że dochodziło to do mnie, kim właściwie będzie Fida i sama sobie czasami jeszcze zadaję to pytanie. Zresztą też tak nazwałam swoją trasę koncertową. Trasa Fidy, na której nikt nie wie, kto to w ogóle jest Fida. I myślę, że to jest cała esencja moja w tym momencie, ale ja już się domyślam, o tak powiem.
0: Wydaje mi się to ciekawe, bo współpracujesz z Bartoszem Borówką, który jest no, takim jednym z ciekawszych menedżerów, promotorów muzyki w Polsce, który zasłynął choćby z organizowania domowych koncertów, no i współpracując z Borówką masz dużo sposobności, żeby zagrać swoją muzykę w takich bardzo kameralnych warunkach, też w okrojonym składzie, no ale z drugiej strony napisałaś choćby do Ani Dąbrowskiej, jej twoja twórczość się na tyle spodobała, że zgrałaś przed nią w Stodole, jutro mamy ten koncert na Rynku Opolskim. Tych okoliczności, kontekstów, w których prezentujesz swoje historie, jest sporo. Jestem ciekaw, czy jest jednak jakieś otoczenie takie sceniczne, które ci najbardziej odpowiada, czy jednak dla ciebie to jest zawsze najciekawsze, że jest jakieś sprzężenie zwrotne, że to są różne wyzwania, różne okoliczności?
1: Wiesz co, ja w ogóle lubię kontakt z człowiekiem. Bardzo lubię ludzi, kocham ludzi i to, że mogę do nich śpiewać i grać moje utwory, a oni wychodzą z koncertów zadowoleni i uśmiechnięci, to jest dla mnie największa nagroda i zaszczyt, że tak jest. Niezależnie od tego, czy to jest mniejszy koncert, czy większy. Na tych mniejszych mam taką bezpośrednią relację z tymi ludźmi. Jestem bliżej jednak, więc nic się nie ukryje. Jak na przykład mi tam leci coś z nosa, bo mam katar, to oni to widzą, nie? I no po prostu jest to dla mnie wstydliwa sytuacja. Natomiast na takim większym koncercie, no to fajnie, bo mogę na chwilę zejść i wydrzeć nos i jest okej. Także tak, tym się właściwie dla mnie różnią te koncerty w tym momencie, ale marzy mi się, powiem szczerze, scena w Opolu, na festiwalu tym dużym i to by było tak ekstra kiedyś tam wystąpić. To jest moje marzenie i próbuję się tam dostać już od paru lat, ale jeszcze się nie udało. Natomiast mam nadzieję, że kiedyś będzie mi to dane.
0: Zresztą to jest o tyle ciekawe, że Manam pojawia się w utworze Upadek w tramwaju i to nie jest tylko jakieś tam zgrabne nawiązanie, tylko przyznawałaś, że Manam to był jeden z zespołów, który kształtował twoją wrażliwość, także ta tradycja polskiej piosenki też ci jest bliska i zauważyłem a propos tekstów, które piszesz, że nie boisz się tego, żeby pojawił się jakiś storytelling, żeby jednak nie zapętlać, nie powtarzać cały czas, tylko żeby jakieś tam narracje, historie opowiadać, ale z drugiej strony jednak też ładnie się to trzyma frazy, da się to zaśpiewać i czy dla ciebie to jest jakieś wyzwanie, żeby no, nie tworzyć po prostu wierszy wokół muzyki, tylko jednak, żeby to była właśnie spójna forma, gdzie muzyka służy tekstowi i odwrotnie?
1: Właściwie to te teksty powstają, może to tak zabrzmi bardzo potocznie i bardzo popularnie, że powstają na podstawie moich przeżyć, ale każdy z tych utworów dotyczy innej osoby, która istnieje lub nie. Znaczy nie istnieje ze smutnych powodów, ale czasami się boję, że te osoby się w ogóle zorientują, że to jest o nich. Natomiast staram się to wszystko jakoś tak trzymać spójnie, żeby to się tyczyło mimo wszystko tej miłości do ludzi, bo ta miłość do ludzi to nie musi być taka, że jest on i ona, tylko wierzę w taką miłość też po prostu do człowieka obok. Staram się, żeby to było jakoś tak spójne. Natomiast, no, tak jak mówię, każdy utwór jest do innego człowieka i to czasami mam wrażenie, że robi taką małą niespójność, no ale mam nadzieję, że jakoś to przejdzie.
0: To jest ciekawe, dlatego że ty w kontekście nawet Podwórkowych Snów, czyli tytułu twojego nadchodzącego, długogrającego debiutu, mówiłaś o tym, że chodzi ci właśnie o no, pewną prostotę, bezpośredniość i wydaje mi się, że jest coś takiego w twoich tekstach, że one nie są przesadnie tajemnicze, naszpikowane metaforami, no ale też nie są jakoś bardzo wprost. Można się pewnych rzeczy domyślać, ale też jest spory poziom uniwersalności, da się do tych historii odnieść. Czy w procesie twórczym dla ciebie to jest trudne, żeby pisać coś osobistego, no ale nie takiego, co jest właśnie proste do rozszyfrowania, co jest przesadnie wprost?
1: Ja bardzo lubię właśnie się użalać trochę w tych tekstach, więc lubię taką prywatę czasami wyciągnąć, ale w pewnym momencie, jak boję się, że ktoś się może zorientować, że to jest o nim, to próbuję to trochę schować w tekście. Po prostu szukam czegoś, co może trochę zmylić tego człowieka. Mam takie wrażenie, jak mi się coś podoba, po prostu jakieś wyrażenie, to go wciskam i stąd też może takie właśnie sytuacje, że tam coś nie jest wprost powiedziane, ale po prostu podobają mi się niektóre słowa i czytam też Szymborską dość często i tam często znajduję jakieś pomysły też właśnie na jakieś słowa, wokół których często piszę też te teksty. No i tego to powstają powoli te podwórkowe sny, czyli marzenie w sumie o takim prostym życiu z chatką, z rzeczką koło chatki, ze składakiem opartym o ścianę i garażem z Fiatem Punto. Takim coś mi się marzy w życiu.
0: Sugerowałaś a propos tego środka motoryzacji, że były piosenki, które rodziły ci się podczas krótkich, powiedzmy, przejażdżek, zapamiętywałaś i później te pomysły odtwarzałaś, próbowałaś wokół nich zbudować piosenkę i czy u ciebie rzeczywiście jest coś takiego, że jednak wolisz jakiś taki impuls twórczy niż założenie, że teraz muszę stworzyć piosenkę, czy jednak jesteś jedną z tych songwriterek, które potrzebują przysiąść, czasami się zmusić do tego, żeby coś napisać?
1: Jest to bardzo różnie, ale w aucie akurat mam duże natchnienie, bo w aucie jest tak, no nic się nie dzieje, ja się prosi, żeby coś powstało po prostu i czasami jakaś ta melodia mi przyjdzie do głowy, no a że te podróże są dość krótkie Fiatem Punto, bo boję się jeździć dalekie odległości nim, bo no jest w ciężkim stanie. To, no to co powstaje, to jak jest coś fajnego, to ja sobie to po prostu dojadę do domu i potem coś z tego robię przy pianinie. Natomiast no jak nie, no to nic, no zapominam ten utwór, no i cieszę się z samej jazdy, bo fajnie było. No bo wiesz, jazda Fiatem Punto to jest jazda z adrenaliną ogólnie.
0: Wydaje mi się też ciekawe a propos tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, a propos tego, że gdzieś tam pojawiali się w twojej twórczości różni producenci, że jest pewna spójność utworów, które choćby trafiły na epkę, natomiast singiel najnowszy, którego już dzisiaj słuchaliśmy, czyli Perły za kredensem, To już jest zapowiedź płyty i czy, jeżeli mogę takie zeznania wymusić, czy ty myślisz o tym, że chciałabyś stworzyć ten album w całości na przykład z Patrykiem, czy jednak czujesz, że zmienianie co ileś utworów, co ileś singli producenta jest takie bardziej stymulujące twórczo, jak to widzisz?
1: Właściwie ten album już jest gotowy i ten album się składa z nowych utworów, których jeszcze nie ma nigdzie, i z utworów starych, kilku, które wybrałam, z tych wydanych już do tej pory. Więc jeśli chodzi o producentów, to jest tam kilku różnych i to jest między innymi właśnie Patryk Depan, utwory z Kubą Dąbrowskim, które zrobiłam, też z Lesmanem, także no, ta płyta będzie dla mnie taką ciekawą przeprawą. Jest też, będzie też taki jeden utwór, który jest też taki trochę inny, odważniejszy, ale jeszcze trochę w inną stronę, taki trochę bardziej klasyczny. No ale nie chcę za dużo zdradzać, bo jestem też ciekawa opinii potem po premierze.
0: Na koniec spotkania z Fidą posłuchamy utworu Serce na straty. A propos tego muzycznego oblicza, to wydaje mi się, że bardzo ważne jest tutaj brzmienie pianina, takie no nieprzefiltrowane, powiedziałbym surowe, nawet w charakterystyczny sposób dla takiej muzyki. Słychać, jak pedał skrzypi, i czy kiedy z Kubą Dąbrowskim tworzyliście już tę ostateczną wersję utworu, to też była jedna z rzeczy, która się szybko wydarzyła, czy jednak był to jakiś taki wzmożony proces?
1: Właściwie to przyniosłam Kubie utwór w taki sposób, że siadłam przy pianinie i zaczęłam to grać. I Kuba to sobie nagrał po prostu. Jak ja sobie to śpiewam i gram. No i nagle było tak, że Kuba mówi, a może damy to takie, jak jest właśnie do tego utworu. No i na początku nie byłam przekonana, bo to jest gorszej jakości, zwłaszcza ta pierwsza zwrotka, bo ona jest nagrana całkowicie na żywo, po prostu na jednym mikrofonie jest pianino i wokal. No ale potem pomyślałam, a w sumie fajnie zrobić coś innego też, no i tak to trafiło w sumie no, do produkcji. Aczkolwiek powiem szczerze, że przy kolejnych etapach już tam miksu i masteringu to, no, to nie było zadowolonych ludzi specjalnie, bo ciężko się to po prostu kończy, taki utwór, jak on jest w połowie jakości studyjnej, a w połowie no, takiej po prostu nagranej jak dyktafonem, nie?
0: Ale z tego, co sugerujesz, dla ciebie najważniejsze jest to komunikowanie emocji, nawet narzekanie, o którym mówiłaś, i jesteś w stanie wybrać coś, co w teorii trochę gorzej brzmi, ale jest takie no, pierwotniejsze, bliżej ciebie, z tego, co rozumiem. Dla ciebie to kryterium takiego cyzelowania w studiu nie jest jakoś przesadnie istotne. Chcesz, żeby to brzmiało właśnie tak wręcz koncertowo?
1: Staram się, żeby to było takie jak najbardziej naturalne i w ogóle, żeby te instrumenty były żywe i organiczne. Nie posilam się też sztuczną inteligencją, bo nie jestem za tym i po prostu uważam, że takie robienie od serca coś znaczy jeszcze i wierzę w to głęboko, może naiwnie, ale wierzę. No i właśnie stąd też takie czasami jakieś tam brudy mam w utworach, ale myślę, że pasują też do tekstu. Po prostu, który jest smutny, no to w sumie czemu ma być idealnie zaśpiewany?
0: W takim razie zachęcamy na koniec, żeby posłuchać jutro Fidę na opolskim rynku. Fida wystąpi w ramach młodej sceny NCPP. No a dzisiaj opowiedziała o tym występie w Radio Opole. Wielkie dzięki za rozmowę.
1: To ja dziękuję. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy za sezon ogórkowy. Program zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Na koniec obiecane serce na straty. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Za kilka sekund godzina 21, za kilka sekund zatem wiadomości w Radiu Opole. Proszę z nami zostać. W wiadomościach pytamy, kiedy zakończy się budowa żłobka w Baborowie. W Prudniku wielkie muzyczne święto. Trwa tu 19. Jazz Prudnik Festival. Nie zabraknie też informacji sportowych.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Dobiega końca budowa nowego żłobka w Baborowie, który powstaje przy ulicy Powstańców. Obiekt ma być oddany do użytku we wrześniu tego roku. Przed nami już tylko odbiory techniczne i doposażenie placówki, tłumaczy Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa.
2: Sierpień to jest ten miesiąc, gdzie będziemy dopinali jako wszelkie prace odbiorowe i wykończenia obiektu, łącznie z salami. Jesteśmy po postępowaniu przetargowym na doposażenie tego żłobka. Sierpień to również będą dostawy pełnego wyposażenia. To będzie już druga firma, która będzie realizowała akurat działanie. Pierwszy przetarg to były roboty budowlane, drugi przetarg to jest już doposażenie placówki.
0: W nowym żłobku w Baborowie opieka znajdzie blisko 30 dzieci z terenu gminy. Lokalny samorząd przeznaczył na inwestycje 2 miliony złotych.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Modlitwa i hołd dla powstańców warszawskich na Placu Krasińskich przed pomnikiem Powstania Warszawskiego w stolicy kraju. Uczczono tu bohaterów walk o stolicę. Uroczystości odbyły się w przeddzień 82. rocznicy wybuchu powstania.
3: Spotkanie powstańców, mieszkańców stolicy oraz przedstawicieli władz państwa i Warszawy zawsze odbywa się w atmosferze zadumy i wspomnień, bo rozpoczyna je uroczysta msza w intencji tych, którzy walczyli i polegli, mówi Bogdan Bartnikowski, pseudonim Mały.
4: Myślę się o tych, którzy zginęli wtedy. Myślę o tych, którzy nie doczekali końca powstania i zginęli. Między innymi o moim ojcu.
3: Uroczystości zakończyło odczytanie apelu pamięci.
0: A relację przygotował Witold Banach. Dodajmy, obchody 82. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego organizują jutro samorządy z całej Opolszczyzny. Między innymi w Kluczborku na 17 zaplanowano motogodzinę W z motocyklistami. Będzie więc ryk silników i syren. Z kolei Brzeg zaprasza o 16.45 na plac Polonii Amerykańskiej, a Nysa przed pomnik patriotom polskim, by wspólnie uczcić godzinę W. Co ważne, w związku z rocznicą wybuchu powstania warszawskiego o 17 w całej Polsce może zawyć syrena alarmowa, ciągły dźwięk trwający minutę. A propos dźwięku syren, nadal mamy nad czym pracować. Tak eksperci podsumowują reakcję państwa na wczorajszy incydent na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rosyjska rakieta spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia. Uruchomiono syreny alarmowe. W opinii doktora Łukasza Napiórkowskiego z uczelni WSB Merito zabrakło informacji w związku z dźwiękiem syren. A według eksperta poza alertami RCB powinny być wykorzystane inne kanały informacji.
5: Dodatkowo postulowałbym w przyszłości system rozbudować o system komponent informowania mediów. Przede wszystkim mam na myśli tutaj radio, telewizję czy internet. Mimo tego, że ten incydent miał miejsce w nocy, podejrzewam, że właśnie te media jednak by również trafiły do osób.
0: W przyszłości po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS, który wyjaśni, czego dotyczyło zagrożenie. Zapowiedział z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Trwa 19. Jazz Prudnik Festival, dwudniowa międzynarodowa impreza. To wakacyjna gratka nie tylko dla fanów tego gatunku muzyki. W programie 5 koncertów na plenerowej scenie w Ogrodzie Ośrodka Kultury. Z Prudnikiem jestem związana już 32 lata, a po raz pierwszy śpiewałam tutaj na rynku, mówi Marię Velika z czeskiego Krnowa, która przyjechała z zespołem Velvet Trio.
6: Jazzowe składby, gdy się śpiewa.
7: Jak się śpiewa piosenki jazzowe, musi być człowiek bardzo uwolniony, z lekkością śpiewać każdy dźwięk. Zawsze śpiewam w większym składzie, tym razem występujemy w trójkę. Na tym festiwalu występowałam, ale było to bardzo dawno temu. Festiwal mi się bardzo podoba, jest doskonała jego organizacja.
0: A jutro m.in. wystąpi Dean Bowman Band o 20.30. Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny. Muzyczne wydarzenie patronem medialnym objęło Radio Opole.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Teraz 4,5 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
8: przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Siatkarska reprezentacja Polski awansowała do półfinału Ligi Narodów. W rozgrywanym w Nink po spotkaniu 1/4 Polacy pokonali Ukraińców 3-1. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 24, zdobył Bartłomiej Bołądź. W sobotnim półfinale Polacy zmierzą się ze Słoweńcami, mówi przyjmujący Tomasz Fornal.
9: My pewnie wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Potrenujemy, wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu, także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
8: W drugim półfinale Amerykanie zagrają z Japończykami. Zmieniamy temat. Piłkarze Wisły Płock bezbramkowo zremisowali z Widzewem Łódź na inaugurację drugiej kolejki Ekstraklasy. Od 20:30 w Lublinie Motor podejmuje Jagiellonię Białystok. W Betclic pierwszej lidze ŁKS Łódź pokonał Polonię Bytom 2-1. Trwa spotkanie Lechii Gdańsk z Wartą Poznań. Opolska Odra zagra w tej kolejce w poniedziałek na wyjeździe z Chrobrym Głogów. Trzy polskie osady powalczą o medale w rozpoczętych Vareze we Włoszech Mistrzostwach Europy w wioślarstwie. Najlepiej w przedbiegach zaprezentowała się czwórka podwójna, tym razem w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański. O przyczynach zmian mówi dwukrotny mistrz olimpijski w dwójce podwójnej wagi lekkiej, a obecnie trener Robert Sycz.
10: Po zeszłym sezonie w grupie krótkich wioseł mężczyzn wydawało się, że składy osad są zamknięte. Mieliśmy dwa medale, złoty i brązowy, i do tego sezonu, czyli 2026, podchodziliśmy z nastawieniem, że nie będziemy w składach kombinować, mieszać. Natomiast początek sezonu okazał się niestety dość słaby. No i trzeba było pomyśleć nad budowaniem składu przynajmniej jednej osady szybkiej, która będzie miała możliwość sięgnięcia po medal.
8: Medalowe finały z udziałem czwórek podwójnych w sobotę, a z udziałem ósemki w niedzielę. Francuski kierowca Sébastien Ogier prowadzi po drugim dniu rywalizacji w rajdzie Finlandii. To 10. runda Mistrzostw Świata w WRC. 10-krotny mistrz świata wyprzedza Brytyjczyka Elfina Evansa. Trzeci jest Fin Sami Pajari. Tymoteusz Abramowski prowadzi w klasie WRC 3. Kaja Skrzek, Andrzej Rzeszutek, Maria Łukaszewicz i Maciej Bujak zajęli 4. miejsce w konkursie drużyn mieszanych w skokach do wody na Mistrzostwach Europy w pływaniu w Paryżu. Zwyciężyli Włosi przed występującymi pod neutralną flagą Rosjanami i Ukraińcami.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże i umiarkowane, przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni. Jutro trochę chmur, trochę słońca, również miejscami burze, nawet z przelotnymi opadami deszczu i lokalnie gradem. Temperatura maksymalna nieco niższa niż dzisiaj, od 29 do 31 stopni. A nasz radiowy termometr nadal pokazuje wysoką temperaturę, bo aż 31 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
12: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
13: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
14: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
15: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
16: Ty też możesz nam pomóc!
15: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
17: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
15: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
18: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
19: czują się bezpieczne i kochane.
20: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
21: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
22: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
23: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
24: Razem możemy zmienić świat.
25: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
18: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Rozpoczyna się audycja Dobry Wieczór, tu Opole, przy mikrofonie kłania się tuż przed urlopem Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj, jak to w piątek, temat prozdrowotny. Będziemy mówić o rwie kulszowej, jak ją rozpoznać, jak leczyć i jak przeciwdziałać jej nawrotom. O tym wszystkim będzie mówił Roland Pampuch, fizjoterapeuta i także wykładowca Politechniki Opolskiej. To niebawem na antenie Radia Opole obszerna rozmowa na ten temat. A teraz trochę informacji. Najpierw coś dla tych, którzy planują podróżować ten weekend przez Bałkany. Przed kierowcami podróżującymi właśnie tam jeden z najbardziej zatłoczonych weekendów tego lata. Służby drogowe w Słowenii i Chorwacji ostrzegają przed wielokilometrowymi korkami na autostradach prowadzących nad Adriatyk.
1: Słoweńska spółka drogowa DARS informuje, że największe utrudnienia spodziewane są na autostradzie A1 między Lublaną a Koprem oraz na trasach prowadzących do przejść granicznych z Chorwacją. Kierowcy proszeni są o unikanie podróży w sobotę w godzinach przedpołudniowych, śledzenie komunikatów służb i przygotowanie się na wielogodzinne opóźnienia. Jeszcze trudniejsza sytuacja panuje w Chorwacji. Już od piątkowego poranka na autostradach A1, A2 i A6 tworzą się wielokilometrowe zatory w kierunku wybrzeża. Duży ruch odnotowano także na drogach prowadzących na wyspę Krk oraz przy granicach z Bośnią i Hercegowiną, Serbią oraz Czarnogórą. Chorwacki automobil klub HAK ostrzega, że szczyt natężenia ruchu przypadnie w sobotę, a korki mogą utrzymywać się również w niedzielę. Zatory tworzą się nie tylko przy punktach poboru opłat, ale też w okolicach Zagrzebia z powodu remontu autostrady. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: I z tych zatłoczonych autostrad przenosimy się do Niemiec. Tam ciekawy proces, generator muzyki wykorzystujący AI przegrał z prawem. To może być przełomowy wyrok. Firma produkująca piosenki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji została ukarana przez niemiecki sąd za łamanie praw autorskich.
2: Sprawę wytoczyła niemiecka organizacja broniąca praw autorskich. Przedstawiciele GEMA opisali przed sądem, jak zamówili w aplikacji Suno przeróbki 6 znanych utworów. Do m.in. Forever Young, Big in Japan i Mambo No. 5 zostały podane teksty i opisy stylu. Prośba o nowe wersje utworów nie zawierała oryginalnych linii melodycznych, a mimo to sztuczna inteligencja wygenerowała utwory prawie identyczne z oryginałami. Przedstawiciele GEMA stwierdzili, że wbrew deklaracjom Suno przechowuje produkcje muzyczne w swoich zasobach i wykorzystuje je przy generowaniu piosenek. Sąd przyznał organizacji rację, zabronił reprodukcji utworów bez zgody właścicieli praw i nakazał podanie kwot zarobionych na łamaniu praw autorskich, dlatego nie wskazano jeszcze wysokości odszkodowania. To pierwszy taki wyrok w Europie. W USA Suno przegrało już podobną sprawę z Warner Music. GEMA z kolei wygrała przed rokiem proces z OpenAI, ale dotyczący generowania tekstów. We wszystkich tych przypadkach przegrani odwołują się od wyroków i żaden nie jest jeszcze prawomocny. Pokazują one jednak, że artyści mogą bronić swoich praw naruszanych przez firmy zarabiające dzięki sztucznej inteligencji. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: A teraz przeniesiemy się do Kazimierza Dolnego. Tam bardzo ciekawy festiwal. To miasto po raz 20 stanie się stolicą kina i sztuki. Jutro rozpocznie się jubileuszowy 20 festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi, który potrwa 9 dni. W programie znalazły się filmowe premiery, retrospektywy, koncerty, wystawy, warsztaty, no i oczywiście spotkania z twórcami. O tym wszystkim mówi rzecznik festiwalu Marcin Radomski.
3: Pokażemy filmy z festiwalu w Cannes, między innymi film Tchórz, Naturę Miłości czy Zdobywcę Złotej Palmy, Fjord. Będą też 4 retrospektywy Anny Dymnej, Larsa von Triera, Jana Komasy i Elizy Kubarskiej. Jest międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, mamy koncerty, spotkania, lekcje kina, wydarzenia artystyczne w przestrzeni całego Kazimierza Dolnego, więc atrakcji będzie mnóstwo. Myślę, że też emocji, bardzo ciekawych i fantastycznych doznań w letniej atmosferze.
0: Wyjątkowym wydarzeniem jubileuszowej edycji będzie pokaz specjalny Wszystko na sprzedaż filmu Andrzeja Wajdy, przygotowany w ramach obchodu roku Andrzeja Wajdy. Przed projekcją filmu z publicznością spotkają się Anna Dymna, Grażyna Szopołowska, Magdalena Cielecka, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbryski oraz Robert Więckiewicz. Będą wspominać twórczość jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów. No i na koniec też o sztuce. Edward Dwórnik, Duma i Wstyd. Taka wystawa jest prezentowana obecnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kilkadziesiąt obrazów, w tym wielkoformatowe dzieła Edwarda Dwórnika, można oglądać na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ekspozycja Edward Dwórnik, Duma i Wstyd oferuje nowe spojrzenie na twórczość jednego z najwybitniejszych polskich malarzy XX wieku. O tym mówi dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Joanna Mytkowska.
4: wspaniałe, rzadko oglądane lub zaryzykuję nigdy nieoglądane poza pierwszymi premierami wielkoformatowe obrazy Edwarda Dwurnika. Ogromne matejkowskie, jak to mawiał sam Edward Dwurnik. On maluje zmianę chodnika w Rypinie albo ludzi oczekujących na przystanku autobusowym gdzieś pod Warszawą. No jest to niezwykła okazja w wejrzenie w tą niezwykłą i niezwykle popularną, choć czasami kontrowersyjną twórczość.
0: Wystawa skupia się na twórczości artysty z lat 70., 80. i 90. Prezentuje jego dwa główne cykle malarskie zatytułowane Sportowcy i robotnicy. Kurator ekspozycji Łukasz Ronduda oprócz wymiaru retrospektywy twórczości malarskiej artysty podejmuje też kluczowy temat w ostatnim półwieczu, jakim było doświadczenie awansu społecznego oraz klasowego.
5: Edward Dwurnik sam opisywał te emocje, które były w nim, dumy i wstydu, bo sam podlegał procesowi awansu i zarazem opisywał proces awansu szerokich grup mas społecznych. I na tej wystawie prezentujemy Edwarda Dwurnika jako malarza takiej wspólnoty w transformacji, wspólnoty, która właśnie podróżuje od tego wstydu do dumy. Teraz jest czas tak jakby, żeby spojrzeć trochę, myślę, wstecz i zobaczyć, co to społeczeństwo przeszło, żeby tu dojść do tego miejsca, w którym jesteśmy.
0: Edward Dwurnik często podkreślał, że malarstwo uratowało mu życie. Syn drobnego rzemieślnika z Radzymina był pierwszą osobą w rodzinie, która zdobyła wyższe wykształcenie. Jego dorobek liczy ponad 8 tysięcy prac na płótnie i ponad 20 tysięcy prac na papierze. Jego wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie dostępna dla publiczności do końca lutego przyszłego roku. Dziś w dniu otwarcia ekspozycji wstęp był bezpłatny. A za moment zapowiedziana już rozmowa, jak przeciwdziałać rwie kulszowej, jak ją rozpoznać, co robić, kiedy już się pojawi. O tym wszystkim za moment fizjoterapeuta Roland Pampuch i wykładowca Politechniki Opolskiej.

0: zaczynamy rozmowę z Rolandem Pampuchem, fizjoterapeutą i wykładowcą Politechniki Opolskiej. Rwa Kulszowa, to jest temat, którym dzisiaj się zajmujemy.
1: Myślę, że musimy troszkę powiedzieć o samym procesie powstawania tej rwy kulszowej i tych przyczyn będzie jak zawsze kilka i różnych przyczyn. Tak na początek myślę, że główny problem jest w braku
0: poruszania się.
1: Tak, myślę, że bardziej nie poruszania się, a w braku ergonomii w naszym poruszaniu się. To będzie dość istotne, bo samo poruszanie się myślę, że w ostatnich czasach jest dość utrudnione, bo jednak dużo osób pracuje w pozycji siedzącej, ale jeżeli ta pozycja siedząca będzie odpowiednia, będzie ergonomiczna, to zagrożenie rwą kulszową będzie zdecydowanie mniejsze. Także myślę, że początek i ta cały fundament to nasza ergonomia. Później oczywiście sam ruch, który sam w sobie jest lekiem, no bo będzie pobudzał i układ krwionośny, lepiej będą naczynia ukrwione, a z drugiej strony ten układ mięśniowo-więzadłowy, który ma stabilizować, będzie też pobudzony i będzie to w dużym stopniu zapobiegało powstawaniu tej naszej rwy kulszowej.
0: No właśnie, bo tutaj chyba w ogóle powinniśmy się skupić na tym, jak działa nasz kręgosłup, absolutnie nie stworzony do siedzenia i te wszystkie dyski, które są pomiędzy kręgami kręgosłupa, myślę sobie, że one są takie pościskane przez cały dzień, to właśnie to powoduje problem.
1: Jak najbardziej. Jedną z głównych przyczyn powstania rwy kulszowej będą problemy dyskowe. Ta pozycja siedząca będzie powodowała zwiększenie nacisku na ten krążek międzykręgowy, który jest swoistym amortyzatorem, ale ma swoje określone możliwości amortyzacji. Przy zbyt długim i zbyt dużym obciążeniu zacznie w pewien sposób szukać miejsca ujścia tego ciśnienia, które się tam kumuluje. No i przez to te pierścienie włókniste, które ograniczają nam jądro miażdżyste, zaczną powoli pękać. Co za tym idzie? Na krążku międzykręgowym, czyli na tak zwanym potocznie dysku, powstanie wypuklina. I to ta wypuklina poprzez ucisk albo na oponę twardą, albo na nerw obwodowy, w tym przypadku rwy kulszowej na nerw obwodowy, na nerw kulszowy, będzie powodowała właśnie dolegliwości, które przy rwie kulszowej możemy zauważyć.
0: Jeśli chodzi o tą degenerację krążków międzykręgowych, czyli tak zwanych dysków, to są różne rodzaje, że jakieś jądro się wysuwa, że jest wypuklina, że jest jakiś inny rodzaj degeneracji. To tak krótko o przyczynach, żeby pan opowiedział. Tak, może spróbujemy zrozumieć.
1: Oczywiście. Tak jak pani zauważyła, przyczyn powstawania degeneracji krążka międzykręgowego będzie więcej. Nie tylko ten brak ergonomii i wzrastające ciśnienie wewnątrz krążka międzykręgowego, ale też w pewnym stopniu dehydratyzacja. No bo ten nasz amortyzator to jest większość składa się z wody. No i jeżeli my będziemy w ciągu dnia pili zbyt mało płynów, no to automatycznie te możliwości uszkadzania się krążka międzykręgowego będą większe. Ale co tak faktycznie tam się dzieje? Tak jak mówiliśmy, pękają pierścienie włókniste i na początku to jest mała wypuklina. Ja to tak często tłumaczę i pacjentom, i studentom, że jak pompujemy nasz basen albo pompujemy dętkę w rowerze, to jak ją przepompujemy, czyli wzrasta nam to ciśnienie w krążku międzykręgowym, tak samo jak w tej dętce, to zaczyna w pewnym miejscu być wypuklina, taka bania powstaje. Dosłownie tak dzieje się w krążku międzykręgowym, no bo zaczynają powolutku pękać pierścienie włókniste. I ten pierwszy etap to jest tak faktycznie dyskopatia, czyli tak zwana protruzja. Początek. Jeżeli ta dyskopatia się powiększa, zwiększa się ta wypuklina, mamy ekstruzję, no i ostateczna sytuacja, gdzie pacjenci mówią, mam przepuklinę, ale wtedy to jest tak zwana sekwestracja, czyli wydostanie się tej treści jądra miażdżystego już do kanału kręgowego.
0: Mhm. Czy można coś z tym robić? To będziemy o to jeszcze pytać, ale kiedy pojawia się rwa kulszowa, kiedy te nerwy, tak? Rozumiem, pan mówił, nerw obwodowy na przykład jest uciskany, to jest jeden z przyczyn.
1: To nie na przykład, to właśnie nerw obwodowy. Wtedy będziemy mówili o rwie kulszowej, bo to specyficzna sytuacja problemów z konfliktem dyskowym. Może być on dyskowo-korzeniowy i wtedy albo rwa kulszowa w kręgosłupie lędźwiowym, albo rwa udowa, bo mamy drugi nerw zaopatrujący kończynę dolną, tylko troszkę inaczej umiejscowiony. Przy rwie kulszowej te objawy z niższych segmentów kręgosłupa lędźwiowego, które będą promieniowały tylnym traktem przez pośladek, przez udo i podudzie, a z wyższych poziomów kręgosłupa lędźwiowego znowu konflikt dyskowo-korzeniowy, rwa udowa, która będzie promieniowała bardziej w kierunku pachwiny i przedniego traktu kończyny dolnej.
0: To co ma zrobić taki biedny pacjent, kiedy właśnie taki ostry stan rwy kulszowej posiada? Budzi się z ogromnym bólem, albo ten ból może powoli narasta i co można wtedy robić?
1: Znowu nie ma jednego rozwiązania. Myślę, że warto wspomnieć przed tym, co ma robić, jak już to się wydarzy, wspomnieć w kilku słowach, co robić, żeby do tego nie doszło, bo to też jest istotne, myślę, że bardzo istotne. I tu, jak już wspominałem, ta nasza ergonomia, ale tak jak pani pięknie wspomniała, już zanim zdążyłem powiedzieć, no to ten ruch, żeby ta nasza pozycja siedząca, te wiele godzin przebywania w statycznej pozycji, jakiś sposób próbować skompensować. Myślę, że często mamy takie zrywy wiosenne. Gdzieś tam zaczynamy się po zimie ruszać, a tak faktycznie powinniśmy się ruszać przez cały rok. No bo dobra kondycja, tak jak mówiliśmy, układu mięśniowo-więzadłowego da nam stabilizację i zapobiegnie wysuwaniu się krążka międzykręgowego, bo to mięśnie ustabilizują nawet ten nasz kręgosłup, jeżeli on nie będzie do końca w ergonomicznej pozycji. Warto też zauważyć, że te aktywności powinny być stosunkowo proste. Zapominamy o czymś takim jak spacer. Zapominamy o czymś takim jak jazda na rowerze. Wszyscy od razu myślimy o dużych sprzętach, o dużej sali treningowej, o ciężarach, które musimy dźwigać, a to szczególnie przy problemach dyskowych nie jest dobrym rozwiązaniem, czyli ta spontaniczna aktywność będzie bardzo istotna.
0: Rower będzie dobry, na rowerze też siedzę.
1: Jak najbardziej, ale na rowerze poprawiamy wydolność, poprawiamy ukrwienie i same mięśnie, sama kolumna kręgosłupa też będzie lepiej ukrwiona i odżywiona. Także to już jest dobra aktywność, a oczywiście chodzenie, pływanie będzie jeszcze lepszą formą aktywności, tylko pamiętajmy, żeby to nie było od razu na przykład bieganie, bo nasz organizm, nasz układ mięśniowo-więzadłowy po wielogodzinnym siedzeniu i nie trenowaniu czasami miesiącami albo latami nie jest przygotowany do tego, żeby od razu biegać.
0: Tak, to wszystko brzmi bardzo logicznie i jak się pomyśli o tym, że spacer wystarczy, to jakoś łatwiej się zmobilizować niż od razu na tą siłownię czy na jakiś aerobik, ale tak sobie myślę też o jodze, która ma dużo takich pozycji odwróconych, pies z głową w dół, czy no, niekoniecznie może stanie na rękach, ale też na takich taśmach się wisi, że właściwie ta pozycja jest odwrócona, czyli tak sobie wyobrażam, że te przestrzenie między dyskami mogą się rozszerzać, tak się przestać być

0: kręgosłupa czy dolegliwości kręgosłupa będzie na pewno wskazane.
1: Było już sporo o tym, co zrobić, żeby dbać o kręgosłup, żeby nie było żadnych problemów bólowych, ale kiedy już się pojawia rwa kulszowa na przykład, mogą być też inne objawy, prawda, od kręgosłupa, to co robić?
0: Myślę, że najważniejsze to nie panikować, bo bardzo często stres związany z pojawieniem się ostrego bólu jest dla nas traumatyczny i wtedy ta panika, która powstaje, powoduje w odruchu jeszcze większe napinanie mięśni. A większe napięcie mięśni da większą kompresję na krążku międzykręgowym i te objawy mogą się jeszcze bardziej nasilić. Mhm. Co jeszcze na samym początku, no musimy sobie uzmysłowić, że treść jądra mięsistego, wysuwając się, ucisnęła albo oponę twardą, albo nerw obwodowy, które są w tej lokalizacji unerwione nocyceptywnie, czyli bardzo mocne unerwienie, które będzie odbierało nacisk, tak żeby nas chronić przed uszkodzeniem rdzenia kręgowego albo nerwu obwodowego, co to da w efekcie wtórnym poprzez odruch, napięcie mięśni wokół kręgosłupa, żeby nas przed tym uszkodzeniem rdzenia albo nerwu obwodowego chronić. No i teraz, jeżeli my zerwiemy się przestraszeni z dużym bólem i będziemy wykonywali gwałtowne ruchy, możemy oczywiście ten stan jeszcze pogłębić. Czyli tak jak mówiłem, spokój, powolne ruchy, pionizacja, no i wtedy w tej pionizacji najlepsze rozciągnięcie. Pytanie, jak to rozciągnąć, żeby odbarczyć ten nasz dysk. Najlepsza w tej sytuacji będzie najprostsza trakcja. Jak ją mogę zrobić? Mogę złapać się nad sobą rękami, czy to będzie szczebel drabinki, czy to w domu będzie kawałek rury na czepaku i zrobić taki zwiz, gdzie w formie krzesełka rękami trzymając się nad głową pośladki będę obniżał, żeby elongować, wydłużyć ten kręgosłup, bo wtedy ten nacisk trzonu kręgu na dysk będzie mniejszy, no i też ta wypuklina automatycznie będzie obwodowo się wysuwała.
1: I takie wiszenie sobie na rurce to jest dobre dla naszego kręgosłupa.
0: Jak najbardziej w przypadkach problemów na poziomie krążka międzykręgowego taka elongacja, rozciąganie będzie jak najbardziej wskazane. Oczywiście zależy to od nasilenia dolegliwości, bo często w takich ostrych stanach dyskowych pacjenci do nas przychodzą z dużymi, my to nazywamy dewiacjami, a żebyście to dobrze zrozumieli, to myślę, że najłatwiej powiedzieć, że w pewnej pozycji nasze ciało się, myślę, że można powiedzieć, zatrzyma. Tam, gdzie mam duży ucisk dysku, tam nasz organizm odruchowo będzie chciał odbarczyć to miejsce i na przykład zostaniemy w zgięciu bocznym w prawo albo w lewo, albo w zgięciu, albo w wyproście kręgosłupa, no bo też ten dysk, to jądro miażdżyste w różnych kierunkach może się przesunąć i w zależności od lokalizacji w takiej wymuszonej pozycji zostaniemy. Nie próbować jej na siłę prostować, no bo jeżeli będę na siłę się chciał wyprostować, to jeszcze bardziej docisnę to wypuklone jądro miażdżyste.
1: Są różne pozycje też podobno, które można przybrać, żeby się lepiej poczuć. Na przykład takie leżenie na podłodze z nogami podniesionymi do góry, tak jakby takie krzesełko odwrócone, tak sobie myślę.
0: Jak najbardziej. Dlaczego te pozycje, tak jak mówiłem, jądro miażdżyste będzie przesuwało się w jakichś określonych kierunkach. Te pozycje mają spowodować centralizację tego jądra, czyli cofanie się do środka, żeby zmniejszyć ucisk i najczęstszym mechanizmem czy kierunkiem przesuwania się tego jądra miażdżystego będzie kierunek tylnoboczny, czyli albo w kierunku centralnym, w kierunku rdzenia kręgowego, albo tylnobocznie w kierunku naszego nerwu obwodowego, czyli ta nasza rwa kulszowa jak najbardziej w tym kierunku dysk będzie się przesuwał. No i jeżeli my położymy się na plecach, uniesiemy nogi i pod udział oprzemy o, czy to będzie tapczan w domu, czy to będzie krzesełko, to automatycznie uzyskamy rozluźnienie mięśniowe w odcinku lędźwiowym i lekkie tyłopochylenie miednicy. To pozwoli zwiększyć przestrzenie pomiędzy trzonami kręgów. I to faktycznie będzie dobra pozycja. W większości

0: też bardzo fajną pozycją dla centralizowania krążka międzykręgowego, czyli wracania go do środka, będą pozycje wyprostne. I te pozycje wyprostne możemy przybrać w pozycji stojącej, taka będzie najbardziej logiczna, opierając ręce o pośladki i wychylając plecy do tyłu. Dlaczego? No bo jak mówiliśmy, że mechanizm przesuwania się jądra miażdżystego będzie w kierunku tylnym albo tylnobocznym, to jeżeli dwa trzony kręgów przy pochyleniu spowodowały wysuwanie się tego krążka międzykręgowego, to my teraz poprzez wyprost będziemy mechanicznie powodowali centralizowanie tego krążka międzykręgowego. To takie założenia tych przeprostów zaproponował McKenzie i faktycznie na bazie tych ćwiczeń McKenzie'ego możemy w pożądany i dobry sposób centralizować ten krążek międzykręgowy. Jeżeli pozycja pionowa będzie nie do osiągnięcia, bo faktycznie rano może być tak, że będzie tak duży ból, że trudno wstać i zrobić to na stojąco, to równie dobrze możemy położyć się na brzuchu, rękami oprzeć się z przodu i próbować te nasze ciało, ten nasz tułów dźwigać, ale tylko i wyłącznie do takiego miejsca, gdzie ten ból, jak to tłumaczę pacjentom, jest przyjemny. Zawsze jest uśmiech na twarzy, bo pytają, jak ból może być przyjemny, ale jak zaczynamy z tym bólem pracować i poznają ten ból, to faktycznie mówią, Roland, tu jeszcze jest przyjemnie, ale dalej stój, bo tam już zaczyna się niefajnie. Dlatego jak mamy centralizować i mechanicznie to wykonywać, to tylko do przyjemnego bólu, przyjemnego ucisku, żeby to nie było bardzo intensywne i do takiego momentu, kiedy faktycznie wykonuję wyprost w lędźwiach, ale jeszcze miednica jest ułożona na podłożu, czyli nie ma się miednica dźwigać, bo nam chodzi o mechanizm wyprostu w odcinku lędźwiowym, a nie unoszeniu całego ciała.
1: Czyli te ćwiczenia McKenzie'ego trzeba byłoby na początku spróbować przy fizjoterapeucie, żeby mieć pewność, że się je dobrze wykonuje.
0: Jak najbardziej, to jest najlepsza droga, ale tak jak mówimy, w tej takiej sytuacji bardzo trudnej dla pacjenta, gdzie budzi się z ostrym bólem i nie wie, co w tym momencie zrobić, to będzie dobry kierunek, żeby spróbować nie pójść do zgięcia, tylko do wyprostu i to powinno przynieść ulgę. Mamy pewien procent przypadków, kiedy dyskopatie mamy nie tylnoboczne, tylko brzuszne, czyli ten krążek międzykręgowy wysunie się w drugim kierunku. Wtedy te przeprosty nie przyniosą w ogóle efektu, ale tak jak słusznie pani stwierdziła, wizyta u fizjoterapeuty, przede wszystkim wywiad i badanie funkcjonalne pokażą nam, czy to faktycznie jest problem dyskowy, jak jest, to w którym kierunku i w jaki sposób powinniśmy go leczyć.
1: Kiedy jest ten ból ostry, w ogóle można jakkolwiek fizjoterapeutycznie działać, czy powinno się poczekać, aż stan ostry, taki najbardziej zapalny, minie?
0: To znowu złożone pytanie i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak to w naszym zawodzie bywa, ale nie ma bezwzględnego przeciwwskazania, żeby w stanie ostrym nie pracować. Ja zawsze mówię pacjentom, że im szybciej do mnie przyjdziesz, czy ogólnie do fizjoterapeuty i będzie to sprawa mechaniczna, z którą możemy popracować, tym szybsze efekty i krótszy czas terapii. Bo bardzo często mamy te takie przekonanie, wszyscy chyba, że kurczę, samo przyszło, samo pójdzie, prawda? A coś tam boli, za chwilkę może przejdzie. I tak czasami słyszę od pacjentów, a może bardzo często słyszę od pacjentów, że wiesz, to już tak boli od 2-3 miesięcy, wiesz, ale się zbierałem, bo nie było jeszcze tak źle, ale teraz to już tak trachnęło, że nie mogę dalej. Także im wcześniej zadziałamy, tym te możliwości terapeutyczne będą większe i szybsza regeneracja. Także nie czekać z tym zgłoszeniem się do fizjoterapeuty, tylko jak faktycznie pojawiają się pierwsze symptomy. Czasami to są symptomy takie, że jest mi ciężko w tych lędźwiach, tak? Takie jakby były zmęczone. Potem czuję, ojejku, coś zaczyna się dziać też w pośladku. Ojej, jakoś udo się odzywa. Nie czekać, bo jeżeli ten ból idzie nam obwodowo, rozchodzi się coraz dalej od kręgosłupa, to sygnał, że jest coraz gorzej, że ten ucisk jest coraz większy. I też w naszej terapii będziemy dążyli do centralizowania bólu. To też pierwszy opisał McKenzie, że ta systematyka działania terapeutycznego powinna właśnie się kierować pod kątem centralizacji bólu, a nie rozchodzenia się obwodowego. I czasami pacjenci po pierwszej terapii przychodzą na kolejną terapię troszkę przestraszeni, bo mówią: Roland, bardziej mnie boli. A ja zawsze przy pierwszej terapii mówię: może cię bardziej boleć, ale jak będzie cię bardziej boleć centralnie przy kręgosłupie, to pozytywny objaw. Zawsze jest uśmiech, jak pozytywny, jak bardziej boli, ale musimy sobie wyobrazić, co dzieje się wtedy w krążku międzykręgowym. Jeżeli my zaczynamy to jądro miarzyste, które zaczęło się wysuwać, centralizować, to w tym krążku zwiększa się ciśnienie i automatycznie centralnie ból może być większy, ale obwodowo, w pośladku, w udzie, w podudziu, czasami aż w stopie, ten ból powinien się zmniejszać. Jeżeli taki objaw mamy i faktycznie krokowo to pacjentowi wytłumaczymy, to zrozumie ten mechanizm i już się tego zwiększonego bólu przy kręgosłupie nie boi, ale faktycznie mechanizm taki jest, że tak się może zdarzyć, jak najbardziej. I jest to pozytywny efekt, bo centralizujemy krążek międzykręgowy. Pamiętajmy też, że w rwie kulszowej nie tylko ból będzie objawem, może być też drętwienie, czyli to jeszcze większy ucisk na nerw obwodowy, bo na początku jest ucisk przez samą osłonkę oponową, a potem uciskamy na nerw właściwy i dochodzą parestezje, czyli te drętwienia, mrowienia. I jeszcze kolejnym etapem objawowym, który mówi mi, że sytuacja jest jeszcze bardziej zaawansowana, będą deficyty neurologiczne, czyli osłabienie tej kończyny. I czasami pacjent przychodzi i mówi, że jest duży ból, a ja badając funkcjonalnie mówię: wstań na palcach. Okazuje się, że to jest niemożliwe, że jest tak duże osłabienie mięśniowe, nie tak duży ból, ale już deficyt neurologiczny. I to też w procesie terapeutycznym, w badaniu musimy zauważyć i to też obserwujemy, czy te deficyty nam się cofają. Mhm.
1: Czy z tym wszystkim da się coś robić? Jak pan wspomniał o tym, że na przykład to jądro dysku wylewa się poza ten środek, gdzieś tam się przesuwa. Czy coś z tym można zrobić fizjoterapeutycznie, jakoś pracować, żeby ono znowu wróciło na własne miejsce? Czy ono się może już tak zdegenerować, że nie będzie szansy, żeby tam powróciło?
0: Jak najbardziej możemy i musimy coś z tym robić, żeby faktycznie nie doszło do tej sytuacji, że już nie ma szans z tym nic zrobić. A co możemy zrobić? Indywidualnie w każdym przypadku fizjoterapeuta musi zdecydować, czy stan jest taki, że ja jestem w stanie temu pacjentowi pomóc, czy stan jest taki, że musimy tego pacjenta odesłać do naszych kolegów, ortopedów, neurochirurgów i wtedy pomóc mu po prostu chirurgicznie. Jeżeli stan jest taki, który pozwala pracować w fizjoterapeucie, no to przede wszystkim to, co już mówiliśmy, te ukierunkowane ćwiczenia. To będzie bardzo ważne i ta ergonomia, której pacjenta musimy nauczyć. Bo tak jak my widzimy sami siebie, ile razy siedzimy pogarbieni, ile razy widzimy w otoczeniu osoby, które łapiąc telefon się garbią, wiadomo, że tego musimy pacjenta przez proces terapeutyczny nauczyć, żeby wiedział, jak ergonomicznie pracować. Czyli ćwiczenia i ergonomia to jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. Druga rzecz to cały szereg technik manualnych, które już musi wykonać indywidualnie fizjoterapeuta w gabinecie. I to będą techniki, które znowu w sposób mechaniczny mają doprowadzić do centralizacji krążka międzykręgowego. Oczywiście te techniki w różnych szkołach terapii manualnej będą się różniły, ale efekt finalny jest taki, że mamy scentralizować jądro miarzyste w krążku międzykręgowym. Oprócz tych technik stricte manualnych, stawowych, też techniki na poziomie tkanek miękkich, bo tak jak żeśmy mówili, w obronnym efekcie, w obronnej reakcji organizmu, to wszystko, co jest koło kręgosłupa, w koło miednicy, obronnie się napnie. No i też musimy doprowadzić do tego, żeby to rozluźnić. Niekoniecznie klasycznym masażem przerwie kulszowej, bo tamto rozluźnienie może będzie zbyt duże, zbyt szybko. Bo też musimy sobie uzmysłowić, że jeżeli krążek międzykręgowy jest wypuklony i my od razu rozluźnimy mięśnie, to nic nas nie chroni. My musimy równolegle centralizować krążek międzykręgowy i etapowo rozluźnić tkanki miękkie. Mhm. Że to jest kolejny jakby blok, który możemy różnych technik zastosować. No i kolejnym aspektem będą zabiegi fizykalne, które też są istotne w przypadku rwy kulszowej, czy ogólnie szeroko mówiąc problemów z krążkiem międzykręgowym, bo w całym przebiegu problemu dyskowego też będziemy mieli oczywiście bardzo często do czynienia ze stanem zapalnym, z lokalnym stanem zapalnym powstałym z ucisku. No i tutaj jak najbardziej techniki fizykalne jak laser, szczególnie laser wysokoenergetyczny, jak prądy TENS, które troszkę zbrankują nam receptory czuciowe, żeby zmniejszyć ten poziom bólu, czy leczenie ciepłym bądź zimnym. Dlaczego mówię, że ciepłym bądź zimnym? Bo przyjęło się, że krioterapia jest takim dobrym rozwiązaniem dla sytuacji z rwą kulszową. Ja widzę to w swojej praktyce, że mamy takie nieosobnicze nietolerancje ciepła albo zimna, dlatego zawsze pacjentowi mówię, spróbuj, po czym będziesz się lepiej czuł. Jak już krioterapia, czyli leczenie chłodem, to krótko, takie impulsowe schłodzenie, dosłownie kilkuminutowe i 2-3 godzinna przerwa i znowu krótkie schłodzenie. Jeżeli chodzi o leczenie ciepłem, to najczęściej zalecam pacjentom przy tych właśnie dużych napięciach mięśniowych ciepłe prysznice, gdzie rozgrzejemy te tkanki, to spowoduje ich lepsze ukrwienie, szybszą regenerację, ale też rozluźnienie.
1: Mhm. Czyli taki w ogóle prysznic ciepło-zimny jest też dobry dla utkwienia kręgosłupa?
0: Myślę, że walory zmienności temperatury i takiego właśnie ciepłego, zimnego polewania bronią się same od setek, jak nie tysięcy lat i myślę, że nie możemy o tym zapominać, bo nie sama tylko rwa kulszowa, ale wiele jednostek chorobowych, szczególnie przy tym naszym siedzącym trybie życia. Myślę, że każdy boryka się z czasami bólem w obrębie kończyn dolnych, z nadmiernym napięciem mięśni, czasami z lekkimi obrzękami zastoinowymi, bo ta pompa mięśniowa przez większość dnia nie pracuje, no i automatycznie lekkie obrzęki mogą się pojawiać. To wtedy przy prysznicu wieczornym właśnie takie ciepłe, zimne polewania zmienno-temperaturowe kończące się takim zimnym prysznicem będą naprawdę dawały przepiękne efekty i krążeniowe, i regeneracyjne, ale też będzie wyrzut endorfin, będziemy się bardzo dobrze, pozytywnie czuli.
1: To chyba możemy tym akcentem zakończyć, zwłaszcza, że patrzę, że czas audycji niestety dobiega końca, choć myślę, że to jest temat rzeka.
0: Ja, jak mogę, dodałbym jeszcze kolejny aspekt. Jak mogę?
1: Tak, bardzo
0: jeszcze,
1: proszę, jasne.
0: Bo mamy te aspekty mechaniczne, wiemy jak z nimi walczyć, wiemy jak nie doprowadzać, bo ergonomia, bo ćwiczenia, ale też musimy zwrócić uwagę, co też i studentom, i pacjentom na okrągło powtarzamy, że tym fundamentem oprócz ruchu i ergonomii będzie żywienie. I o tym ostatnio coraz częściej zapominamy w tym naszym zabieganiu i w tym chwytaniu czegokolwiek i wkładaniu do ust. Musimy się troszkę zatrzymać i wrócić do korzeni, do dobrego odżywiania naszego organizmu i do dobrego nawadniania organizmu. Nie zapominajmy, że 30 ml płynu, najlepiej wody na kilogram masy ciała na dzień. Czyli w prostym przeliczniku 100-kilogramowa osoba powinna około 3 litrów dziennie wody wypijać. I nie zamieniajmy tego na słodzone soki, na gazowane picie. Niech to będzie woda, która naprawdę dobrze nawodni, a zobaczcie, że rwa kulszowa może też być spowodowana dehydratyzacją krążka międzykręgowego. Także tutaj te nawodnienie bardzo ważne, no i odżywienie. Jeżeli my nie dostarczymy minerałów i witamin do organizmu, to ten organizm cały będzie cierpiał. I takim akcentem, żeby was trochę zmotywować do tego, żebyśmy patrzyli, co zjadamy, jak siedzimy i funkcjonujemy i że powinniśmy się ruszać, że to taka całość, taka triada, która jedno bez drugiego nie będzie funkcjonowało, to tym myślę, że możemy zakończyć.
1: I życie bez bólu jest tego warte, więc warto te wszystkie zasady wdrożyć w życie. Bardzo dziękuję. Roland Pampuch, fizjoterapeuta, gabinet Dotyk dla zdrowia w Dobrzeniu Małym, wykładowca Politechniki Opolskiej, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również i serdecznie pozdrawiam. I zdrowia, przede wszystkim zdrowia dla wszystkich.
1: To już wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i kłaniam się przy mikrofonie. Katarzyna Zawadzka, ponownie w audycji Dobry Wieczór Tu Opole. Usłyszymy się we wrześniu. Życzę Państwu dobrego czasu, dobrej nocy. Niebawem wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.

0: przyjemne dźwięki w Radio Poe. Mam nadzieję, że Państwo mile spędzają z nami ten wieczór. Ale teraz zbliża się godzina 22 i wiadomości. A w nich o spornym wiadukcie nad torami magistrali podsudeckiej na granicy gminy Głogówek i Lubrza. 56-latka w Kędzierzynie-Koźlu osobówką przewoziła kanapę. Odra Opole przygotowuje się do wyjazdowego starcia z Chrobrym Głogów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Gminy Głogówek i Lubrza mają problem z wiaduktem drogowym nad torami magistrali podsudeckiej. Przejazd znajduje się na granicy gmin, a sytuacja skomplikowała się po niekorzystnym dla nich wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa ma początek już w 2021 roku, gdy PKP zgłosiły nadzorowi budowlanemu zły stan techniczny wiaduktu. Z jednej strony jest tam droga transportu rolnego gminy Lubrza, a z drugiej droga transportu rolnego należąca do gminy Głogówek, wyjaśnia Marek Ruda, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Prudniku.
2: Sam wiadukt jest na terenie kolejowym, bo on nigdy nie został skomunalizowany. Przepisy ustawy o drogach publicznych mówią, że obiekt mostowy należy do drogi. Nakaz na zabezpieczenie tego wiaduktu wydałem na PKP, dlatego że stan techniczny tego wiaduktu od spodu zagrażał ruchowi kolejowemu. Spadały tam kawałki betonu, otynkowania.
0: Ale kolej twierdzi, że wiadukt nie należy do jej zasobów. Sprawa trafiła do głównego inspektora nadzoru budowlanego, który nałożył na Lubrze i Głogówek solidarny obowiązek przedłożenia ekspertyzy stanu technicznego obiektu. Gminy odwołały się od postanowienia, a Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że jest zasadne i oddalił skargę. Ekspertyza techniczna wiaduktu przyniosła nam dość nieoczekiwane informacje, tłumaczy burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
3: Koszt remontu tego wiaduktu został przez ekspertów oszacowany na 1 000 000 zł. Nałożenie tego obowiązku na nasze gminy wydaje się być to dość mocno wątpliwe i uznaniowe, bo mówimy tutaj wyłącznie o tej części, która znajduje się od spodu tego obiektu, czyli bezpośrednio nad torami, a na górze biegnie droga gruntowa, która jest praktycznie drogą bardzo mało uczęszczaną i zakładam, że korzysta z niej 1% mieszkańców gminy Głogówek.
0: Zdaniem władz Głogówka i Lubrzy wyrok NSA nie rozstrzyga, że samorządy lokalne muszą remontować ten obiekt mostowy.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: 56-latka samochodem osobowym ulicami Kędzierzyna-Koźla przewoziła kanapę. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi pojazdu. Nagranie z niebezpiecznym przejazdem ulicami miasta trafiło do miejscowych policjantów. Kierująca została ukarana mandatem.
4: Na filmie widoczny był osobowy Seat, którym przewożono kanapę. Mebel nie mieścił się jednak wewnątrz samochodu i wystawał przez otwarte tylne drzwi po stronie pasażera. Mimo tego sposobu umieszczenia ładunku, kierująca kontynuowała jazdę ulicami miasta. Przekazane nagranie, które wpłynęło do jednostki, pozwoliło funkcjonariuszom rozpocząć czynności zmierzające do ustalenia osoby, która kierowała pojazdem. Jak się okazało, za kierownicą Seata siedziała 56-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego.
0: Relacjonuje młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk z kędzierzyńsko-koźlowskiej policji. A mundurowi przypominają, niewłaściwy sposób transportu gabarytów może prowadzić do poważnego zdarzenia. Niebezpieczny przedmiot może podczas hamowania przesunąć się lub wypaść z pojazdu. Może również na przykład zahaczyć o inne auto, rowerzystę czy pieszego.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Odra Opole przygotowuje się do wyjazdowego starcia z Chrobrym Głogów w drugiej kolejce Betclic pierwszej ligi. Opolanie pierwsze spotkanie na własnym stadionie przegrali 0-1 z Arką Gdynia, która jest spadkowiczem z piłkarskiej ekstraklasy. Wiemy, jak gra Chrobry i spodziewamy się bardzo trudnego meczu, zapowiada pomocnik Odra Opole Tomasz Gajda.
5: Wiemy, że Chrobry to jest drużyna, która też bazuje na szybkich skrzydłowych. Na to się przygotowujemy. My jako drużyna, jako zawodnicy na pewno chcemy realizować to, co sztab nam przedstawia, jaki jest plan i uważam, że drużyna bardzo mocno w to wierzy. Na pewno dwóch napastników powoduje to, że w polu karnym jest więcej zagrożenia, dajesz sobie szansę na strzelenie większej ilości bramek.
0: A spotkanie w Głogowie z Chrobrym Odra rozegra w poniedziałek o godzinie 19.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю всіх слухачів Радіо Поле у студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Варшава й надалі підтримуватиме Україну. На цьому сьогодні у Сеймі наголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у відповідь на критику опозиції щодо реакції влади на порушення польського повітряного простору російською ракетою X-101, передає радіо РМФ. За словами міністра, для опозиції Росія перестала бути ворогом. Від певного часу ворогом номер один стала Україна, додав він. Тим часом, як наголосив Косяняк-Камиш, Росія не лише не перестала бути загрозою, а навпаки, після переходу на воєнну економіку, Росія стала ще небезпечнішою для Польщі та всього НАТО. Також міністр нагадав, що Польща вже передала Україні кілька ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» на прохання Сполучених Штатів Америки. Уламки, знайдені в Тернава-колонії, належать російській ракеті «Х-101». Це підтвердили сьогодні у Любліні на прес-брифінгу щодо розслідування порушення польського повітряного простору та падіння ракети на території Тернава-колонії. Як передає портал «Люблін-112» із посиланням на прокурора Марціна Козака із окружної прокуратури в Любліні, ракета виготовлена у другому кварталі цього року на заводі, розташованому у Московській області. Як зазначається, на місці події слідчі вилучили двигун та електронні компоненти ракети, а також зразки ґрунту. Прокуратура оголосила про офіційне розслідування. На військовому полігоні у Хмельницькому сьогодні детонували боєприпаси. Травмовано 4 військовослужбовців, відсутній зв'язок із ще кількома, які перебували на місці події. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України. За попередніми даними, інцидент стався сьогодні близько 11 години 55 хвилин у Хмельницькому. Травмованих військовослужбовців доправлено до медичних закладів. Правоохоронці вже розпочали допити командування та військовослужбовців відповідної військової частини. У Львові на місці ракетних ударів завершили пошуково-рятувальну операцію. Надзвичайникам вдалося врятувати 13 людей, серед яких дитина. Одна людина загинула, ще понад 30 травмовані, серед них 3 дітей. Нагадаємо, 30 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Львову. Зафіксоване влучання у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона. Загалом пошкоджено понад 20 будинків, а також освітній заклад, дитячий садок і бібліотеку. І це була остання інформація випуску. У студії Радіо Поле працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: Вночі захмурzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, możliwe również burze. No i w czasie burzy wiatr będzie wiał w porywach do 65 km na godzinę. Temperatura minimalna od 18 do 20 stopni. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, trochę deszczu, no i lokalnie burze także z gradem. Temperatura maksymalna do 29 do 31 stopni. Aż trudno uwierzyć, bo raptem 8 minut po godzinie 22, a na termometrze 29,5.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Dobry wieczór Państwu. Przy rodzinnym stole Krzysztof Dobrowolski, a dzisiaj gościmy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nysie. Dla mniej zorientowanych dodam, że jest to takie miejsce, gdzie znajdą pracę, wsparcie osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w różnym stopniu obciążone różnymi dolegliwościami. A dzisiaj o wakacjach w tym miejscu rozmawiamy z dyrektorem Aleksandrem Buglą. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie Krzysztof, witam serdecznie Państwa na antenie obecnych i słuchających naszego wieczornego spotkania.
0: A chciałem porozmawiać o czymś paradoksalnie odwrotnym do obowiązującego spojrzenia, oglądu. Otóż zdarza mi się rozmawiać z osobami, które dobrze znają problemy osób niepełnosprawnych i mówią, że czasami z dobrego serca zachowujemy się nadopiekuńczo i w ten sposób czynimy wielką krzywdę tym ludziom. Wydawałoby się to paradoksalne, no bo jeżeli pomagamy komuś słabszemu, mówię to w takim wielkim cudzysłowie, no jest taki u nas moralny obowiązek w nas wszczepiony, że jak ktoś słabszy, pomóż mu, podejdź, podaj, a tymczasem może to mieć również niestety negatywny charakter.
1: No na pewno dostrzegamy w naszym tutaj razem byciu, współżyciu, pracy tego typu paradoks polegający na tym, że często osoby, z którymi tutaj współpracujemy i pracujemy, doświadczały w swoim życiu różnego rodzaju pomocy, która de facto nie była niczym uwarunkowana. No pomoc ta powoduje pewnego rodzaju wyuczoną bezradność albo wyuczoną niepełnosprawność, wyuczaną systemowo. Bo osoba, która zaczyna brać swoje życie w swoje ręce, de facto traci często wsparcie. Osoba, która nie robi nic, jest nagradzana tym wsparciem.
0: Ja celowo tutaj przyjechałem na wakacjach, aby nagrać rozmowę do programu Przy Rodzinnym Stole, bo w dużej mierze to zjawisko, o którym dziś rozmawiamy, jakby paradoksalnie czy niezręcznie nie brzmiało, dotyczy głównie rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wiadomo, przychyliliby nieba swoim dzieciom, swoim podopiecznym, a niestety czasami je krzywdzą.
1: No w Zakładzie Aktywności Zawodowej organizujemy różnego rodzaju wsparcia, a najbardziej nam zależy na nauczeniu naszych pracowników i nabyciu kompetencji zawodowych. Kompetencje zawodowe są ściśle związane z kompetencjami społecznymi, czyli jakiegoś sposobu funkcjonowania w świecie, bycia w świecie. To, co postrzegamy, czy spostrzegamy, że często osoba, z którą pracujemy, nie jest świadoma swoich celów, swoich marzeń. Nie bierze swojego życia w swoje ręce, zaczyna być zewnątrz sterowalna, zaczyna być bezradna i oczekująca wtedy tego, aby czy na poziomie systemowym, czy na poziomie społecznym zagospodarowywać jej życie. Czyli uczy się tak zwanej bezradności, zewnątrz sterowalności, jest wtedy bardzo roszczeniowa, i najczęściej ma pretensje do całego otoczenia, które nie spełnia jej de facto oczekiwań. No staramy się zadać sobie pytanie, jakie masz marzenia, jakie masz cele.
0: Ale użyłeś bardzo celnego określenia, jednocześnie powiem w cudzysłowie bardzo amatorskiego. Marzenie. A tymczasem spotkałem się z taką opinią, że podobno człowiek, który nie ma marzeń, to prawie jakby nie żył. I że takim szczególnym wyróżnikiem człowieka żyjącego, chcącego coś jeszcze w życiu, młodego duchowo, jest właśnie posiadanie marzeń. No więc to mogłoby być takim podstawowym miernikiem, no nie wiem, może świadomości życia człowieka. Posiadanie marzeń. No mówi się, że ktoś jest marzycielem, marzy. To jest takie absolutnie niezawodowe, takie strasznie amatorskie, takie prosto z serca, a jednak jakże ważne.
1: No my odkrywamy, że to jest fundament w ogóle bycia w świecie. Pytanie, jakie ja mam marzenia, czyli jaki mam projekt na siebie samego.
0: Pod warunkiem, że ja mam taki projekt, że ja myślę o sobie w pełni odpowiedzialnie, mimo różnego rodzaju dysfunkcji, które mnie ograniczają, ale jednak czegoś chcę.
1: No świetnie to ująłeś, bo powiedziałeś o tej sferze duchowej i tak naprawdę pełnia doświadczenia siebie samego dopiero następuje na tym poziomie duchowym, I tego ducha my przelewamy we wszystko, co robimy i kim zaczynamy być przez to, co robimy. Czyli moja praca, moje zajęcia, moje widzenie świata z tej perspektywy duchowej, pełnej, jakby nabiera innej perspektywy. Nie? I ja tego ducha staram się wlewać w to, co robię. Czyli pytając siebie, jaki mam projekt na siebie samego. Pytając siebie, jakie mam marzenia i cele. Pytam siebie, co chcę i co kocham. I całkowicie zmienia się perspektywa wtedy. Możemy zobaczyć, jak przyjdziemy do zakładu, że robimy tyle przeróżnych rzeczy, bo tyle przeróżnych osób tutaj jest. I tyle przeróżnych pragnień, marzeń, tego, co kocha w sobie odkrywają i to przelewają na materię. I to jest, i to wtedy ma niesamowitą wartość, co nie? Jeżeli ja zaczynam robić to, co kocham, to chcę to robić jak najlepiej.
0: Poza tym robię to z przyjemnością, z przekonaniem. Nie potrzeba jakiejś zewnętrznej, sztucznej motywacji.
1: Dokładnie. I zawsze sobie zadaję pytanie, czy mogę to zrobić lepiej, niż to zrobiłem. I chcę dać więcej, niż muszę dać. Jakiego pracownika my oczekujemy? My oczekujemy właśnie takiego pracownika, który chce dać więcej niż może.
0: I od razu powiedzmy to, przepraszam, może zabrzmieć tak trochę XIX-wiecznie, ale to nie chodzi o jakiś wyzysk człowieka. To trzeba podkreślić, że to miejsce ma dać człowiekowi też sens życia. Jakby to wzniośle nie zabrzmiało.
1: Każda praca jest wartością. I teraz, to praca jest dla człowieka, nie człowiek dla pracy. My to musimy odkryć, ale żeby praca była dla mnie, a nie ja dla pracy, to muszę robić to, co kocham, tak jak powiedziałeś. Jeżeli ja robię to, co kocham, to chcę robić to najlepiej, jak mogę. I chcę dać więcej, niż muszę. I co się wtedy dzieje? Zaczynam doświadczać tego, że zaczynam dostawać więcej, niż oczekuję. Jeżeli ja robię minimum, to co dostaję minimum. Jeżeli dostaję minimum, to ciągle jestem sfrustrowany i niezadowolony.
0: No nie ma tej satysfakcji, prawda?
1: Minimum. Coś poniżej tego, co w ogóle oczekuję. I teraz istotą rozumienia tego, że przez pracę ja się staję kimś, jest to, żebym zrozumiał, że ja muszę robić to, co kocham. A żebym ja robił to, co kocham, to muszę sobie uświadomić, co ja kocham, co ja bym chciał robić, przez co ja bym chciał się stawać kimś i przez co ja bym chciał się udoskonalać i być.
0: No to ja cię przyziemnie w tym momencie zapytam tak prozaicznie. To co mogą pokochać tu w Zakładzie Aktywności Zawodowej w NSE osoby, które tu trafiły z różnymi niepełnosprawnościami, z różnym poziomem dysfunkcji?
1: Niektórzy kochają sprzątanie. Niektórzy kochają segregowanie śmieci. Mamy takich pracowników, którzy kochają koszenie, trawy. Mamy osoby, które kochają malować, które odkryły, że mają niesamowity talent, jeżeli chodzi o szycie na maszynach. I to profesjonalnych maszynach. Odkrywają niektórzy talent, że są w stanie się obsługiwać, nauczyć obsługiwać plotera laserowego CNC. I robią to samodzielnie i widać na ich twarzy niesamowitą radość, bo zaczynają robić coś, co ma sens, co jest potrzebne, co jest wartościowe. I co się dzieje wtedy? Zaczynają redefiniować samych siebie, czyli nadają sobie, czy uświadamiają sobie swoje poczucie wartości przez to, co robią.
0: Czyli byłem kiedyś na marginesie życia społecznego, bo niestety to my, tak zwani w pełni sprawni, takich czasami ustawiamy, a tymczasem okazuje się, że ja nie jestem wcale gorszy. Ja też na miarę swoich możliwości jestem świetny i robię to, co lubię, robię to bardzo dobrze, mam ogromną radość, mało tego, zarabiam pieniądze.
1: Tak, to jest dodatkowy motywator, który motywuje mnie do działania. To jest wynagrodzenie. To jest doskonalenie siebie. To jest uznanie, czy środowiska tutaj, czy środowiska rodzinnego, czy społecznego. To wszystko wpływa na to, że ja marzę, zaczynam osiągać, czy sięgać po to, co marzę, co to sprawia, że marzę jeszcze więcej. Że zaczynam wierzyć w siebie jeszcze bardziej. Że zaczynam się otwierać na ten świat jeszcze bardziej, choć oczywiście to może działać też w drugą stronę. Nie? To może działać też w drugą stronę i my widzimy, że takie zagrożenie jest.
0: A na czym polega ewentualna groźba takiego rozbuchania marzeń?
1: Groźba utraty braku jakby w marzenia i w siebie. Przez to, że ja siebie definiuję, jestem definiowany jako osoba niepełnosprawna, czyli zaczynam żyć pewnymi wyobrażeniami o mnie i jako ta osoba niepełnosprawna dostosowuję się do tych wyobrażeń, czyli jak jestem niepełnosprawny, to nie mogę. Jeżeli mogę, to być może nie jestem niepełnosprawny. Jeżeli się okazuje, że mam, to jest nasz największy problem, orzeczenie o niepełnosprawności, mam pewną niepełnosprawność, nic w mojej niepełnosprawności się nie zmienia, tylko w moim sposobie bycia w świecie i funkcjonowania się zmienia. Czyli podejmuję wyzwanie, jeżeli mówimy na przykład o zakładzie aktywności zawodowej, rehabilitacji poprzez pracę, idę na komisję i jest mi zabierane orzeczenie. Jest mi zabierany stopień, bo na komisji zostaje stwierdzone, że skoro pracuję, to być może nie jestem tak niepełnosprawny, jak się wydaje. I skoro mogę pracować, mogę przekraczać swoje granice, zabiera mi się to orzeczenie, często tracę prawo do pracowania w zakładzie aktywności zawodowej i informacją zwrotną dla innych jest informacja taka, on stracił orzeczenie, pracuje, więc mi się opłaca nie pracować, bo stracę orzeczenie.
0: Czyli inaczej mówiąc, nie wychylaj się.
1: Nie wychylaj się, tak. Jesteśmy niejako stygmatyzowani społecznie. Jesteśmy wpychani w pewne szablony wyobrażeń o nas samych. I teraz pytanie, czym ja mam żyć? Czy ja mam żyć wiarą, wiedzą, doświadczeniem swoim o sobie samym? Czy mam zacząć żyć wyobrażeniem o mnie po to, żeby się wpisywać w pewne schematy, które pozwolą mi funkcjonować? Nie? Dostawać różnego rodzaju środki, które wspierają moje funkcjonowanie i są niczym nieuwarunkowane. Co się wtedy dzieje? Jeżeli ja zaczynam brać sprawy w swoje ręce, jeżeli zaczynam być aktywny społecznie i zawodowo, to tracę. I się okazuje, że być może stracę więcej, niż otrzymuję dzięki wynagrodzeniu. A ten, kto nie robi nic, dostaje i często dostaje więcej, niż ten, który coś robi. Ludzie zaczynają sobie zadawać pytanie, dlaczego są karani za to, że coś robią, a nie daje im się jakiegoś bonusu. Zarabiasz 2000, dodamy ci drugie 2, zarabiaj. O to nam chodzi. Płać składki, bądź aktywny zawodowo, wierz w siebie, organizuj swoje życie, myśl o jakimś mieszkaniu, myśl o jakiejś rodzinie, myśl o sobie samym. Bądź wewnątrz sterowalny, czyli projektuj siebie na miarę możliwości i narzędzi, z których możesz korzystać.
0: No, to jest taka zasadzka całego procesu rehabilitacji, który u Was jest prowadzony. Bo rzeczywiście, no, wniosek jest prosty. Po co ja mam wracać do pełnosprawności, skoro tu mam taką stałą, nazwijmy to w cudzysłowie, emeryturę dla osoby niepełnosprawnej, czy robię lepiej, czy mam słabszy dzień, to nie ma znaczenia, bo tu wiele się wybacza. Po to jest właśnie taki ośrodek jak Zakład Aktywności Zawodowej. Natomiast jak pójdę na tak zwany ogólny, otwarty rynek pracy, tam nie ma zmiłuj się. Tam mogę się pożegnać z pracą w ciągu paru dni.
1: My to rozumiemy. Nie? My się spotykamy twarzą w twarz. My siebie poznajemy. I co my dostrzegamy? Dostrzegamy w sobie nawzajem człowieka. Mało tego, ta osoba, którą ja widzę, poznaję i doświadczam jako kogoś, który nie jest mniej człowiekiem niż ja przez niepełnosprawność, którą posiada. On chce tak samo kochać, on chce tak samo być aktywny zawodowo, on chce tak samo odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości i ograniczeń, które ma. Oczywiście my wiemy i uświadamiamy sobie, że pewne rzeczy jest mu osiągać 2-3 razy trudniej niż osobie pełnosprawnej. I teraz pytanie, jak możemy to systemowo zmieniać? Ja nie narzekam, co nie, bo się okazuje, że te marzenia, te cele, które sobie wyznaczają, one nam pozwalają przenosić góry. Się okazuje, że wystarczy uwierzyć, a jest tej osobie dane to, co nie? Ona zaczyna niejako to kreować.
0: Tak to działa.
1: Tak to działa. I powstają przepiękne rzeczy. Okazuje się, że mamy super pracowników. Przyjeżdżają do nas przedsiębiorcy, którzy to widzą, którzy się oswajają, którzy jak na początku myśleli, że niepełnosprawni nie będzie jakości, tak widzą tą jakość, widzą tą pracę, widzą to serce i my doświadczamy tego, że to się musi dokonywać na poziomie serca, a nie intelektu, tak naprawdę. Na poziomie moich marzeń i pragnień, czyli czegoś, co ja sobie uświadamiam, że kocham, bo jeżeli ja to kocham, to jestem w stanie przekraczać granice i robić wszystko, żeby to osiągnąć. To nie są pieniądze.
0: Czyli to jest wiele pracy z człowiekiem. Przepraszam za dosadność, a nawet taką brutalność. Tego się nie da wytresować.
1: No nie da się, pomimo że my jesteśmy tresowani społecznie, co nie, żyjemy różnymi błędnymi przekonaniami. Wykształć się, a będziesz miał dobrą pracę, co nie? Potrzebujesz pieniędzy, potrzebujesz wsparcia, to będziesz to wszystko miał. Czyli widzimy ludzi, którzy są świetnie wykształceni, mają kolekcję dyplomów, magistrów, różnych innych tam historii, tytułów, całe szafki i nie mają dobrej pracy, nie są szczęśliwi, nie osiągają sukcesów, co nie? A tu się okazuje, że człowiek, który zaczyna sobie zadawać pytanie, co ja kocham, jeżeli on widzi, że on to kocha, zaczyna to robić, to on to robi. On daje więcej niż musi i potem do niego to wraca. W informacji zwrotnej nie tyle. Ja mam jakąś wartość, ja jestem wartościowy, ja mogę. Wraca to w formie pieniędzy, wraca to w formie wynagrodzenia. Czyli co widzimy? Wiadomo, że trzeba zarabiać, że jako firma musimy generować jakiś zysk, co nie? To jest oczywiste, ale jeżeli my zaczynamy robić to, co kochamy, to jesteśmy w stanie przekraczać bariery i granice wtedy. Jeżeli ja robię tylko coś dla pieniędzy, to jak się pojawiają pewne bariery i granice, to to rzucam. Jeżeli biegam tylko tam, gdzie coś jest, no to całe życie robię to, czego nie chcę robić. A dlaczego to robię? Bo muszę. Następne pytania, jakie sobie zadajemy i uświadamiamy sobie dzięki różnego rodzaju szkoleń, kursów, które mamy okazję prowadzić, to jest to, czy te marzenia, które sobie uświadamiasz, za które płacisz swoim życiem, są tego warte. Bo tak naprawdę mało kto sobie uświadamia, że za te cele, które realizuje, za marzenia, które ma, płaci swoim życiem. Teraz pytanie, za co jest warto płacić swoim życiem, żeby być szczęśliwym.
0: Czy nie jest to zmarnowany czas, bo się za chwilę dosłownie okaże, że nie tędy droga.
1: Jak się to przewartościowuje, zaczynamy tworzyć pewną hierarchię wartości. Nie jest niczym złym mieć mieszkanie, auto, dom, nie kupić sobie coś, pojechać. Ale pytanie jest, na którym to jest miejscu w tej hierarchii wartości i na którym miejscu ja stawiam siebie. Jeżeli ja siebie jako człowieka nie stawiam na pierwszym miejscu, to zaczynam siebie traktować przedmiotowo jako środek do osiągania celu. Mogę być szczęśliwy? Nie. Ale jak jestem na pierwszym miejscu i to wszystko jest poukładane poniżej, czyli to służy mnie, to wtedy ta praca jest dla mnie, to wszystko jest dla mnie. Nie? Po co? Po to, żebym ja się stawał tym, kim chcę, kim siebie zaprojektuję. I tutaj tak naprawdę uczymy się siebie projektować niejako na nowo. Z tej perspektywy celów, sensów, wewnątrz sterowalności, kompetencji, różnych możliwości, jakie możemy sobie dać.
0: Domyślam się, że w ciągu tych 5 lat, przez okres, który pracuje Zakład Aktywności Zawodowej w NES-ie, mieliście sporo odkryć. Takie, które cieszyły dyrektora, cieszyły koleżanki, kolegów. Ktoś, kto przyszedł właśnie taki trochę podeptany przez życie, przez środowisko i tu nagle odkrył właśnie tę radość. To, o czym mówisz, co pokochał, z czego jest dumny i nikt nawet wokół nie wiedział, że to jest osoba tak utalentowana i potrafi tak świetnie sobie dawać radę w życiu. Możesz podać jakiś przykład właśnie taki budujący?
1: No możemy podawać przykłady od bardzo prostych, które nas niesamowicie cieszą, do bardzo skomplikowanych. Od bardzo prostych mamy pracowników, którzy jak przyszli do nas, to uczyli się parzyć herbatę. Uczyli się tej samodzielności. To nie znaczy, że coś nie funkcjonowało, bo posiadają bardzo troskliwe rodziny, bardzo troskliwych rodziców, bardzo fajne domy, ludzi, z którymi można niesamowicie porozmawiać i współpracować, co nie? No ale tutaj w społeczeństwie jakoś inaczej zaczęli funkcjonować, zaczęli się tego uczyć, zaczęli odkrywać, w której sekcji by chcieli być.
0: A ile te osoby wtedy miały lat?
1: Około 40, 40 paru, 30.
0: Niesamowite, przecież dorosłe osoby, które, jeżeli oczywiście są psychomotorycznie na tyle sprawne, no to parzenie herbaty, no to... To drobiazg.
1: Samodzielne było wyczynem, co nie? Dzisiaj ta osoba się cieszy, że przychodzi do pracy, czy sprząta, czy wyciera kurze, czy maluje coś w sekcji rękodzielniczej, czy tutaj, jeżeli chodzi o tereny zielone, obsługuje nam trawniki, kosi, sprząta, zamiata i chce to robić. I to jest jej pasja. Gdy są dni wolne, nie mamy takie telefony, żeby powiedzieć, że jest wolne, bo jutro chce iść do pracy, co nie? Nie wyobraż sobie, że tydzień będzie w domu i wiadomo, że te osoby na różnym poziomie percepcji, świadomości funkcjonują, ale to nas niesamowicie cieszy i doświadczamy tej zmiany nie tylko w tej osobie, ale w całym środowisku tej osoby. Mamy osobę, która świetnie szyje. Przychodząc do ZAZ-u, nigdy jej się nie śniło nawet, że mogłaby szyć na maszynie. Przyjeżdża pani prezes, która nam zlecenia daje, no i jest pod wrażeniem, że szyje w taki sam sposób, w takim samym tempie, jak jej pracownicy wieloletni w firmie zatrudnieni pełnosprawni, co nie? Także to nas niesamowicie cieszy. To samo, jeżeli chodzi o sekcję stolarską, czy sekcję informatyczną. Pytanie jest zawsze o to, czy ja chcę podjąć ten wysiłek, co nie? Ten wysiłek, zadać sobie pytanie, co mogę, co bym chciał, co kocham. I mało tego, musimy szukać i znajdować w swoim życiu tak zwanych mentorów. A ich jest bardzo mało. Bardzo mało jest osób, które coś robią i wiedzą, dlaczego to robią. 3-4%.
0: A to też musi być osoba obdarzona autorytetem przez tych ludzi i zaufaniem ogromnym.
1: Dokładnie. To zaufanie się

0: z innymi między sobą, tylko ja mam rywalizować sam z sobą i zadawać sobie pytanie, co mogę zrobić, żeby być lepszym niż byłem wczoraj czy miesiąc temu. Co mogę zrobić, żeby być jeszcze lepszym w tym, co robię. I to jest przekraczanie własnych granic i wtedy szukamy wsparcia. Potrzebujemy siebie nawzajem, tego doświadczamy. Mamy różne ograniczenia w tym, co robimy, co nie. Ale jeżeli ja znajdę człowieka na swojej drodze, który wie, dlaczego coś robi, to on mnie tego uczy. Nie przez intelekt, tylko przez serce. Bo ja tego doświadczam, ja to odczuwam. I to jest ta cała sfera duchowa, która musi się przebijać, co nie? Bo tylko na tym poziomie jesteśmy w stanie siebie doświadczyć jako sobie danych i zadanych i jako innych, którzy też są nam w jakimś stopniu dani i zadani. Wiadomo, że nie ma perpetuum mobile. Wiadomo, że wszystko zależy od tego, czy ktoś coś przyjmie, czy nie, czy chce się uczyć, czy się uczyć nie chce. Co stwierdzić? Może i na zasadzie zysków i strat, co mu się bardziej opłaca. Czyli my musimy robić wszystko, żeby pokazać, że praca ci się opłaca. Bo to są nie tylko pieniądze, choć one są ważne. To jest budowanie wewnętrznego poczucia swojej wartości i godności. To jest budowanie zewnętrznego poczucia swojej wartości i godności, bo dostaję informację zwrotną, jestem.
1: Czyli tu przychodzę, jakbym stawał przed lustrem.
0: Tak jest, jestem dla siebie i dla innych. Tutaj świetnie to ująłeś. Patrzymy na siebie i zaczynamy się często zastanawiać. Nie mówię, że to jest wpisane w naszą naturę, bo to wymaga wysiłku. Czy to, jak ja kogoś widzę, jest moją projekcją kogoś, czy to jest ten ktoś? I co odkrywamy? Że żebym ja kogoś zobaczył, to ktoś musi mi dać się siebie odkryć, pozwolić, bo to jest wewnętrzne jego doświadczenie. Często widzę coś innego niż jest. I pytanie, co ja projektuję też na tą osobę, bo często żyjemy projekcjami o sobie samych, co nie? Mówimy sobie, jakie byśmy mieli oczekiwania siebie samych. Jeżeli ja spełniam teraz te oczekiwania, to jestem kochany. Jeżeli nie spełniam, to często nie jestem kochany.
1: To jest straszna pułapka.
0: To jest niesamowita pułapka, ale my tak żyjemy. Żyjemy złudzeniami. Co odkrywamy? Że najczęściej to, co my widzimy, patrząc na drugiego, to ja widzę siebie samego. Bo ja projektuję siebie samego, jak się przez to przebić. Co nie? Jak zobaczyć człowieka w człowieku. Nie jest to łatwe. Ja muszę sam przekraczać swoje granice, swoje ograniczenia, które mam. Muszę się uczyć pokory, uświadamiać to sobie. Dążyć do tego samego, do czego chcę, żeby dążyli inni, uświadamiać sobie, że my nie mamy rywalizować, tylko my mamy współpracować po to, żebyśmy byli w stanie siebie wspierać do tego, żebym ja mógł przezwyciężać samego siebie, czyli rywalizować sam z sobą. Tego się tutaj uczymy, to odkrywamy.
1: Kto w tym pomaga? Bo tak sobie pomyślałem przez moment, że bardzo byłby w tym pomocny psycholog, terapeuta, no bo najczęściej ci ludzie są wyrwani ze swojego środowiska rodzinnego, z takiej bańki, gdzie centrum uwagi właśnie są te osoby, które znajdują zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej tu w Nysie. I taki człowiek jest trochę aspołeczny, można tak powiedzieć. On nie ma nawyku tworzenia dobrych relacji, bo jest sam sobą, ewentualnie, przepraszam za to określenie, cały czas mu usługują albo nawet nadskakują rodzice, opiekunowie. Wracam teraz do punktu wyjściowego naszej audycji, że bardzo często te osoby niepełnosprawne są po prostu pozbawiane sprawności przez nadopiekuńczość. Jakby to paradoksalnie, czy wręcz źle nie zabrzmiało.
0: No możemy powiedzieć, spoglądając w ogóle na świat, jaki jest dzisiaj, że on nas tego uczy, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni, że odkręcamy kran i leci woda. Pstrykamy przycisk i zapala się światło.
1: To już nie trzeba niczego dotykać ani odkręcać. Są fotokomórki, wystarczy, że podejdę, samo się włączy, samo się spłucze, samo się wyłączy.
0: My jesteśmy tak nauczeni, że tak ma być. Nie jakby doświadczenie jakiegoś dyskomfortu, braku jest bardzo trudne. Chcę, no to chciej. Nie? Chcę to, to, to i to, no to chciej. Nie? Ale teraz pytanie jest, jak w tym wszystkim kształtować siebie? Jak w tym wszystkim budować siebie.
1: Gdy tymczasem ktoś z zewnątrz, na przykład rodzice, mają na mnie projekt, pomysł i wyręczają mnie w każdej minucie. Ja domyślam się, że tu przez te parę lat stoczyłeś nie jeden bój z rodzicami o to, że jeżeli ktoś tu przyjdzie do pracy, to się mu krzywdy nie robi, tylko po prostu

0: wymaga się, ale dzięki temu buduje się tego człowieka.
1: Dokładnie tak jak mówisz, to jest praca z emocjami.
0: Również emocjami rodziców.
1: Z wszystkimi emocjami. No co możemy powiedzieć? Emocja jak się pojawia, jaka by nie była, ona nie jest zła. Ona ma nas informować, że się wydarzyło coś, co sprawiło, że ta emocja się pojawiła.
0: Tylko jak mówią zawodowcy, te emocje trzeba okazać i zdefiniować, a najlepiej opowiedzieć. Nie dusić jej, tylko ją nazwać.
1: I teraz, jak ktoś poczuje, że chce mu się płakać, no to w tym, że poczuł, że mu się chce płakać z różnych powodów, nie ma nic z tym złego. Jeżeli ktoś poczuje, że mu jest ciężko, bo się zmieniły warunki, okoliczności, wymagania, no to w tym nie ma nic złego.
0: No nie ma nic złego z punktu widzenia osoby dobrze sformatowanej, skonstruowanej, o niezaburzonym poziomie własnej wartości. Natomiast jeżeli coś tam gdzieś zostało nie tak ułożone, to będzie kłopot. Nie przyznam się, że nie idzie mi tak, bo ja będę gorszy. Ja będę narażony na jakiś ostracyzm, opresję.
1: Tak, i tego się uczymy, co nie? Mamy swoje dzieci, to więc wiemy, że lekkie kwilenie, pisknięcie, coś tam jeszcze, to już stajemy na baczność, chuchamy, dmuchamy i tak dalej, ale pytanie, czy o to chodzi, co nie? W życiu o to chodzi.
0: O to chodzi pewnie do któregoś momentu, typu, nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci rok życia, a później uczymy samodzielności.
1: My właśnie staramy się uświadomić sobie to, że to, że coś takiego się dzieje, to jest bardzo pozytywne, bo to oznacza, że coś, że zaczyna dochodzić do jakiejś zmiany, czyli jakąś budowlę musimy być może rozłożyć, tak, zdefragmentować. Po co? Po to, żeby zbudować coś nowego.
0: To boli.
1: To boli.
0: To jest zazwyczaj połączone z kryzysem, z jakimś załamaniem, ale właśnie, jak mówią profesjonaliści, kryzys jest tym, co daje szansę na zbudowanie czegoś bardziej wartościowego, a nie tylko sztampa, standard, minimum.
1: Wszystko, co nieznane, budzi lęk. Ile jest osób, spotykamy, które żałują, że czegoś nie zrobiły?
0: Wyprowadzone badania z osobami już tak u schyłku życia i na ogół nie żałowały tego, co zrobiły, tylko żałowały tego, czego nie zrobiły.
1: Zrobiły w życiu i my mamy nie żałować tego, co żeśmy zrobili czy nie zrobili, bo mamy robić to, co chcemy. Mamy robić to, co pozwala nam nasz projekt na nas samych realizować, czyli podejmować wyzwania, co nie? Projektować te wyzwania, podejmować ryzyko, zmieniać, wychodzić ze strefy komfortu, przebudowywać to, to jest tak samo jak ze statkiem. Może statek wypłynąć w morze bez celu, ale skończy to się tragicznie. A często jak pytamy się kogoś, jaki masz cel, nie wiem. I ja ci powiem, Krzysztof, że to jest 90 parę % ludzi, którzy nie mają celu. Jak nie wiesz? No nie wiem. Chciałbym, żeby było fajnie, co nie? I teraz zaczynamy doświadczać tego, że to życie zaczyna być jako takie. Czyli jakie? No jako takie. Więc mówisz, to idź do sklepu z farbami, stań przed sprzedawcą i powiedz, że chciałbyś kupić lakier. On się zapyta, jaki, a ty powiedz, jako taki. To go zamuruje. Ale jak się zapytasz, co chcesz, nie wiem. Jaki masz cel, nie wiem. Jakie ma być twoje życie jako takie.
0: Ale wiesz, ja myślę, że to nie jest wina tego człowieka, tylko w procesie wychowawczym coś gdzieś zostało niedopatrzone albo zagubione. Bo nie nauczyliśmy tego człowieka okazywać swoich pragnień, potrzeb, czegoś, co go pociąga. No bo on nie wie i to jest i prawdziwe, i straszne.
1: On nie wie, ale chce. Teraz jak nie dostaje, no to zaczyna wywierać presję w jakiś tam sposób. I zaczyna mieć, jeżeli jest tak nauczony, że nie bierze sprawy w swoje ręce, nie projektuje swojego życia, nie wyznacza celu, nie patrzy, że żeby dobić do celu, to jest 2 tygodnie wyprawy, są takie zagrożenia, przeszkody, muszę się przygotować.
0: Zrób coś, żebym ja był szczęśliwy. Zrób coś za mnie oczywiście.
1: Zrób coś za mnie, czyli bierz moje sprawy w swoje ręce i to się dzieje systemowo przez różne instytucje. Daj. Jak nie dostajesz, to jest krzyk. Jak jest krzyk, to dostajesz. Ci, co nie krzyczą, nie dostają. To są te paradoksy paradoksów i tak dalej, co nie? I potem co się dzieje? Leży i ma pretensje do całego świata dookoła, do instytucji, do systemu, że on nie dostał, a chciał.
0: Mało tego, mi się należy.
1: A a już nie mówiąc o tym, że się należy. A ten, co bierze w swoje ręce sprawy, to ma, zaczyna mieć pretensje do siebie. Zaczyna się przyglądać, co poszło nie tak, co nie? Zaczyna to zmieniać. Zaczyna się zastanawiać, czy jak idę szlakiem czerwonym, czy nie powinienem pójść zielonym, bo to jest dla mnie za trudne. Co nie? Nie zmienić, nie poszukać wtedy kogoś, kto mi pomoże. Czy tak dostosować środowisko, żebym ja mógł. Bo ja mam ten cel. I wtedy ta perspektywa się zmienia. To ja biorę odpowiedzialność. To ja staję czoła wyzwaniom. To ja realizuję swoje marzenia. Podajemy przykład Jasia Meli, co nie? Nie ma ręki, nie ma nogi, zdobył koronę gór najwyższych. Dało się, dało, ale często nasi pracownicy od najbliższych słyszą to, że są niepełnosprawni i nie mogą. Nie wiem, czy to już mówiłem, organizowaliśmy ten kurs angielskiego.
0: Tego nie opowiadałeś.
1: I Justynka się zapisała, dzwonię do Justynki, zaczynamy, startujemy z kursem angielskiego, a słyszę w tle, mamie, ty się nie zapisuj, bo sobie nie poradzisz. Jadwiga po dwóch lekcjach przyszła na trzecią sfrustrowana i załamana. Pytam się, co się Jadwiga stało? Pochwaliłam się mamie i siostrze i one powiedziały, jak to ty jesteś upośledzona i się będziesz angielskiego uczyć? To są te ograniczenia wśród najbliższych. My żyjemy w pewnych schematach, jakby do tych szablonów zaczynamy wycinać ludzi, nie dajemy im.
0: Proszę cię, powiedz tylko, w jakim wieku te dwie panie mniej więcej są?
1: Koło 40 lat. Koło 40 lat obecnie. Czyli widzimy, jak to najbliższe otoczenie albo nas motywuje, albo demotywuje. Co nie? Jak środowisko tak samo. Ilu pracowników mi mówi, że najbliżsi mówią, po co ty chodzisz do pracy? Jak ty możesz mieć taki zasiłek, taki wspierający 4000 to jeszcze, i oni mówią, że oni nie rozumieją, że ta praca nadaje sens mojemu życiu, że ja nie siedzę sama, że ja spotykam ludzi, spotykam przyjaciół. Wiadomo, że nie zawsze jest kolorowo, bo w relacjach wtedy się dowiadujemy, jacy jesteśmy.
0: No tak, ale bardzo często poza relacjami rodzinnymi to są jedyne właśnie z osobami spoza najbliższych. To tutaj jest, że tak powiem, kółko towarzyskie.
1: Dokładnie, ale też spotykamy się z postawami odwrotnymi, gdzie te rodziny już od samego początku, kiedy sobie uświadamiają, że temu dziecku będzie trudniej, jakby stawiają na tą samodzielność, na te wyzwania, na to, żeby było wewnątrz sterowalne, żeby się określało, żeby siebie przekraczało i projektowało, co nie? I faktycznie to się dzieje. Siedzi na wózku, może ruszać tylko jedną ręką, a obsługuje ploter CNC i jest szczęśliwy, jak wraca do domu. Jest szczęśliwy, jak wraca do domu. I mówimy, że jeszcze taki kurs, być może taki kurs.
0: Nie? Czy jest to sprawa pokoleniowa, czy też raczej środowiskowa? Bo mam takie wrażenie, z boku obserwując, i teraz nie wiem, czy to jest celne spostrzeżenie, czy bardzo moje, subiektywne, że jest coraz lepiej, jeżeli chodzi właśnie o taką świadomość rodziców, którzy dają te prądy wznoszące, niż podcinają skrzydła, tak jak mówiłeś o tych dwóch poprzednich przypadkach.
1: No mamy takie wrażenie, że jest dużo, dużo lepiej. Ale mimo to, z drugiej strony, mamy doświadczenie, że to jest zależne od stanu umysłu konkretnych osób w środowisku.
0: Czyli jednak otoczenie, które kształtuje postawy.
1: Tak jest. Nasze, innych pracodawców, ustawodawców, różnych instytucji. Pytanie zawsze jest, systemowo nic nie rozwiążemy. Możemy mnożyć byty bez końca. Jeżeli stanu umysłu osób pracujących nie zmienimy, to będziemy to samo powielać. Ale z drugiej strony ta świadomość społeczna jest niesamowicie inna. Te możliwości są niesamowicie inne.
0: Chociażby fakt, że w Nysie powstał zakład aktywności zawodowej w nowym budynku z piękną architekturą, to jest naprawdę osiągnięcie na miarę Polski. Bez przesady. Basen tutaj też jest. Piękna sala treningowa, terapeutyczna, z doskonałym fizjoterapeutą.
1: Tak. I to daje pewne możliwości, bo tworzymy pewną przestrzeń. Tworzymy infrastrukturę. Po co? Po to, żebyśmy my mogli to ożywiać społecznie i realizować różne swoje cele, potrzeby za pomocą tej przestrzeni, tej infrastruktury, tej architektury, bo to też musimy powiedzieć, że każdy z nas jest niejako architektem życia swojego i społecznego. Jak my to dostrzeżemy, jak my to zobaczymy, jaką to ma niesamą wartość, to będziemy to powielali, bo to się będzie nam po prostu opłacało, spłacało, zwracało, co nie? Będziemy dostrzegali, inaczej zaczynamy funkcjonować ze sobą nawzajem. Zaczynamy siebie oswajać. Przestajemy żyć stereotypami, bo ja myślałam, że oni nic nie mogą, a jak tutaj przychodzę, jak widzę, co oni tworzą, to jestem pod wrażeniem.
0: Tak, ale każdy architekt, zanim będzie miał prawo wykonywania zawodów, musi zdobyć dyplom, 5 lat studiów i właśnie to przygotowanie chyba jest najważniejszym procesem, jaki tutaj może być dla tych ludzi, zanim osiągną ten symboliczny dyplom architekta swojego życia.
1: To jest stan umysłu, mi się wydaje, tak naprawdę. Co nie możemy mieć setki dyplomów i nic za tym nie pójdzie. Czego ja mam być szczęśliwy tylko i wyłącznie jako prezes PKN Orlen? Ja mogę być szczęśliwy jako sprzedawca na CPN-ie, albo jako fryzjer, bo chodzę do fryzjera i nieraz mu zazdroszczę, Boże, jaki szczęśliwy człowiek. Naprawdę, i to szczęście dostrzegasz w tych ludziach, ale dlaczego to dostrzegasz? Bo on robi to, co kocha robić.
0: Promieniuje.
1: I to promieniuje, to nadaje, on nadaje tym swojemu życiu sens, co nie? Ta praca jest dla niego wartością, która wydobywa z niego ten potencjał i nieraz przekracza siebie samego, bo musi być też, no to jest związane też, mi się wydaje, ten zawód z jakąś sztuką też, wyobraźnią, niesamowitą elastycznością, co nie? Możliwościami, wiarą. I tak jest z każdym zawodem, od najdrobniejszego do najbardziej skomplikowanego, co nie? To musi wypływać z serca człowieka, żebyśmy nadali temu ducha, temu wszystkiemu ducha i wtedy no przemieniamy siebie samych, a tym, jacy my jesteśmy, sprawiamy, jaki jest świat.
0: No i przyjemnie jest patrzeć na człowieka zadowolonego, uśmiechniętego, nieraz zmęczonego, ale który ma satysfakcję, że to zmęczenie wynika z czegoś, co on rzeczywiście robił z przekonaniem, z motywacją i jutro chętnie do tego wróci.
1: No właśnie, pytanie jest zawsze, czy ja chcę to robić, co robię. I dlaczego ja to chcę robić, co robię, o czym żeśmy już powiedzieli, co nie?
0: Czasami mogę zmienić swoje poglądy i zapytać, a czy mógłbym robić coś innego?
1: I cały czas do tego dążymy. My się cały czas stajemy przez to, co robimy, nie przez to, co mówimy. Są tacy, co gadają. Zobacz, ilu jest nauczycieli, gadają, a nigdy nie zrobili tego, o czym gadają. My wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu nauczycielami dla kogoś, dla siebie samych, dla innych. I teraz pytanie, czy my żyjemy tym, co chcemy nauczać, co nie? Czy my żeśmy to przerobili, zastosowali w swoim życiu, czy to nas przemienia?
0: Czyli słynne antyczne, tylko przykład pociąga.
1: Tylko i wyłącznie. My, i tak jak powiedziałeś, tylko możemy pociągać dobrem, nie da się do niego zmuszać, co nie? To jest ta stara zasada. Dobro ma tą właściwość, że pociąga. Ale musi najpierw pociągnąć mnie, przemienić mnie i ta przemiana mnie samego przemienia i pociąga innych. Lub nie. Jeżeli ja co innego mówię, co innego myślę, co innego robię, no to z automatu podświadomie ludzi od siebie dystansuje.
0: To na koniec naszego spotkania proszę powiedz, ile osób znajduje zatrudnienie spośród tej grupy ludzi z niepełnosprawnościami w Zakładzie Aktywności Zawodowej w NYS-ie?
1: Jako uczestnicy 70 osób. Razem z pracownikami to jest około 90 osób i też pracownicy nasi są z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Nasi trenerzy, instruktorzy pokazują, że się da, a kilku jest byłymi uczestnikami, pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej. Także to jest piękne. My tym pokazujemy, my tym zapalamy tych ludzi, my tym jakby zarażamy sobą samych. I o to tutaj chodzi. Oni zarażają nas, wydobywają z nas, nas samych, a my z nich staramy się wydobyć ich samych w pełni, na miarę swoich możliwości.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Przypomnę, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w NYS-ie był naszym gościem, Aleksander Bugla. Życzę wielu, wielu chwil radosnych, satysfakcji, mimo trudów dnia codziennego.
1: Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę. No i zapraszam do zakupów lub zlecania usług w naszym Zakładzie Aktywności Zawodowej. Naprawdę jakość jest pierwszorzędna.
0: To był kącik reklamy społecznej w wydaniu samego dyrektora. Dziękuję Państwu, a gdyby ktoś chciał skomentować to, o czym mówiliśmy, może zapytać, to bardzo proszę, służę jak zwykle adresem poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.

0: Tracy Chapman w Radio Pole. Przepiękne dźwięki, natomiast teraz już zbliża się godzina 23 i wiadomości w Radio Pole. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami i burzami w dużej części Polski. Wieczorem koło Neapolu zatrzęsła się ziemia. Pytamy też, kiedy otwarcie centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Wołczynie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Lawer-Krajewska. Pogodowe alerty dla 8 województw na liście, m.in. świętokrzyskie, lubuskie, mazowsze i dolnośląskie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami i burzami. Więcej o tym Anna Orzał.
2: Jest gorąco i najbliższe dni nie przyniosą ochłody, co nie wyklucza lokalnych opadów deszczu, miejscami intensywnych i gwałtownych burz. Tłumaczy synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.
3: Ostrzeżenia informują nas o tym, że może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać do 80-90 km na godzinę, a punktowo nawet 100 km na godzinę. W czasie burz możliwy jest również grad.
2: IMGW prognozuje też tak zwane tropikalne noce z temperaturą do 23 stopni Celsjusza.
0: A my w upały pytamy o samopoczucie, gdy na termometrze kilka kresek powyżej 30.
4: Wolę, jak jest chłodniej, to 25 najwyżej.
5: Dużo piję, wachlarze biorę, czasami czapkę założę czy kapelusz. No i jakoś trzeba sobie poradzić.
6: Dla mnie to jak jest taki umiarkowanie, ale upały to nie. Ostatnio choruję dużo, to nie mogę przebywać za długo na słońcu.
7: Ja mam już to od kilkudziesięciu lat opanowane, to znaczy ograniczam jedzenie. Dużo piję wody chłodnej, mała kawka z samego rana i potem już nic. I minimalny ruch.
0: A za kilka chwil szczegółowa prognoza pogody w naszym regionie.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7 uderzyło wieczorem w okolicach Pól Fregrejskich koło Neapolu. Wstrząsy były odczuwalne w wielu miejscach regionu.
8: Do trzęsienia doszło o godzinie 19.46. Epicentrum znajdowało się na głębokości około 3 km. Wstrząsy odczuli mieszkańcy Neapolu, okolicznych miejscowości oraz wysp Procida i Ischia. Cztery osoby zostały lekko ranne, a w kilku miejscach doszło do niewielkich uszkodzeń budynków i krótkich przerw w dostawie prądu. Straż pożarna nie otrzymała zgłoszeń o osobach uwięzionych. W ramach środków ostrożności wstrzymano ruch pociągów i metra, a służby sprawdzają stan torów, dróg i infrastruktury. Kontrole w rejonie epicentrum wciąż trwają. Służby na bieżąco monitorują sytuację.
0: Mówiła Aleksandra Nietopiel. Bardzo dziękuję za relację.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Może opóźnić się otwarcie centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Wołczynie. To dlatego, że Urząd Miejski prowadzi dodatkowe ustalenia z PKP, a wykonawca ułożył część chodnika po jednej ze stron. Przygotowana jest też instalacja elektryczna pod oświetlenie, a niebawem powinien być chodnik po drugiej stronie. Centrum przesiadkowe powinno być gotowe do końca roku. Ewentualnie przy niekorzystnej pogodzie może być dokończone na początku 2027, mówi Jan Leszek, Wiącek, burmistrz Wołczyna.
9: Aby większą ilość zrobić po jednej ze stron, a więc na terenie PKP zatoczek parkingowych, aczkolwiek inwestycja obejmuje oczywiście oprócz ułożenia chodników, ułożenia nawierzchni asfaltowej, oświetlenia, również miejsca parkingowe dla pojazdów, miejsca parkingowe dla rowerów, zatoczki autobusowe.
0: Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu w drugim miesiącu wakacji proponuje młodzieży i dorosłym udział w plenerach malarskich. Podczas plenerów uczestnicy będą pracować w terenie, podkreśla artysta prowadzący zajęcia Józef Chyrze.
10: Ogólnie będziemy się przypatrywać temu, tak wnikliwie jak wygląda centrum. Podczas rysowania pierwszym etapem jest obserwacja. Ja to mówię, że to jest połączenie trochę sztuki i sportu, bo będziemy też wędrować i spacerować po Opolu, więc będziemy w ruchu, będziemy się przemieszczać. Zajęcia będą się odbywały codziennie 2 godziny, od 10 do 12 i mamy jeszcze ostatnie miejsca zarówno do grupy młodzieżowej, jak również dla dorosłych.
0: I jeszcze na koniec, myśliwiec F-35 rozbił się na terenie bazy wojskowej w Kalifornii. Na razie nie podano informacji o poszkodowanych. Lokalna stacja ABC 10 News, powołując się na tamtejsze władze, przekazuje, że pilot katapultował się i został już odnaleziony.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe również burze, temperatura minimalna od 18 do 20 stopni, a jutro trochę chmur, trochę przejaśnienie, miejscami burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie gradu. Temperatura maksymalna od 29 do 31 stopni, no i w czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Spoglądam na radiowy termometr i nie mogę uwierzyć, 29,5 stopnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od przybliżania projektu 54 Ultra, który współtworzył sukces singla Talk Talk, prawdziwego fenomenu w mediach społecznościowych, klubach i w serwisach streamingowych. Powiemy także o najnowszej piosence Sama Smitha, będącej zapowiedzią nadchodzącego albumu Hazel Eyes. Szczegóły już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Ten rok jest przełomowym momentem dla projektu 54 Ultra, za którym stoi Johnny Anthony Rodriguez z New Jersey, który w swojej muzyce świetnie łączy wpływy indie rocka i soulu z inspiracjami, które wynikają z portorykańskich i dominikańskich korzeni. Jego brzmienie oparte na syntezatorach i nostalgicznej atmosferze bardzo szybko zyskało grono międzynarodowych odbiorców. W tym roku zaliczył debiut na Coachella, podpisał kontrakt z wytwórnią Interscope Records, a także wypuścił kolejne głośne premiery. Wśród nich m.in. singiel Talk to You, który odniósł sukces na europejskich listach przebojów i wiele tygodni utrzymywał się na szczycie zestawień radiowych. Dziś prezentujemy Państwu jego dwujęzyczny singiel Tell Me, który potwierdza jego charakterystyczny styl łączący właśnie ten synth indie z latynoskim soulem. W najbliższym czasie artysta pojawi się także jako gość specjalny na wybranych występach Thundercata.

Lena Moonlight z mocą wchodzi na muzyczną scenę, co może być istotnym sygnałem dla polskiego popu i rapu. Ta obserwowana przez miliony odbiorców wokalistka rozpoczyna nowy etap swojej kariery i debiutuje muzycznym singlem zatytułowanym Jeden znak. To jest, drodzy Państwo, zapowiedź jej pierwszego albumu, który ma się ukazać wiosną przyszłego roku. Utwór utrzymany jest w stylistyce nowoczesnego, tanecznego popu, chwytliwy refren. No i oczywiście ten letni klimat sprawiają, że singiel świetnie wpisuje się w atmosferę wakacyjnych, beztroskich momentów. Artystka zapowiada jednak, że to dopiero początek, bo jesienią planuje pokazać bardziej rapowe oblicze, które będzie oparte na autorskich tekstach i nowych inspiracjach brzmieniowych. Jak podkreśla, praca w studiu i eksperymentowanie z dźwiękiem są dla niej kluczowe, no co sugeruje, że jej kolejne projekty mogą przynieść więcej zaskoczeń. Przekonamy się o tym już niebawem, a tymczasem Lena Moonlight w swoim najnowszym utworze Jeden znak.

Loi należy dziś do czołowych artystek młodego europejskiego popu z setkami milionów odtworzeń i z licznymi sukcesami na playlistach. I dokładnie teraz ta młoda wokalistka wraca z nowym singlem zatytułowanym Golden Summer. To jest utwór, który łączy popową wrażliwość z bardzo tanecznym, nowoczesnym brzmieniem, oczywiście celując w letnie playlisty i radiowe zestawienia. No a opowiada o wspomnieniach, o wyjątkowych momentach, które zostają z nami na długo. Inspiracją dla Loi było przełomowe lato w jej karierze, czyli czas pierwszych sukcesów i dużych występów. Jednocześnie Golden Summer ma uniwersalny charakter, bo przywołuje skojarzenia z beztroską, z wolnością, z emocjami, które towarzyszą nam w ważnych chwilach. Pierwsze reakcje publiczności pokazują duży potencjał tego singla. Ten utwór na pewno wyróżnia się chwytliwym refrenem. Tutaj współpraca z niemieckim producentem dodaje mu klubowej energii i międzynarodowego szlifu. No, ciekawa jestem, czy ten singiel ma szansę stać się jednym z hitów tego lata.

Sam Smith już za moment zaprezentuje nam singiel Oh Mother, który zapowiada na jego album Hazel Eyes. W przeciwieństwie do poprzedniego singla My Guy, ta nowa kompozycja Smitha na pewno skupia się na intensywnych emocjach, które są związane ze zdradą i potrzebą ukojenia. Ważną rolę w tym singlu odgrywa chór The Two City Chorus, który według autora pełni tu rolę symboliczną, bo ma oddawać siłę i gniew matczynej energii, budując jednocześnie wielowarstwową, niemal teatralną atmosferę. Nowy singiel jest kolejną odsłoną bardziej narracyjną.

Studios, a część utworów publiczność mogła już usłyszeć podczas koncertów rezydenckich To Be Free. Nowego albumu Sama Smitha możemy spodziewać się już 21 sierpnia.

0: Radio Opole.
1: KTB i Jax Jones wydali właśnie wspólny single Last Day of Summer, który naprawdę świetnie łączy klubową energię z nostalgią końca wakacji. To jest piosenka pełna rytmu, pełna emocji, które są właśnie związane z chwilami, które chcemy zatrzymać, chociaż na moment. W nagraniu słychać charakterystyczny wokal KTB i nowoczesną, bardzo dopracowaną produkcję Jonesa. Brzmienie czerpie tutaj z brytyjskiej muzyki klubowej, z breakbeatu, a całość uzupełnia bardzo chwytliwa popowa melodia, dzięki czemu ten utwór sprawdzi się zarówno na parkiecie, jak i na radiowych playlistach. Jeśli chodzi o tekst, no to mówi ono o ulotnych wspomnieniach, o bliskości, o potrzebie przedłużania tego letniego klimatu. Ale to nie jest zwykłe pożegnanie wakacji. To jest taka muzyczna opowieść o emocjach, które zostają z nami jeszcze długo po ich końcu.

pochodząca ze Stanów Zjednoczonych Rebel Ray inspiruje się klasycznym soulem, muzyką zakorzenioną w tradycji. Doświadczenie zdobywała m.in. jako support Ari Lennox czy Sheryl Crow, a jej rosnąca rozpoznawalność potwierdza, że bardzo konsekwentnie umacnia swoją pozycję na muzycznej scenie. Aktualnie Ray wraca z singlem Me and Your Ex, który otwiera kolejny etap jej twórczości. Ten kawałek świetnie łączy elementy współczesnego R&B, soulu i popu z takim osobistym, narracyjnym stylem pisania. Premierze oczywiście towarzyszy też oprawa wizualna, czyli klip utrzymany w ciemnej estetyce z wykorzystaniem zdjęć stylizowanych na Polaroid i odręcznych detali. Całość buduje raczej intymny klimat, który podkreśla emocjonalny charakter historii o złożonych relacjach. Singiel ukazuje się w bardzo aktywnym momencie dla tej artystki, która w tym roku zaprezentowała już kilka projektów, w tym swoją epkę Typewriter oraz utwory Worth It czy Baby, We Made It. Kolejne wydawnictwa na pewno pokazują jej talent i chęć rozwijania własnego stylu.

już wszystko, co przygotowałam dla Państwa w audycji Gorączka Piątkowej Nocy. Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Życzę spokojnej nocy, udanego weekendu i wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia. Kłaniam się. Agnieszka Kurenda-Schmidt.

Kendrick Lamar w utworze I Love Myself przypomniał twórczość The Isley Brothers. No i tak właśnie zaczęliśmy sezon ogórkowy. Wcześniej żelazny klasyk od zespołu Cool Kids of Death. Dzisiaj w audycji między innymi zapowiemy jutrzejszy koncert w ramach młodej sceny NCPP, no ale przyjrzymy się też festiwalowej mapie koncertowej, jeżeli chodzi o to, co będzie działo się w ciągu najbliższych tygodni. Także zachęcamy, żeby z nami zostać, żeby przez co najmniej najbliższe 2 godziny nie odchodzić od odbiorników. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Kobza.

0: Bez wątpienia festiwal Poland Rock można nazwać fenomenem, upraszczając zjawisko, no ale to największy festiwal muzyczny na świecie, a przynajmniej jeden z. Wczoraj ruszyła kolejna odsłona festiwalu, no i kilkaset tysięcy uczestników, dwie sceny i wyjątkowi artyści. To wszystko na festiwalu Poland Rock na lotnisko Broczyno pod Czaplinkiem. Koncerty mają wyjątkowy charakter, bo obok światowych gwiazd przed tą samą publicznością występują debiutanci wyłonieni w eliminacjach. Pierwszy raz przed tak dużą widownią zaprezentuje się zespół nastolatków grających heavy metal z Sobótki pod Wrocławiem, a z młodymi artystami porozmawiał reporter Polskiego Radia Maciej Szefer.
1: Gdzie masz z tej strony zespół ADHD?
2: Wszyscy się tu was pytali, czy wystąpicie w skarpetkach.
3: No wiadomo, że tak.
4: Tak, występujemy w skarpetkach i w zasadzie jest to wina naszych fanów i publiczności, ponieważ graliśmy, znaczy nadal gramy u nas w salce w domu, no to logiczne, że do domu nie będziemy ubierać butów. Ludzie to podłapali i skojarzyli nas ze skarpetkami, że wszędzie musimy grać na dywanie i w skarpetkach. Także również i dzisiaj na Poland Rocku zobaczycie...
3: Uwierzyli do końca życia w tym.
0: Festiwalowa mała scena to przestrzeń, gdzie prezentują się muzycy debiutujący na tym wydarzeniu. By się tam znaleźć, zespół ADHD musiał przejść przez eliminacje, w których walczyło kilkadziesiąt kapel. Mówi gospodarz tej sceny, czyli Edgar Hein. No i też a propos małej sceny, to pamiętam jak zespół Kwiat Jabłoni jeszcze, kiedy zaczynał działalność pod tym szyldem, występował na małej scenie. To chyba były ostatnie lata festiwalu Woodstock, zanim pojawiła się nazwa Poland Rock i powiedzieli, że też usłyszeli mała scena, okazało się, że tam było mniej więcej 90 tysięcy osób, kolana im się ugięły, koncert im się bardzo spodobał. I powstał nawet taki album koncertowy, także jeżeli ktoś jest ciekaw, zachęcam, żeby go sobie posłuchać. Po występach młodych artystów na małej scenie późnym wieczorem zagrają dzisiaj m.in. Kasia Lins i Daria ze Śląska. No wiadomo, że Kasia Lins jest aktualnie w gazie, promując cały czas projekt Obywatelka GC, w ramach którego interpretuje twórczość Grzegorza Ciechowskiego, zresztą występowała z tą odsłoną swojej twórczości w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, a my w Radio Pole posłuchamy sobie jej interpretacji utworu Paryż, Moskwa, 17:15.

pamięć płata figle, dlatego państwa lekko wprowadziłem w błąd, dlatego że festiwal Poland Rock nazywa się tak od roku 2018. W 2017 roku odbyła się ostatnia odsłona tego wydarzenia pod nazwą Przystanek Woodstock. Także koncert Kwiatu Jabłoni, o którym wcześniej wspominałem, miał miejsce w 2019 roku. Także koncertówka z tego wydarzenia nazywa się na żywo z festiwalu Poland Rock, tłumacząc to na polski, co nie jest przesadnie trudne. W 2019 roku na festiwalu Poland Rock wystąpił też Kult, co było wielkim świętem.

dlatego że ze względu na urlopowy harmonogram Kazika wcześniej do tego występu nie doszło, natomiast no, był długo wyczekiwany. Obrazki z tego koncertu robią niesamowite wrażenie. Oczywiście najbardziej znane jest nagranie, kiedy Kult wykonuje utwór Polska. Kazik mówi do hymnu i widać ogromne poruszenie, wrzawę kilkaset tysięcy osób, które świetnie się bawią. Zespół Kult szczęśliwie powrócił w tym roku na estradę, co nie było pewne, dlatego że Kazik pod koniec zeszłego roku przed planowanym koncertem Kultu na Teneryfie trafił do szpitala, był dość długo hospitalizowany i ewidentnie zmieniło to dużo w jego postrzeganiu swojej kariery, tego ile chce występować. Jednak priorytetem musiało okazać się zdrowie, no i przez to między innymi zmieniono formułę współpracy Kultu z zespołem Problem, dlatego że panowie mieli interpretować nawzajem swój repertuar, natomiast ze względu na problemy ze zdrowiem Kazika i to, że taki projekt trzeba spiąć na wiele miesięcy przed wydarzeniem i trzeba wszystko ustalić, okazało się, że tylko Problem w ramach tegorocznego męskiego grania interpretuje twórczość Kazika, natomiast Kult gra swoje regularne koncerty. No ale na szczęście legendarna grupa cały czas występuje i to się nie zmieni, natomiast pojawiło się oficjalne oświadczenie, które rzuca nieco światła na to, jak intensywna będzie działalność Kultu w ciągu najbliższych miesięcy i lat. Drodzy, jak wiecie, od końca ubiegłego roku wiele się u nas zmieniło. Przede wszystkim zmieniły się nasze priorytety. Najważniejsze jest dzisiaj zdrowie i dobra forma Kazika. To właśnie dlatego została zawieszona jego współpraca przy wszystkich projektach poza Kultem. Chcemy zrobić wszystko, aby mógł jak najdłużej cieszyć się muzyką, a my razem z wami kolejnymi koncertami. Ten trudny czas uświadomił nam, że aby móc nadal tworzyć i występować przez kolejne lata, musimy zadbać o to, co najważniejsze, zdrowie, kondycję i zwyczajną higienę życia. Już w tym roku znacząco ograniczyliśmy liczbę koncertów. Część występów zaplanowanych na okres od stycznia do kwietnia 2026 roku została odwołana. Od końca maja gramy koncerty, które w większości były zakontraktowane pod koniec zeszłego roku. To jest fragment oświadczenia, ono jest oczywiście dłuższe i zachęcam, żeby przeczytać je w całości. Natomiast właśnie, jak będą wyglądać kolejne miesiące. Tegoroczna trasa pomarańczowa została ograniczona do zaledwie 11 koncertów i chcemy jasno powiedzieć, że w tym roku nie będą do niej dodawane żadne kolejne występy. Pomarańczowa trasa to rzecz jasna wpisana już w tradycję zespołu. Trasa, tournée jesienne po największych obiektach koncertowych w Polsce. No i zazwyczaj to jest taka celebracja twórczości Kultu. W tym roku to będzie odrobinę skromniejsze. No a co z kolejnymi latami? Te zmiany nie dotyczą jednak wyłącznie bieżącego sezonu. Na razie nie wybiegamy z planami dalej niż do końca 2027 roku. Ale już dziś wiemy, że w całym 2027 roku planujemy zagrać maksymalnie około 20-25 koncertów. Dla porównania w 2025 roku było ich 100. Wiemy, że dla wielu z was ta wiadomość może być smutna. Dla nas również nie jest to łatwa decyzja. Scena i spotkania z wami są częścią naszego życia i od wielu lat trudno wyobrazić sobie moment, w którym trzeba powiedzieć sobie zwolnij. Ale czasem największą odwagą nie jest iść naprzód za wszelką cenę. Zachęcam, żeby zapoznać się z całym oświadczeniem. Tam jest bardzo dużo pokory, szacunku do fanów, ale ono jest, powiedziałbym, optymistyczne. Zespół Kult nie rezygnuje z występów, będzie dalej grał, będzie dalej tworzył. Po prostu te występy będą rzadsze i bardziej ekskluzywne. Oczywiście twórczość Kultu będzie cały czas pojawiać się na antenie Radia Opole i nie tylko. Wracamy sobie do utworu Hej, czy nie wiecie?

To była Agata Gołęberska. Na teraz zajrzymy sobie na kinowe afisze. Zaskoczeń nie będzie, jeżeli chodzi o filmy, które najlepiej radzą sobie w takim komercyjnym ujęciu. Jak podaje filmweb.pl, Odyseja gromi konkurencję. Na Toy Story 5 zostało właśnie globalnie najbardziej kasową premierą tego roku. Rzeczywiście to lato jest pełne ekscytujących nowości, które mogą przyciągnąć ogromną liczbę widzów do kin. Natomiast chyba nie przesadzę, jeżeli stwierdzę, że najbardziej wyczekiwana kinowa premiera tego roku jeszcze przed nami. You've conquered the galaxy. You've destroyed thousands of worlds. What are your thoughts on that? Mowa oczywiście o trzeciej odsłonie Dune'y. Akcja filmu będzie rozgrywać się wiele lat po tym, jak Paul Atreides przejął władzę, a jako bezwzględny imperator musi stawić czoło konsekwencjom swoich decyzji. No i pojawiła się ciekawa, może nie tyle plotka, ale przeciek, informacja dość wiarygodna, bo pochodząca z portalu World of Real, którą z kolei informację podaje Spider's Web. Okazuje się, że wbrew wstępnym informacjom, które zakładały, że Dune'a będzie najkrótszym filmem z trylogii, bo miała mieć 2 godziny 20 minut, będzie tak naprawdę najdłuższym filmem z całej serii. Mowa jest o tym, że film potrwa więcej niż 3 godziny, co jest też ważne dla Denisa Villeneuve, dlatego że kiedy okazało się, że to on ma zekranizować kultową powieść science fiction, nie wszyscy wierzyli, że da się w sensowny sposób zekranizować Dune, skoro nawet potknął się o to wyzwanie sam David Lynch. No a poza tym też jest to formuła bardzo wymagająca, trudno ją skondensować do takiego kinowego obrazu. Tymczasem Denis Villeneuve osiągnął ogromny sukces, a trzecią częścią Dune'y żegna się z tym uniwersum, z tym światem. Także chce ewidentnie pożegnać się z przytupem. Jeszcze swoje trzy grosze wtrącił Javier Bardem, odtwórca roli Stilgara. W niedawnej rozmowie z Entertainment Weekly stwierdził, że to będzie niezwykłe arcydzieło. Denis Villeneuve naprawdę chce iść dalej od poprzedniej części. To tak jak zrobił drugą część w porównaniu z pierwszą. Ci, którzy przeczytali książkę, znają Mesjasza, ale to coś więcej. To będzie uczta, to będzie coś niezwykłego. Premiera Dune'y już w grudniu 2026 roku.

To był zespół Gorillaz i ostatnia jak do tej pory płyta grupy. Na dzisiaj, tak jak obiecałem, zapowiemy kolejny koncert w ramach letniej sceny NCPP, w ramach młodej sceny NCPP, przepraszam, troszeczkę wróciłem do starszej, ale równie ciekawej imprezy. Natomiast przed nami ostatnia odsłona młodej sceny. Jutro zaprezentuje się dwóch artystów, dwóch wykonawców, nawet można powiedzieć dwa zespoły. W audycji porozmawiamy sobie z Fidą, no ale nie zapominamy o Jaco Brango, dlatego posłuchamy teraz utworu Mamy to we krwi z płyty Za dużo gitar, którą Jaco promował w Studiu M imienia SBB. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej jeszcze przez najbliższą godzinę. Na posterunku cały czas Tomek Wojtyłko i Marcin Kobza.

0: ciebie.
1: To był utwór Mały Książę z repertuaru Fidy. Utwór znalazł się na epce Umiem kochać cię tak całkiem na poważnie, a Fida, jak wcześniej sugerowałem, wystąpi podczas młodej sceny NCPP. Połączyliśmy się w międzyczasie z artystką. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór.
1: Pozwolę sobie zacząć tak trochę siermiężnie, nawiązując do młodej sceny NCPP, ale chodzi mi o zestaw artystów, dlatego że mieliśmy już występ Brieli, pojawiła się Monika Kowalczyk i nie chcę w żadnym wypadku przez to, że jesteście pieśniopisarkami i kobietami wrzucać was do jednego worka, natomiast chodzi mi o samą formułę, w której no, bardzo ważna jest pewna oszczędność środków, zaprezentowanie rzeczy takiej pierwotnej, jaką jest piosenka. Jestem ciekaw, czy cieszysz się, że na liście wykonawców właśnie pojawiły się te artystki, czy gdzieś tam czujesz takie pokrewieństwo z nimi?
2: Wiesz co, w sumie to nie czuję jakiegoś pokrewieństwa. Parę tam ich utworów słuchałam i pomyślałam, że fajne. No po prostu sam fakt wystąpienia w ogóle w Opolu jest super ekscytujący, bo to pierwszy raz będzie w Opolu, więc no jaram się po prostu.
1: Pytałem też o to w kontekście tego, że przyznawałaś, że pewna akustyczność, folkowość muzyki jest dla ciebie ważna, aczkolwiek z drugiej strony nie chcę szufladkować, tak tego upraszczać, tym bardziej, że w twoich piosenkach dzieją się różne rzeczy, natomiast wydaje mi się, że a propos utworu Perły za kredensem, czyli a propos wciąż najnowszego singla, że jest to pewna odmiana, dlatego że twoja współpraca z Patrykiem Depenem jako producentem spowodowała, że z jednej strony no jest ten akustyczny trzon, pierwotny pomysł, twoja piosenka, ale z drugiej strony w tej waszej współpracy jest wyjątkowo dużo takiego podejścia, gdzie można sobie pofolgować aranżacyjnie. Sam utwór wydaje się wielowątkowy. Jestem ciekaw, czy czułaś, że to jest coś trochę innego niż to, co robiłaś wcześniej, czy w ogóle tak nie analizujesz swojej twórczości?
2: Troszkę analizuję i doszłam do wniosku, że jest taki trochę odważniejszy ten utwór, produkcyjnie zwłaszcza, natomiast no, mi się świetnie pracuje z Piotrkiem, czyli Patrykiem Depanem, i po prostu jakoś znaleźliśmy takie wspólne flow, chcieliśmy zrobić coś, co jest trochę bardziej wyjątkowe, może co się wyróżni, może nie będzie trochę zrozumiane, ale chcieliśmy, żeby to było coś ponadczasowego, chociaż dla nas. Potrzebowałam takiego utworu bardzo i fajnie, że się to udało osiągnąć.
1: A propos twojej współpracy z innymi artystami, no bo wiadomo, że ty jesteś głównie odpowiedzialna za ten repertuar, ale pozwalasz sobie czasami kompozytorsko czy producencko pomóc i no, były utwory, które stworzyłaś ze Swiernalisem, z Kubą Dąbrowskim, między innymi. I czy tworząc te utwory, to jest tak, że ty bardziej podchodzisz z taką otwartą głową i liczysz na to, że ktoś troszeczkę to przemodeluje, czy jednak starasz się szukać producentów, którzy bardziej ciebie słuchają, którzy nie zagubią tej właśnie pierwotnej myśli, tego, co chcesz zakomunikować w tym numerze?
2: Może to zabrzmi właśnie trochę samolubnie, ale rzeczywiście szukam producentów, którzy są do dogadania i są do po prostu przekonania, że to sobie przyniosę sobie spoko i że może to zrobią jakoś tak, jakbym to chciała. Oczywiście jestem otwarta na różne propozycje, ale no, często je odpędzam po prostu.
1: Wydaje mi się a propos właśnie Pereł za kredensem, że gdzieś jest taki balans, że to nie jest przeprodukowany utwór, ale z drugiej strony, jak sama mówisz, jest w nim dużo ciekawych takich pomysłów, jakichś niespodzianek aranżacyjnych. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś sugerowałaś, że jakiś tam twój naturalny dar, twoja barwa powoduje, że czujesz się dobrze śpiewając nisko, że jeżeli chodzi o te wysokie partie, to nie zawsze się zapędzasz w te rejony, ale wydaje mi się, że też single, które wypuściłaś na przestrzeni ostatnich lat, też epka, którą udało się powiedzmy skompilować, świadczy o takim rozwoju, że chciałaś, żeby jednak mimo twojego stylu twój wokal się zmieniał, ewoluował i czy ty stawiasz sobie takie wyzwania, żeby to zawsze trochę inaczej zaśpiewać, żeby no, z emocji, z tekstu wydobyć emocje i po prostu nie powtarzać pewnych patentów, bo wydaje mi się, że jest jakaś taka ewolucja.
2: O, to bardzo mi miło, chociaż jest to niecelowe w ogóle, bo wydaje mi się, że głos ludzki ma wiele barw i staram się to pokazywać, co mam. Czasami właśnie pozwalam sobie na takie wysokie dźwięki, chociaż trochę piszczę czasami, ale no nie mam wyjścia, bo jak powstała taka melodia, to już ją muszę jakoś zaśpiewać. I po prostu staram się ją zaśpiewać najlepiej, jak umiem. No natomiast ewidentnie preferuję niższe dźwięki i tak po prostu ten mój wokal jest taki staromodny i w tych niższych partiach mam wrażenie, że brzmi lepiej, ale to moje zdanie w sumie. No. Natomiast utwory brzmią bardzo różnie, bo po prostu melodie są różne i jak mi się spodoba jakiś utwór, który zrobiłam, jest wyżej, to po prostu muszę go potem zaśpiewać. No.
1: Wydaje mi się, że też mimo, że ta nostalgia, jakiś taki refleksyjny ton utworów jest dla ciebie naturalny, to jednak, jak sama sugerowałaś, nie boisz się też próbować innych rozwiązań i choćby utwór Miodowe Lata był czymś odrobinę lżejszym, wydaje mi się, że Mały Książę również. I czy u ciebie jest jakaś taka chęć czasami szukania niejednoznaczności, bo wydaje mi się, a propos właśnie Pereł za kredensem, że to nie jest jeden z tych twoich, powiedzmy, najbardziej mrocznych utworów, ale też nie jest jakiś przesadnie jasny i gdzieś nawet ta historia, którą w nim opowiadasz, no też opowiada o borykaniu się z problemami, o pewnej zmianie, która jest potrzebna. Czy ty szukasz jakiegoś przełamania, czy lubisz niejednoznaczność?
2: Na pewno staram się trochę ponarzekać w utworach, bo staram się na co dzień jako człowiek narzekać mało, natomiast w utworach wylewam wszystkie żale swoje i bóle i bardzo mi to pomaga, właśnie takie smęty po prostu. No i te utwory ogólnie są takie dość smętne i mają smutny przekaz. Nawet jak produkcja jest trochę weselsza, to tam wciąż jest taki pierwiastek takiego żalu. Tak mam wrażenie. Natomiast starałam się właśnie zrobić też takie utwory, które mają więcej nadziei w sobie. W sensie, że są takie nadziejne.
1: A lubisz, kiedy w utworach, a propos tego, co choćby właśnie producencko robi Kuba Dąbrowski, czy ostatnio Patrick Depan, lubisz, kiedy pojawia się jakaś taka przestrzeń, coś takiego onirycznego, lekko ambientującego w tych utworach, bo wydaje mi się, że to, co jest ciekawe, to subtelność tych rozwiązań producenckich, to, że to są jakieś takie pejzaże tła. Czy to jest coś, na co ty kierujesz tych artystów?
2: No z reguły jest tak, że przynoszę po prostu gotowy pomysł i zamysł, no i potem szukamy czegoś wspólnie, co mogłoby odpowiadać temu zamysłowi. Cieszę się, że ci producenci jeszcze chcą ze mną pracować, bo no mogliby nie chcieć w sumie po czymś takim, no bo czasami fajnie, jak ktoś przyjdzie i ma otwartą głowę. Ja raczej jestem z tych zamkniętych w sumie. Ale...
1: Śmiał.
2: Ale z drugiej strony, no, zdarzyło mi się usłyszeć takie słowo, że fajnie, że wiem, czego chcę. I wtedy pomyślałam sobie, dobra, czyli może nie jestem taka najgorsza.
1: A tej gitarki z reverbem, troszeczkę w stylu Nancy Sinatry na początku Pereł za kredensem, to kto chciał? To był bardziej twój pomysł, czy Patryka?
2: Właściwie to zagrałam ten motyw na pianinie. No i powiedziałam Patrykowi, że musimy coś zrobić, żeby ktoś to zagrał, jakiś instrument. Ale może nie pianino, bo nie chcę takiego strasznego smętu z tego utworu. No i właściwie Patryk wyszedł z pomysłem, że może gitara, no i zagrał to dokładnie właśnie dźwięk w dźwięk, no i pomyśleliśmy, że w sumie fajnie, takie charakterystyczne i będzie też to trudne do zagrania dla gitarzysty na koncercie, więc wyzwanie, ogólnie super.
1: No to w takim razie, skoro tyle mówiliśmy o singlu, który zwiastuje debiutancki, długo grający album Fidy, posłuchajmy Pereł za kredensem.

0: To był utwór Za kulisami Fidy, z którą dzisiaj połączyliśmy się w sezonie ogórkowym, a która jutro wystąpi w ramach młodej sceny NCPP i sporo rozmawialiśmy o tym, że jednak no, jesteś artystką, która ma dużą świadomość tego, czego chce, jeżeli chodzi o ostateczny kształt piosenek i że trafiasz na producentów, którzy słuchają, z którymi ta współpraca raczej harmonijnie przebiega, ale też mnie ciekawi a propos tego, kiedy no, dałaś się poznać szerszej publiczności wcześniej, powiedzmy kilka lat temu, że kiedy pojawił się singiel, który wydałaś jeszcze pod imieniem i nazwiskiem, to on już raz byłaś jego współtwórczynią, a dwa, że on już bardzo sugerował, co chcesz robić. Był to utwór, który miał taki mocno folkujący charakter. Jestem ciekaw, czy te lata, które dzielą to, co robisz jako Fida od właśnie utworu Deser, żeby już tak nie mieszać, nie mówić tajemniczo, czy ty faktycznie już wtedy wiedziałaś, jak chcesz, żeby twoja twórczość wyglądała i to było szlifowanie, szukanie tych współpracowników, czy czujesz jednak, że przez ten czas jeszcze troszeczkę tej tożsamości artystycznej poszukiwałaś?
1: Wydaje mi się, że przez ten czas właśnie dotarłam do tego, jak powinna wyglądać Fida i kto to w ogóle jest Fida. A utwór Deser to tak właściwie miło wspominam i czasami gram go na koncertach. Tak troszkę, nie wiem, tak z nostalgii. Bo to fajne jest, bo mogę zawsze coś tam powiedzieć, że teraz będzie Deser, no i ludzie są rozczarowani, że to jednak piosenka w sumie. Ale tak to... No, wydaje mi się, że dochodziło to do mnie, kim właściwie będzie Fida i sama sobie czasami jeszcze zadaję to pytanie. Zresztą też tak nazwałam swoją trasę koncertową. Trasę Fidy, na której nikt nie wie, kto to w ogóle jest Fida. I myślę, że to jest cała esencja moja w tym momencie, ale ja już się domyślam, o tak powiem.
0: Wydaje mi się to ciekawe, bo współpracujesz z Bartoszem Borówką, który jest no, takim jednym z ciekawszych menedżerów, promotorów muzyki w Polsce, który zasłynął choćby z organizowania domowych koncertów, no i współpracując z Borówką masz dużo sposobności, żeby zagrać swoją muzykę w takich bardzo kameralnych warunkach, też w okrojonym składzie, no ale z drugiej strony napisałaś choćby do Ani Dąbrowskiej, jej twoja twórczość się na tyle spodobała, że zgrałaś przed nią w Stodole. Jutro mamy ten koncert na Rynku Opolskim. Tych okoliczności, kontekstów, w których prezentujesz swoje historie, jest sporo. Jestem ciekaw, czy jest jednak jakieś otoczenie takie sceniczne, które ci najbardziej odpowiada, czy jednak dla ciebie to jest zawsze najciekawsze, że jest jakieś sprzężenie zwrotne, że to są różne wyzwania, różne okoliczności?
1: Wiesz co, ja w ogóle lubię kontakt z człowiekiem. Bardzo lubię ludzi, kocham ludzi i to, że mogę do nich śpiewać i grać moje utwory, a oni wychodzą z koncertów zadowoleni i uśmiechnięci, to jest dla mnie największa nagroda i zaszczyt, że tak jest. Niezależnie od tego, czy to jest mniejszy koncert, czy większy. Na tych mniejszych mam taką bezpośrednią relację z tymi ludźmi. Jestem bliżej jednak, więc nic się nie ukryje. Jak na przykład mi tam leci coś z nosa, bo mam katar, to oni to widzą, nie? I no po prostu jest to dla mnie wstydliwa sytuacja. Natomiast na takim większym koncercie, no to fajnie, bo mogę na chwilę zejść i wydrzeć nos i jest okej. Okay. Także tak, tym się właściwie dla mnie różnią te koncerty w tym momencie. Ale marzy mi się, powiem szczerze, scena w Opolu na festiwalu tym dużym i to by było tak ekstra kiedyś tam wystąpić. To jest moje marzenie i próbuję się tam dostać już od paru lat, ale jeszcze się nie udało. Natomiast mam nadzieję, że kiedyś będzie mi to dane.
0: Zresztą to jest o tyle ciekawe, że Manam pojawia się w utworze Upadek w tramwaju i to nie jest tylko jakieś tam zgrabne nawiązanie, tylko przyznawałaś, że Manam to był jeden z zespołów, który kształtował twoją wrażliwość, także ta tradycja polskiej piosenki też ci jest bliska i zauważyłem a propos tekstów, które piszesz, że nie boisz się tego, żeby pojawił się jakiś storytelling, żeby jednak nie zapewnić upętlać, nie powtarzać cały czas, tylko żeby jakieś tam narracje, historie opowiadać, ale z drugiej strony jednak też ładnie się to trzyma frazy, da się to zaśpiewać. I czy dla ciebie to jest jakieś wyzwanie, żeby no, nie tworzyć po prostu wierszy wokół muzyki, tylko jednak, żeby to była właśnie spójna forma, gdzie muzyka służy tekstowi i odwrotnie?
1: Właściwie to te teksty powstają, może to tak zabrzmi bardzo potocznie i bardzo popularnie, że powstają na podstawie moich przeżyć, ale każdy z tych utworów dotyczy innej osoby, która istnieje lub nie. Znaczy nie istnieje ze smutnych powodów, ale czasami się boję, że te osoby się w ogóle zorientują, że to jest o nich. Natomiast staram się to wszystko jakoś tak trzymać spójnie, żeby to się tyczyło mimo wszystko tej miłości do ludzi, bo ta miłość do ludzi to nie musi być taka, że jest on i ona, tylko wierzę w taką miłość też po prostu do człowieka obok. Staram się, żeby to było jakoś tak spójne. Natomiast, no, tak jak mówię, każdy utwór jest do innego człowieka i to czasami mam wrażenie, że robi taką małą niespójność, no ale mam nadzieję, że jakoś to przejdzie.
0: To jest ciekawe, dlatego że ty w kontekście nawet Podwórkowych Snów, czyli tytułu twojego nadchodzącego, długogrającego debiutu, mówiłaś o tym, że chodzi ci właśnie o no, pewną prostotę, bezpośredniość i wydaje mi się, że jest coś takiego w twoich tekstach, że one nie są przesadnie tajemnicze, naszpikowane metaforami, no ale też nie są jakoś bardzo wprost. Można się pewnych rzeczy domyślać, ale też jest spory poziom uniwersalności, da się do tych historii odnieść. Czy w procesie twórczym dla ciebie to jest trudne, żeby pisać coś osobistego, no ale nie takiego, co jest właśnie proste do rozszyfrowania, co jest przesadnie wprost?
1: Ja bardzo lubię właśnie się użalać trochę w tych tekstach, więc lubię taką prywatę czasami wyciągnąć, ale w pewnym momencie, jak boję się, że ktoś się może zorientować, że to jest o nim, to próbuję to trochę schować w tekście. Po prostu szukam czegoś, co może trochę zmylić tego człowieka. Mam takie wrażenie, jak mi się coś podoba, po prostu jakieś wyrażenie, to go wciskam i stąd też może takie właśnie sytuacje, że tam coś nie jest wprost powiedziane, ale po prostu podobają mi się niektóre słowa i czytam też Szymborską dość często i tam często znajduję jakieś pomysły też właśnie na jakieś słowa, wokół których często piszę też te teksty. No i tego to powstają powoli te podwórkowe sny, czyli marzenie w sumie o takim prostym życiu z chatką, z rzeczką koło chatki, ze składakiem opartym o ścianę i garażem z Fiatem Punto. Takim coś mi się marzy w życiu.
0: Sugerowałaś a propos tego środka motoryzacji, że były piosenki, które rodziły ci się podczas krótkich, powiedzmy, przejażdżek, zapamiętywałaś i później te pomysły odtwarzałaś, próbowałaś wokół nich zbudować piosenkę i czy u ciebie rzeczywiście jest coś takiego, że jednak wolisz jakiś taki impuls twórczy niż założenie, że teraz muszę stworzyć piosenkę, czy jednak jesteś jedną z tych songwriterek, które potrzebują przysiąść, czasami się zmusić do tego, żeby coś napisać?
1: Jest to bardzo różnie, ale w aucie akurat mam duże natchnienie. Bo w aucie jest tak, no nic się nie dzieje, ja się prosi, żeby coś powstało po prostu i czasami jakaś ta melodia mi przyjdzie do głowy, no a że te podróże są dość krótkie Fiatem Punto, bo boję się jeździć dalekie odległości nim, bo no jest w ciężkim stanie. To no to, co powstaje, to jak jest coś fajnego, to ja sobie to po prostu dojadę do domu i potem coś z tego robię przy pianinie. Natomiast no jak nie, no to nic, no zapominam ten utwór, no i cieszę się z samej jazdy, bo fajnie było. No bo wiesz, jazda Fiatem Punto to jest jazda z adrenaliną ogólnie.
0: Wydaje mi się też ciekawe a propos tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, a propos tego, że gdzieś tam pojawiali się w twojej twórczości różni producenci, jest pewna spójność utworów, które choćby trafiły na epkę, Natomiast singiel najnowszy, którego już dzisiaj słuchaliśmy, czyli Perły za kredensem, to już jest zapowiedź płyty i czy, jeżeli mogę takie zeznania wymusić, czy ty myślisz o tym, że chciałabyś stworzyć ten album w całości na przykład z Patrykiem, czy jednak czujesz, że zmienianie co ileś utworów, co ileś singli producenta jest takie bardziej stymulujące twórczo, jak to widzisz?
1: Właściwie ten album już jest gotowy i ten album się składa z nowych utworów, których jeszcze nie ma nigdzie, i z utworów starych, kilku, które wybrałam, z tych wydanych już do tej pory. Więc jeśli chodzi o producentów, to jest tam kilku różnych i to jest między innymi właśnie Patryk Depan, utwory z Kubą Dąbrowskim, które zrobiłam, też z Lesmanem, także no, ta płyta będzie dla mnie taką ciekawą przeprawą. Jest też, będzie też taki jeden utwór, który jest też taki trochę inny, odważniejszy, ale jeszcze trochę w inną stronę, taki trochę bardziej klasyczny. No, ale nie chcę za dużo zdradzać, bo jestem też ciekawa opinii potem po premierze.
0: Na koniec spotkania z Fidą posłuchamy utworu Serce na straty. A propos tego muzycznego oblicza, to wydaje mi się, że bardzo ważne jest tutaj brzmienie pianina, takie no nieprzefiltrowane, powiedziałbym surowe, nawet w charakterystyczny sposób dla takiej muzyki. Słychać, jak pedał skrzypi. I czy kiedy z Kubą Dąbrowskim tworzyliście już tę ostateczną wersję utworu, to też była jedna z rzeczy, która się szybko wydarzyła, czy jednak był to jakiś taki wzmożony proces?
1: Właściwie to przyniosłam Kubie utwór w taki sposób, że siadłam przy pianinie i zaczęłam to grać. I Kuba to sobie nagrał po prostu. Jak ja sobie to śpiewam i gram. No i nagle było tak, że Kuba mówi, a może damy to takie, jak jest właśnie do tego utworu. No i na początku nie byłam przekonana, bo to jest gorszej jakości, zwłaszcza ta pierwsza zwrotka, bo ona jest nagrana całkowicie na żywo, po prostu na jednym mikrofonie jest pianino i wokal. No ale potem pomyślałam, a w sumie fajnie zrobić coś innego też, no i tak to trafiło w sumie no, do produkcji. Aczkolwiek powiem szczerze, że przy kolejnych etapach już tam miksu i masteringu to, no, to nie było zadowolonych ludzi specjalnie, bo ciężko się to po prostu kończy, taki utwór, jak on jest w połowie jakości studyjnej, a w połowie no, takiej po prostu nagranej jak dyktafonem, nie?
0: Ale z tego, co sugerujesz, dla ciebie najważniejsze jest to komunikowanie emocji, nawet narzekanie, o którym mówiłaś, i jesteś w stanie wybrać coś, co w teorii trochę gorzej brzmi, ale jest takie no, pierwotniejsze, bliżej ciebie, z tego, co rozumiem, dla ciebie to kryterium takiego cyzelowania w studiu nie jest jakoś przesadnie istotne. Chcesz, żeby to brzmiało właśnie tak wręcz koncertowo?
1: Staram się, żeby to było takie jak najbardziej naturalne i w ogóle, żeby te instrumenty były żywe i organiczne. Nie posilam się też sztuczną inteligencją, bo nie jestem za tym i po prostu uważam, że takie robienie od serca coś znaczy jeszcze i wierzę w to głęboko, może naiwnie, ale wierzę. No i właśnie stąd też takie czasami jakieś tam brudy mam w utworach, ale myślę, że pasują też do tekstu. Po prostu, który jest smutny, no to w sumie czemu ma być idealnie zaśpiewany?
0: W takim razie zachęcamy na koniec, żeby posłuchać jutro Fidę na opolskim rynku. Fida wystąpi w ramach młodej sceny NCPP. No a dzisiaj opowiedziała o tym występie w Radio Opole. Wielkie dzięki za rozmowę.
1: To ja dziękuję. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy za sezon ogórkowy. Program zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Na koniec obiecane serce na straty. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.